0: Ale trzeba przyznać podobnie, że...
1: To co, z czego rezygnuję?
0: No, że a propos...
2: Śpimy na podłodze. Tak?
0: A propos wyboru tej technologii, no to w zasadzie no, u nas właściwie niczego nie jesteśmy w stanie spróbować poza ględzeniem, gadaniem i biciem piany, mniej lub bardziej. No, w Rumunii przetestują rozwiązanie Newscape, tam powstaje, a w Kanadzie BWRX-a. My tu niczego nie jesteśmy w stanie zrobić.
1: Dobrze, ale dobrze do Unii.
0: Nie podjęliśmy żadnego wysiłku, żeby to zrealizować, więc poczekajmy na Kanadyjczyków i Rumunów.
2: No właśnie, dokładnie. Poczekajmy z decyzją o budowie floty na to, co się dzieje. No teraz oczywiście możemy czekać z rękami w kieszeni i wtedy żadnego zysku nie będziemy mieli. Natomiast możemy wejść
0: w
2: takie projekty budowy first of a kind, zdobyć wiedzę, a przede wszystkim nabyć prawa własności do czerpania zysków państwo z budowy floty.
0: No to
2: tak robili Francuzi, jak zakupili licencję Westinghouse'a na swoje elektrownie jądrowe, tak zrobili Koreańczycy i Koreańczycy czerpią zyski z tej flotowości, a nie z tego...
0: Nie, no jasne, że można seryjna produkcja jest lepsza, szczególnie tych małych
2: pimpusiów. Tak, ale kto zarobi na tej seryjnej produkcji? Jak my kupujemy seryjną... Nie, my stracimy.
0: Znaczy ja nie wiem, czy stracimy,
2: bo nie mamy żadnego prawa własności. Ale płacimy tylko pośrednikowi.
0: No tak, tylko na razie nie mamy jeszcze żadnego rozwiązania. Natomiast no, nasze zdolności, że tak powiem, atomowe i te inżynierskie, no powoli wymierają, bo jeszcze kiedyś budowaliśmy w Polsce reaktory w Świerku, tam powstało 6. W tej chwili to chyba już nikt nie potrafi.
2: Ale jakie reaktory? To są nieporównywalne rzeczy, reaktory badawcze, testowe.
0: Się. Ale pamiętam rozmowę tu w radiu, było chyba z dyrektorem NCBJ-u, tego Centrum Jądrowego w Świerku. No i tam redaktor prowadzący zapytał, a jak się oni zapatrują na te reaktory energetyczne? No i to zapadła cisza. Okazuje się, że takimi rzeczami to tam się my nie zajmujemy. My tam prowadzimy badania po prostu.
2: Dobra odpowiedź.
0: No tak. Po prostu innymi słowy, kto ma się w Polsce jakby zajmować tą energetyką, skoro nawet tam nikt się tym nie interesuje. Bo ważniejsze sprawy, tam jakieś badania, ale najlepiej te badania wykonywać za granicą. W Stanach, w Korei czy w Japonii. No bo u nas nie ma na czym. Bo są jeden reaktor.
2: Ale dokładnie taki był pomysł programu SMR-owego w KGHM-ie, w którym brałem udział. Czyli podpisuję umowy z jednym, z drugim, z trzecim potencjalnym dostawcą. Akurat najgłośniej w prasie było o tym, że KGHM współpracował z Skylem,
0: ale przecież... Tak, profesorze, tak, ale, no to nie było tak, że było najgłośniej.
2: Było, że prezes ten przyjeżdżał, coś
0: tam
2: mówił.
0: Uczestniczył no, też
2: tak,
0: pokazał.
2: Oczywiście bywał. No. Natomiast wniosek, na przykład o wydanie decyzji zasadniczej został złożony na całą rodzinę reaktor PSMR. Dlaczego? Dlatego, że doskonale sobie zdaliśmy sprawę, że nie ma żadnych podstaw, żeby wybrać konkretną technologię. Co więcej, dzisiaj, dopóki tak długo, jak długo nie ma wewnętrznej wiedzy o tym, co w danym reaktorze jest, dzisiaj nie można też wybrać. A firma OSGE nie ma żadnego dostępu do insajderskiej wiedzy o tym projekcie. Nie ma żadnego tytułu własności
0: no
2: do tego.
0: Nie mają w ogóle
2: kompetencji. Ale jedynym
0: żadnej.
2: Interesem jest to, żeby pan Sołowo wziął jakiś procent od tego, że Polska za publiczne pieniądze kupi całą serię tych reaktorów. I w tym momencie to jest położenie całej energetyki jądrowej. I w tym momencie
1: tyle
2: wchodzą...
1: tysięcy lat, żeśmy bez prądu sobie radzili jako ludzkość. Powstawały wspaniałe rzeczy. Piramidy powstawały, tak. Nawet większe niż wiatraki. I w ogóle no super było. I co, może po prostu powinniśmy na całego pójść w to eko. To znaczy robić takie małe, że tak powiem, wioski,
0: wiatraczki,
1: gdzie będzie
0: takie.
1: Bez prądu, bez niczego takiego. I to będzie, i zrobimy tak. Tak, coraz.
0: Panie prezesie,
1: pani
0: to jest racja. Pani
1: Nowacka będzie na pewno zachwycona. Jest,
0: tak,
1: zero
0: tak.
1: Kosztów.
0: Zero emisji.
1: Tak, i będziemy jeść mirabelki, jak zero. Profesor
2: tak,
1: Nesiołowski.
2: I wszyscy będą marzyć o tym, żeby pojechać na wakacje i zbierać szparagi w Niemczech, a jesienią czy zimą zmywać w barach szklanki w Londynie.
1: Będziemy jeździć, myć meczety.
0: W pobliżu.
1: Kafelki od meczetów.
0: Ale nie wszędzie do Niemiec.
2: No, przecież na szczęście Polska się strasznie, to bardzo nie strasznie, bardzo mocno, pozytywnie zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat, no bo 30 czy 40 lat temu naprawdę naszym marzeniem było wyjechać na zmywak do Londynu. A dzisiaj wszyscy wiemy, że to nie jest nasze marzenie.
0: A teraz nasz paragin.
2: Tylko pani von der Leyen wydaje mi się, że nie wie o tym, że Polacy się zmienili.
0: Ona doskonale wie akurat. Ja uważam, że trzeba brać bardzo serio to, co mówi, a nie uznawać ją.
1: Ją trzeba bardzo serio, bo ona przecież SMS-y wysyła do Pfizera, które giną.
0: Ale ma sprawczość, ma siłę sprawczą? Ma. Wydawać
1: no ma, ale ona przecież wyznaczyła nam premiera, tak?
2: No
1: i sprawdziło się?
2: Sprawdziło.
0: Szczepionki kupiła?
1: Tak powiedziała, Domek, ty będziesz premierem Polski, już nie mogę się doczekać. Pamiętam. No, no to nie dosłowny cytat, ale taka była myśl. No. I się udało, tak? Udało się. Ale z dziewczynami to jak jest, panie profesorze? Bo będzie teraz
0: ale
1: na koniec.
0: Ale jest to nie von der Leyen. No nie, panie profesorze, ale nie na propos von der Leyen.
1: Dlaczego? No a z dziewczynami nie, nigdy nie. To dziewczyna, kobieta nie. Jest chyba, czy nie?
0: Nie.
1: Ona jeszcze nie zmieniła się.
2: Bardzo rodzinna przecież.
1: No ale dobrze, że to będzie tak na zasadzie kontrapunktu, takiego punktu odniesienia. Ale Jerzy Połomski i piękna piosenka, bo z dziewczynami. No to państwo posłuchają teraz. Profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję. Przypominam, Warszawa dostanie dostęp do morza. No, jesteśmy zachwyceni i to dzień po 17 września, to w ogóle jakoś tak generalnie zauważyliśmy tutaj. Słuchacze wysłali nam też te zdjęcia tych wspaniałych, tych, no właśnie, może będą w wiadomościach Jakub Duszak coś o dostępie do morza, czy chyba, że tsunami, ale to nie wiadomo, jak to będzie. I wiceprezes Zbigniew Zieliński. A zapowiadamy, w przyszłym tygodniu będziemy mieli gościa.
2: Tak jest, w przyszłym tygodniu będziemy mieli eksperta do spraw finansowych, pana doktora Mirosława Panka.
0: Rozpracuje ekonomię wiatraków.
2: On powie nam, co to są miliard, a co to jest milion.
1: No dowiemy się wreszcie, proszę państwa. Słuchajcie w Radia Wnet.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Jakub Duszak na stanowisko. Wiatr od morza wieje.
0: Kto jak nie my, damy radę.
3: Nocne powtórki Wnet. Nocne powtórki Wnet.
4: Bezpieczeństwo. W naszych łączach jest generał Dariusz Wroński, generał pilot. Dzień dobry, panie generale.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Były dowódca wojsk aeromobilnych, to od tego jak się działa w powietrzu i na lądzie będziemy rozmawiać. Bezpieczeństwo Polski ostatnio jest na ustach nie tylko ekspertów, nie tylko wojskowych, ale też i polityków. Staje się w tej chwili także za sprawą rządzących tematem numer jeden. Jak to wygląda, panie generale, z takiego faktycznego punktu widzenia? Na ile jest tak, że w ostatnich dniach jakoś istotnie zmieniła się polska sytuacja pod względem bezpieczeństwa?
5: No, rzeczywiście można powiedzieć, że wskaźniki wszystkie, jakiekolwiek byśmy nie wzięli pod uwagę analityków, rosną. One rosną. Chciałem przytoczyć chociażby ten mój wczorajszy, który już gdzieś tam w pewnych mediach zainicjowałem, jak gdyby. Zatem wskaźniki gotowości operacyjnej, jeśli chodzi o ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji, proszę państwa, bo tak to nazywajmy, gdzie Białoruś odgrywa rolę, którą się Rosja posługuje, wysługuje i tak dalej. Te wskaźniki, jeżeli przyjmiemy kolorystykę od zielonej, żółtej, pomarańczowej i czerwonej, to na dzień dzisiejszy zagrożenie infrastruktury w naszym rejonie, w naszym regionie Morza Bałtyckiego, strony wschodniej, ono plasuje się pomarańczowe z lekką domieszką czerwonego. A zatem jeszcze tego wysokiego poziomu nie osiągnęliśmy. Choć w niektórych domenach, tak jak na przykład flota bałtycka, czy sabotaże i przygotowanie operacyjne środowiska, przygotowanie operacyjne mamy na czerwono. Incydenty lub ewentualnie możemy powiedzieć, że infrastruktura kolejowa, logistyczna, przemysł obronny i infrastruktura wojskowa, a zatem cele krytyczne oznaczam na kolor czerwony. Co, jaki to wydźwięk daje dla Polski? No nie wchodzimy jeszcze w ten obszar brązowy czy czarny, więc mamy bardzo wysoki stopień zagrożenia, można powiedzieć, tym całym spektrum hybrydowym czy podprogowym, który działa, proszę Państwa, na zasadzie nie możemy, mówię tutaj, zacytuję jak gdyby proforma ruskich, że nie możemy doprowadzić do tego, aby NATO uruchomiło artykuł 5. Więc wszystko, co się dzieje, jest takie niedomówione. No, taka mgła tej hybrydy, mgła wojny, która już się toczy. Ta wojna, ona jest. To nieprawda, że oto przed nami wielkie zagrożenie wojenne, bo my już w nim jesteśmy w środku. My tkwimy w środku tego właśnie tego elementu, którym kiedyś nazywaliśmy klasyczną wojną, lub tego, co dzisiaj mówimy o Ukrainie, kiedy fizycznie i kinetycznie spadają rakiety, bomby, tudzież artylerię używają i giną ludzie. Troszeczkę inaczej jednak przewiduje rozwój wypadków i zagrożenia, niekoniecznie wyrywając kawałek Polski czy któregoś państwa, no być może upatruje na państwa tutaj bałtyckie, które mogłyby rzeczywiście z pewnego powodu utracić część swojego terytorium, ale jest to na obecną chwilę, a na pewno do zimy, do wiosny mało prawdopodobne.
4: Mało prawdopodobne, żeby tutaj się zmieniło, aczkolwiek to już jest rzeczywistość dla Polaków mieszkających na Podkarpaciu, a w szczególności na Lubelszczyźnie, bo tam te alarmy są non-stop, te SMS-y są wysyłane codziennie, co mi kilka razy uwaga, uwaga, rosyjskie lotnictwo operuje. Wczoraj to wszystko weszło na nowy poziom, na poziom ewakuacji ludzi, część dzieci na boiska, część dzieci do piwnic, mimo że żaden dron nie przekroczył granicy Polski, a wcześniej wlatywały obiekty, czy to rosyjskie w jednym wypadku, także ukraiński, co było, co się skończyło tragicznie śmiercią dwóch polskich obywateli. I wtedy takich rzeczy nie robiono. Czy to jest po prostu jakaś nauka, czy to jest, tak jak podkreśla część ekspertów, także opozycji, no jednak polityczne granie bezpieczeństwem?
5: Myślę, że niestety musimy do tego jednak jakoś się przyznać czy wskazać. Z całą pewnością służy to pewnym celom politycznym. Na pewno chaos, na pewno zmęczenie, na pewno strach, on powoduje, że łatwiej takimi ludźmi się zarządza i ludzie nie mają czasu na śledzenie wszystkich mediów, wszystkich informacji napływających, więc wybierają sobie określone jedno źródło, które ciągle im dostarcza i na bazie tego jednego źródła później wydają swoje własne opinie, wydają opinie rodzinie, najbliższym i przyjmują takie, a nie inne zachowanie. Wówczas z błahego powodu czasami, a czasami ze słusznego, bo jednak jeżeli ta rakieta gdzieś tam wybucha, gdzieś tam bezpilotowiec kilka kilometrów, kilkaset metrów od granicy ma swój finał, czyli osiąga pewien cel, to jednak ludzie mają podstawę, żeby się bać. No niemniej jednak ponad miarę jest ogłaszany ten strach, bo powiedziałbym w ten sposób. Weźcie się do roboty, ludzie, którzy dzisiaj macie zapanować nad tym strachem i macie powiedzieć ludziom: tak, żyjecie bezpiecznie, bo my czuwamy, bo my panujemy. Oni tego nie robią i nie mogę im tego wybaczyć, bo i dlatego jest to według mnie takie nie tylko oswajanie ze strachem robienie takiej znieczulicy w ten sposób, bo po pewnym czasie ludzie się po prostu, tak jak to na Ukrainie, wyją syreny, idzie zagrożenie, widzą latające nad głową bezpilotowce drony czy jakieś tam rakiety, samoloty i tak dalej. I nie reagują, nie idą do schronów, omijają, robią swoje, żyją po prostu normalnym życiem. I to jest tragedia, to jest zagrożenie, a jednocześnie po czterech latach, po pięciu, ile można tak schodzić do tego schronu? Ile można odmawiać, kiedy człowiek jest głodny, kiedy chce mu się pić, kiedy jest niewyspany i tak dalej, i tak dalej. Czyli bazujemy na zmęczeniu społeczeństwa po to, żeby kontynuować i prowadzić własne cele. Tak to dzisiaj wygląda w Polsce. Więc jeszcze raz, ludzie w rządzie, zajmijcie się naprawdę tym społeczeństwem, które was wybrało, a przynajmniej część tego społeczeństwa, które was wybrało, żebyście dali nam szansę spokojnego i bezpiecznego życia, służenia tej ojczyźnie i rozwijania się na przyszłość.
4: Panie generale, to jeszcze do tego wrócimy, a jeden wątek chciałem rozstrzygnąć, bo czy omówić w naszej rozmowie jako z generałem Wojska Polskiego wczorajszą sytuację w Sejmie, gdzie na sali sejmowej w ramach jakiegoś punktu było wielu oficerów, wyższych oficerów Wojska Polskiego, był wiceminister obrony narodowej pan Cezary Tomczyk, no i no właśnie, to uchwyciła to kamera TVP Info, uchwyciła albo miała uchwycić, zdania są podzielone, bo wyglądało to troszkę teatralnie. Inny wysoki oficer szybkim krokiem wszedł na salę, podszedł do ministra, razem wyszli w kuluary, tam rozmawiali. To wszystko okraszone takim właśnie opisem dziennikarskim TVP Info, tak to nazwę, że coś, ważne informacje przekazywane na bieżąco, państwo działa, oficerowie chodzą, wszystko się dzieje, takim sensacyjnym opisem i sensacyjnym nastrojem, wykorzystywanie tak. wojska, czy tak to powinno wyglądać? Jak to realnie wygląda, ten kontakt między politycznym decydentem a wysokim oficerem? Czy to jest naturalny kontakt, czy to jednak mogła być ustawka i mogło być wykorzystywanie polskich generalizacji do tego, żeby brali udział w jakimś, no, takim teatrzyku politycznym?
5: Ja to odczytałem, mówię za siebie w tej chwili, ja odczytałem jako generał, bo wiem, jak te procedury wyglądają, wiem, że mamy monitorowane i utajnione środki łączności, przekazywania informacji i nie ma takiej możliwości, żeby szybciej niż te środki, o których nie chcę specjalowo powiedzieć, którymi dysponuje MON, a wówczas, kiedy ja służyłem, dysponowaliśmy, więc nikt mi nie wytłumaczy i nie powie, że takich środków nie ma i że szybciej dotrze generał, który dostał od pułkownika, pułkownik dostał od majora i ten cały łańcuszek musiał zatoczyć pewien krąg, żeby informacja, jakakolwiek ona nie była, trafiła do ministra. Więc wyłącznie ustawka. Ustawka i to taka bardzo głupia, prymitywna prostacka.
4: Ale ustawka, w której no jako aktorzy i statyści zagrali wysocy oficerowie Wojska Polskiego. To nie jest już niebezpieczna zabawa. No także obniżająca morale, bo wyobrażam sobie, że jak jest się generałem i się robi za posłańca, który nawet niczego nie przekazuje, być może tylko ma w jakiejś ustawce brać udział, że to jednak to obniża, nawet wśród generalicji może podać pewną frustrację, zirytowanie, a nawet wpływać na obniżenie morali.
5: Panie redaktorze, to mogę odczytać tylko w ten sposób, że strach, który zagościł również i na tych szczeblach, niestety, no szkoda, przecież generał to nie jest człowiek, który się boi czegokolwiek i wybieranie generałów takich, którzy strachliwych, którzy będą kierowani pewną presją, no to nie godzi się i to nie jest sprawa taka honorowa. Natomiast tutaj zagrał ten reżim takiego służenia. Ten człowiek, gdyby nie wykonał pewnego polecenia, pewnego nazwałbym to pewnej procedury, która już jak gdyby zaczęła panować prawie że w wojsku. Następnego dnia można by było mu wręczyć niewykonanie rozkazu, w związku z czym może sobie odejść do cywila. Więc oni mają, z tyłu głowy mają pewne jakieś tam ograniczenia i pewne myśli, że jeżeli czegoś nie wykonam, to po prostu już jest po mnie. No i tyle, no to jest prymitywne, ale to działa. To działa po prostu, no.
4: Działa i niestety, jak rozumiem, ma działać politycznie, to panie generale, od tej polityki wróćmy do bezpieczeństwa. Dron, który został wyłowiony z Morza Bałtyckiego, tutaj też dużo

0: No, eksplozji ładunku, który niósł ten dron. No i pytanie się nasza obronna, bo my budujemy system SAN chociażby, ale to jest system, który był projektowany parę lat temu do zwalczania wówczas popularnych dronów napędzanych śmigłowo. Teraz one odchodzą gdzieś do historii. Już w tej chwili walczy się dronami odrzutowymi, które latają kilka razy, dwa, trzy razy szybciej, bo to jest 600 kilometrów, a nie 150, 200, jak te drony śmigłowe, więc tutaj widać, że to się zmienia błyskawicznie, czy polskie państwo, polskie wojsko jest w stanie, nie będąc w wojnie, nie będąc w procesie wojennym, nadążać za tymi zmianami, jakie wojna na Ukrainie przynosi.
1: No to jest bardzo, bardzo ciężki problem, w którym w zasadzie wszystkie kraje europejskie na dzień dzisiejszy się borykają. To są te proceduralne właśnie tematy, gdzie od zauważenia jakiegoś niebezpieczeństwa, które w naszym kierunku podąża, do wydania decyzji zestrzelenia czy neutralizacji tego niebezpieczeństwa, jest zbyt długa droga, zbyt długi czas i często właśnie jest tak, że działamy post factum i dopiero kiedy wydarzyło się, to my jesteśmy w miejscu lub zbliżamy się do miejsca i osłaniamy, nie chronimy, żeby nikt tam nie podchodził. To już jest musztarda po obiedzie i cały system, który powinien być zbudowany w Polsce, a przecież takowe są już w krajach zachodnich, mówię tutaj na pewno w Stanach Zjednoczonych, bo osobiście widziałem, to są systemy zautomatyzowane. W tej chwili one są prawie że rozpowszechnione dosyć dobrze w Ukrainie, gdzie od momentu uzyskania informacji, że to niebezpieczeństwo do nas się zbliża, jakiekolwiek ono by nie było, to w kilka sekund, dosłownie może minuta, może półtorej minuty, ten obiekt, już wiadomo, co z nim system zrobi, on go zaszeregował do pierwszej kolejności rażenia i został zniszczony. No, proszę Państwa, kiedy my będziemy nosili, tak jak do Sejmu, informacje, jeżeli takowe w ogóle były tam zaniesione o zagrożeniu, no to my nie mamy z czym startować w ogóle. No to jest wszystko... przedszkole.
0: To jeszcze poproszę o ocenę wczorajszego wystąpienia premiera Donalda Tuska. Mówił o wzmacnianiu granicy, o przenośnych schronach. Nie wiem, jak taki przenośny schron ma działać, bo to wydaje się, że albo schron, albo przenośny, że to może być trudno jedno z drugim połączyć. No i jeszcze tego przygotowania Wojska Polskiego. Na przykład to pan generał zajmował się wojskami aeromobilnymi. Śmigłowce na Ukrainie strącały drony, ale te drony śmigłowe, teraz jest pytanie, co dalej, jakie wykorzystywać. Patrzymy też na siły zbrojne. Jest ogromna kłótnia wśród polskich ekspertów. Część mówi drony, drony, drony, drony. Część pokazuje nie do końca prawda, bo w tej chwili właśnie wraca manewr, wracają także, oczywiście inaczej trochę wykorzystywane, ale jednostki pancerne, czy to czołgi, czy to transportery opancerzone, bo jednak dają one ochronę dla piechoty przed dronami, której piechociarz idący pieszo nie ma. Mają ten pancerz, potrafią wytrzymać uderzenia, czasami jest kilka uderzeń z drona, zapewniając przeżywalność załóg. Ten manewr podobno ma wracać na Ukrainę, ale nie ma jasnych deklaracji. Słynne były te wspólne ćwiczenia ukraińskich wojsk z wojskami NATO, realizowane w Finlandii. Bardzo różne, ja czytałem opinie. Nie byłem na tych ćwiczeniach, nie przyglądałem się, nie walczyłem, nie brałem udziału w nich, więc trudno mi ocenić na własne oczy, ale czytam ekspertów, którzy mają, opisują to jakby dwa różne zdarzenia. Część mówi, że ukraińscy żołnierze, walcząc na podstawie dronów, pokonali z łatwością batalion piechoty NATO. Inni mówią, że wcale nieprawda, że było niemalże odwrotnie. Jakie wnioski z tego wszystkiego wyciągnąć, panie generale?
1: Proszę Państwa, my szczegółów się nie dowiemy, bo nie powinniśmy się dowiedzieć, jaki był finał, przeciwnik zawsze wykorzystuje tego typu informacje, więc też się wstrzymam z oceną, choć mam swoją, że kilka osób przeciwko kilkuset, kilku tysiącom osób brało udział, więc ta proporcja tutaj, ona też daje dużo do myślenia. Mówię tutaj kilkanaście osób z Ukrainy przeciwko ogromnej ilości wojska. Proszę Państwa, być może, jeżeli historia przecież uczy nas wciąż i na przyszłość, że jeżeli powstaje

0: broń, jeżeli powstaje jakiś system, to zaraz musi powstać antybroń, zaraz musi powstać przeciwko niemu odpowiedź. I to skuteczna, i to taka, która pozwoli w sposób jednoznaczny zlikwidować zagrożenie. I tego się nauczyła Ukraina i oni w sposób błyskawiczny, wręcz nawet bez żadnych badań, testów i nie wiadomo czego, zgód, wyższych czynników, po prostu dokonują modernizacji czy technologicznych nowinek, technologiczne nowinki wprowadzają natychmiast, co daje efekt taki, że przeciwnik, który wyprodukował swoje nowoczesne systemy, jest zaskoczony, że ktoś potrafi je niszczyć. Tego życzyłbym dzisiaj Polsce, a zatem nasza administracja i nasz rząd powinien jak najszybciej wyrzucić do kosza te wszystkie przepisy, te wszystkie przetargi i skupić się na tych nowych technologiach, a mamy doskonałych polskich inżynierów i naukowców, którzy potrafią takie rzeczy wykonać, które zadziwiają świat. Ja tutaj mówię nawet o produkcji technologicznych, kwarcowych pewnych wynalazków. Nie mówię już tutaj koniecznie, bo temat jest super, ale już długo trwa, o piorunach, piorun 2 i tak dalej. Proszę Państwa, do niszczenia dronów, dlaczego by nie przygotować energii skierowanej. Dlaczego nie robimy w tym kierunku? Oczywiście, że Ukraina ma mniejsze możliwości, Zachód pracuje nad tym, oni tak samo to pracują i te Gerany 5, te odrzutowe z całą pewnością za chwilę będą spadały. Poczekajmy chwilę, zobaczycie Państwo, że błyskawicznie Ukraina pracuje na tym, żeby to natychmiast wprowadzić do użycia. Jakie zagrożenie przed nami? Zagrożenie jest w tej chwili takie, że Rosja za wszelką cenę chce, dlatego podałem czerwony wskaźnik tej infrastruktury krytycznej, logistyki, kolei, dróg transportu. Tego bym się na dzień dzisiejszy obawiał i tego, co mówimy o sabotażu stref szczególnie ważnych, wrażliwych. Odcięcie dróg zaopatrzenia dla Ukrainy po stronie ukraińskiej. Wcale nie trzeba bombardować ani wysyłać bezpilotowców, żeby w Polsce zniszczyć. Wystarczy zrobić to przy granicy z Rosją, tak jak to właśnie w tej chwili się dzieje. I cała jesień, cała zima ma stworzyć warunki Rosji do tego, aby na kolana położyć Ukrainę z przyczyn energetycznych, z przyczyn tak zwanego generała Mroza. No i tyle, i aż tyle.
1: Chociaż generał Mroz będzie działał po raz piąty do tej pory, nie dał rady, zobaczymy, czy coś się zmieni teraz, w tej zimy. Generał Dariusz Wroński, generał pilot, były dowódca polskich wojsk aeromobilnych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Studia Odysei Wyborczej. Teraz będzie i polityka zagraniczna w naszym studiu. Doktor Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
3: Witam.
2: No i dobrze, to wskoczmy już nie do polskiej polityki, chociaż być może polska polityka namiesza w naszej rozmowie, bo czekamy na konferencję Jarosława Kaczyńskiego, ale czekając, ważna dyskusja, wczorajszy wpis na platformie Truth Social, niedługi, ale treściwy. Donald Trump pisze wprost: dzięki współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim jesteśmy blisko utworzenia stałej bazy USA w Polsce. Szczegóły mają być, jeżeli to się wydarzy, to szczegóły podamy bardzo szybko. Co zakomunikował właściwie wczoraj, 17 września, jest też data symboliczna, Donald Trump?
4: To jest bardzo ważne oświadczenie prezydenta USA. To jest sygnał dla Polski, to jest sygnał dla Rosji, ale również dla wszystkich państw w Europie. No bo dla nas to jest ważne, ponieważ my, można powiedzieć, od kilkunastu lat, odkąd był rząd Beaty Szydło, walczyliśmy o to, żeby była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Nie tylko, żeby była rotacyjna, ale żeby była stała. No i jeżeli ktoś zbuduje, będzie zbudowana baza stała, to i wojsko będzie na stałe. Czyli będzie z rodzinami. A tu o to szło, żeby wojsko amerykańskie było tu z rodzinami. Oni wtedy tu będą na rok czy na dwa czy na trzy z rodzinami, będą mieli swoje szkoły, swoje ośrodki wypoczynkowe i tak dalej. Więc to niewątpliwie umacnia naszą pozycję na flance wschodniej. Jesteśmy najważniejszym krajem na flance wschodniej, jeśli idzie o z punktu widzenia obrony. Także można powiedzieć, że to jest krok amerykański dla nas bardzo korzystny.
2: Ale pytanie, gdzie powinna być? Bo lokalizacja może być kluczowa. Za chwilę wejdziemy do Polski, konotacje mogą być bardzo ciekawe, ale to militarne. No bo co innego, wyobrażam sobie, że to będzie baza wojsk amerykańskich w Zielonej Górze albo w Bolesławcu, a co innego jakby była w Suwałkach lub w Sejnach. To ma znaczenie gdzie, czy nieważne gdzie?
4: Ma znaczenie, ale myślę, że to może być w okolicach Wrocławia.
2: Jednak
4: natomiast proszę pamiętać, że również garnizony amerykańskie są w krajach bałtyckich, niektórych, ale są również w północno-wschodniej Polsce, więc to nie jest tak, żeby ściana wschodnia była pozbawiona wsparcia wojsk natowskich. Nie, nie. Ale mówimy o tym, żeby zbudować całe miasteczko de facto, bo to nie jest tylko garnizon, gdzie nocują żołnierze i mają sprzęt, ale to jest całe miasteczko, gdzie będą ci żołnierze ulokowani. No, bardzo jest oczywiście ważne, jak będą uzbrojeni, jak bardzo nowoczesne będzie to uzbrojenie. No bo idzie o to, żeby te nowoczesne uzbrojenie równoważyło redukcję sił amerykańskich, które mają nastąpić w innych krajach Europy Zachodniej.
2: Panie ministrze, panie doktorze, w tej chwili Stany raczej się wycofują z różnych miejsc świata, także z Europy. Rumunia ma redukcję wojsk amerykańskich, Niemcy bardzo usilnie się starają, żeby tej redukcji nie było u nich. Polska może mieć nie tylko stałe, ale i więcej wojsk amerykańskich. Chociaż są głosy w polskiej polityce, to narasta taki antyamerykanizm, że w zasadzie Polska nie powinna mieć żadnych obcych wojsk na swoim terytorium.
4: No to jest zupełnie niezrozumiałe, lekkomyślne. To jest dowód tego, że ktoś nie patrzy na mapę i nie umie myśleć strategicznie. Wiemy o tym, że Rosja jest zagrożeniem i wobec tego i wiemy również, że jej potencjał jest większy niż nasz, polski, i my po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi, potrzebujemy sojuszników. Po to wstąpiliśmy do sojuszu. Więc na tym polega nasz system obrony, że nie jesteśmy sami.
2: Dobrze, ale czy Stany nie będzie tak, no bo Stany były i na Bliskim Wschodzie, w jednym, w drugim kraju, potrafiły się szybko wycofać. Na ile taka baza to jest stała obecność, która powiedzmy, no już nie podlega szybkim fluktuacjom. Może się kiedyś zakończyć, ale nie jest to tak wańka-stańka, że się przyjeżdżamy, wyjeżdżamy.
4: Proszę wziąć pod uwagę, że ta baza to będą również ogromne magazyny broni i amunicji. I, no a na przykład baza amerykańska w Redzikowie to jest baza głęboko wkopana w ziemię. Nikt jej łatwo stamtąd nie wygrzebie. I już nie mówiąc o tym, że kosztowała, że to jest inwestycja wielu miliardów. Więc mówimy właśnie o tym, żeby ta baza była tak jakby absolutnie ustabilizowana, a nie żeby to były rotacyjne wojska, które przylatują i odlatują. Także nasze gwarancje bezpieczeństwa się wzmacniają. I to jest sygnał dla Rosji w momencie, kiedy Rosja grozi Polsce i innym krajom flanki wschodniej, no co tu dużo mówić, atakami z powietrza. Więc to jest bardzo dobry sygnał, że Stany Zjednoczone w tym momencie deklarują tutaj swoją obecność na stałe. To znaczy, że nie będziemy przedmiotem, jakby to powiedzieć, negocjacji z Rosją.
2: Tak? Informacja ważna, bo jedna taka warunkowa, to nie było ogłoszenie, tak, budujemy, mamy środki, my dajemy to, Polska daje to, ludzie przyjeżdżają tego i tego dnia w tym miejscu. To było takie jeszcze zdanie w procesie, może popychające do przodu. Dzisiaj z mównicy sejmowej Kośniak-Kamysz, pan wicepremier, szef MUN-u, powiedział, że w przyszłą środę leci do Waszyngtonu, spotka się z Pitem Hegsetem, chyba razem z prezydentem, który też jedzie na forum ONZ, więc może będzie nawet wspólna jakaś koordynacja działań, no bo jak podkreślił, na tą bazę też trzeba będzie logistycznie wyłożyć, bo i drogi, i inne rzeczy trzeba będzie wybudować po polskiej stronie, to będzie kosztować pieniądze budżetem w Polsce zarządza rząd, to on ma, może wyasygnować środki na tego typu działania. Bez rządu tego się nie da zrobić. To nie jest tak, że tutaj mamy dobre relacje prezydent-prezydent, ale potem diabeł tkwi w szczegółach i nagle to może być utopione, tak jak kiedyś Donald Tusk utopił tarczę rakietową i doczekał Baracka Obamy, który też 17 września kiedyś zakomunikował, że jednak bazy w Polsce nie będzie. Wówczas.
4: Myślę, że wszyscy powinni sobie zdawać sprawę, że baza amerykańska w Polsce jest w interesie całej Europy. To nie jest prezent tylko dla Polski.
2: Na pewno to się Niemiec, bo ci żołnierze może właśnie z Niemiec do Polski przyjadą.
4: To nieważne, ale chodzi o to, że mimo ogólnego procesu redukcji amerykańskiej obecności w Europie, u nas ta baza ma powstać i ma pozostać, no więc dlatego, że jesteśmy najważniejszym krajem na flance wschodniej, odpowiedzialnym za obronę tej flanki. Przede wszystkim przez nas można bronić krajów bałtyckich, więc tutaj nasza pozycja jest z tego powodu silna. Niemcy pełnią rolę zaplecza w tej chwili. W okresie zimnej wojny Niemcy byli krajem frontowym. Teraz my jesteśmy krajem frontowym. I to jest, można powiedzieć, nasz atut, nasze również zobowiązanie, nasze zadanie trudne, które trzeba podjąć. I jeżeli ktoś tu mówi o kosztach, to po pierwsze te koszty będą rozłożone na kilka lat. Po drugie, no jeżeli myśmy wydali na pomoc Ukrainie 490 miliardów, no to jeżeli na tą bazę wydamy 17, no to to pokazuje, że to jakby to powiedzieć...
2: Ale to lepsza inwestycja jest w bazę amerykańską w Polsce niż w pomoc.
4: Bez wątpienia dla nas lepsza jest inwestycja w bazę amerykańską w Polsce. Mm. I dla Europy, podkreślam, bo my bronimy Europy, nie tylko siebie. I jeżeli każdy, kto będzie opóźniał instalację, budowę tej bazy, nie działa nie tylko na szkodę Polski, ale na szkodę bezpieczeństwa całej Europy, właśnie Unii Europejskiej.
2: No dobrze, a rząd może opóźniać?
4: Różni są ludzie, mam nadzieję, że takich nie będzie, ale być może jak ktoś taki naiwny, głupi się znajdzie, więc trzeba jasno mówić. Ten, no, kto
2: przypomniałem
4: opóźnia...
2: historię z tarczą rakietową. Wtedy no pan minister też był blisko, był pan ministrem w rządzie Jana Olszewskiego, to inny okres, ale wtedy też pan patrzył na ten proces tarczy rakietowej z bliska. Wiele osób mówi, że gdyby Donald Tusk nie zwlekał, nie kunktatorzył, nie ten, to udałoby się za Busha wszystko podpisać.
4: Więc jak wiemy...
2: Tusk ma doświadczenie w rozmywaniu kontaktów polsko-amerykańskich.
4: Niestety tak, ma takie doświadczenie i mam nadzieję, że wyciągnie z tego właściwe wnioski, że nie będzie powtarzał błędów, tylko będzie mądrzejszy i zrozumie, co jest w interesie Europy, nie tylko Polski, Europy, podkreślam.
2: Całej Europy. Jak to może wpływać na sytuację w Polsce wewnętrzną, bo to był sygnał tylko tak prezydent, prezydent, szef MON, armia, armia. Czy to też jest zawsze sygnał polityczny, panie ministrze?
4: No to na pewno umacnia pozycję Polski, w tym również rządu. Taka wspólna inicjatywa polsko-amerykańska, czy amerykańsko-polska, więc to podnosi pozycję kraju i tym samym rola rządu naszego w Europie też się zwiększa. Bo...
2: A wewnętrznie? Jaki to jest sygnał? No bo to... To też jest tak, że jak rozumiem Stany, podkreślając rolę prezydenta, no wskazują, jak chciałyby, żeby wyglądała sytuacja wewnątrz Polski.
4: Myślę, że zwłaszcza początek oświadczenia Donalda Trumpa jest bardzo ważny, ponieważ on tam napisał mój trwały przyjaciel. Otóż o ile ja wiem, Donald Trump mało do kogo tak się zwraca publicznie, bo to jest nie tam słowo powiedziane, prawda, w gabinecie bez świadków, to jest... pewna bardzo ciepła deklaracja pod adresem Karola Nawrockiego, więc myślę, że to ludzie na świecie zauważają, bo to nie jest przypadek.
2: To nie jest przypadek, to będzie miało swoje konsekwencje w Polsce. Patrzę na żywo, na także telewizję informacyjną, tutaj podgląd, Trybunał Konstytucyjny, wiele kamer, wielu stacji na ten Trybunał właśnie skupione. To jest też taki sygnał. Wczoraj Donald Tusk, który dzisiaj jest na Ukrainie, wysłał w Sejmie i mówił o założeniu wojennym, o potrzebie obrony, wzmocnienia obrony. To nie są wszystko sygnały, które wskazywałyby, żeby obecna władza zeszła z tego kursu kolizyjnego, jeżeli chodzi o polską politykę wewnętrzną, wygaszała spory, a nie je rozpętywała. To też chciał podkreślić, to też tak należy odczytywać w języku dyplomacji ten sygnał Donalda Trumpa.
4: Myślę, że to jest właśnie tak. Niezależnie od tego komunikatu, myślę, że idą pewne sygnały drogą dyplomatyczną, która nie jest jawna dla mediów, dla publiczności, ale no, musimy pamiętać, iż bliskie relacje sojusznicze oznaczają, że się, jakby to powiedzieć, no, nie łamie reguł przyzwoitości. No więc niewątpliwie siłowe zajęcie Trybunału byłoby złamaniem pewnego kanonu wartości, który w cywilizowanych krajach obowiązuje i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
2: A jeżeli pan minister Kierwiński wejdzie do Trybunału, to nie tylko tam zaszkodzi naszej wewnętrznym sprawom, że pogłębi się kryzys państwa, kryzys instytucji zapisanej w Konstytucji, jako jest Trybunał Konstytucyjny, ale także będzie to destrukcyjne dla naszego bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
4: To będzie destrukcyjne dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ w takiej sytuacji instalacja tej bazy może zostać opóźniona, co najmniej, albo w ogóle wstrzymana.
2: Czy to jest sygnał Donalda Tuska, Donalda Trumpa, nie rób tego?
4: To jest sygnał, że Stany Zjednoczone chcą mieć w Polsce partnera, no ale ten partner nie może się zachowywać jak bandyta.
2: Panie, naszym gościem dr Jan Parys, panie doktorze, panie ministrze, wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska i taki zakres, że mamy jakąś bardzo kluczową chwilę w konflikcie, w napaści rosyjskiej na Ukrainie, w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, że do wiosny trzeba przetrwać, to kolejna zima. Dlaczego ta miała być tak bardzo wyjątkowa? Ile tu jest polityki, a ile realnej zmiany na froncie? Marek Budzisz mówił, że Rosja ma nową strategię, nową taktykę, że jeszcze bardziej będzie uderzać w miasta, że chce wymusić spontaniczną ewakuację z miast.
4: Wiemy, że Rosja nie jest w stanie wygrać militarnie tej wojny.
2: Na linii frontu.
4: Na linii frontu, tak.
2: Więc chce wygrać poza
4: linią. Więc usiłuje rozszerzyć pole walki na, można powiedzieć, ludność cywilną.
2: Tak. Tak jak Niemcy w roku 18 na linii frontu, no jednak nie przechali, cofali się, ale front się trzymał. Niemcy wojnę pierwszą przegrali na zapleczu.
4: Tak jest. Więc z jednej strony Ukraina będzie poddana tym atakom, a z drugiej strony Rosja ma prawdopodobnie, takie są informacje ze źródeł niejawnych, zamiar, no, jakby to powiedzieć, zemścić się na krajach zachodnich, które udzielają pomocy Ukrainie. No a Polska jest tutaj najbliżej, więc może być narażona na ataki zarówno dronów, jak i rakiet. No i powstaje pytanie, jak wtedy nasza armia zareaguje, jak zareaguje Sojusz Północnoatlantycki. Rosja liczy na to, że uda się jakby podzielić kraje natowskie, że uderzy w Polskę, uderzy w kraje bałtyckie, a Europa Zachodnia będzie to lekceważyć i nie będzie chciała uruchamiać artykułu 5 sojuszu, który mówi o wzajemnej pomocy. Czyli idzie z jednej strony o to, żeby na Polsce wymuszać ograniczenie pomocy, a na krajach zachodnich takie podejście no, strachliwe i ustępstwa. Czyli tak, podział w NATO. Żeby...
2: Podział w NATO, no mamy wypowiedź Roberta Fico, czyli premiera Słowacji, która temu by przyklaskiwała. Mamy też wypowiedź polskich polityków, że Litwy, Łotwy, Estonii nie będziemy bronić, nawet ważnych polskich polityków, nawet byłych rządzących. Rozpada się nam NATO pod względem, pod tej presji. To nie rozpada się przez Donalda Trumpa, tylko rozpada się przez tych, którzy są najbliżej Rosji.
4: Nie. Absolutnie NATO się nie rozpada i takie głosy pojedyncze, które pan redaktor cytował, no to są prywatne głosy, które nie oficjalne.
2: Robert Fico powiedział to oficjalnie, jako premier występując.
4: No, tak, ale to są głosy, no jakby to powiedzieć, nie najważniejszych polityków w Europie.
2: Rzeczywiście od Słowacji bezpieczeństwo nie zależy
4: więc,
2: tak bardzo.
4: Możemy owszem zapisać sobie to w pamięci, ale nie widzę powodu, żeby się tym bardzo przejmować. O ile wiem, garnizony zachodnie na terenie państw bałtyckich zostały wzmocnione. Obecność sił lotniczych w tych krajach też jest zwiększona. No więc tak jakby sojusz jest przygotowany do tego, żeby reagować. Natomiast oczywiście zakres tej reakcji może być różny i myślę, że są przygotowane różne warianty. W zależności od tego, jak bardzo te kroki agresywne Rosja podejmie wobec Polski, wobec innych państw.
2: Jaka powinna być reakcja? Bo częściej się mówi, że no Donald Tusk powiedział, że jest strategią Rosji uderzanie w państwa sojuszu.
4: Jest.
2: Żeby dron spadł tu i już wybuchł i kogoś zabił najlepiej i testowanie. I takie pytanie, co to zrobi Polska, jeżeli rosyjski dron wpadnie, trafi w pociąg, zabije ileś osób. Część polityków powie, to pewnie dron ukraiński, część powie marsjański, część powie eskimoski, ale wszyscy dowiedzieli się, że jest dron rosyjski i co z tym zrobić?
4: W ciągu ostatnich 2 lat było kilkadziesiąt incydentów, które są wyraźnie rosyjskimi prowokacjami, które miały właśnie zastraszyć kraje zachodnie. No, ale to już jest kwestia, jakby to powiedzieć, nie tylko polityczna, ale i militarna. Jakiej odpowiedzi się udzieli? To myślę, że Rosja dużo ryzykuje z tym tutaj. Proszę pamiętać, że jednak w momencie, kiedy Putin odrzucił ofertę Trumpa zgłoszoną na Alasce, no to jednak Ukraina została bardzo dozbrojona i jest w stanie dzisiaj uderzać w głąb Rosji, w bazy, w rafinerie, w bazy wojskowe, w zakłady petrochemiczne i zadawać poważne straty Rosji, więc to nie jest tak, że Zachód wyłącznie prosi o pokój. Owszem, proponuje pokój, proponuje nawet, zgłasza ofertę współpracy gospodarczej, ale jest w stanie odpowiadać zbrojnie.
2: O czym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, były szef Komitetu Politycznego i doradców ministra spraw zagranicznych, kiedy tym ministrem był Witold Waszczykowski.
4: Tak.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studio.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A przed nami wir polskiej polityki. Razem z nami Tomasz Żółciak, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Wrócił prosto pan z Europarlamentu, ze Strasburga, ale zanim o tym, cóż dzieje się, jak i czego się boi Komisja Europejska, jeśli chodzi o polską politykę, no to tak, skomentujmy coś, co wypada nam przede wszystkim skomentować, wybór wicemarszałka. Wczoraj w naszym studiu był Marcin Horała i powiedział, sejmowa plotka głosi, że zostanę wybrany na złość PiS-owi, no i ta plotka dzisiaj stała się rzeczywistością polityczną i to z dużą przewagą. Bezwzględna większość 215, a Marcin Horała zdobył ponad 250 głosów, chyba 254, jeśli dobrze patrzę. Więc tutaj gremialnie poparty przez koalicję rządzącą i chyba część opozycji również. Co to oznacza dla polskiej polityki i polskiej prawicy?
2: No, rzeczywiście te doniesienia o tym, że...
1: Zresztą też o tym pisaliście wczoraj wieczorem, żeby była jasność.
2: Tak, chociaż tutaj przyjęliśmy pewne założenie co do stanu głosowania na sali, w związku z czym z tej naszej sądy czy rozmów z poszczególnymi klubami wynikało też, że to będzie wyraźna przewaga. My tam szacowaliśmy to na 265 dla Marcina Horały i 175 dla Marcina Ociepy. Skończyło się inaczej, bo zdaje się niektóre kluby zagrały na obniżenie frekwencji, więc ta większość potrzebna była inna. Natomiast rzeczywiście ta przewaga jest bardzo wyraźna i ten scenariusz się, mam wrażenie, spełnił. Widać było, że koalicja rządząca przede wszystkim tutaj próbowała w ten sposób wbić klin po prostu pomiędzy PiS a Rozwój Plus, bo z jednej strony PiS miał argumenty, że to jest do niedawna przynajmniej był największym klubem i to jest efekt po prostu wejścia z jego list wyborczych posłów do Sejmu tej kadencji i w związku z tym jemu jest przynależne to miejsce, natomiast wiemy, że Rozwój Plus powstał wskutek rozłamu ale Rozwój Plus miał swoje argumenty, że jest też niebagatelnym klubem, jeżeli chodzi o liczebność i też powinien mieć swojego wicemarszałka. To jest ciekawe o tyle, że z tymi samymi argumentami wychodził ostatnio klub Centrum, który z kolei powstał wskutek rozłamu w Polsce 2050, ale wydawało się, że tutaj pozycja Rozwoju Plus poniekąd osłabła, bo klub Centrum dostał przed chwilą wiceministra energii, w związku z czym, tak wieśnie się, odpuszczono sobie walkę o wicemarszałka, a przecież tam były grane te same argumenty, że też powinniśmy być reprezentowani w prezydium Sejmu. Dokładnie ta sama, to kalka argumentów stosowanych przez Rozwój Plus. Ale widać tutaj chyba imperatywem przy tym głosowaniu i kreowaniu tej incydentalnej chyba większości było to, żeby zagrać PiS-owi na nosie i to się udało. Stosunek 254 do 167, to jest nokaut na pewno dla kandydata wystawionego przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jakie będą konsekwencje? Wczoraj w naszym studiu Marcin Horała mówił, że ta plotka mówi o tym, że jeżeli PiS nie dostanie teraz wicemarszałka, do który obiektywnie patrząc, jak najbardziej mu się należy. I zresztą to, co zrobiła koalicja rządząca, to już ode mnie dopowiedź na początku tej kadencji, niestety bardzo prawdopodobnie może się odbić na stałe na polskim parlamentaryzmie, że ci, którzy wygrywają, biorą wszystko i biorą także całe prezydium Sejmu, niestety, a na pewno niestety. Dobrze, to tyle mojego jeszcze komentarza, a wracając do tej kalkulacji, że teraz PiS dostanie szału i że o to chodziło, żeby obrazowo mówiąc pociągnąć kijem po kratce tak, żeby zirytować Prawo i Sprawiedliwość. I chyba się udało.
2: Pytanie, co się kryje za stwierdzeniem PiS dostanie szału, bo ja mam wrażenie, że PiS od jakiegoś czasu jest w takiej fazie jakiegoś tam szału, bo przecież widzimy, co się dzieje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, widzimy miasteczko pod Trybunałem Konstytucyjnym, widzimy, jak PiS tak niezbornie komunikuje temat zonda krypto. Mam wrażenie, że PiS jest mocno w tej chwili pogubiony. To wszystko się dzieje w atmosferze takich pojedynczych zrywów. Twarzami tych przedsięwzięć stają się osoby, które mam wrażenie nie powinny być specjalnie eksponowane, a jednak. No, mieliśmy też Antoniego Macierewicza latającego po Placu Piłsudskiego z jakimś pistoletem na farbę. No, to są wszystko rzeczy, wszystkie rzeczy, które powodują, że jeżeli chcemy mieć poważną opozycję, to nie jest ten kierunek. PiS, jeżeli chce, potrafi narzucać agendę, to przecież pokazywał przez lata, kiedy był u władzy. No właśnie, ale kiedy był u władzy, kiedy jest w opozycji, no to zaczęły go dopadać typowe choroby dużej partii opozycyjnej. No, rozłam i to taki przecież istotny, jak widzimy, jeżeli chodzi o liczebność rozwoju plus. No jest tego najlepszym przykładem. No pytanie oczywiście, co dalej, jeżeli chodzi na przykład o konstruowanie list wyborczych do Sejmu, czy jakieś rozmowy dotyczące paktu senackiego i kto będzie w nim uwzględniony. Więc wydaje mi się, że PiS po prostu na dłuższą metę to będzie musiał przejść do porządku dziennego ze sprawą wicemarszałka. No do tej pory funkcjonował bez wicemarszałka, czasem przypominał ten temat, ale to nie był front walki dla PiSu najbardziej istotny, bo tych frontów ma pootwieranych tyle, że kwestia wicemarszałka zeszła w ogóle na drugi, trzeci, piąty plan, ale dzisiaj na pewno jest to jakaś też wizerunkowa porażka dla PiSu, no bo cały czas jest dużym klubem sejmowym, który nie ma swojego...
1: A może właśnie nie wizerunkowa porażka, tylko zwycięstwo. A może odwrotnie, to właśnie Rozwój Plus dzisiaj poniósł największe pyrrusowe zwycięstwo, bo oczywiście mają swojego wicemarszałka, Marcin Horała dostanie gabinet, będzie miał limuzynę, będzie zasiadał w czasie procedowań różnych projektów w fotelu marszałka Sejmu i obrady prowadził, ale hasło pod tytułem maski opadły, koncesjonowana opozycja, są blisko Tuska, że to ostatecznie może pogrzebać plan rozwoju plus na...
2: Halo?
1: Ja słyszę, nie wiem, czy pan redaktor mnie słyszy, my się
2: ja
1: słyszę.
2: Właśnie, ja miałem wrażenie, że zniknąłem, być może warunki nie. sejmowe, za które przepraszam.
1: Nic się o to chodzi, dlatego górę. Jesteśmy w Sejmie, z to będziemy jeszcze na konferencji Kaczyńskiego. To krótko moje pytanie spuentuję, że to jest właśnie pyrrusowe zwycięstwo, że teraz czarno na białym PiS dostało argument, że Mateusz Morawiecki, jego partia to są w jakimś stopniu ludzie związani z Tuskiem i to zamknie tej partii drogę do serc i głosów części prawicowego elektoratu.
2: Zgoda, to tak, to można to równie dobrze i też ironicznie powiedzieć, że Rozwój Plus odniósł dzisiaj zwyrażkę. To znaczy, no super, że udało się przegłosować swojego wicemarszałka, w związku z czym to przełożenie partii, to życie sejmowe będzie wyraźniejsze. Nie partii, tylko klubu. Natomiast no, rzeczywiście PiS otrzymał teraz amunicję. Ja jestem przekonany, że będzie z niej regularnie korzystał, bo o takim argumentowaniu tego scenariusza, w którym PiS przegrywa w tym głosowaniu, mówiono już wcześniej, to znaczy będzie pokazywane, wykazywane, że to jest koncesjonowana opozycja, która się dogaduje z koalicją rządzącą i że to jest taka pseudo czy krypto opozycja, żeby być tutaj w trendzie i być może będzie chodziła jeszcze jakieś kolejne etapy współpracy z koalicją, ale finalnie mi się wydaje jednak, że jak już minie ten okres takiej wzajemnej wymiany ciosu, budowania się w sondażach, to jednak przyjdzie do rozmów i trzeba będzie zacząć coś montować na prawicy, bo jednak to, co dzisiaj jest największym wrogiem czy zagrożeniem dla partii prawicowych, to jest po prostu pan Dąb. To rozdrobnienie coraz wyraźniejsze po prawej stronie powoduje, że to widzą też politycy wszystkich ugrupowań, że w momencie, kiedy koalicja rządząca się zblokuje, czy to w ramach jednej listy, czy dwóch bloków, bo o takich wariantach mówi się, mam wrażenie, najczęściej, no to już ma taki handicap na starcie w wyborach, bo wiemy, że metoda Donta premiuje większych, Natomiast w przypadku, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zjednoczenia prawicy, zwłaszcza jeżeli chodzi o listy sejmowe, no to tutaj ta metoda przeliczania głosów na mandaty może okazać się bezlitosna dla części osób, które dzisiaj zasiadają w ławach poselskich.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Będziemy tak się oddalać od miejsca, z którego pan redaktor przebywa i do nas mówi, czyli z Sejmu. Na początek to nie będzie daleka wycieczka, bo na Aleje Szucha przed Trybunał Konstytucyjny. Tam ma być dzisiaj manifestacja o 17:00. Były plotki, informacje, że być może dzisiaj dojdzie do eskalacji, do siłowego wejścia. Raczej nie będzie, bo ani widu, ani słychu, żeby sala kolumnowa w Sejmie była przygotowywana do jakiejś uroczystości, no właśnie nie wiadomo czego, ślubowania, nie ślubowania. To już odłóżmy na bok, bo zdania są podzielone. Czyli co? Czyli Trybunał Szturmu? Szturmu dzisiaj na Trybunał raczej nie będzie, ale co będzie dalej, panie redaktorze?
2: Pozwolę sobie na taki mały product placement.
1: Chyba, że pan redaktor właśnie widzi, że w sali kolumnowej ustawione są flagi. To wtedy zmieniamy.
2: Nic takiego nie widziałem. Ja odeślę, pozwolę sobie odesłać do tekstu, który dzisiaj napisaliśmy Grzegorzem Mosieckim. Tam no, maksymalnie mam wrażenie szczegółowo, jak się da na ten moment oraz tak krok po kroku opisujemy, jak może wyglądać ta cała operacja, w cudzysłowie, odbicia Trybunału z rąk PiS i Bogdana Święczkowskiego.
1: Dlatego o to pytam pana redaktora, bo tekst czytałem, ale to w jakimś takim szybkim skrócie opiszmy, co jest najbardziej prawdopodobne, jaki wariant.
2: Znaczy przede wszystkim możemy ustalić takie ramy, że mowa o tym wejściu siłowym, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę napompowany balonik, bo przynajmniej na tu i teraz nikt na to specjalnie nie ma ochoty, proszę mi wierzyć.
1: No ale dobrze, ale Kierwiński, pan minister, tego nie tylko, że nie wykluczał, ba, ale to podkreślał. Dopiero wczoraj wieczorem marszałek Czarzasty, no wcześniej mówiąc raczej nie, to chyba on wczoraj po raz pierwszy powiedział tak twardo, że to nie jest rozważany scenariusz. Dopiero od wczoraj mamy jedną twardą wypowiedź ważnego polityka tej koalicji, który de facto wykluczał wariant siłowy. Dotychczas wypowiedzi były albo miękkie, albo jak pana minister Kierwińskiego, no potwierdzające chęć użycia policji w Trybunale.
2: No oczywiście nie możemy wykluczyć scenariusza, w którym na przykład 8 sędziów tworzących tę nową większość, czyli też uwzględniając Macieja Berka, pojawi się któregoś dnia w Trybunale, powie, że chce wejść, chce rozpocząć działalność orzeczniczą, nie zostaną wszyscy wpuszczeni, no bo wiemy, jaki stosunek do nich ma Bogdan Święczkowski, mówiący, że nie ze wszystkimi po prostu nawiązał stosunek pracy i wtedy może się pojawić jakaś sytuacja, w której ci sędziowie na przykład zadzwonią na policję, powiedzą, że nie są dopuszczani do miejsca pracy i wtedy w tym trybunale trochę nam się zagotuje rzeczywiście. Tylko pytanie właśnie, jak rozumiemy to wejście siłowe, bo moim zdaniem no nie spodziewałbym się jakiegoś scenariusza, w którym, nie wiem, Bogdan Święczkowski się zabarykaduje w gabinecie, trzeba będzie przysłać antyterrorystów, którzy go wyprowadzą w kajdankach. Wydaje mi się, że nikomu się te obrazki po prostu nie opłacają, poza może Bogdanem Święczkowskim, który mógłby zgrywać wtedy ofiarę i zbijać punkciki martyrologiczne. Natomiast na razie, na tu i teraz, bazowy scenariusz zakłada działanie w Trybunale od wewnątrz, czyli działanie poprzez 8 sędziów z nadania obecnego Sejmu, tak, z uwzględnieniem Macieja Berka, który być może tutaj odegra jakąś istotną rolę w tym procesie przeprowadzania tych zmian. Kluczem jest oczywiście zwołanie zgromadzenia ogólnego skuteczne. Do tego potrzeba minimum 10 sędziów, co oznacza, że trzeba jeszcze, jak to się mówi, przeflancować co najmniej na ten moment 2 od stycznia, 1, bo będzie 9 sędzia z nadania tego Sejmu, sędziów ze tego starego, tak to nazwijmy, nadania. Niektórzy twierdzą, że to jest możliwe, a niektórzy twierdzą, że to już jest przesądzone i się w ogóle nie martwią, że tej większości nie będzie. Więc tutaj temat być może jest załatwiony, ale zgromadzenie ogólne potrzebuje jeszcze impulsu jakiegoś z zewnątrz, no bo jest temat, co zrobi z Bogdanem Święczkowskim. Tutaj się mówi o tym, że będzie konieczny ruch ze strony prokuratury i że coś takiego się szykuje. Najczęściej wskazuje się na taki aspekt, że Bogdan Święczkowski nie dopuścił na razie 4, być może za chwilę 5 sędziów wybranych przez Sejm i w przypadku tej 4 sędziów nie zrealizował, zignorował zabezpieczenie, które ci sędziowie uzyskali w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, nakazującym nawiązanie tego stosunku pracy i dopuszczenia do orzekania. W związku z czym zakładam, że taki może być scenariusz, że prokuratura wyjdzie z takim wnioskiem o zniesienie immunitetu, a kto wie też, czy nie o jakiś tymczasowy areszt, zatrzymanie. Zgromadzenie ogólne co najwyżej będzie mogło pozbawić Święczkowskiego immunitetu, ale nie może pozbawić go prezesury. No i tutaj wkraczamy już takie trochę mielizny prawne, bo ustawa regulująca funkcjonowanie Trybunału jest momentami dziurawa, to znaczy widać gołym okiem, to jest moje zdanie i współautora mojego tekstu też mam wrażenie, ta ustawa nie przewidywała chyba sytuacji, w której problemem będzie sam prezes Trybunału, bo tam jest mowa o tym, że jeżeli zgromadzenie się zbiera w sprawie jakiegoś sędziego, w sprawie jego immunitetu, gdzie on jest, mówiąc w cudzysłowie, bohaterem danych obrad, to on powinien być wyłączony z tego posiedzenia de facto, a przecież to prezes Trybunału zwołuje zgromadzenie ogólne. Co więcej, jeżeli Bogdan Święczkowski w ten czy inny sposób zostanie wyprowadzony z gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, to pojawia się problem, no to kto rządzi Trybunałem w tym momencie? Czy będzie to jeden z wiceprezesów? Czy powinien to być sędzia najstarszy stażem orzeczniczym? I tutaj się w pierwszym przypadku wskazuje na sędziego Sochańskiego, w drugim przypadku na sędzie Korwin Piotrowską. No i jest pytanie, co z tą sprawą, nie mając być może jakichś twardych dyrektyw zawartych w przepisach, co zrobi zgromadzenie ogólne i czy to będzie honorowane? I ostatnia mielizna, którą tutaj widzę w tym całym procesie, to jest sytuacja, nawet jeżeli to wszystko zostanie przeprowadzone, no to trzeba wybrać nowego prezesa. A kto go wybiera? No najpierw zgromadzenie ogólne wskazuje kandydatów, a spośród tych kandydatów wybiera prezydent. Kogo wskaże mu zgromadzenie ogólne? Czy prezydent Nawrocki będzie chciał zagrać w tę grę i wskaże jednego kandydata? Czy on oprotestuje to, powie, że ja nie wskazuję tego kandydata, bo uważam, że to, co się wydarzyło w Trybunale, było nielegalne? No i znowu jest pytanie, co wtedy? Więc jak widać, czeka nas wiele chyba wiraży takich prawno-politycznych, które będą się dziać w Trybunale. Jedno jest pewne, te emocje, myślę, one na razie gdzieś tam sobie budują te, ale myślę, wydaje mi się, że to w którymś momencie wykitli. Pytanie oczywiście, kiedy? Moim zdaniem to jeszcze chwilę potrwa. Nie mam przekonania, żeby to się miało stać w przyszłym tygodniu, jak niektórzy twierdzą, bo wtedy prezes Nawrocki będzie poza Polską. Nie mam przekonania nawet, że to się stanie we wrześniu. Prędzej wskazywałbym, bazując na rozmowach z pewnymi osobami, że to będzie gdzieś, powiedzmy, pierwsza połowa października najwcześniej. Ale oczywiście sytuacja jest zmienna, dynamiczna, być może czegoś nie wiem, więc tutaj musimy po prostu obserwować bieg wydarzeń.
1: To już na koniec zupełnie daleka podróż do Strasburga.

0: na szczytach władzy w Brukseli i Strasburgu?
1: Na razie istotnym tematem rozmów, bo tutaj mamy dwa wątki. Istotnym, naprawdę istotnym wątkiem jest kwestia ustalenia rzeczywiście budżetu na okres 2028-2034, czyli na taką nową unijną siedmiolatkę, i tutaj mówimy o kwocie 2 bilionów euro. No to jest absolutny kosmos, jeżeli chodzi o tę kwotę. I tutaj istota problemu dotyczy tego, jak państwa, które domagają się cięć, chociażby Niemcy, w tej propozycji Komisji Europejskiej. No jaka będzie skala tych cięć? Wstępnie mówi się o tym, że Niemcy chcieliby cięć rzędu 400 miliardów euro, czyli widzimy, no o jakich kwotach tam się dyskutuje, jaka może być skala cięć i co to może oznaczać. Natomiast drugi wątek, który jest na razie dużo mniej istotny, ale powiedziałbym zauważalny w kręgach Komisji czy Parlamentu Europejskiego, to jest właśnie to, jak będzie przebiegał proces ratyfikacji tego, co zostanie wynegocjowane na szczeblu unijnym, bo to, że sobie Komisja z Parlamentem Europejskim i Radą coś ustalą w zakresie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, to jest jedno, a drugie, no to jest kwestia ratyfikacji tego wszystkiego potem przez parlamenty narodowe w każdym kraju członkowskim. Wszystkie kraje członkowskie muszą to potem, jak to się mówi, brzydko przyklepać. No i tutaj mogą być schody, bo pamiętajmy, że czeka nas w przyszłym roku fala wyborów. Właściwie w każdym dużym kraju unijnym mamy wybory. Polska, Włochy, Hiszpania, Francja. Więc już samo to może spowodować spore zawirowania w procesie ratyfikacji tych ustaleń. Więc pytanie, czy ten budżet unijny po 2028 roku nam się istotnie nie opóźni. A druga rzecz, no to właśnie niektórzy zwracają uwagę, tak jak zwróciłeś też uwagę na Polskę, no bo wiemy, jaką temperaturą uczuć darzy się rząd z pałacem i na odwrót. No i tutaj, jeżeli dojdzie do tego, że ten budżet unijny będzie spakietowany w ustawie razem z nowymi dochodami własnymi Unii Europejskiej, nad którymi trwają prace, a które budzą wątpliwości sił prawicowych, czyli między innymi PiS-u, no to może dojść rzeczywiście do sytuacji, w której Karol Nawrocki powie nie, i no i wtedy mamy potężny problem, bo Polska okaże się krajem, być może nie jedynym, tego nie wiemy, ale jednym z krajów, które nie ratyfikują tej kwestii, i cały siedmioletni budżet unijny zostanie pod znakiem zapytania. Chociaż tutaj jeszcze jest istotne zastrzeżenie, możliwe, że się skończy też na tym, że budżet siedmioletni będzie procedowany osobno, a osobno będą procedowane te nowe dochody Unii Europejskiej, z którymi wyszła komisja, a które właśnie budzą te wątpliwości. Tak było w 2020 roku. Nie wiadomo, jak będzie w tym roku, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę chociażby ten przepotężny wyborczy rok w Europie, ponad 200 milionów obywateli Europy będzie szło, zamieszkuje kraje, gdzie te wybory się odbędą.
0: Francja, Hiszpania, no Włochy, Polska. Opcja. I pewnie nie tylko.
1: Więc to się wydaje bezpieczniejszą opcją pod kątem tego, jeżeli by było zawetowane albo nie zostało ratyfikowane też w innych krajach, no to przynajmniej jest większa szansa, że sam budżet wieloletni wejdzie i być może jakoś się zbajpasuje to zagrożenie. Niemniej no, te dyskusje dotyczące potencjalnego weta Karola Nawrockiego, one gdzieś tam już zaczynają rezonować.
0: Że lepiej także przed polskim prezydentem, ale się nie wiemy, no, czy 4 z 5 największych krajów, najludniejszych krajów Unii Europejskiej ma wybory i raczej te wybory przyniosą sukces politykom, którzy nie są chętni oddawać kolejnych kompetencji, a chyba w szczególności finansowych kompetencji do Brukseli, do Komisji Europejskiej.
1: No, tutaj oczywiście tak jest, taka jest powiedzmy tendencja, jeżeli chodzi o prognostyków politycznych. Natomiast przykład Szwecji pokazuje, że czasami te prognozy potrafią się delikatnie rozwinąć z rzeczywistością.
0: Chociaż Szwecja to najbardziej stabilny system, bo tam dosłownie o 0,5% się wahnęło z jednej na drugą stronę. Niższa była frekwencja, bo 80%, a nie 84%, i to mogło spowodować.
1: No i była też aktywizacja, prawda, poszczególnych grup wyborców, tych, nazwijmy to, korzeniach imigranckich, więc tutaj to rzeczywiście były specyficzne wybory.
0: Chociaż, żeby była jasność, to jest narracja prawicy, imigranci wybrali rząd Szwedom, ale to chyba nie jest prawda, bo czytałem wczoraj w nocy taką dogłębną analizę, że to raczej demobilizacja zwolenników, to mówię o 0,5 punkta procentowego się wahnęło, więc to jest rzeczywiście takie aptekarskie różnice.
1: Sugerowała Konfederacja bodajże Sławomir Mentzen, że ulotki zachęcały, były w takich specyficznych, wybranych językach produkowane, tłumaczące jak głosować, gdzie głosować, no zapominając jednocześnie, że nie chodziło tylko na przykład o jakieś mniejszości muzułmańskie, tylko tak samo takie ulotki

0: odzywało się w języku polskim.
1: Na przykład, analiza pokazała, że gdyby odrzucono głos imigrantów, to sami Szwedzi by głosowali rodowici z dziada, pradziada, mówiąc kolokwialnie, to wyniki byłyby dokładnie takie same.
0: Natomiast co do innych krajów, to no, tutaj wydaje mi się, że no, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ciężko sprzewidywać. Ja też raczej się spodziewam, że to pójdzie w takim kierunku, jakim mówisz. Zresztą jak się rozmawia z Komisją Europejską o tych propozycjach tych nowych dochodów własnych, które takie oburzenie, czy alerty wręcz budzą po prawej stronie, która mówi, że no to jest kolejna centralizacja, kolejne umocnienie Komisji Europejskiej, budowa superpaństwa i tak dalej, to jak się rozmawia z tym samej Komisji Europejskiej, to rzeczywiście tam jest takie, no jest świadomość tego, że to budzi kontrowersje. Z 5 propozycji, z którymi wyszła Komisja Europejska w ramach tych nowych dochodów własnych Unii Europejskiej, no na razie jest takie przeświadczenie, że dwie propozycje nie budzą jakichś specjalnych kontrowersji i jest szansa, że wejdą w życie. Pozostałe 3 propozycje te kontrowersje już budzą i no jest obawa o to, że albo ten pakiet w ogóle nie wejdzie w życie, a to jest mniej więcej 60 miliardów euro dodatkowych pieniędzy, więc przyznajmy szczerze, niebagatelna suma. Albo zostanie on jakoś istotnie okrojony i ten impact tych nowych dochodów własnych będzie mocno ograniczony. Więc wracając do
1: dużo pieniędzy, ale jednak
0: pytanie, jak to będzie spakietowane, prawda?
1: Spakietowane i czy rzeczywiście, ale jak rozumiem, Karol Nawrocki może mieć tutaj jakiś głos do decyzji, no i w ogóle decyzja, czy chcemy, żeby Komisja Europejska miała coraz więcej własnych dochodów i przekształcała się w coraz bardziej niezależne ciało od państw członkowskich. Tu moglibyśmy długo, długo dyskutować, a nawet i mieć różnicę zdań. Na koniec, redaktorze, tylko zapytam o aferę posła Króla, bo jest tak, że media jakoś znacznie bardziej patrzą na rękę opozycji niż koalicji rządzącej, a tu mamy dzisiaj informację, że Wojciech Król, ważny poseł, bo baron taki zarządzający strukturami w części województwa śląskiego, właśnie został zatrzymany przez agentów CBA, jest pierwszym polskim politykiem ściganym przez Europejską Prokuraturę.
0: No, na pewno koalicja rządząca ma problem i zgryz z tą sytuacją. Ona jest w pewien sposób emblematyczna, bo no to jest taka pierwsza sytuacja, odkąd podjęliśmy się współpracy z Prokuraturą Europejską. Ja zresztą, a propos roli mediów, my szeroko opisywaliśmy kwestię pana Króla.
1: To prawda, Wirtualna Polska pisała bardzo dużo o tym. To
0: opisywaliśmy też, jak przebiegały prace na tej komisji, na której byli obecni przedstawiciele Prokuratury Europejskiej. No to też były takie dosyć budzące uśmiech obrazki, na których na przykład Michał Wójcik z niedawnej suwerennej Polski przepraszał przedstawicieli Prokuratury Europejskiej, że są świadkami takich gorszących scen. Mówię o tym dlatego, że PiS był przeciwnikiem przystąpienia do Prokuratury Europejskiej i dlatego to jest też kłopotliwe dla obecnej koalicji, że obecna koalicja, to jeszcze Adam Bodnar przecież poczytywał sobie to za swój jeden z większych sukcesów jako ministra sprawiedliwości, że przystąpiliśmy skutecznie do Prokuratury Europejskiej i traf chciał, że pierwszym w cudzysłowie ustrzelonym przez prokuraturę europejską politykiem jest polityk KO. Może nieznany jakoś bardzo szerokiej publiczności, ale jednak istotny przez pryzmat funkcji, które pełnił, bo był rzeczywiście przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. I dlaczego koalicja ma zgryz? No bo na początku przecież była mowa o tym, że Sejm się zgodził na zdjęcie z niego immunitetu, ale już nie na tymczasowy areszt. Ja rozumiem, że teraz sytuacja ewoluuje i nikt nie chce już się podkładać, nikt nie chce umierać za posła Króla. Co więcej, Prokuratura Europejska w ostatnim czasie rozszerzała tę listę tych zarzutów, zamiast ją uszczuplać czy utrzymywać na dotychczasowym poziomie, więc no, sprawa jest na pewno politycznie obciążająca dla koalicji, to bez dwóch zdań. No, niestety nie mam wpływu na to, jak funkcjonują inne media. Na pewno sprawa Zonda Krypto z racji swojego zakresu no, budzi większe zainteresowanie, no bo to mówimy o jakiejś siatce nazwisk, powiązań z sytuacji, a tutaj mówimy o jednym mniej znanym pośle, więc myślę, że to być może jakoś tutaj powoduje, że
1: mniej się interesuje, chociaż tu mamy ewidentne, tu mamy podejrzenie ewidentnego przestępstwa, no mamy nawet próbę obrony, bo nie było zgody na areszt tymczasowy z tej koalicji rządzącej, ale też Konfederacja, która się sprzeciwiła, teraz są nowe materiały i chyba ten areszt będzie zastosowany wobec posła Wojciecha Króla. Tomasz Żuciak, dziennikarz, publicysta, wirtualny na polskamane.pl był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj będziemy jeszcze patrzyli na to, co działo się przedwczoraj i wczoraj w Strasburgu, ale także przeniesiemy się, albo przede wszystkim przeniesiemy się na Daleki Wschód, ponieważ troszeczkę jesteśmy za bardzo chyba skupieni na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tymczasem napięcia na Dalekim Wschodzie, szczególnie w okolicach Morza Południowochińskiego, tylko i wyłącznie wzrastają. No i także w peryskopie międzynarodowym będzie jeszcze kilka słów na temat zakończonego niedawno szczytu BRICS. Co to oznacza dla Chin? Dla Chin, których lider Xi Jinping będzie w przyszłym tygodniu przebywał w Stanach Zjednoczonych i odwiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Ale na początek przeniesiemy się ponownie do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wczoraj przed europarlamentarzystami przemawiał gość specjalny, premier Kanady Mark Carney. Był on również obecny na sali plenarnej dzień wcześniej, w środę, gdy swoje orędzie o stanie Unii wygłaszała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która, jak wiemy, ogłosiła, że Kanada stanie się pierwszym krajem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem, że we wczorajszym przemówieniu Mark Carney poświęcił dużo miejsca wyjątkowym relacjom łączącym Kanadę z Europą, kreśląc jednocześnie wizję tego, jak ta współpraca mogłaby się rozwijać, przede wszystkim w obszarze gospodarczym.
3: Kanada i Europa powinny rozważyć stworzenie zintegrowanego rynku usług finansowych w celu poszerzenia wyboru i obniżenia kosztów dla naszych obywateli, a także poprawy dostępu naszych przedsiębiorstw do kapitału.
2: Premier Kanady odpowiedział zatem pozytywnie na propozycję Ursuli von der Leyen, podkreślając jednocześnie, że zdecydowana większość Kanadyjczyków opowiada się za zacieśnianiem relacji między Unią Europejską a Kanadą. Mówił także Mark Carney o współpracy w różnych dziedzinach, takich jak rozwój sztucznej inteligencji czy zapewnienie zaopatrzenia w surowce krytyczne, ale także mowa była chociażby o programie Erasmus, który miałby również objąć studentów kanadyjskich. Jednocześnie nieco w kontrapunkcie do orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej Mark Carney podkreślił, że celem nie jest budowanie trzeciego bloku, który by zdominował świat. Przypomnijmy, że wizja suwerennej i wzmocnionej Unii Europejskiej jako światowego gracza była już wielokrotnie roztaczana przez Ursulę von der Leyen jako argument do dalszej rozbudowy kompetencji Komisji Europejskiej, między innymi jeżeli chodzi o zawieranie umów handlowych, takich jak chociażby umowa z państwami Mercosur. Ogólnie rzecz biorąc, premier Kanady tylko raz użył terminu stowarzyszenie, zaznaczając, że to nie od jego kraju zależy, jak to strategiczne zbliżenie z Unią Europejską będzie wyglądać w praktyce.
3: Chciałbym zgłosić jedną uwagę. To Europa musi sobie wyjść z inicjatywą. Kanada nie jest w sytuacji, w której mogłaby zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ani nie dąży do tego. Mamy więc do czynienia z innymi ramami. Są to ramy, które mają znaczenie dla krajów, które łączą głębokie więzi, wspólna historia oraz ambicje na rzecz obywateli. Takie same, jakie Parlament Europejski ma wobec Europejczyków, a rząd kanadyjski wobec Kanadyjczyków.
2: Bo rzeczywiście koncepcja członka stowarzyszonego użyta przez Ursulę von der Leyen nie została przewidziana w traktatach. Jedynie artykuł 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wspomina o, i tu to cytat, umowach tworzących stowarzyszenie, charakteryzujących się wzajemnością praw i obowiązków, szczególnymi działaniami i szczególnymi procedurami. To jest zresztą artykuł, który ma się stosować zarówno do organizacji międzynarodowych, jak i państw trzecich. Wygląda w każdym razie na to, że deklaracja przewodniczącej Komisji Europejskiej zaskoczyła rządy krajów członkowskich, co obrazuje wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Noëlla Barrota w wywiadzie udzielonym w jednej z francuskich telewizji.
3: Jeśli chodzi o dokładne sformułowanie, to jak to często bywa w przypadku propozycji Komisji, trzeba będzie je przedyskutować, przeanalizować i zbadać, zanim będziemy mogli zająć stanowisko. Następnie trzeba będzie również omówić te kwestie z władzami kanadyjskimi, z którymi współpracujemy wyjątkowo dobrze.
2: Wszystko wskazuje w każdym razie na to, że Mark Carney nie przestraszył się prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w środę wyśmiał całą koncepcję stowarzyszenia Kanady z Unią Europejską, jednocześnie grożąc Brukseli gigantycznymi cłami, jeżeli widziałby w tym jakiś akt nieprzyjazny. Zresztą ta współpraca kanadyjsko-europejska i tak już w ostatnich latach się pogłębiała stopniowo. Od 2017 roku obowiązuje kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa, a w czerwcu tego roku, roku 2026, Kanada stała się pierwszym nieeuropejskim członkiem kontrowersyjnego, przynajmniej w Polsce, unijnego programu SAFE. Przenosimy się teraz na Daleki Wschód, a konkretnie na Filipiny, gdzie uwidaczniają się napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w kontekście rozpoczynającej się za tydzień wizyty lidera państwa środka Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Jest z nami na łączach dr Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Halo, dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Owszem, rzeczywiście tutaj na Filipinach, jeżeli chodzi o tę rywalizację mocarstw Stanów Zjednoczonych i Chin, to sytuacja jest napięta od wielu, wielu lat i tylko i wyłącznie to napięcie rośnie. Natomiast warto zauważyć, że od już kilku przynajmniej lat, a mianowicie od rozpoczęcia prezydentury przez obecnego prezydenta Ferdynanda Marcosa, Amerykanie są tutaj coraz bardziej obecni, coraz bardziej widoczna jest tutaj ich taka działalność przygotowująca Filipiny do ewentualnego konfliktu z Chinami. No i można ją podzielić na takie trzy kategorie, na takie trzy elementy. Przede wszystkim jest to obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych na Filipinach. Mianowicie w ostatnich latach zwiększono liczbę baz amerykańskich, to jest obecność rotacyjna, ale zwiększono ją z 3 do 9 baz i też lokalizacja tych nowych obiektów militarnych, tej infrastruktury wojskowej wydaje się nie być przypadkowa, bo jest to po pierwsze północ wyspy Luzon, czyli bardzo niedaleko od Tajwanu, oraz również wyspa Palawan, czyli wyspa granicząca z Morzem Zachodnio-Filipińskim, tudzież południowo-chińskim, w zależności od nazewnictwa, ale to jest właśnie to morze sporne między Filipinami a Chinami, na którym dochodzi do tych incydentów pomiędzy obroną wybrzeża chińską oraz przeważnie filipińskimi rybakami. Natomiast też bardzo znaczącym sygnałem w stronę Chin były ostatnie wspólne manewry, manewry, które do tej pory przebiegały w formacie Australia, Filipiny i Stany Zjednoczone. To one się nazywają Bali Katan, tak? W tłumaczeniu na polski Tagalog oznacza to ramię w ramię. No i do tej pory te manewry po pierwsze były znacznie mniej liczne, bo przeważnie brały w nich udział od 5 do 8 tysięcy żołnierzy, a w ostatnich latach no, ta liczba wzrosła do prawie 20 tysięcy żołnierzy, no, a przede wszystkim zmienił się ich charakter. Mianowicie dotychczas przeważnie były to manewry odbywane gdzieś w centrum Filipin i wydawało się, że bardziej są one przygotowaniem do ewentualnego konfliktu z jakimiś wewnętrznymi terrorystami, a w tym roku miały one miejsce właśnie na północy Filipin, no i w sposób taki niemalże otwarty, miały one przygotowywać wspólne siły filipińsko amerykańskie do ewentualnej chińskiej inwazji na Tajwan. Także w tych manewrach wzięła udział marynarka wojskowa, co do tej pory nie miało miejsca, lotnictwo. No i co warto też zauważyć, dołączyły również nowe państwa, między innymi Kanada, Japonia, co ważne, ale również dołączyła, co ciekawe, w sposób symboliczny, bo tylko jednym okrętem, ale Francja. Także jest to no, taki chyba w tej polityce międzynarodowej rozumiany wyraźnie sygnał, że już nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko lokalni sojusznicy Filipin, ale cały świat Zachodu przypatruje się temu, co dzieje się tutaj w tym regionie świata. No i teraz proszę pomyśleć o właśnie tym kontekście, kiedy rozpatrujemy wizytę prezydenta Karola Nawrockiego, która będzie miała miejsce za za 3 tygodnie na Filipinach. No i wydaje się, że to, co tutaj się dzieje na tej relacjach polsko-filipińskich, no można określić jako bezprecedensowe zbliżenie, bo już nie chodzi tylko o olbrzymią dostawę śmigłowców z polskiej fabryki Black Hawków, ale polska delegacja była teraz obecna na targach zbrojeniowych w Kielcach. No i chodzą takie słuchy, że Filipińczycy będą dozbrajani przez Polaków, że no, szykują się jakieś kolejne zamówienia. Jest między innymi mowa o budowie fabryki polsko-filipińskiej tutaj na archipelagu dronów. Chodzą też słuchy, że Filipińczycy są zainteresowani polskimi piorunami. No i nawet gdzieś doszły mnie takie wieści, że polsko-filipińska stocznia ma powstawać też tutaj na archipelagu. Także no, wydaje się, że Polska po prostu została zaangażowana jako jedno z silniejszych państw jednak, czy bardziej zamożniejszych, bo przecież jesteśmy 20. gospodarką świata, no do tego, żeby tutaj ten swój udział, przynajmniej w tym wymiarze takim biznesowo-gospodarczym, w wspieraniu Filipin mieć.
2: Powiedział pan Maciej, doktor Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. I też przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki będzie przebywał na Filipinach na początku października, od 6 do 8 października. Tak więc dużo tych korespondencji na pewno z Manili będzie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz.
4: Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy, a my wracamy do Europy, do basenu Morza Śródziemnego, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do gwałtownego wzrostu napięć między Grecją a Turcją. Ankara oskarża Greków o militaryzację kilku wysepek na Morzu Egejskim, tuż przy wybrzeżu Turcji, między innymi Castellorizo, czy też znaną polskim turystom Rodos. Wczoraj turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan powiedział, że obecność greckich sił wojskowych na części z tych wysp stanowi zagrożenie dla Turcji. Twierdzenie, które zdecydowanie odrzuca premier Grecji Kyriakos Mitsotakis.
3: Grecja prowadzi swoją politykę zagraniczną w terenie poprzez działania, a nie poprzez słowa. Powtarzam to dzisiaj, nikomu nie grozimy. Obecność Grecji, jej obecność o charakterze obronnym jest dokładnie tym, co sugeruje samo słowo obronny. Jest to wzmocnienie obronne. W ostatnich latach Grecja znacznie się wzmocniła i uważam, że było to również powszechnym postulatem greckich obywateli po latach kryzysu. Musieliśmy zracjonalizować i wzmocnić nasze siły zbrojne.
2: Turcy uważają, że militaryzacja wysp greckich jest pogwałceniem m.in. traktatu z Lozanny z 1923 roku, który zakończył wojnę grecko-turecką. Jednak powodów wzrostu napięć między sąsiadami należy szukać dalej na wschód i również pod wodą. Chodzi m.in. o wznowienie prac przy budowie kabla energetycznego Great Sea Interconnector, który ma docelowo połączyć Grecję, Cypr i Izrael i który według Ankary naruszałby wyłączną strefę ekonomiczną Turcji na Morzu Śródziemnym. Ponadto w ostatnich tygodniach Ateny podpisały z Izraelem opiewające na 3 miliardy euro umowy na dostawy sprzętu wojskowego, mającego tworzyć wielowarstwową obronę przeciwlotniczą, tak zwaną tarczę Achillesa. Natomiast kilka dni temu marynarki wojenne Izraela i Grecji uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach i to wszystko oczywiście nie podoba się Turcji, która coraz bardziej rywalizuje, jak wiemy, z Izraelem o dominację na Bliskim Wschodzie. Ten język po jednej i drugiej stronie jest coraz ostrzejszy. Dwa dni temu naprzeciwko wyspy Samos, greckiej wyspy Samos, zostało rozmieszczonych 2000 żołnierzy tureckich, a od początku roku samoloty tureckich sił powietrznych ponad 400 razy naruszały grecką przestrzeń powietrzną. Wszystko zatem wskazuje na to, że jest to koniec przyjaźni grecko-tureckiej, która została ogłoszona w grudniu 2023 roku. Do tego tematu na pewno jeszcze powrócimy w kolejnych serwisach międzynarodowych, tym bardziej, że tutaj krzyżują się wątki geopolityczne, energetyczne i też bliskowschodnie, ale teraz już czas na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
2: Pod koniec zeszłego tygodnia w Nowym Delhi odbył się szczyt państw grupy BRICS i chyba tym najważniejszym wydarzeniem była sama obecność lidera Chin, Xi Jinpinga, który, tak jak już wspomniałem, w przyszłym tygodniu udaje się do Stanów Zjednoczonych. Co oznaczał ten szczyt BRICS dla Pekinu? Jak Pekin buduje swoją pozycję geopolityczną w drugiej połowie roku 2026? Jest z nami na łączach pan profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam.
2: No to zacznę właśnie od tego pytania. Czym był ten szczyt BRICS dla Pekinu? No wiemy, że dla Narendry Modiego, który był gospodarzem tego szczytu, premier Indii, dla niego to był pewien przełom, ponieważ oto mamy do czynienia z jakimś rozmrożeniem tych stosunków chińsko-indyjskich, ale z punktu widzenia Pekinu, ten szczyt BRICS, jakie było jego znaczenie?
5: Rozmrożenie stosunków chińsko-indyjskich nastąpiło dokładnie rok temu, kiedy to Narendra Modi po wielu latach przerwy udał się na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w pierwszych dniach września dosłownie ubiegłego roku do Tianjinu. Teraz natomiast do ostatniej chwili nie było pewne, czy delegację chińską będzie prowadził premier Li Qiang. Dosłownie na 30 godzin przed szczytem okazało się, że przylatuje chiński cesarz Xi Jinping, co spowodowało pewne perturbacje i problemy dla protokołu dyplomatycznego Indii. Xi Jinping, mimo że jakieś tam ma problemy zdrowotne, o czym było sporo plotek i domysłów, przyleciał i chciał zaprezentować jedność państw bloku globalnego południa, ponieważ po raz drugi, wcześniej 1 września był szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, a teraz ponownie spotkali się Xi Jinping, Narendra Modi, Władimir Putin. No i byli też na obydwu szczytach przywódcy Iranu, czyli przed rozmową Xi Jinping-Trump planowaną na 24 września. Chińczycy chcieli zaprezentować jedność i wsparcie światowego południa, żeby to pokazać Amerykanom, a Indusów, którzy zawsze będą grali o swoje, zneutralizować, gdyby coś się niedobrego na linii Waszyngton-Pekin działo. Nowość jest taka, że prezydent Trump dzisiaj w nocy ogłosił, że osobiście wyjdzie na lotnisko odbierać Xi Jinpinga. No to jest gest znaczący i zobaczymy, co za nim dalej pójdzie.
2: Mówi pan o tym, że Chiny chcą okazać wsparcie. A ja tylko może jeszcze zapytam, ponieważ ta wizyta Xi Jinpinga, ona też nie była jakoś bardzo długa na tym szczycie BRICS. Chyba 24 godziny. On również nie uczestniczył we wszystkich wydarzeniach. Czy tutaj też był jakiś, nie wiem, znak ograniczonego zaangażowania? Czy tutaj coś za tym stało?
5: Na pewno coś stało, bo Xi Jinping według stanu mojej wiedzy nie zjadł żadnego posiłku w Indiach. Zrezygnował z lunchu i z uroczystej kolacji. Wyleciał wcześniej i nie podpisał dwustronnej umowy handlowej chińsko-indyjskiej, która była planowana. No, potem były spekulacje związane z jego zdrowiem, no ale dosłownie w dniu wczorajszym szefowie dyplomacji obu krajów rozmawiali ze sobą, a to jest sygnał, że to jest przygotowanie spotkania głów państw.
2: No a jeżeli właśnie chodzi o to, co pan mówił na temat zaangażowania Chin w BRICS, w te wszystkie inicjatywy zrzeszające kraje globalnego południa, czy tutaj Chiny mają jakieś większe ambicje, aby powiedzmy wokół właśnie Chin krystalizowały się te inicjatywy, czy mówimy tutaj tylko o jakimś takim wsparciu po prostu?
5: Nie. Trzeba trzy rzeczy uwzględnić. Deklaracja końcowa szczytu w New Delhi to jest aż 140 punktów. Łatwo to sprawdzić chociażby na stronach indyjskiego MSZ. Czyli tam jest zakrojona na szeroką skalę współpraca. Już w tej chwili 10 członków bo to pierwotnie była Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, potem RPA, a teraz jeszcze jest Etiopia, Egipt, Arabie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran i ostatnia doszła Indonezja. Czyli my w tym ugrupowaniu mamy 3 z 4 najludniejszych państw świata, a więc w kolejności Indie, Chiny i Indonezję na 4. pozycji, bo 3. są Stany Zjednoczone. To jest druga rzecz. 3. Xi Jinping na tym szczycie w swoim wystąpieniu zaproponował 5-punktowy program dla członków ugrupowania i 14 łącznie państw stowarzyszonych. I cały ten 5-punktowy program sprowadzał się nie do wymiany handlowej czy gospodarczej, tylko technologicznej, że Chiny będą udzielały wsparcia, czyli Chiny dają do zrozumienia, że zaczynają wypierać na światowym południu amerykański ekosystem technologiczny, który my znamy tu na zachodzie. Natomiast Chiny mają zupełnie inną ofertę i z nią wyszły. I w związku z tym 3. rzecz, w przyszłym roku przewodniczącym sterującym tego ugrupowania będą właśnie Chiny. I szczególnie ich przewodnictwo trzeba będzie bardzo uważnie śledzić. No i jeszcze jeden element bardzo ważny z punktu widzenia polskiego. Na obydwu szczytach był Władimir Putin i jego w Indiach na forum biznesowym przyjęto oklaskami na stojąco. Powinno nam to dawać sporo do myślenia na temat skuteczności zachodnich sankcji.
2: No tak, zresztą Władimir Putin, który podkreślał w rozmowach z dziennikarzami, że no, globalne południe stać na niezależność, na obalenie tego stosunku dominacji kolonialnej, neokolonialnej Zachodu. Ale no dobrze, wróćmy jeszcze może do Xi Jinpinga. On jedzie do Stanów Zjednoczonych z tym całym bagażem, wychodzi na lotnisko prezydent Donald Trump. No ale z czym właśnie Xi Jinping jedzie do Waszyngtonu? Co będzie chciał tam ugrać?
5: Z tym, co Trump kocha najbardziej. Big Beautiful Deal. Pytanie, czy Trump to kupi? W cudzysłowie, ale wiemy, że ma podejście transakcyjne, ponieważ Xi Jinping najpierw w lutym tego roku, kiedy zadzwonił do Trumpa osobiście chiński cesarz, a potem podczas ich rozmowy tête-à-tête w maju tego roku, kiedy to Trump był w Chinach, położyli Chińczycy na stół kwestię Tajwanu, czyli ona jest w chińskim pakiecie i jest pytanie, co strona amerykańska z tym zrobi. Jeśli uwzględnić amerykańskie obecne obowiązujące strategie bezpieczeństwa i obrony, bo są takie dwie z grudnia i stycznia tego roku i z grudnia ubiegłego, no to tam jest powrót do doktryny Monroe z XIX-wiecznej, którą oczywiście nazwano Donroe, i że Amerykanie ograniczają swoje interesy tylko do zachodniej półkuli, co powoduje, że zaczynają się głosy i narastające, że będą się wycofywali z Europy. Być może nie z tej polskiej bazy, o której teraz tak głośno, ale zobaczymy. W tym sensie tam są bardzo poważne rozmowy i one dotyczą też technologii, w tym ziem rzadkich, którymi Chiny zagrały w ubiegłym roku w odpowiedzi na dodatkowe cła i taryfy. No i rzecz niebłaha, trochę zbyt mocno przeoczana, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to mamy dwóch graczy wagi superciężkiej, Stany Zjednoczone i Chiny oraz Chiny i Stany Zjednoczone. No i będzie rozmowa, czy to się da ograniczyć i żeby to nie weszło do wyścigu zbrojeń, bo już weszło. W tym sensie jest też o czym rozmawiać.
2: Tym bardziej, że w ostatnich dniach Donald Trump był pytany na fali tych całych spekulacji na temat możliwej AI apokalipsy. Tak. Był pytany, czy Stany Zjednoczone planują wprowadzić jakieś ograniczenia. On odpowiedział kategorycznie, że nie, dlatego że to jest, jeżeli to zrobimy, to Chiny nas prześcigną. Czy rzeczywiście tak może być?
5: No i dlatego muszą rozmawiać. Tak, Chiny zaczynają w niektórych dziedzinach wyprzedzać Zachód, w tym nawet Stany Zjednoczone, co spektakularnie pokazały ekspansją swoich samochodów elektrycznych, a w ślad za tym idzie cały ekosystem technologiczny, bo oni w tym roku zaczynają wprowadzać 15 plan pięcioletni od 2026 do 2030 i on jest całkowicie podporządkowany temu, żeby Chiny zbudowały własny ekosystem technologiczny, niezależny od Zachodu, który jak widzimy teraz po tym spotkaniu BRICS chcą częściowo przynajmniej eksportować do Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
2: Jest jeszcze jeden temat, który pojawił się na tym szczycie BRICS, to sytuacja na Bliskim Wschodzie, konkretnie oczywiście wojna z Iranem. Czy tutaj jest jakiś sposób, aby Chiny, Xi Jinping również to ujął w tym Big Beautiful Deal, aby tutaj jakoś wpłynąć na Stany Zjednoczone, aby doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, coś co chyba byłoby raczej na rękę właśnie Chinom?
5: Nie wiem, czy strona chińska będzie to forsowała. To raczej Donald Trump ma kłopot i ból głowy. My razem z nim, co widzimy na stacjach benzynowych. No bo to raz jeszcze się powtórzyła znana mantra, że wojnę czy konflikt łatwo rozpocząć, ale potwornie trudno zakończyć. Papierkiem lakmusowym będzie to, że Chiny mają jak dotychczas jedyną bazę wojskową na świecie. Ona jest w Dżibuti, a więc u wejścia do kanału Sueskiego. Podobno z Huti się dogadano, ale nie jest to takie pewne. Jeżeli by i cieśnina Ormus i Morze Czerwone było zamknięte, no to cały Zachód, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, ma potężny kłopot, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych lada chwila wybory połówkowe, które Trump może przegrać. Więc raczej spodziewam się, że jeżeli będzie chodziło o Bliski Wschód, Iran, cieśninę Ormus, to raczej Amerykanie muszą to stawiać na stół.
2: I rzeczywiście Chiny być może nadal będą obstawiać. Zresztą ten temat Bliskiego Wschodu też pojawił się właśnie na szczycie BRICS i w tej deklaracji nie padły jakiekolwiek nazwy krajów, które tam miałyby, które miałyby być wskazane jako kraje odpowiedzialne za to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wywiad.
5: Dziękuję pan profesor bardzo, Bogdan Góralczyk, do usłyszenia.
2: Politolog, sinolog, Uniwersytet Warszawski był gościem serwisu międzynarodowego Radia Wnet. Godzina 11.59, już za chwilę serwis informacyjny, a potem studio Dublin z Tomaszem Wybranowskim, później z kolei również z Tomaszem Wybranowskim po godzinie 13.00 muzyczny piątek, ponieważ tak zbliża się weekend. Jeszcze wykorzystam te kilka sekund, które nam pozostały, aby zachęcić Państwa do wspierania Radia Wnet, patronite.pl/radiownet, bo to również dzięki Państwu, albo przede wszystkim dzięki Państwu, te serwisy międzynarodowe, te analizy sytuacji międzynarodowej mogą powstawać. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie dzisiejszego serwisu. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński i życzę Państwu udanego weekendu.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. W nowej porze Studio Dublin, ciut mniej czasu, ale w telegraficznym skrócie z kim? Z Bożyszczem Słuchaczek, redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-kijek.com. Będziemy opowiadać o tym, co najważniejsze dziś na Szmaragdowej Wyspie. Redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też Ciebie, Tomaszu, witam Cię, Stanisławie, witam Pani Agnieszko.
2: Uśmiechnięty z tego powodu, że powiedziałem Bożyszcze Słuchaczek. No tak to jest, panie redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-kijek.com. No i cóż, in medias res, dzisiaj cóż, najważniejsze wydarzenia ze Szmaragdowej Wyspy jak zwykle. No i cóż, Bogdanie, piątek przynosi na naszej Hibernii, jak to mawiali starożytni, o Irlandii, mieszaninę tematów kulturalnych, europejskich i też przegląd prasy mediów z uwzględnieniem portalu polska-kijek.com. Pani i panowie, no i cóż, dzisiaj...
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Dzisiaj Noc Kultury, panie i panowie, i bardziej niż ważna informacja z ukłonami dla stałego korespondenta, który donosi nam, co dzieje się w Irish Police Society, najważniejsze stowarzyszenie, najważniejsza organizacja Polonina. Jest mnóstwo organizacji, które się zawiązują, rozwiązują, są, a potem ich nie ma. Natomiast dzisiaj zapraszamy w imieniu doktora Jarosława Płacheckiego na Culture Night. Dziś 18 dzień września, Dom Polski 20, Fitzwilliam Place. Podczas Culture Night koniecznie trzeba Dom Polski w dublińskiej, tej pięknej dzielnicy georgiańskiej, odwiedzić, bo będziecie mieli Państwo okazję spotkać się samego Kazimierza Markiewicza, niezwykle płodnego polskiego artystę, który był ważną postacią artystycznego Dublina, tej artystycznej bohemy, oraz jego niezwykłą żonę Konstancję, ukochaną irlandzką rewolucjonistkę. No oczywiście w strojach z epoki powitają Państwa aktorzy. No i Kazimir, jak mówiono, na naszego Kazimierza Markiewicza i Konstanc z przyjemnością Państwa powitają, oprowadzą po wystawie poświęconej ich życiu, osiągnięciom artystycznym oraz trwałemu dziedzictwu. Być może też mała lampka wina się pojawi. No i taka niespodzianka, Bogdanie, bo siostra Konstancji, Ewa Gorbow, zgodziła się zapewnić oprawę muzyczną na pianinie i harfie. Więc zapraszamy, dołączcie do nas, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, Studia Dublin na Szmaragdowej Wyspie, do tego niezapomnianego wieczoru pełnego opowieści, tańca, śpiewu i oczywiście odrobinę szaleństwa. Jak to w Dublinie, Dom Polski, Dublin, dzielnica georgiańska, oczywiście od króla George'a. Dziś od 16:30 do godziny 21:00. No jeszcze jedna informacja.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Bo też patronujemy temu wydarzeniu. Irish Police Society w ramach Dublin Festival of History zaprasza na wykład Tadeusz Kościuszko, a irlandzka wolność, irlandzkie dziedzictwo polskiego bohatera narodowego. No, Tadeusz Kościuszko znany przede wszystkim z udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych jako przywódca insurekcji z roku pańskiego 1794 w Polsce. Zajmuje także ważne,

0: Jeszcze przypomnę, niedziela, 4 dzień października, od godziny 16 do 17.30. A teraz wieści ze Szmaragdowej Wyspy, Bogdan Ferenc, Tomasz Łubranowski. No i cóż, Bogdanie, patrząc na te historie, które dzieją się kulturalnie, musimy poopowiadać sobie trochę o tym, co dzieje się na sąsiedniej wyspie nazywanej niegdyś Albionem, bowiem premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham rozniesmaczył się trochę tym, co powiedział tydzień temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, że wcześniej czy później Irlandia będzie jednym organizmem, jednym państwem, jednym krajem. Natomiast Andy Burnham zajmuje stanowcze stanowisko przeciwko przeprowadzeniu nowych referendów niepodległościowych, czy to w Szkocji, czy to w Walii, czy w Irlandii Północnej, chociaż oczywiście jeżeli chodzi o Irlandię Północną, będą tam tarcia. Brytyjski rząd koncentruje się na redukcji obciążeń finansowych dla rodzin i zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego, zamiast angażować się w debaty konstytucyjne i dodatkowe referenda, tak powiedział premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, no co zniesmaczyło tych, no, którzy prą do tych referendalnych historii, prawda?
1: No tak, i tutaj nie można powiedzieć, że będzie to tylko i wyłącznie jedna część Irlandii, na przykład Szkocja, która jest już po nieudanym referendum. No a zebrała się grupa trzech takich prowincji, które są bardzo znane i w tym momencie chyba dążą już do tego, żeby się po prostu odłączyć od Wielkiej Brytanii. Będzie to oczywiście Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Tak jak wspomniałeś, największe problemy przewidujemy, my przynajmniej przewidujemy właśnie z Irlandią Północną, bo tutaj widać bardzo duży opór grup, które są oddane Londynowi, które chcą pozostać pod wpływem korony. I tutaj z całą pewnością będziemy mieli coś takiego jak dużą, mocną, silną walkę polityczną. Oczywiście to, że takie porozumienie powstało, że została deklaracja podpisana, że te trzy części chcą zorganizowania referendum, na co nie zgadza się oczywiście Downing Street i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, bo gdyby narracja ze strony obecnego premiera Wielkiej Brytanii była nieco inna, była łagodniejsza, możliwe, że do tej sytuacji, do tego podpisania tego dokumentu w ogóle by nie doszło. Jednak tak stanowcza opinia, że nie zgadza się na podział, na żaden podział Wielkiej Brytanii, na żadne odłączenia, wywołała właśnie reakcję polityków ze Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej, do których dołączyła oczywiście sama szefowa, największa szefowa Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. No, nie wyśmiewaj się.
0: Nie wyśmiewam się, no, to jest bardzo sympatyczna pani, no, z którą mamy kontakt, więc wiesz, cały czas czekamy na wywiad. Powiedziała, kiedy przyjdzie czas, panie redaktorze, ten wywiad będzie. Natomiast Bogdanie, ja przypomnę jeszcze trochę kontekst, bo podczas wizyty w Irlandii, 12-13 dzień września, oczywiście związanej z turniejem golfowym w jego ośrodku w Dunberg, w hrabstwie Clare, prezydent Donald Trump zabrał głos w sprawie zjednoczenia Irlandii na wspólnej konferencji, którą zresztą retransmitowaliśmy na antenie Radia Wnet. Wspólna konferencja z premierem, którego nazywamy z języka irlandzkiego Taoiseachiem, Michaelem Martinem. Prezydent Trump powiedział, tutaj cytat dokładny, nie chcę sprawiać problemów, ale powiem wam, chciałbym zobaczyć zjednoczoną Irlandię i to w końcu nastąpi. Uważam, że to byłoby fantastyczne. To samo powtórzył dzień później w Dunberg. Cytat, zawsze kochałem naród irlandzki. Wydaje mi się, że macie Irlandię Północną i Irlandię. Jedną z najnaturalniejszych rzeczy wszechczasów jest połączenie ich razem. No a kiedy zapytano go o Szkocję, powiedział, tego na razie nie będę komentował, zostawię to na inny dzień. Natomiast wrócimy jeszcze, Bogdanie, bo musimy, u nas jest początek, rozwinięcie i zakończenie jak w dobrej rozprawce, bo musimy cofnąć się do roku pańskiego 1998, dzień 10 kwietnia, porozumienie wielkopiątkowe, które zakończyło trwające, no, prawie 3 dekady, licząc od roku 1969 konflikt w Irlandii Północnej. Czasem tak zwane Troubles i ustanowiło ramy prawne dla ewentualnego zjednoczenia Irlandii. Ja je pokrótce przypomnę, bo Irlandia Północna pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa dopóki większość jej mieszkańców nie zagłosuje inaczej w referendum. Ten czas 25 lat upłynął już jakiś czas temu. Po drugie, zmiana statusu konstytucyjnego może nastąpić wyłącznie poprzez referendum,

0: I tak zwane Border Paul, jak nazywamy na Szmaragdowej Wyspie, sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej, członek rządu Zjednoczonego Królestwa, ma obowiązek zarządzić referendum, gdy wydaje się prawdopodobne, że większość mieszkańców Irlandii Północnej zagłosowałaby za zjednoczeniem z Republiką Irlandii, no, ale niestety umowa nie precyzuje dokładnie, jak sekretarz stanu ma oceniać, czy istnieje większość, czy mniejszość, czy mniej więcej pół na pół. No i jest to tak zwane judgment call, decyzja uznaniowa, czyli jak się podoba komu, sekretarzowi stanu do spraw Irlandii Północnej. No i sekretarz stanu może zarządzić referendum w dowolnym momencie pod warunkiem, że od poprzedniego nie upłynęło mniej niż 7 lat. Jak wiemy, takiego referendum jeszcze nie było na Szmaragdowej Wyspie, czy to Ulster, czy to Republika. No ale, Bogdanie, premier Taoiseach Michael Martin wyraził swoje niezadowolenie wielokrotnie, co mnie zaskoczyło, bo to takie trochę wyjście do przodu, że decyzja o referendum pozostawiona jako judgment call dla sekretarza do spraw Irlandii Północnej jest wyraźnie niesatysfakcjonująca. Irlandcy patrioci podkreślają, że próg to prawdopodobieństwo większości, a nie dodatkowe warunki, czyli wielokrotne sondaże i tak dalej, i tak dalej. Zresztą pamiętamy, kiedy pan Buzek i inni politycy Platformy Obywatelskiej przybywali na Szmaragdową Wyspę, aby dopchnąć w dogrywce tak zwany traktat lizboński. Zaskakujące jest to, że im bliżej wyborów, też ci politycy, którzy rządzą na Szmaragdowej Wyspie, czyli ta egzotyczna koalicja Fianna Fáil, Fine Gael, no mówią coraz częściej o Zjednoczonej Irlandii. Czyżby to takie przedbiegi do kampanii wyborczej? Jak myślisz, Bogdanie?
1: Na pewno tak i tutaj muszę się niestety zgodzić z takim twierdzeniem, które już pojawia się właśnie w Republice Irlandii, że Fianna Fáil, Fine Gael mówią to tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć trochę punktów poparcia. Ważne jest jednak to, co zdarzyło się kilka miesięcy wcześniej, naprawdę nie pamiętam, może pół roku, kiedy to właśnie nasz premier powiedział, Michael Martin powiedział, że no tak, referendum powinno się odbyć, ale nie spodziewa się, żeby to było w najbliższej dziesięciolatce. I to jest właśnie to, o czym można cały czas tutaj dyskutować, czyli premier najpierw na dobrą sprawę nie chce, teraz jawi się jako człowiek, który teoretycznie przystałby na coś takiego, no ale i tutaj kolejna rzecz ważna. Niestety mamy pewne problemy, żeby taki jasny przekaz polityczny był z obu stron, czyli ze strony obecnej koalicji rządzącej, ale i opozycji. Nawet zarzuca się w opozycji to, że przez takie naciskanie na to, aby odbyło się referendum zjednoczeniowe, będzie wywoływać pewne problemy, protesty i jakieś niezadowolenie społeczne, co też jest zaskakujące, no bo albo Republika Irlandii chce tego zjednoczenia i politycy zaczynają w końcu rozmawiać jednym głosem, albo też nie. Jeżeli natomiast chodzi o Irlandię Północną, problem jest znacznie większy, bo faktycznie, jeżeli zastosujemy się stricte do tych przepisów i do tej umowy, do porozumienia wielkopiątkowego, no to w tym momencie raczej nie ma podstaw do tego, żeby zorganizować takie referendum. Tam poparcie dla zjednoczenia całej wyspy jest na średnim poziomie, można to tak nazwać. To jest do 20%. Ostatnie sondaże mówiły o około 17%, chociaż były już wcześniej takie, które przekraczały 32% i to też musimy Państwu powiedzieć. Jednak nie ma tej zdecydowanej większości. I w Republice Irlandii jest natomiast coś takiego, że tutaj mamy poparcie co do zjednoczenia na poziomie około 70%, czasami jest to trochę więcej, czasami mniej, ale generalnie większość byłaby za tym, żeby ta wyspa się połączyła. Jednak zanim do tego dojdzie, drodzy Państwo, jest naprawdę dużo problemów, bo trzeba połączyć dwa różne systemy zdrowotne, podatkowe, przepisy dotyczące przekraczania granic. Naprawdę to nie jest takie proste, że w pewnym momencie powiemy, że ta teoretycznie istniejąca granica na wyspie, bo ona teoretycznie tylko istnieje, jest narysowana i nic poza tym, my możemy przekraczać we wszystkie strony tę granicę dowolną ilość razy i kiedy tylko chcemy. Ona nie zniknie tak po prostu. Po prostu wtedy wtedy będziemy mieli dosyć dużo problemów właśnie tej natury technicznej, które trzeba będzie wcześniej rozwiązać, więc samo zjednoczenie nie może być też tak, jak przedstawiają to niektórzy, głównie politycy, bo mówią to w sensie takim, że już zrobimy, zjednoczymy się i to jest kilka ładnych lat dochodzenia do tego, żeby ta wyspa się faktycznie zjednoczyła, więc należy przede wszystkim, i tutaj muszę się zgodzić z premierem Michałem Martinem, że najpierw musimy wszystko ustalić, a dopiero później przygotowywać referenda. Chociaż sam Michał Martin działa dosyć opieszale w tej kwestii, o czym powiedziała zresztą Marylu McDonald, że to dlaczego nie zaczniemy przygotowywać już tego teraz? Dlaczego odrzucamy, zostawiamy wszystko na później? Miejmy przygotowane szczegóły techniczne, a powoli jednocześnie prowadźmy prace, które będą prowadziły do tego, żeby referendum po obu stronach granicy zostało zorganizowane. Jestem zdania w tym momencie, że Sinn Féin przypuści taki atak informacyjny po jednej i po drugiej stronie granicy na wyspie, żeby właśnie zacząć przygotowywać społeczeństwo zarówno, a może przede wszystkim Irlandii Północnej do tego głosowania, do możliwości odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa. No i oczywiście połączenia, nareszcie tego naturalnego połączenia, bo wtedy będzie wyspa, będzie jedną wyspą, taką faktycznie jedną pod względem politycznym, nie tylko geograficznym, do połączenia, gdzie faktycznie powstanie ta Wielka Irlandia, jak tutaj mieszkańcy rdzenni, mieszkańcy wyspy lubią o niej mówić. Czy to będzie dobre, czy to będzie źle, o tym przekonamy się, jak się połączymy, bo drodzy Państwo, to nie tylko likwidacja granicy, nie tylko zmiana waluty, ale jednocześnie bardzo duże koszty prowadzenia Irlandii Północnej, bo tamtejsze instytucje są naprawdę drogie. I to idzie w grube miliardy euro.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Ubranowski, Studio Dublin. Natomiast, Bogdanie, musimy powiedzieć, że takim zapalnikiem do tych dyskusji był kto? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Andy Burnham, premier rządu Wielkiej Brytanii, stwierdził w Izbie Gmin, że referendum w sprawie niepodległości Szkocji mogłoby się odbyć, gdyby istniał wyraźny konsensus społeczny, ale już dzień później w liście do pierwszego ministra Szkocji, pana Johna Swinneya, doprecyzował, że referendum pozostaje poza granicami, wyraził się off limits, ponieważ nie ma obecnie takiego konsensusu. W sprawie Irlandii Północnej podkreślił, że nie jest mu wiadomo, by istniało większościowe poparcie społeczne dla referendum zjednoczeniowego i dopóki to się nie zmieni, to go nie będzie. Kropka. Tak powiedział premier Wielkiej Brytanii. No i przypomina też Andy Borman, że ani szkocki parlament, ani walijski nie mają prawnych uprawnień do samodzielnego zorganizowania referendum bez zgody Westminsteru. Potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego bodajże z 2021 czy 2022 roku w sprawie właśnie Szkocji. Natomiast odpowiedzią na tego typu diktum i prezydenta Donalda Trumpa, ten zapalnik, ale też na słowa premiera Wielkiej Brytanii, było co? Na stanowisko pana premiera, liderzy partii rządzących w Szkocji, czaili SNP, Valley, Plaid, Cymru, Irlandii Północnej, Sinn Féin, zacieśnili współpracę, no i to porozumienie z Cardiff 14 września tegoż roku. John Swinney, Ruan Atlowet, szef walijskiej partii Plaid Cydru i pani Michelle O'Neill, Sinn Féin z Irlandii Północnej podpisali w Cardiff to memorandum. No i dokument deklaruje, że żaden rząd Westminsteru nie ma prawa blokować demokracji ani podważać zasady, że ludy tych narodów same zdecydują o swojej przyszłości. No i też ta trójka polityków postuluje, by rząd Wielkiej Brytanii przygotował, zaplanował i ułatwił zmiany konstytucyjne w każdej z trzech jurysdykcji. Natomiast w tle, Bogdanie, musimy o tym powiedzieć, kwestie nielegalnej migracji, no i tego, że ta Wielka Brytania powoli, mówię to wprost i bez ogródek, zamienia się w jeden wielki kalifat.
1: No niestety i tutaj tego to już z całą pewnością Państwo się nie dowiedzą w mediach głównego nurtu, ponieważ trzeba znaleźć prasę lokalną i taką, która wydawana jest przez jakieś ugrupowania czy organizacje. Wtedy dowiemy się, co legło u podstaw tak naprawdę tego, co się dzieje teraz, czyli nie sam Donald Trump, który, no dobrze, on poruszył tę dyskusję, on jest zapalnikiem, który wzbudził tę całą reakcję, która dzieje dzieje się teraz na obu wyspach. Jednak podstawą jest to, co widzimy w całej Europie. Niestety Wielka Brytania stała się miejscem, gdzie większość ludzi nie jest już, może nie większość ludzi, bo to chyba źle powiedziałem, bo sugerowałem się danymi z Londynu, gdzie 70% stanowią osoby, które nie są Brytyjczykami. Duża grupa osób, która zdominowała po prostu Wielką Brytanię i w tym momencie zaczyna przejmować kolejne miasta i kolejne społeczności. I to jest, jak mówią niektórzy, bardzo duże zagrożenie, że Brytyjczycy stracili właśnie bez jednego wystrzału Wielką Brytanię i oddali sobie odebrać właśnie swoją brytyjskość. I tutaj Szkocja, która nie ma aż takiego dużego problemu właśnie z migrantami i z osobami, które pochodzą spoza Wielkiej Brytanii, chciałaby chyba tego uniknąć. Podobnie słyszy się w Walii i są też, pojawiają się takie głosy, choć nieliczne, i tutaj muszę to przyznać, w Irlandii Północnej. Irlandia Północna znowu ma z kolei trochę inny problem, bo z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej można dosyć swobodnie przepłynąć promem i stamtąd właśnie przybywa do nich masa uchodźców, ale jednocześnie ci z kolei nie chcą zostać w Irlandii Północnej i przechodzą przez granicę na południową stronę. Tu z kolei zaczyna się problem Dublina, który twierdzi, że 90% nielegalnych migrantów właśnie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a przedostają się przez Irlandię Północną. Londyn z kolei mówi, że do nich napływa bardzo duża ilość migrantów, przede wszystkim nielegalnych, którzy przychodzą, przybywają do Republiki Irlandii i przez Irlandię Północną przedostają się do Wielkiej Brytanii. No i mamy takie właśnie odbijanie piłeczki. No ale jednocześnie wszystkie rządy mówią o tych migrantach, których jest dosyć duża ilość, z którą nie potrafią sobie poradzić, ale jednocześnie nikt nie chce podjąć takiej ostatecznej decyzji, która by powiedziała, zamykamy granice dla osób, które nie mają tutaj prawa przebywać i odsyłamy do ich krajów pochodzenia tych, którzy tutaj przebywają nielegalnie. Tak. Jakieś ruchy są w tym momencie czynione, tylko że jest to kropla w morzu potrzeb, cały czas jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ jest to proces bardzo drogi, deportacja jest droga i Irlandia już naprawdę zapłaciła grube miliony euro za to, żeby tam kilkadziesiąt osób wyekspediować do swoich krajów. Co jednak bardzo ważne, to że różne części Wielkiej Brytanii pokazały rządowi w Londynie, iż nie chcą takiej polityki, jak on prowadzi, bo to jest wskazanie, że nie chcą takiej polityki i dlatego chcą odłączenia, chcą stanowić o sobie. Powinno dać dużo do myślenia właśnie zarówno Downing Street, jak i Westminsterowi. I tutaj, jeżeli taka dyskusja nie zostanie rozpoczęta w obu tych ciałach, czyli na łonie rządu i na łonie parlamentu Wielkiej Brytanii, może dojść do sytuacji, że w pewnym sensie będzie tam wojna domowa. Ja chciałbym, żeby być dobrze zrozumiany, nie będzie to stricte wojna domowa, tylko coś na zasadzie, to będą jakieś takie polityczne, dosyć ostre przepychanki, ale jednak warto by było tego uniknąć, czyli rozmawiać i zastanowić się, co tak naprawdę jest problemem, co legło u podnóża tego problemu i co tutaj warto by było zrobić, żeby sytuację naprawić, a wtedy Wielka Brytania mogłaby pozostać Wielką Brytanią, no bo jeżeli odłączy się zarówno Szkocja, jak i Walia, później jeszcze do tego Irlandia Północna, co zostanie z Wielkiej Brytanii? Zostanie część Anglii, która może jest największa, chociaż musiałbym dokładnie sprawdzić, no ale to będzie w zasadzie tylko niewielka część tego, co kiedyś nazywało się wspólnotą narodów. Można stwierdzić, że będzie to niewielki kraj, który naprawdę znaczenia w polityce europejskiej, światowej, to już na pewno.
0: A w finale, panie i panowie, jeszcze trzy informacje. No bo dzisiaj rozpoczęło się w stolicy Irlandii, w Dublinie, tak zwane ECOFIN, czyli posiedzenie Eurogrupy oraz nieformalne spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej w ramach irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przy okazji bojkot Eurowizji 2027, publiczny nadawca RTI, publiczna irlandzka telewizja i jej szefowie potwierdzili, że Irlandia nie weźmie udziału w Eurowizji 2027 i nie będzie transmitowała limitować konkursu, to przeciwko temu, że przedstawiciel Izraela albo przedstawicielka pojawia się na festiwalu Eurowizji. Przypominamy z redaktorem Bogdanem Ferencem o Culture Night. To już dziś odwiedzi się nasz POSK, Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place i spotkanie z państwem Markiewiczami. No i jutro rozpoczyna się tam wielkie rolnicze wydarzenie, widowisko Irish Shirley Cattle Society Elite Heifer Show and Sale, czyli Narodowy Pokaz i Sprzedaży Cieląt w Carrick O'Shannon, hrabstwo Leitrim, zaplanowane właśnie na jutro. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży hodowlanej. Ponad 200 zgłoszonych farm, no i warto też tam być. A co do Polski, panie i panowie, z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu Polska.kijem, powiemy tak, że cóż, parlament, opozycja, rządzący pan Tusk z panem prezydentem bawią się w berka, to raz, a ci wszyscy, którzy nalewają sobie diesla do swoich pięknych, wymuskanych czterech kółek, no to powiem tym, którzy utyskują, a też głosowali na Platformę Obywatelską, najważniejsze, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi. Nieprawdaż? Bogdanie, dziękuję ci pięknie.
1: Znaczy, ja chciałbym kogoś z Polski zapytać, czy ta benzyna po 5,19 już była, bo ja daleko mieszkam, to nie wiem, nie kojarzę tak do końca.
0: Zabrakło. Tym optymistycznym. Tak, zabrakło. I tym optymistycznym akcentem. Kończymy Studio Dublin za chwilę. Redaktor Łukasz Ojas Jankowski skrzywił się trochę, ale Łukasz, to tylko 2 minuty. Bogdanie, dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: 12.32, a za chwilę on, redaktor Bogdan Ferenc.
2: Studio Dublin.
3: Nocne powtórki w net.
4: Budzisz się i słuchasz Radio w net.

0: Wolność 104 i 4 FM.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest.

może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami nasza kochana pani profesor Mira Modelska-Krycz. No właśnie, jesteśmy troszkę teraz właśnie po rocznicy potwornych wydarzeń 11 września. Nie rozmawialiśmy o tym, a pani profesor chętnie opowie nam, jak przeżyła ten dzień. Była pani, zdaje się, w Polsce, no ale nie wiedziała pani, czy pani wróci do Stanów może nawet.
1: Tak.
0: Jak to było?
1: Więc proszę Państwa, po pierwsze, to jest pierwszy raz super power została zaatakowana, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że super powers czy też imperia atakują pomniejsze kraje. Sami byliśmy atakowani przez sąsiadów i nawet dokonano rozbiorów naszej ojczyzny. A tu super power i raptem zostaje zaatakowana. I przypominam teraz, że atak nastąpił, główny cel ataku to było World Trade Center, czyli światowa, taka symbolicznie można powiedzieć, światowa centrala gospodarcza, czy amerykańskiej gospodarki, prawda, bo to jest zarówno symbolizuje Wall Street, jak i globalizację, jak i gospodarczą potęgę Stanów Zjednoczonych. I to był, prawda, pierwszy atak. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście przed tym atakiem, ileś tam miesięcy wcześniej, tłumaczyłam w Nowym Jorku i zostałam zaproszona do World Trade Center. Także byłam i zjadłam tam nawet lunch.
0: Na którym piętrze?
1: To się jechało i jechało. To zdaje się, żeśmy nawet parę razy zmieniali windę. To jest 100 coś, ale już po tylu latach, to oczywiście nie pamiętam, ale wiem, że trzeba było zmieniać windę. Także to był symbol amerykańskiej, prawda, potęgi gospodarczej. I teraz, co to wywołało? Do tej pory Amerykanie uważali, że na terenie swojego państwa są bezpieczni. Tymczasem przywódca, bo później, prawda, kto tam ich szkolił, kto ich namawiał, to chodziły różne pogłoski w Ameryce, ale tym osobą, która jak gdyby to sponsorowała całkowicie czy po części, to był słynny Osama Bin Laden, który prawda, znajdował schronienie w Afganistanie pod ochroną talibów. Ja wiem, że nawet były jakieś interview z polskimi delegacjami, którzy właśnie pomagali talibom, ale dzisiaj już nie mogę sobie przypomnieć, o co to właściwie chodziło. Po tym, ponieważ jak Państwo na pewno pamiętacie, ostatecznie Osama Bin Laden był nie tylko milionerem, ale bilionerem. Myślał, że pieniądze kupią mu wszystko, ale ostatecznie potęga wywiadu Stanów Zjednoczonych doprowadziła do tego, że został ujęty i nie wiem, jakiego tu użyć słowa.
0: Wszyscy wiedzą, pani profesor, wszyscy wiedzą, także nie musimy tego dookreślać.
1: Wszyscy wiedzą, tak. Po tym nastąpił, prawda, nowy fenomen w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a mianowicie wojna z terroryzmem, co po angielsku brzmi War on Terror. No i ta wojna z terroryzmem, najpierw był atak na Afganistan, a później w 2003 roku Irak. No i tu, prawda, opinia światowa była zaangażowana, bo ostatecznie no, Irak, jak wiemy, nastąpił atak na Irak, a okazało się, że Irak żadnej bomby atomowej, żadnej nuklearnych możliwości nie miał. No, ale administracja George'a W. Busha argumentowała między innymi, że Saddam Hussein posiadał broń masowego rażenia i stanowi zagrożenie, ale to okazało się później, że nie było prawdą. Ja pamiętam, siedziałam wtedy, byłam w Waszyngtonie, że zbliżał się mój wyjazd do Polski. Ja wynajęłam, że tak powiem, górę domu, a w basementzie sama, czyli no, sama siedziałam, miałam telewizor, nawet miałam jakiś gości z Polski i żeśmy oglądali wejście do Iraku. No i między innymi tam było takie muzeum i ci żołnierze amerykańscy jakimiś głowami, które miały parę tysięcy lat, rzeźbami, no grali w piłkę nożną. No to były bardzo różne sprawozdania i informacje, ale ja pamiętam bardzo dobrze, że miasto było palmy, ciche, spokojne, no i za parę minut już nie było ani ciche, ani spokojne. Ale powstało na skutek September 11, powstało Transportation Security Administration, czyli no, administracja to jest urząd państwowy, to jest federalna administracja, która odpowiada za bezpieczeństwo transportu lotniczego. Ja, która no, latam w tej z powrotem, muszę powiedzieć, że kiedyś latało się, latanie to była przyjemność, bo no, jeszcze byłam młoda, także całą ciekawość to było, a koło kogo będę siedziała, bo to długi lot, tam około 12 godzin, no to czy będzie jakiś sympatyczny sąsiad, to można będzie sobie, prawda,
0: pogawędzić.
1: No, pogawędzić. No a teraz to jest straszne, bo na tych, no to trzepanie jest okropne. Trzeba zdjąć buty, a ja mam dwa sztuczne biodra, no i tam mi wsadzają jakiś instrument techniczny, który sprawdza, no, że, bo wszystkie, jak ja przechodzę przez te bramki, to...
0: To pipka,
1: tam
0: pipka.
1: Tak, tak. Także no muszę, jestem szczególnie właśnie tymi instrumentami badana. No ale i wszyscy ściągają buty. No kiedyś tego nie było, kiedyś w ogóle tego nie było. Także dla normalnych pasażerów to no to jest utrudnienie i nie jest to takie przyjemne. No ale cóż, państwo i w Ameryce od bardzo dawna, czy od zawsze, jak pamiętam, toczy się dyskusja, czy państwo, czy obywatele chcą zrezygnować ze swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa. Czy wolą wolność i chcą mniej gwarancji bezpieczeństwa ze strony państwa. No i ta dyskusja się na pewno toczy po dziś dzień. Może nawet dziś, kto śledzi prasę, znalazłby artykuły na ten temat. Więc 25. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń.
0: Pani profesor, a czy pani się bała, że nie będzie pani miała dokąd wrócić? Jak, bo pani była w Polsce, tak, wtedy?
1: No tak, ja byłam w Polsce i nie wiem, ale osoby, które wtedy były w Polsce, ja byłam w Polsce, w Warszawie i wyszłam, no, bo oglądałam to w telewizji i nie mogłam uwierzyć, że to jest prawda.
0: No nikt nie mógł w to uwierzyć, to żeśmy wszyscy przylepieni do tych różnych telewizorów, byli do komputerów, to było w ogóle, no, szok.
1: Tak, a czy pan redaktor pamięta, bo ja...
0: No ja pamiętam.
1: Myśląc, no, że sobie, że to może jest jakaś nieprawda, no, że to nie jest tak, że to coś nie jest tak. Wyszłam na ulicę, no i gdzie jest centrum Warszawy? Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat. I szłam i patrzę, a tam Zygmunt Broniarek, bo my zawsze siedzieliśmy w Press Club. Bo on wtedy reprezentował, no powiem, prasę polską, ale Barbara Bush jego uwielbiała, bo jak były takie przed Białym Domem ceremonie z prasą, to wszyscy podawali jej rękę, a Zygmunt Broniarek po rycersku klękał na jedno kolano i całował ją w dłoń. Także ona...
0: Rycerz Broniarek, prawdziwy.
1: Tak, więc ona leciała do niego i bardzo go lubiła, no bo tylko on, już pomijając fakt, że kojarzony był z pewną ideologią, no ale zachowywał się jak rycerz, a potem jak myśmy w tym Press Club siedzieli, to powiedział, że on już całkowicie nie wierzy w ten komunizm, no ale no, wysłali go i tak dalej, więc on musi...
0: No długo był korespondentem komunistycznej telewizji w Stanach Zjednoczonych i opowiadał o tej Ameryce i nie wszyscy wierzyli w to, co mówił, no bo jednak był wysłany jako korespondent komunistycznej telewizji. No.
1: A ja mam jedno wspomnienie, że on mówił, nawet nie wiem, on mówił chyba w 12 językach. No, na jakim poziomie, to ja sama nie znam tych 12 języków, więc nie mogę ocenić, ale podchodzili do niego inni dziennikarze, jak myśmy siedzieli obok siebie i gratulowali, że on no, w tylu językach potrafi się komunikować. I mówili, że ty znasz najwięcej języków i w związku z tym my ci gratulujemy. A on mówił, nie ja, papież, to był nasz papież, bo ja znam 12, a papież zna 13. Także niby reprezentował, choć już wtedy to tam w nim tego komunizmu w ogóle nie było, choć niby reprezentował tę władzę, to jednak był tak papieski, że to już stało się taką jego formułką i no, dzień po dniu w ten sposób komentował.
0: No troszkę to tak wygląda jak Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. No,
1: no to był przyzwoity chłop, bardzo go lubiłam. Do moich wierszy napisał wstęp, także ja mam tylko pozytywne wspomnienia. No i to ten czas, kiedyśmy siedzieli w Press Club. Dzisiaj ja siedzę w mojej chacie, mieszkanku tutaj na 10. piętrze, a wtedy siedziałam na Press Club, więc nie wiem, czy to jest zlot, czy upadek, no ale nie można całe życie siedzieć naprzeciwko Białego Domu w Press Club. Ale dobrze, że no opatrzność dała mnie taką szansę, że przynajmniej mogłam tego skosztować w jakimś okresie życia i to było bardzo niezwykle ciekawe doświadczenie.
0: Ale nie odpowiedziała pani profesor na pytanie, czy pani się obawiała, że nie będzie miała gdzie wrócić do tej Ameryki, że ona zostanie już tak całkiem wplątana?
1: Nie, tego się oczywiście nie obawiałam, ale chcę powrócić, bo do tego, że ja wyleciałam na miasto, żeby zobaczyć, co się dzieje. I wszystkie światła były powyłączane. Pamiętam, było ciemno. Może było ciemno dlatego, że myślano, że może być jakiś atak na Warszawę. Ja nie wiem, ja teraz spekuluję. I wyłączano światła, żeby tam ci lotnicy nie widzieli, gdzie jest to miasto. W każdym razie ja mogę tylko powiedzieć, co ja doświadczyłam, że było bardzo ciemno i ja patrzę, a tu Zygmunt Broniarek idzie, a koło niego taki wielki Amerykaniec w kapeluszu kowbojskim. Oczywiście rozmawiają po angielsku i ten Amerykaniec nagrywa Zygmusia, jakie wrażenie wywołał ten atak na Polakach. No więc ja tam parę minut za nimi szłam, żeby troszkę podsłuchiwać, o czym rozmawiają, no ale rozmawiali właśnie o September, to się po angielsku mówi September 11. I teraz jak wiecie państwo, że w Nowym Jorku powstał memorial 9-11 i były w tym roku 11 września obchody pod tym pomnikiem i odczytywane były nazwiska ofiar i pod każdym nazwisku była chwila ciszy. Rodziny ofiar uczestniczyły w ceremoniach i oddawano również hołd strażnikom i policjantom, bo tam nie tylko zginęli ci ludzie, którzy byli w samolotach, ale również w tym World Trade Center, ale również strażnicy i policjanci. Więc prezydent Trump również brał udział w tych obchodach i w tegorocznych obchodach pojawił się również taki moment pamięci dla osób, które zmarły już po zamachach wskutek chorób związanych z toksycznym pyłem i skutkami pracy w rejonie tak zwanego Ground Zero. Także to wszystko było bardzo hucznie takie upamiętnienie huczne i nawet prezydent Trump zrezygnował z tak zwanego orędzia do narodu na rzecz tych właśnie ceremonii wszelkich. I Donald Trump brał udział w obchodach 25. rocznicy w ceremonii przy Pentagonie i Trump wydał również oficjalną proklamację tak zwanego Patriot Day, czyli Dzień Patrioty i ten Dzień Patrioty głównym takim hasłem, takim zawołaniem było Never Forget, czyli my nigdy nie zapominamy, czyli Stany Zjednoczone nie zapominają ofiar swoich obywateli. I można powiedzieć, że podobnie jak w Polsce, w innych krajach, że Biały Dom podkreśla, że całe te nowe pokolenia Amerykanów, że trzeba robić te obchody tych uroczystości, dlatego, bo całe nowe pokolenia Amerykanów nie żyły wtedy, a więc nic na ten temat nie wiedzą i dla nich to prawda jest tylko najwyżej jakieś wydarzenie z podręcznika. i że trzeba przypominać młodym Amerykanom, że powinni pamiętać, że byliśmy zaatakowani i dzisiaj największym wyzwaniem jest to, no aby te młode pokolenie pamiętało tą datę, ale również cenę, jaką Ameryka zapłaciła za tamte wydarzenia. Także no całe szczęście, że to no ten atak, ale chcę powiedzieć, że ja no później wkrótce no miałam już wykupione bilety, wróciłam do Waszyngtonu i wtedy no to na wokandzie nawet takich rozmów we wszystkich środowiskach był to właśnie ten atak. No i były różne komentarze, bo jednym z takich popularnych komentarzy to było, że przed tym atakiem Ameryka była jak gdyby no, taka zintegrowana. A te po tym ataku to opinia publiczna się podzieliła. Prawica uważa tak, liberałowie tak, lewica jeszcze inaczej. Także to no, jest ten September 11, on dzieli naród. Z jednej strony dzieli, no a z drugiej właśnie łączy. I tak. I teraz prezydent Trump zapowiedział, że jeżeli, bo w listopadzie będą wybory do Senatu i liczby reprezentantów, i prezydent Trump zapowiedział, że jeżeli tu i tu, czyli do Senatu i do Izby Reprezentantów wygrają Republikanie, to dla każdego dorosłego Amerykanina będzie prezent w postaci $5,000, bo Republikanie utrzymują, że Trump no, tak dobrze rządził, że inflacja spadła, stock market zrobił duży, odniósł wielki sukces, a więc żeby każdy dorosły, zwykły Amerykanin też w tym sukcesie uczestniczył. No, także tutaj jest, ciekawa jestem, jak będą głosować.
0: Ja też jestem ciekawy, pani profesor, ale też tu w konserwatywnej, że tak powiem, drużynie, tam następują podziały. Tutaj znana jest postać Carlsona Tuckera, nie wiem, czy pani tak śledzi.

0: Ja nieprzychylnie, no powiedzmy, o Polsce się wypowiadał i mówił, że to Polska wywołała drugą wojnę światową, a Tucker z nim sobie rozmawiał.
1: No właśnie, tak, tylko tak, no on jest, prawda, to się mówi, no television anchor albo, no krótko mówiąc, jest dziennikarzem, tak jak pan redaktor. Jest dziennikarzem, ale jest dziennikarzem o ogromnej władzy. I no, jeżeli by się tak zapytać Amerykanina na ulicy, który jest taki największy dziennikarz konserwatywny, to pewnie powiedziano by, że właśnie Tucker.
0: No i on podobno ma być kandydować, też takie są głosy, nie?
1: Na kogo?
0: Na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No takie, są takie głosy, że on będzie, buduje sobie. No przecież no nie jest tak, że nie można być dziennikarz prezydentem, jak może być aktor, może być wiele rzeczy można robić wcześniej, a później zdobywając popularność można zostać prezydentem. No i takie głosy też są.
1: To panie redaktorze, to ja to pierwszy raz słyszę, ale no już jakiś czas, prawda, mnie tam nie ma i nie oglądam newsów, to bardzo możliwe. To nie jest, no to byłoby pierwszy raz, bo jeszcze dziennikarza nie było. No my mieliśmy, prawda, Pedereski był, prawda, szefem naszego rządu i jego podpis jest pod traktatem wersalskim i odegrał kolosalną rolę, no dla...
0: No ale Paderewski nie był dziennikarzem, ale dziennikarzem był, przynajmniej szefem ITD był Aleksander Kwaśniewski, to można powiedzieć, że właściwie był gdzie.
1: No, że był, ja pamiętam, że on był sportowcem, ale może był dziennikarzem.
0: No nie, no był szefem ITD, takiego pisma, no tutaj. Wiele osób go, był jakiś czas, za komunistycznych czasów, to też przepoczwarzył się, no bo się tutaj komuniści przepoczwarzają bardzo w Polsce.
1: Tak.
0: I oni zmieniają po prostu swój imidż. Żeby, no ale to pewnie wszędzie tak się dzieje troszeczkę, tak?
1: No tak. No, prezydent Trump wystąpił z takim orędziem do narodu, że formalnego orędzia do narodu nie było, ale no wystąpił z tym, że żeby cała Izba Reprezentantów, a to jest 435 miejsc, no i Senat to jest podwaska z tego stanu, 50 stanów, no to jest 100 osób, czyli to jest 535 osób, no to jest bardzo dużo. I teraz kadencja kongresmena to trwa 2 lata, kadencja senatora to jest aż 6 lat. No i prezydent w różny sposób apeluje do narodu, ażeby głosowali właśnie na republikanów, bo jeżeli nie będzie, bo w Ameryce, prawda, żeby przeprowadzić jakieś ustawy, programy, politykę gospodarczą, migracyjną, no różne nominacje, na przykład ambasadorskie, to prezydent sam nie może. Prezydent występuje z inicjatywą, ale później to jest rozważane w kongresie. I jeżeli kongres jest republikański, to wtedy to wszystko przechodzi. A jak kongres jest demokratyczny, no to blokują zasady.
0: No to tak jak u nas. Marszałek Czarzasty trzyma w zamrażarce projekty prezydenta Nawrockiego i ich nie proceduje. I zadowolony. To właśnie taki typ, przykład przepoczwarzenia się komunisty w demokratę. Niestety. Bardzo przykry zresztą.
1: No więc właśnie. Także prezydent, no to mnie się wydaje, że to pierwszy raz w życiu, no z mojego doświadczenia, jest, że prezydent oferuje każdemu Amerykaninowi $5,000, jeżeli zwyciężą w Senacie i Kongresie.
0: Żeby to się nie skończyło tak jak z Wałęsą, który te miliony

0: też obiecywał wszystkim Polakom i okazało się, że figa z makiem. No ale zobaczymy.
1: Ale za, no, w prasie i tak dalej, no to zadają sobie pytania, no dobrze, a skąd on weźmie te pieniądze? No i wtedy odpowiedź jest dzięki jego polityce nałożył, prawda, te na różne kraje nałożył te cła. I to szczególnie, no, Chiny zostały obłożone cłami. Więc to jest, stąd mają pochodzić te pieniądze. No i Trump przedstawia zaostrzenie polityki granicznej jako jeden z największych sukcesów swojej prezydentury. I wiemy, że no, ktoś tam mi mówił, że nawet Polacy zostali deportowani, ale oczywiście deportowanych Polaków to może jest jakaś jednostka, jeden, dwóch, trzech, ale to deportacja dotyczy głównie Meksykanów. No, ktoś, było jakieś zebranie w Dallas teraz i tam był J.D. Vance i wtargnął jakiś facet z flagą meksykańską.
0: No tak, a Vance go powiedział, że niech jedzie do Meksyku, skoro tak, tak go kocha.
1: Tak, tak, to takie, taka wiadomość. No, a teraz skąd prezydent Trump weźmie te pieniądze? No więc mówią, że prawda, podatki, poza tym inwestycje w przemysł, w ogóle inwestycje cła, no i to, co jest pochodną z jego hasła America First. No więc i Trump no, mocno stawia na amerykańską dominację w dziedzinie energii, czyli tak zwaną American Energy Dominance. Więc no zobaczymy. I wiemy, że były takie, no takie informacje czytałam w internecie, że chciał przemianować cieśninę Ormus na cieśninę Trumpa. Ale ja tu jeszcze taki zupełnie na marginesie chcę dodać, że byłam w Augustowie i tam właśnie w Augustowie jest taki kurianka i tam jest taki prezes tego, który prowadzi tą kuriankę, nazywa się Anuszkiewicz, pan prezes Anuszkiewicz i ta kurianka jest dla osób dorosłych, a troszkę z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I kiedyś oni, ich taka siedziba jest, taki piękny polski dworek. Cały wokół, prawda, niego są kwiaty, łąki, no pięknie. I oni, nie wiem jakim cudem, ale ci ludzie zbudowali ogromnego naturalnych rozmiarów, albo jeszcze większych niż naturalnych rozmiarów żubra. No i ja im zasugerowałam, że i to ten żubr ze zbóż. To pięknie, ja nie wiem, ja chyba panu redaktorowi...
0: Tak, to już żeśmy nawet wspominali, pani profesor. W każdym razie plan jest taki, żeby wysłać żubra do Trumpa. W prezencie.
1: Tak, w prezencie i przy okazji powiedzieć, że no Trump jako właśnie taki amerykański żubr i symbol no, męskości, siły, to że my jesteśmy zainteresowani Fort Trump, żeby tym wysłać takie no, przesłanie wraz z tym żubrem przesłanie polityczne. ale no, czy do tego dojdzie, czy nam się uda to zrealizować i dotrzeć do ambasadora Stanów Zjednoczonych z prośbą o zorganizowanie...
0: Przekazanie żubra.
1: Tak, tak.
0: Spróbujemy, pani profesor, bo już teraz czas nas goni, bo już minęło pół godzinki, także bardzo dziękuję. Za 2 tygodnie się znowu porozumiemy i będziemy rozmawiali. Chciałem przypomnieć tylko, że cały czas jest teraz już dostępna pani książka z Waszyngtonu do Warszawy. Także bardzo ciekawa książka. Proszę wejść i poszukać. Wystarczy tytuł wpisać i nazwisko pani profesor Miry Modelskiej-Klicz i można tą książkę nabyć. Tak?
1: Tak, tak. Wydawnictwo Trzydom, czyli Freedom.
0: Freedom. Dziękuję bardzo, pani profesor.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No i poświęciliśmy dużo czasu, ale to była wielki dramat, wielka tragedia.
0: No i dotknęliśmy też innych tematów ciekawych, także...
1: Tak, bardzo dziękuję za uwagę i za prowadzenie tej naszej rozmowy, a słuchaczom za uwagę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do widzenia, pani profesor. Pani profesor Mira Modelska-Klicz była naszym gościem. Za 2 tygodnie znów się spotkamy. Dziękuję.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Kra. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
18: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
19: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
0: i Majtek Mędrula.
19: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
0: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
19: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
0: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
19: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
0: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutenhamon.
19: Mayday! Mayday.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: No i po raz kolejny witam Państwa bardzo serdecznie. Wpłynęliśmy na pierwsze piętro łodzi podwodnej i jesteśmy tutaj. Igor Toporowski za konsoletą tutaj steruje, patrzy, wiatry tam coś tam lecą, nie wiadomo jak tam jest. Mi i Państwo mamy dzisiaj cudownych gości. Pierwszy gość to pani Malwina Jędrysik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani jest asystentem na Wydziale Medycznym UKSW. Tyle zacznę, bo tam jest długo jeszcze tamtego, ale pani jest świetna w tych asystencjach medycznych w ogóle. Ale wszystko dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest Festiwal Nauki w Warszawie, a UKSW bierze udział w tym festiwalu i zrobiła... UKSW, ta uczelnia, zrobiła bardzo wiele rzeczy, żeby Państwa przyciągnąć w piękne miejsce, w taką pogodę cudowną w ogóle, żebyście Państwo uczestniczyli. Tylko to powiem tak, Festiwal Nauki trwa od 18, czyli od wczoraj, do 27. Ale z nami, tu niespodzianka, nasi krucjatorzy.
3: Dzień dobry, warto mieć Michała z tej strony, zgłaszam się.
1: Pan doktor, ale zaraz będzie profesorem, mam nadzieję, Bartłomiej Dźwigała. Hurra! Dojechał pan na...
3: Wróciłem z wojaży europejskich i jestem na miejscu.
1: Przygalopował. Też chciałem powiedzieć uprzejmie i bardzo serdecznie, że od października wracamy z krucjatami. Także my mamy tutaj takie umówione spotkanie i będziemy omawiać pierwsze tematy, ale wracają krucjaty. Mili państwo, proszę bardzo, że tak powiem, już się nie denerwować, bo ja tutaj dostaję tych maili, dużo telefonów. Kiedy wrócą krucjaty? No to wrócą. Już od października.
3: Również chciałem powiedzieć, że bardzo miłe dostałem życzenia w wakacje, też właśnie od słuchaczy, którzy bardzo sobie cenią krucjaty radiowe, także jest... Znaczy, chciałbym zapewnić, tu i cały zespół zapewnia, że krucjata będzie maszerowała dalej. I zapraszamy, żeby z nami maszerować.
1: No właśnie. I Łukasz Witkiewicz jest, który też...
4: Dzień
1: po prostu
4: dobry
1: jak,
4: państwu.
1: Jak Feniks z popiołów, bo był jakiś czas, miał tam, że tak powiem, nóżka tam nie domagała, to tak musieliśmy się łączyć, ale już domagał, na konia wsiada, przyjeżdża tutaj, zaparkował na swoim...
3: A gromadzi nas Festiwal Nauki. Właśnie. Wszystkich
1: tak?
3: tutaj.
4: Wielkie święto popularyzatorów nauki. Proszę Państwa, nauka jest wspaniała, jest ciekawa, jest fascynująca, ale trzeba umieć ją sprzedać. I nasi badacze, pracownicy naukowi z UKSW robią wszystko, żeby tą naukę właśnie sprzedać Państwu w taki piękny sposób, wzbudzić ciekawość, no i czegoś nauczyć.
1: A nie macie specjalisty od marki Nauka Polska, tak jak pani Gorgoniowa, nie?
3: No właśnie, to jest dobry temat, dlatego że dużo się teraz mówi o tym, natomiast bardzo ważne są standardy naukowe, standardy badań naukowych i jest to etos właśnie badacza, który na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przestrzegamy. Każdy wykładowca, każdy profesor, każdy badacz stara się przestrzegać tego etosu, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym, znaczy moim zdaniem, ja mówię jako tutaj, prawda, młody badacz, że mówienie o etosie naukowym jest bardzo ważne, bo to, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce właśnie w ostatnim czasie, to jest upadek etosu badacza, przynajmniej w oczach dużej grupy społeczeństwa, bo jak społeczeństwo patrzy na te różne, powiedzmy, raporty umieszczane w sieci, które są wygenerowane przez coś, kogoś lub tam nie, już nie wiem przez co, no to ma spojrzenie na naukowców bardzo negatywne. A Festiwal Nauki, i tak do tego podchodzimy, no ma służyć temu, że pokazujemy to, co robimy. Właśnie te badania naukowe. Ja odwołam się do słów księdza Jerzego Popiełuszki, które bardzo sobie kiedyś wziąłem do serca, że badania naukowe to jest tak jak robotnicy bardzo ciężko pracują w trudzie jakiejś swojej pracy. Górnicy, robotnicy, hutnicy, bo tak ksiądz Jerzy mówił do różnych grup robotników.
1: I tak robił Jezus.
3: I też ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił też do naukowców, że to jest trud dociekania. Bo jest wielki trud prowadzić badania naukowe, dociekać, prowadzić badania, doświadczenia, czy tak jak historycy, tak jak ja, no to teksty, przekopujemy się gdzieś przez jakieś tomy w różnych językach. Jest to bardzo trudne, czasochłonne bardzo. I to jest właśnie ten trud dociekania. Ale na Festiwalu Nauki chcemy się dzielić tym trudem z
4: Ale to też jest trud. To też jest trud i ja chcę powiedzieć, że to jest ogromna dobra wola też i to jest po prostu pewnego rodzaju praca społeczna naszych badaczy, bo oni rzeczywiście są bardzo zajęci, bardzo zaabsorbowani swoimi zadaniami, również pracą dydaktyczną. A mimo to znajdują czas, żeby właśnie z radością podzielić się tą nauką. I tak jak mówię, no popularyzacja nauki to jest budzenie ciekawości. Przedstawianie nauki w ten sposób, żeby człowiek potem w dalszym ciągu, po tych wykładach, jakby nie poprzestawał na tym, szukał dalej, przychodził na kolejne, czytał, a może zapisał się może nawet na studia.
3: A co jest istotne, to też jest to, że badania naukowe, właśnie i to chcemy pokazać na Festiwalu Nauki, chcemy tak patrzeć na badania naukowe, że wyniki badań dotyczą każdego z nas. I tu pani jest tego przykładem właśnie.
1: No właśnie, właśnie.
3: Że to dotyczy, tutaj każdego, to nie są gdzieś tak, to dotyczy jakiegoś ułamka społeczeństwa. Tylko to dotyczy tak naprawdę każdego z nas.
4: To właśnie, chcę tylko powiedzieć, że u nas Festiwal Nauki jest jakby tak skomponowany, skonstruowany, te wszystkie zajęcia, żeby to nie była jakaś bardzo abstrakcyjna nauka, która w ogóle nas nie dotyczy, która jest bardzo taka, nie wiem, górnolotna, hermetyczna, ale to tutaj poruszamy zagadnienia, które właśnie dotykają nas na co dzień.
1: I no właśnie, tak, właśnie.
4: A dzisiaj mamy sobotę, przed nami właśnie wieczorne, soboty wieczorne i co się może zdarzyć nazajutrz?
2: Tak.
1: Ale dzisiaj też się już dzieje, przepraszam
4: po
1: bardzo.
4: Po piąteczku, tak.
2: No tak, może tak być, dlatego nie wiem, czy wszyscy dotrą na spotkanie. Ja chciałam powiedzieć, że tak po pierwsze dziękuję za spotkanie, za zorganizowanie tego wydarzenia. Tak, na Festiwalu Nauki. Dzisiaj...
1: Pani Malwina Jędrysik, chciałem powiedzieć, pani asystent.
2: Tak, no. tak. Akurat wykład, który ja będę miała przyjemność dzisiaj głosić o godzinie 15 na UKSW, na Wydziale Medycznym, będzie dotyczył właśnie bardzo życiowego tematu, czyli w zasadzie biochemii kaca. Bo jak państwo, no, może niektórzy z państwa doświadczyli
1: Matko
2: tego zjawiska,
1: święta.
2: Może niektórzy tylko z zasłyszenia, ale może jesteście państwo ciekawi.
1: Co to jest?
2: Co takiego się dzieje? Zapraszam na wykład. Zespół takie... różnych trudnych objawów, które sami sobie fundujemy. Niemniej myślę, że może niektórzy się zastanawiają w zasadzie, dlaczego tak się czują następnego dnia, co takiego zrobili niewłaściwego i jest szansa dzisiaj przyjść i się dowiedzieć troszeczkę więcej.
4: Ale to też, przepraszam, jak pani, to jak pani zapowiadała, co to robi z naszym mózgiem i wątrobą?
2: Tak, to jest duży znak zapytania tutaj, ale myślę, że uda nam się odpowiedzieć na te pytania, bo myślę, że są ciekawe. I nie tak do końca ten alkohol działa na nas tylko w rozluźniający sposób na początku niektórych imprez, jak mogłoby się wydawać, ale zniesie też bardzo szerokie skutki dla całego organizmu.
1: Dramatyczne, dodajmy,
2: tak,
1: skutki.
2: Tak, tak, tak.
1: Fatalne, przecież to jest trucizna na całego.
4: O tym się dowiemy, tak. Co tak naprawdę się tam dzieje? Ja czuję, że to będzie przerażające.
1: A czy w wyniku pani wykładu nastąpi prohibicja?
2: Myślę, że możemy spróbować poruszyć ten temat.
1: No właśnie.
2: Ja również, jeśli już mogę, jak już jestem przy głosie, wypowiedzieć się również w imieniu moich kolegów i koleżanek z Zakładu Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej, ponieważ jestem tutaj również w ich imieniu i chciałabym serdecznie zaprosić również na ich bardzo ciekawe wykłady. Jeden z nich, prowadzony przez doktora Jacka Połosaka, nosi tytuł Geny kontra środowisko, czyli nieustanna walka o naszą długowieczność. Tutaj akurat przechodzimy w temat genów, tego, od czego w zasadzie zależy, jak długo żyjemy, w jakiej kondycji. Okazuje się, że część tych rzeczy jest zapisana w genach, ale niektóre z nich w zasadzie troszeczkę możemy mieć na nie wpływ w związku ze stylem życia, jaki prowadzimy i środowiskiem, w jakim się wychowujemy. Więc wszystkie te czynniki pan doktor pięknie państwu streści, więc również zapraszamy na ten wykład. On odbędzie się w poniedziałek, 22 września o godzinie 18.30 również w budynku WMCM w budynku numer 19.
3: Przy ulicy Wójcickiego.
2: Tak, Wójcickiego 1-3.
3: Kampus UKSW przy ulicy
2: Dokładnie.
4: Tak, tak, proszę nie pomylić, bo mamy kampus na Dewajtys i Wójcickiego i to jest właśnie na kampusie Wójcickiego, taki nowoczesny budynek Wydział Medyczny Collegium Medicum.
3: Położony w pięknym otoczeniu
4: Lasu Młocińskiego.
3: Właśnie zieleni, można to połączyć z jakimś spacerem popołudniowym. Tylko jeszcze
1: trzeba na
3: dziki dobrej pogodzie
1: uważać. Ostatnio widziałem dzika tam.
3: To i w centrum miasta trzeba uważać czasami, więc tutaj...
1: Ale dzika widziałem w centrum miasta. To nie, jedno, drugiego
4: teraz
1: nie
4: wykluczę. Ja wczoraj widziałem tam w okolicy dzika, to jest żadna rewelacja. Mamy tutaj bardzo ciekawe dalej zajęcia. Musimy.
2: Tak, jeszcze jedna z naszego zakładu będą prowadzone przez magister Anitę Gadziomską. I one są zatytułowane Homeostaza, czyli sztuka biologicznego przetrwania. Tutaj,
1: czyli survival, znaczy.
2: Dokładnie, się, tak. Dotyczący w zasadzie gospodarki wodno-elektrolitowej, jak niewielkie już odchylenia tutaj elektrolitów mogą wpływać na całą, zaburzyć naszą homeostazę organizmu. No i co robić, żeby sobie z tym gładko też poradzić. To będzie wykład, który będzie prowadzony w czwartek, 24 września o godzinie 15, również na kampusie przy ulicy Wójcickiego w budynku WMCM, budynek numer 19.
4: No i to tak brzmi właśnie bardzo hermetycznie, homeostaza, ale to są takie stany, które przecież grożą nam niemalże na co dzień, albo w upalne dni, albo właśnie zdaje się po takiej intoksykacji.
2: Dokładnie, tak? Tutaj na pewno będą Państwo tutaj zaopatrzeni w wiedzę dotyczącą tego, jak się nawadniać, w jaki sposób, w jakich ilościach, dlaczego to jest ważne i jak możemy sobie dzięki temu pomóc.
4: No właśnie, nauka jest wszędzie, proszę Państwa, i o tym właśnie mówimy na Festiwalu Nauki.
1: No właśnie, rozbroimy, bo ja tak właśnie, jak były te upały, to co chwilę jakiś inny artykuł czytałem i tam jedni mówili 2 litry, a inni mówili nie, i zupełnie inaczej i coś tam i topić, albo tam topić. No i to w ogóle człowiek po prostu jak tak naczytał się, no właśnie to tego. No ale tam pani gwarantuje, że tam będzie rzetelna.
2: Dokładnie,
1: wiedza, tak?
2: Pani Anisa Gadziomska na pewno tutaj już będzie to tłumaczyła, popierała badaniami naukowymi, faktami. Także nic, tylko przychodzić i słuchać w czwartek 24 września.
1: Ale trzeba wziąć zeszyt i notować?
2: Zalecane, jak najbardziej.
1: A dostaniemy jako słuchacze jakieś takie materiały, w sensie taki skrypt. Rybcik jakiś?
4: Tak, tutaj właśnie.
1: U pani jak będzie z tymi...
2: Będzie pani... zapewnimy, jeżeli tylko ma się to przyczynić do tego, że słuchacze będą dzięki temu mogli wynieść jakieś wartościowe rzeczy, to postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby była taka możliwość.
1: A pani marzenie największe, żeby ludzie w ogóle... Bo ja myślę, że największym marzeniem to byłoby pani takie, żeby ludzie nie doświadczali tych problemów z tym, ja z tym trudne słowo i tak powiedział tutaj Łukasz. Intoksykacja?
4: Intoksykacja.
2: To w zasadzie sami mamy na to wpływ. Możemy się po prostu nie narażać na takie trudne
1: doświadczenie. Ale to siła woli, tak? Tutaj Schopenhauer leczy to woli. Tak mówił, tak? Może by tak siłą woli
2: Można podjąć próbę. No tak, także sami pani, tutaj jesteśmy
1: tak,
2: temu winni.
1: Że tak powiem, też z autopsji zna te wszystkie sucany, czy nie?
2: Absolutnie, tylko zasłyszane rzeczy.
1: Chwała Bogu.
2: Jak wszyscy tutaj zgromadzeni.
1: Tak. Ja wiem, no to super, ale no dobra, ale to festiwal piękny, wspaniałe tutaj medyczne historie, to jakieś tam ten, ale to jeszcze będą jakieś takie z waszej strony, no nie wiem, tu mamy na przykład pana doktora.
4: To może jeszcze zanim przejdziemy, to ja jeszcze zapowiem, bo właśnie akurat na WMCM będzie się działo bardzo dużo, na Wydziale Medycznym. Będą 4 cykle poświęcone
1: Czy doktor Capszczyk jest zaproszony? Nie? Deponację czaszki jakoś?
4: Nie? Wszyscy są zaproszeni. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Wszyscy, którzy chcą się douczyć. Może doktor Capszczyk też potrzebuje jeszcze się douczyć w tym takim jego zabieganiu. Nieważne. W każdym razie mamy 4 cykle. Będzie je prowadzić pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Grażyna Gromadzka. Ja myślę, że pani profesor ma już swoją widownię na WMCM, bo w zeszłym roku w sali Rady Wydziału, eleganckiej sali, gdzie będą toczyć się wykłady, musieliśmy dostawiać krzesła, kanapy, bo po prostu sala pękała w szwach. Rzeczywiście te wykłady
1: słyszałem,
4: są...
1: Słyszałem, że jedna kanapa pękła, bo tam ktoś usiadł.
4: Sala zaczęła pękać, ale już została wyremontowana. W każdym razie to są takie... zawsze te... na przykład w zeszłym roku wykłady nawiązywały do piosenek Maryli Rodowicz. Pani profesor nie dość, że prowadzi to, tam jest 120% rzetelnej wiedzy medycznej, to jeszcze jest to bardzo estetyczne prezentacje i prowadzone z taką piękną polszczyzną. To jest jakby też jej taki landmark, taki znak firmowy.
1: Landmark, tak?
4: To przepraszam, taki brandmark może. Tak.
3: A propos polszczyzny, nie?
4: A propos polszczyzny, dobra. Znak firmowy, dobrze. Już nie. W każdym razie. Dzisiaj mamy pierwszy cykl wykładów o boreliozie i to znowu jest rzecz, która dotyczy jakby każdego. Teraz mamy sezon grzybowy, one dalej zdaje się są aktywne, kleszcze są wszędzie, więc mamy o boreliozie. Jutro też chyba każdy z nas ma jakąś alergię, więc mamy o alergii. A dwa następne cykle wykładów, 26 i 27 września, pierwszy w sobotę jest o celiakli, a kolejny jest o DNA, o tym, co właściwie można wyczytać z naszego DNA. Tam są spisane najróżniejsze rzeczy. Serdecznie zapraszam na te wykłady. Naprawdę warto przyjść. To znowu są takie tematy, które jakby dotykają nas wszystkich i których jesteśmy bardzo ciekawi. No i właśnie zamiast to ja pan tutaj redaktor zdawać się na jakąś artykuły z podejrzanych źródeł, to przyjdźmy do źródeł naukowych, posłuchajmy, co do powiedzenia mają naukowcy na ten temat. Rozwiejmy mity, tak jak my tutaj rozwiewamy mity na temat wypraw krzyżowych. Tutaj będą rozwiane mity i podana rzetelna wiedza o chorobach, o naszej genetyce. Także zapraszam na wykłady pani profesor Gromadzkiej. Dzisiaj zaczynają się już o 10:00 na właśnie Collegium Medicum. Na UKSW, budynek 19, kampus Wójcickiego i potrwają mniej więcej do godziny 14-15, bo zaraz potem zaczyna się przecież wykład o kacu.
2: Dokładnie.
1: Można połączyć to z pięknym spacerem też tam, bo to naprawdę jest przepięknie. No i trzeba uważać na tego kleszcza pewnie, pewnie się dowiemy też jak unikać.
4: No kleszcze są też w Radio Wnet.
1: Ale to jest żyrafa, kleszcz. To jest nadzwyczajny gatunek. I niegroźny jest.
3: A jeszcze może, gdzie można znaleźć podsumowanie tych informacji, prawda? Mamy na stronie UKSW.
4: Zapraszamy do strony UKSW, tam jest obszerny artykuł na ten temat. Oczywiście w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, UKSW, Instagramie pojawiają się na bieżąco informacje o kolejnych zajęciach. I oczywiście proszę wejść na stronę Festiwalu Nauki. Tam znaleźć, oczywiście jak najbardziej zachęcam do wzięcia udziału w jak najliczniejszych zajęciach. Jest ich prawie chyba ponad 1000 w całej Warszawie.
1: Ale nie przecież kiedy, bo na razie rozmawiamy o tym zdrowym ciele i nie ma drugiej części.
4: Tak jest. I tam można sobie znaleźć organizatora Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i tam znajdziemy cały zestaw zajęć dla każdego.
3: Czyli ten tydzień to są, tak można powiedzieć, szykują się właśnie i sobota, niedziela, bardzo ciekawe wydarzenia. W tygodniu popołudniami z reguły, czyli bardzo ciekawe popołudnia na Młocinach. Zapraszamy właśnie na spacer, na wykład, gdzie można bardzo wiele ciekawych rzeczy właśnie się dowiedzieć od wykładowców bezpośrednio.
4: I przyszły weekend, a tutaj mamy wykładowcę za mikrofonem.
3: A ja będę miał wykład w piątek o 17:30. W budynku 21, właśnie też na Wójcickiego, na temat, proszę państwa, ksiąg parafialnych, warsztat pod tytułem Życie zapisane w księgach parafialnych. Jak czytać łacińskie księgi małżeństw, chrztów i zgonów?
4: To tylko taka uwaga, znaliście państwa doktora Dźwigałę tutaj z wypraw krzyżowych, a to jest omnibus, jak to się mówiło, historion, tak? Czyli taki człowiek uniwersalny, teraz o genealogii.
3: To wbrew pozorom wcale nie jest tak bardzo odległe, dlatego że ja na Wydziale Nauk Historycznych mamy studia podyplomowe z genealogii. Zachęcamy. Każdy może wziąć udział w tych studiach, właśnie podyplomowych z genealogii i podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia badań genealogicznych. To są różne kompetencje. Ja prowadzę zajęcia z języka łacińskiego, ponieważ język łaciński jest potrzebny do czytania ksiąg metrykalnych, które były spisywane w kościołach, w parafiach. Spisywano księgi chrztów, małżeństw i zgonów. Rejestrowano właśnie takie dane. Zaczęto to robić w każdej parafii od Soboru Trydenckiego, czyli od końcówki XVI wieku, proszę Państwa, czyli to, no powiedzmy, że, bo to się jakby, to było aplikowane stopniowo, od około roku 1600 prowadzono księgi parafialne w każdej parafii, czyli proszę sobie wyobrazić, jak pomyślimy o sieci parafialnej, ile parafii było w Polsce, tak, że i każda parafia prowadziła księgi, gdzie zapisywane były chrzty, małżeństwa i zgony.
1: Czyli no właśnie, z filmów znamy takie
3: cały zasób, tak. Cały zasób, prawda, życia ludzi w dawnej Polsce. I do rozbiorów, w czasach przedrozbiorowych, te księgi były prowadzone w języku łacińskim. Czyli do właśnie ten wiek XVII i XVIII, no to mamy, jest to jakby język łaciński. Jest potrzebne, żeby te księgi czytać. Ja tutaj uczestnikom tutaj u nas spotkania zaprezentuję mniej więcej, jak wyglądają takie księgi parafialne. No to jest pisane piórem przez...
1: czasem się znajdzie
3: przez właśnie sekretarza, czy przez księdza, czy
4: my
3: przez...
4: My to widzimy. Właśnie... Jeżeli chcą Państwo to zobaczyć, to zapraszamy na wykład.
3: Dokładnie. Ja będę te księgi różne z różnych miast, z różnych regionów Polski pokazywał. I no co w tych księgach jest zapisane? No
1: właśnie jakieś ciekawostki, panie doktorze.
3: No, bo tak, można powiedzieć, że no właściwie po co to czytać? No bo tak, no chrzest to chrzest, tak? To jest z reguły takie, no są formularze oczywiście, tak? Że w dniu takim a takim, ja ksiądz taki a taki, ochrzciłem dziecko imieniem Andrzej i tak dalej, i tak dalej. Czyli podstawowe dane. I są jeszcze rodzice chrzestni. Z reguły.
1: Ale tam zawsze była taka rubryczka uwagi.
3: No i czasami, i właśnie, ale to jest tak, że proszę Państwa, to trzeba jedną rzecz zrozumieć. Jeżeli mówimy o księgach parafialnych i o takich dokumentach z epoki jeszcze przedrozbiorowej, z dawnej Polski, bo księgi metrykalne, parafialne to są źródła niezwykle ciekawe do poznania życia naszych przodków w dawnej Polsce, jeszcze sprzed rozbiorów, w okresie, no właśnie w XVII-XVIII wieku. To ci ludzie funkcjonowali inaczej niż współcześnie, bo dzisiaj, jak mamy różne dokumenty, no często są formularze i ten dokument jest robiony wedle jakiegoś wzoru, tak? Jest rubryka, tabelka, Excel, tak? Okienka wpisujemy i tak dalej. W XIX wieku też w księgach parafialnych rozwijała się ta forma, że były okienka i wpisywane tylko nazwisko, data i tak dalej. Natomiast to jest jeszcze czas, kiedy no, te metryki były narracyjne. Czyli ktoś po prostu pisał odręcznie, tego dnia wydarzyło się, no i opisywał. No i to może mieć formę, że tylko zawarł te dane, a może być w tym zawarta opowieść. I ja zawsze moich studentów na studiach z genealogii zachęcam do właśnie takiego podejścia, że to jest opowieść o życiu tamtych ludzi. Opowieści są różne. Najczęściej jest tak, że mamy po prostu... jakby no, te takie standardowe, tak, że ktoś zawarł małżeństwo, no ktoś zmarł w wieku takim lub innym. Ale czasami na przykład w księgach zgonów mamy przyczyna śmierci. No i na przykład mamy tak, że ktoś został pobity w karczmie, bo z kimś się pokłócił i nawet jest nazwisko z kim i po trzech dniach zmarł. No to już mamy tutaj, no jest jakby...
1: Historia.
3: Tak, no jest cała tutaj sytuacja, tak? Była karczma jakaś, były kłótnie, były bijatyki tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj, jak ktoś znajdzie swojego przodka w ten sposób, no to już, prawda, ma historię rodzinną. Bo najciekawsze jest to, że właśnie badając źródła genealogiczne, odkrywamy jakieś informacje, jakieś opowieści, to są tak naprawdę opowieści w pewnym sensie o nas. Jeżeli ktoś, kto bada genealogię swojej rodziny, odnajdzie sprzed 150 lat metrykę, gdzie ma, że jego pradziadek, prapradziadek no, zawarł małżeństwo, gdzieś był, prawda? Zmarł w takich okolicznościach, urodził się tego i tego dnia. No to są informacje tak naprawdę o naszej rodzinie, czyli o nas. One coś mówią o nas.
4: Ja myślę, że coraz więcej ludzi jakby szuka swoich korzeni, próbuje budować swoje drzewa genealogiczne, ale właśnie to jest siła Festiwalu Nauki, że tak zainspirowało mnie coś takiego, że właśnie genealogia i genetyka, jak to się w tej chwili łączy i przeplata. Chyba jedno drugiemu pomaga.
3: No bo
4: prawda?
3: To jest refleksja właśnie o nas.
1: No bo ja też mam tutaj taką uwagę, bo to pan doktor wspomniał o tych chrzcinach. I to bardzo się łączy z tematem, który będzie rozpracowywała pani Malwina, tak? Bo chrzciny to jednak zawsze było spotkanie, które, że tak powiem, sprzyjało intoksykacji, tak?
3: Prawda? No tak,
1: bo to
3: no
1: jakby
3: tak,
1: jak ja czytam książki stare, to tam jak chrzciny, no to właściwie no to było hulajdusza, no, że tak powiem. I to, czy były tam jakieś domowe sposoby radzenia się sobie z tym problemem?
3: To myślę, że jest wiedza ogólna, że na pewno były sposoby.
2: Tak.
4: Ale część tak, właśnie, to jest taka część, jakby polegamy na mitach, tak? A tu pani
2: Malina tak,
4: jakby powie, jak podejść naukowo do ratowania.
1: Ale też, bo ta nauka z jednej strony, bo to jest też taki nurt, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, pani Malwino, bo jest też tak, że w pewnym sensie te stare... No może nie zapisane w księgach parafialnych, ale może też takie sposoby radzenia sobie z problemami są świetne.
2: Jak najbardziej.
1: To znaczy zioła i tak dalej. I te szeptuchy jakieś przychodziły i nagle się okazywało, że ktoś wyzdrowiał, a teraz jedzie tam do szpitala południowego i tak dalej. I to słabo się dzieje, nie? Ale że ta wiedza stara też której się zarzuca, że nie jest naukowa, tak? Mm-hmm. O, to baba jakaś tam, no to mamy też w literaturze, tak? Takie historie, ale pani, mam nadzieję, też, że tak powiem, tak pochyla się z miłością do tych starych sposobów.
2: Ja myślę, że to oczywiście zależy, o czym rozmawiamy i czego ma dotykać też temat stosowania różnych
1: procedur. No chodzi o powrót do równowagi, no tak mówiąc, enigmatycznie.
2: Tak, no to jak najbardziej myślę, że po prostu może kiedyś nie do końca był rozumiany mechanizm, dlaczego to działa, ale działało i ludzie powielali, stosowali, a teraz możemy się dowiedzieć, dlaczego działa i w jaki sposób i w zasadzie co konkretnie nie zmienia, nie wiem, dane podejście w przywróceniu naszego organizmu do równowagi i do takich szczegółów już mamy dostęp.
1: Bo mało kto wie, że polipiryna była stosowana przez Greków starożytnych, tak?
4: No, ale to pewnie chyba tak. Bo chyba jest w korze wierzbowej, tak?
1: Tak, inaczej się nie nazywała się tak, mhm. Tak, ale to jest po prostu dokładnie
2: jasne,
1: to samo, tak? Także ta wiedza tysiące...
3: A ja bym chciał przydać jedną metrykę tutaj z księgi parafialnej. Czy możemy tutaj w formie warsztatu, tak? Bo tak, właśnie w piątek o 17:30 będziemy mieli spotkanie. To nie będzie mój wykład, tylko będziemy wspólnie czytać. I zapraszam wszystkich do czytania tutaj ksiąg parafialnych. Chciałem przeczytać coś, co właśnie tak jak księgi parafialne mówią o nas samych, no to też właśnie możemy o nas jako o naszej rodzinie, ale też o nas jako o społeczeństwie. I mamy taki wpis, to jest księga z parafii Solec, to jest kościół świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży, rok 1775. I to jest księga małżeństw. I mamy taki wpis. Matrimonium inter honorabilem Joannem Koproski, czyli Jan Koproski tutaj zawiera małżeństwo, widuum vel quasi widuum. Czyli jest to wdowiec, jakby wdowiec. Mhm. Czyli już tutaj mamy, że... No bo zawsze to było trzeba określić, czy jest właśnie kawaler, czy właśnie wdowiec i ten. Jakby wdowiec. Hic enim ante annos circiter quinque nupsit femina godleska. Czyli on 5 lat temu ożenił się z panią, która miała nazwisko Godleska. 5 lat wcześniej. Cuius quae, czyli 1770, nie? Cuius quae maritus, credebatur, której mąż, czyli tej Godleskiej, której mąż, credebatur, czyli uważano in confederatione amoscis occisus est. Był uważany, że został zabity przez Moskali w czasie Konfederacji Barskiej. Mm-hmm. Ten jej mąż wcześniejszy. Tamen, ale jednak, post plures casus, po wielu wydarzeniach, et vulnera qua passus est, czyli po ranach, które przebył, był poraniony, est superstes, wyzdrowiał.
1: No to kłopocik się zrobił.
3: Advenit Warszawiam. I wrócił do Warszawy. Et uxorem suam recepit ad propria. Czyli na nowo no, wziął tę żonę do siebie. Bo to była jego żona. Pomimo tego, że była w kolejnym małżeństwie. In tali casu neosponsus suprafatus agnitus per concio canonico Warsawie liberi sta esse. Czyli w tej sytuacji został uznany przez sąd kanoniczny warszawski, czyli przez kurię, że to małżeństwo było nieważne. Czyli ten,
4: ale historia.
3: Czyli ten pan Koprowski tutaj zawiera po 5 latach kolejne małżeństwo, bo jest w stanie wolnym. Tylko jest wspomniane, że on 5 lat wcześniej jest w księgach, że on zawarł małżeństwo z Godleską, do której wrócił mąż wcześniejszy, który był uważany za poległego.
1: Gotowy scenariusz, proszę
3: państwa. I to jest historia, to jest Warszawa, rok 1775 i ten pan Koprowski, będąc w stanie wolnym, zawiera kolejne małżeństwo. I to jest jego jakby tutaj ta metryka. Ale w tej metryce mamy, jakby w tym małżeństwie mamy też całą historię wcześniej, co się działo, dlatego że metryka musiała wyjaśnić jego stan, kim on, skąd on jest, jak on jest, tak? Że skąd to się wzięło.
1: Gotowy scenariusz.
3: Więc jest to wyjaśnienie jakby dlaczego. I to nam coś mówi, no nie o naszej rodzinie, tak? Ale to jest w sensie szerszym o naszym społeczeństwie. Tak możemy zobaczyć, tak? Że w sytuacji walki z Rosją w czasie Konfederacji Barskiej i to też na pewno było doświadczeniem późniejszych pokoleń. Takie wydarzenia się działy, tak, że facet poszedł na wojnę, wrócił po nie wiadomo ilu latach, no i tak to wyglądało. Tak.
4: Czyli ludzkie, nasze historie tak. I wielka historia.
3: I te historie są zapisane w tych księgach i czekają na odkrycie.
1: Kochani, słuchacze, kochani goście, zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w Festiwalu Nauki, zwłaszcza na UKSW, ale już musimy teraz przejść do kolejnego punktu programu, czyli ja się żegnam. Malwina Jędrusik.
2: Jędrysik.
1: Jędrusik. Jędrysik.
2: Tak.
1: Rysik, rysik, usik, rysik. Dobrze, przepraszam.
4: To dzisiaj wykład o kacu o 15.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: Doktor Bogosławiec Dźwigła, przypominam, wracamy do wypraw krzyżowych.
4: Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, proszę państwa, przyjedźcie na wykład w piątek.
3: O 17.30.
4: To tak. Będzie okazja, żeby zobaczyć pana doktora na żywo. Wreszcie zobaczyć, jak wygląda. I chętnie, oczywiście z chętnymi porozmawiam też na temat wypraw krzyżowych.
3: I mogę powiedzieć tak w tajemnicy, że będzie też coś o krucjatach. Tak. Także zachęcam.
1: Ja jestem zachęcony. Łukasz Witkiewicz. A teraz, proszę państwa, pieśń słoneczna świętego Franciszka i porozmawiamy o nieprawdopodobnej wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, której kuratorem jest profesor Jerzy Miziołek i przyjechały z Włoch arcydzieła prawdziwe. Jeszcze jeden El Greco przyjechał do tego, który tutaj mieszka, Luca Signorelli, jeszcze wielu, Guercino i wielu innych wspaniałych artystów przyjechało, w sensie ich prace przyjechały. No to posłuchajmy i dzwonimy do pana profesora Jerzego Miziołka, a państwu bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Najwyższy, Wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa. Wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni Ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli. Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: No i po raz kolejny witam serdecznie Państwa i witam Pana Profesora Jerzego Miziołka i będziemy opowiadać. Jest taka piękna pogoda, kochani, jak możecie, to do Siedlec. A dlaczego, Panie Profesorze?
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no rzeczywiście to jest mała, wielka wystawa. Naprawdę, rzeczywiście jak się popatrzy, choćby nawet na zdjęcia, które możecie Państwo zobaczyć, wchodząc na stronę przed wizytą w Siedlcach, mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze rzeczywiście do Siedlec się wybiorą. Ale jak popatrzycie na zdjęcia, któreśmy już opublikowali i w naszym dzienniku, ale co najłatwiej dostępne, to jest artykuł mój, opublikowany na internetowych łamach Wszystko, co najważniejsze. No i tam to właśnie... dzisiaj moje imię, nazwisko. Tytuł wystawy jest pod znakiem świętego Franciszka, tytuł artykułu. I choćby zaczynam od jednego ze zdjęć, któreśmy zamieścili w tak łatwo dostępnym medium, do którego wszyscy mogą dotrzeć absolutnie bez problemu. Widać, że na przykład no, obok tych tego, co jest sercem wystawy, bo sercem wystawy, już to mówiliśmy w poprzednich wejściach na antenę, w poprzednich tygodniach, są oczywiście dwa obrazy El Greca. Ten wspaniały siedlecki obraz, który po prostu no, został odnaleziony przez dwie wybitne badaczki i odnaleziony i wydobyty z zapomnienia, czyli ta wizja czy ekstaza świętego Franciszka, a obok mistrz świętego Franciszka, Chrystus oczywiście, no bo wystawa jest poświęcona świętym, ale prawda jest taka, że nie mogło się na tej wystawie nie pojawić wyobrażenie Chrystusa i to wyobrażenie Chrystusa przyjechało do nas z muzeów z Watykańskiej, a właściwie z Pinakoteki Watykańskiej. Więc El Greco już była pewnie nieraz mowa, także pan Konrad pewnie podejmował ten temat, więc ja przechodzę do właśnie obrazów tych, które choćby na tym zdjęciu Państwo znajdziecie na łamach Wszystko, co najważniejsze, a potem znajdziecie, mam nadzieję, w oryginale, patrząc na obrazy w Siedlcach. Trzy obrazy wspaniałych trzech malarzy, czyli Andrei Pozzo, obraz, następnie obrazy artysty, który może jest w Polsce mniej znany, który się nazywa Calvi, ale jak Państwo zobaczycie, to przedstawienie apokaliptyczne Boga Ojca, wizja świętego Jana, wizję Boga z tymi siedmioma kandelabrami, tymi siedmioma gwiazdami, to po prostu uświadomicie sobie Państwo, jak wspaniały rzeczywiście jest to obraz. I w takiej podobnej kolorystyce jest obraz właśnie trzeci na tej samej ścianie, który ukazuje świętego, czyli mówiliśmy o Andrea Pozzo. Andrea Pozzo, zaraz o nim nieco więcej powiemy, to jest malarz, który malował te wspaniałe malowidła na sklepieniach wielkich kościołów, jak w kościele świętego Ignacego w sercu samym Rzymu, ale ten Pozzo, Andrea del Pozzo, który był jezuitą, malował też obrazy sztalugowe. I ten obraz sztalugowy, i ten obraz właśnie, o którym wspomniałem, jego ukazujący świętego Stanisława Kostkę i obrazy innych malarzy, jak właśnie ten Sordino, jak Benefial, jak Luca Giordano, one są po prostu rzeczywiście spektakularne, ułożone także pod pewnym kątem kolorystycznym. We wnętrzu o takim silnym bordo to wszystko razem robi prawie mistyczne wrażenie. A więc odpowiadając na Pańskie pytanie trochę długą drogą, podsumuję to tak. Niewielka, złożona z 12 obrazów wystawa w kontekście katedry w Siedlcach, w kontekście kościoła świętego Stanisława w Siedlcach, w kontekście licznych obrazów w samym muzeum. Jest to piękna opowieść o świętych, o naszych patronach, którzy codziennie orędują za nami w niebiesiach.
1: No ja też wspomnę, że taka właśnie wystawa to też sprzyja kontemplacji, bo jak wpadamy na jeden dzień do jakichś wielkich muzeów, gdzie są tysiące arcydzieł, to po prostu jesteśmy no, w pewnym sensie skazani na rozproszenie i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, bo nie ma tak, że jedziemy sobie spokojnie na tydzień i oglądamy w Prado na przykład, prawda, obrazy i no chcąc, nie chcąc, niektóre rzeczy umykają nam albo oglądamy po łebkach, a tutaj mamy szansę na to, żeby wejść w te obrazy, naprawdę no, pokontemplować. I to jest przeżycie, bym powiedział, mistyczne.
2: Idąc za Państwą myślą, z kolei powiem tak, i to Państwo znajdziecie też w katalogu, który się niebawem ukaże i który, mam nadzieję, będziemy jakoś Państwu też udostępniać, bo ja poza tym, że już ten jeden artykuł na łamach wszystko, co najważniejsze opublikowałem, opublikuję kolejny, bo nie wszystkie obrazy udało się tam zreprodukować, więc i to, co się ukaże po raz kolejny na łamach wszystko, co najważniejsze, i ten katalog, uświadomię Państwu, że nasze myślenie w tej wystawie było takie. Z jednej strony to, co pan redaktor powiedział przed chwilą, że są takie muzea, no wystarczy nawet Muzeum Narodowe w Warszawie, ale takie Prado czy Galeria Narodowa w Londynie, no to właściwie tak naprawdę jest się bardzo trudno, jakby, no chyba, że się jedzie z konkretnym tematem, że się chce oglądać na przykład tylko Caravaggia, albo na przykład Ribere tylko, albo któregoś z innego, nie wiem, Velázqueza. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli my przychodzimy do tych galerii, wyrywamy się, jedziemy, płacimy za bilet, hotel, no i chcemy wszystko po prostu ogarnąć. To się naprawdę nie daje, po prostu jesteśmy często zagubieni. Natomiast tutaj w dwóch pomieszczeniach, no bo Państwo sobie zdajecie sprawę, że takie obrazy muszą być oczywiście zabezpieczone, to znaczy musi być i klimatyzacja, i przede wszystkim musi być protekcja, musi być po prostu oczywiście zabezpieczenie sal przed włamaniem, etc., etc. I to są wszystko rzeczy, które powodują, że muzea mają wydzielone jakby sekcje, i tu w tych dwóch salach zostało to po prostu pomyślane tak, że mamy w tym wnętrzu, które, tak jak pięknie pan podkreślił, to wnętrze jest prawie mistyczne i w którym są wyselekcjonowane obrazy. Tak naprawdę poza jednym obrazem, który ukazuje oczywiście Chrystusa, święci, z których każdy ma po prostu niezwykłą historię. No, każde życie każdego z nich, czy to święty Stanisław Kostka, czy to święty Hieronim, czy to święty Bonaventura, mówi o świętych wystawionych na wystawie, więc mamy kilkunastu reprezentantów pośród 10 000 świętych i błogosławionych, bo tylu jest, natomiast każdy obraz jest jak gdyby takim tematem do poszerzenia, no bo dzisiaj w epoce internetu, jeśli my chcemy na przykład dowiedzieć się coś więcej o każdym z nich, nawet o tych malarzach mniej znanych, a fascynujących, jak ten Calvi, o którym za chwilę powiemy dwa słowa, żeby Państwa tym bardziej zachęcić do pojechania do Siedlec na wystawę, po prostu możemy sobie poza tym, obraz na wystawie może być punktem wyjścia do rzeczywiście podziwiania piękna obrazu, wybranego specjalnie pod kątem tego, że w tym roku, no za chwilę, 3 października będzie 800. rocznica śmierci świętego Franciszka, umarł w wieku 44 lat, i ten święty Franciszek, który jak gdyby jest takim symbolem świętości dla nas, bo jest patronem Europy, obok niego są ci, którzy go poprzedzili, albo którzy przyszli po nim, i za każdym razem, czy to będzie święty Bartłomiej,

0: z tych malarzy, których dzieła są na wystawie, ma reprezentację w polskich kościołach. Dla przykładu, obraz Guercina, dzisiajśmy go wprawdzie na liście nie przewidzieli do omówienia, bo to wielki, wspaniały malarz XVII-wieczny.
1: No podzieliliśmy
0: Guercino,
1: sobie.
0: Przecież są jego obrazy i w Muzeum Narodowym w Warszawie, i w katedrze w Krakowie, w katedrze na Wawelu. A więc za każdym razem, to samo zresztą Carlo Dolci, może mniej znany malarz, wspaniały, którego mamy obraz w Muzeum Narodowym w Warszawie, możemy pójść i podziwiać. Więc tą wystawę można potraktować tak. To jest taki pejzaż wszystkich świętych. W Łodzi była kiedyś taka wystawa, którą w Muzeum Etnograficznym zrobiono, dano jej tytuł Pejzaż wszystkich świętych. A więc my otwieramy tą wystawą, tymi właśnie wybranymi obrazami, taką perspektywę spojrzenia. I na nasze imiona, bo każdy z nas nosi jakieś imię i za każdym imieniem kryją się treści ideowe. Jest obraz, ale jest też życie tego świętego i po prostu, no jeśli nawet nam wybrano imię, bo ładnie brzmiało, to teraz jest okazja, bez względu na to, jakie imię nosimy, nawet jeśli tych świętych nie ma na wystawie, jak święta Barbara, Jadwiga czy Sebastian, to przecież ci święci są wspaniałe obrazy. My dotykamy wielkiego tematu, który, jeszcze raz niech powtórzę, z jednej strony może prowadzić do nauczenia się o kolejnych włoskich artystach, których są tysiące przecież, a z drugiej strony nauczenia się o dziełach tych artystów, którzy są na wystawie w polskich zbiorach, a po trzecie otworzenie właśnie perspektywy do tego, żeby poszerzyć wiedzę o każdym z tych obrazów, o każdym z tych artystów, których dzieła na wystawę trafiły.
1: No właśnie, przypomnijmy tytuł, Święci Patroni Codzienności. To też to ważne, żebyśmy właśnie o tych świętych. Ja tutaj między innymi jakby zajmując się tym tematem wróciłem do złotej legendy i też czytam sobie wspaniałe opowieści, które no naprawdę ci święci są tacy wspaniali i mamy ich wokół siebie, że tak powiem znaki ich obecności, ale mamy też współczesnych świętych. Niektórzy jeszcze są, że tak powiem, nieodkryci i te święci patroni codzienności to znakomity tytuł. Nie wiem, pan profesor go myślił, czy ksiądz Robert Mirończuk, któremu też chciałem
0: Tak naprawdę to jest nasz wspólny pomysł, tak jak jesteśmy z księdzem doktorem Mirończukiem współautorami, współkuratorami wystawy, to konstruowaliśmy ten temat wspólnie, ale oczywiście idea narodziła się w głowie księdza doktora Roberta Mirończuka. Zwróćcie uwagę Państwo, że ksiądz Robert Mirończuk nie postarał się o to, żeby jego patron był jeden z Robertów. Są dwaj święci Roberci, ważni i wielcy. Nie będziemy dzisiaj o nich może mówić, ale prawda jest taka, że rzeczywiście tą wystawę wymyśliliśmy wspólnie, także tytuł. Wspólny jest także pomimo udziału wielu innych autorów, jest też nasz katalog. I skoro pan tak pięknie powiedział o złotej legendzie, bo to rzeczywiście jest ta niesłychana legenda świętych zebrana przez Jakuba z Woraginy, z Woradce tak naprawdę, bo przecież był Włoch, z północnych Włoch, okolic Genui, ale przecież mamy też księdza Piotra Skargę, mamy też Prokopa Kapucyna. To są żywoty święte, który, popatrzcie Państwo w swoich domowych bibliotekach, jeśli macie Państwo biblioteki, które mają historię, jak na przykład moja żona ma w domu, czy z rodzinnego domu, zabrała egzemplarz Prokopa Kapucyna, Żywotów Świętych, oprawiony w skórę, więc pewnie są tacy wśród nas, którzy posiadają takie najrozmaitsze wydania Żywotów Świętych, no bo jest złota legenda przez Pana przywołana, ale są też przecież inne zbiory, choćby, jak powiedziałem, Jakuba Wujka, bo przecież Jakub Wujek też jest autorem tych Żywotów Świętych, nie tylko przekładem, nie tylko przełożył Wulgatę na język polski, ale są też kapitalne przekłady. Te książeczki można kupić czasami w taniej książce. Żywoty świętych, wybór ze wstępem Leopolda Staffa. Leopold Staff, wielki polski poeta, nie tylko przełożył niektóre żywoty świętych, ale napisał wspaniały wstęp. Notabene planowaliśmy go umieścić w katalogu, wreszcie nie trafił na łamy naszego katalogu, ale może może uda się zeskanować ten właśnie, od dawna mówimy o tym, że Radio Wnet będzie ofiarowywało swoim słuchaczom,

0: Zobaczą materiały dodatkowe, więc tak, możemy wrzucić oczywiście link do choćby tych moich artykułów, o których mówiliśmy, ale możemy też zeskanować, jeśli się radio zgodzi, pan redaktor zgodzi, tekst Leopolda Staffa, wstęp jego do właśnie wyboru żywotów świętych Jakuba z Woraginy, żeby sobie uświadomić, jak wielki i wspaniały poeta pisze, czym jest legenda. Nie szukajmy w legendzie tylko i wyłącznie prawdy. Pamiętajmy, że legenda jest rzeczywistością nieoczywistą. A więc te żywoty świętych, które niekiedy rozpływają się w rozmaitych, najrozmaitszych cudownościach, one noszą zawsze jakieś wspaniałe ziarno prawdy albo wielu prawd o świętych. A więc rzeczywiście lektura żywotów świętych jest drogą prowadzącą do tego, żeby te obrazy, właśnie no, wymieniajmy tego Andrei Pozzo, tego Sebastiano Conchi, czy po kolei choćby Pompeo Batoniego, czy Marco Benefiala, czy tego wspomnianego już Calviego, żeby ich obrazy stały się po prostu dla nas takim jakby punktem wyjścia do tego, żeby nieco głębiej pomyśleć o patronach, naszych patronach, bo jeśli oni będą w naszym życiu codziennym, to nasze życie stanie się bardziej świetliste i bardziej optymistyczne, bo święci, pomimo że niektórzy z nich zginęli śmiercią męczeńską, to są jednak tymi, którzy w sposób szczególny otwierają perspektywę dla głębszego zrozumienia tajemnicy naszego bytu na tym świecie.
1: No i oczywiście czytanie obrazu, kiedy zna się te życiorysy, to też jest inna bajka, bym powiedział, tak naprawdę.
0: To może opowiedzmy o przynajmniej kilku z artystów, których pan na dzisiaj wybrał. Pewnie o wszystkich pięciu za szeroko nie powiemy, więc może wybierzmy któregoś z tego, panie redaktorze, kim powiemy kilka słów, żeby zachęcić do lektury, do zajrzenia do internetu, czy poszukania w książkach, które mamy w domu, żeby coś więcej wiedzieć, bo spotkanie w Siedlcach, wyprawa do Siedlec, zobaczenie tych 12 wybitnych dzieł sztuki, plus obrazy, które są Szymona Czechowicza w kościele świętego Stanisława, bo nasza wystawa jest tak pomyślana, że zapraszamy też i do oglądania całego muzeum w Siedlcach. Tam jest bardzo wiele pięknych obrazów, ale oprócz tego jest katedra naprzeciwko, gdzie jest po prostu szereg pięknych kaplic, piękne przedstawienia świętych, ale jest też kościół świętego Stanisława, w którym są 4 piękne obrazy Szymona Czechowicza. To jest polski malarz z XVIII wieku, wykształcony w Rzymie. No właśnie, jak mówimy Marco Benefial, on się na pewno spotkał z Marco Benefialem. Marco Benefial, podobnie jak Szymon Czechowicz, wywodzi się z aury takiego malarza, o którym myśmy już tutaj mówili, Carlo Maratta. Więc tak naprawdę rzeczywiście ta wystawa, w której są tak starannie wyselekcjonowane obrazy ze świętym Janem, ze świętym Hieronimem, ze świętym Stanisławą Kostką, z tą plejadą świętych w obrazie Sebastiano Conchi, czy ten święty Bartłomiej. No może zacznijmy od tego Bartłomieja, bo opowiem państwu moją wakacyjną przygodę, jakby to powiedzieć, ze świętymi w tym sensie, że jeżdżąc po Pieninach, czy będąc z moimi wnukami, bliźniakami w Chęcinach, czy ostatnio rozmawiając z panią profesor Joanną Sosnowską, cały czas wracał temat świętego Bartłomieja. Tego Bartłomieja, którego obraz jest na wystawie, on jest w pierwszej sali. Wchodzimy na wystawę, pierwszy obraz po lewej stronie, to jest absolutne arcydzieło malarza, którego mamy w Polsce, bo ja myślę tak, że wiele osób, które, ktoś mi nawet to powiedział, no tak, ale tyle tych nazwisk, tyle tych tytułów. Ja myślę tak, że naprawdę nie warto się zrażać tym, że jeśli nie mamy pamięci do nazwisk, żeby się tymi nazwiskami bardzo jakoś przejmować, ale podziwiać trzeba obrazy i ich treść. Natomiast rzeczywiście w przypadku Pompeo Batoniego, to jest taki malarz, który urodził się w 1708 roku, umarł w latach 80. wieku XVIII. I pomimo, że pochodził z Lukki, on głównie tworzył w Rzymie. Był malarzem, zarówno wspaniałym portrecistą, jak i malarzem obrazów, tematów religijnych. I między innymi w swoim życiu, w połowie swojego życia artystycznego namalował cykl 12 apostołów. I ten cykl został rozproszony, ale do kolekcji, bo my 5 obrazów przywieźliśmy wspaniałego zbioru, jak jest pod Rzymem, Muzeum del Barocco Romano Varicchia. To się wiąże z papieżem Aleksandrem VII to miejsce. Tym papieżem Aleksandrem VII, za którego czasu powstała kolumnada Berniniego. Ja tu podrzucam Państwu myśli, jak wiązać wielkie nazwiska, wielkie kolekcje z naszymi obrazami na wystawie. A więc pochodzący z kolekcji Varicchia pod Rzymem obraz, kiedyś w kolekcji jednego z kardynałów, z cyklu z dwunastu, święty Bartłomiej. My tego świętego Bartłomieja na wystawie zobaczmy w kontekście Michała Anioła. No bo jest to przedstawienie świętego Bartłomieja, który trzyma tą skórę z podobieństwem Michała Anioła. W prawym ręku święty Bartłomiej u Michała Anioła w scenie sądu ostatecznego trzyma nóż. I to wszystko mamy w obrazie, który jest właśnie na wystawie w Siedlcach. A więc obraz, który ukazuje właściwie apostoła mędrca. To jest taki łysy, piękny mężczyzna, który ma taką niezwykle mądrą twarz, ale jednocześnie pokazuje całe, jakby to powiedzieć, jestestwo swojego ofiarowania, bo został obdarty ze skóry według legendy. Trzyma tą skórę w lęku, oczywiście my widzimy jego twarz niebiańską. To jest ten starzec, który jest w swojej pięknej niebiańskości ukazany na obrazie, w profilu, ale widzimy i ten nóż, widzimy tą właśnie elementy tego jakby tego męczeństwa. Wspaniały obraz, w takich brązach namalowany, więc żeby spotkać się z Pompeo Batonim, to nie potrzeba potem wielkiego wysiłku po podziwianiu przede wszystkim tego obrazu, historii tego świętego, ale zanim o tym wspomnę, że jego obrazy możemy widzieć choćby w Wilanowie, bo Stanisław Kostka-Potocki i jego żona uwielbiali tego malarza, mieli z nim kontakt, jak jeździli do Italii, ale żeby zanim powiemy o jego kolejnych dziełach w Polsce, bo wystawa może być wycieczką do poszukiwania kolejnych dzieł poszczególnych artystów, to powiedzmy właśnie o tym, właśnie co mówiłem. Ta wyprawa do Siedlec, wyprawa choćby w Pieniny, uświadomiła mi, no w Chęcinach jest na rynku wspaniały kościół świętego Bartłomieja. Jeśli nas słucha ksiądz proboszcz, to go Jan Kukowski, to go serdecznie pozdrawiam. To jest kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja, który ma tak wspaniały program ikonograficzny z ołtarzem, ze świętym Bartłomiejem, ale po kolei możemy po prostu rzeczywiście pokazywać, że choćby pod Teresinem w jednej z miejscowości tutaj pomiędzy Sochaczewem i Łowiczem jest na przykład obraz czy kościół świętego Bartłomieja, gdzie jest na przykład święty Bartłomiej malowany przez Józefa Chełmońskiego z cechami, rysami Józefa Chełmońskiego. A więc proszę popatrzeć, tu mówię o Chęcinach i o obrazie świętego Bartłomieja. Tu wspominam, mógłbym wymieniać kościoły na Spiszu, czyli w Pieninach, gdzie też są kościoły świętego Bartłomieja z tymi atrybutami, o którym mówiłem. I ten obraz, tak wybitne dzieło sztuki właśnie tego artysty włoskiego Pompeo Batoniego, którego dzieła są także w Polsce, o czym za chwilę powiem, on może być punktem wyjścia do zrozumienia, że albo lektura Jakuba z Woraginy, albo lektura innych żywotów napisanych przez innych autorów żywotów świętych mogą prowadzić do pełniejszego zrozumienia, skąd ten artyzm niezwykły u artystów, bo dodajmy jeszcze, jak Państwo zajrzycie do internetu i będziecie poszukiwali nazwiska malarza, którego nazwisko przed chwileczką wymieniłem, czyli Jacopo Alessandro Calvi. On też namalował świętego Bartłomieja i w internecie możecie łatwo znaleźć, jaką łagodną wersję tego świętego Bartłomieja, ten Calvi, którego my na wystawie mamy w postaci wizji apokaliptycznej, jaką piękną wizję ten Calvi namalował świętego Bartłomieja. A więc czy to będzie święty Bartłomiej, czy to będzie święty Jakub? Ja byłem chrzczony w kościele w Zdunach, w kościele Jakuba Większego, ale pomyślmy, jak myślimy o takim świętym Jakubie, to przychodzi i scena transfiguracji, bo to przecież jest jeden z tych apostołów trzech, którzy są świadkami przemienienia Chrystusa na górze Tabor. A więc nasze myślenie o tej wystawie, które oczywiście punktem wyjścia jest te 12 dzieł w tych dwóch salach, natomiast proszę popatrzeć, jak w rozmaitych kierunkach może popłynąć nasze myślenie. I na kartach katalogu znajdziecie Państwo właśnie odniesienia także do dzieł tych artystów, których obrazy są na wystawie, ale których, o których wiedzę możemy pogłębić idąc, choćby żeby zobaczyć na przykład Pompeo Batoniego. No właśnie, wystarczy wycieczka do Wilanowa, żeby zobaczyć, że w Wilanowie mamy wprawdzie nie religijne obrazy jak my na naszej wystawie, tylko mamy świeckie obrazy Pompeo Batoniego. I to jest między innymi przedstawienie zarówno obydwu córek księżnej marszałkowej lubomirskiej, jedna wyszła za Ignacego Potockiego, a druga za Stanisława Kostkę Potockiego, są przedstawione jako dwie muzy, ale też jest przedstawienie Apollo z muzami, też Pompeo Batoniego. A więc być może ścieżka nie do końca adekwatna do tematu naszej wystawy, bo mówię o Batonim jako malarzu także tematów świeckich. A proszę zobaczyć, jakie bogactwo jest w tym właśnie takim podejściu, gdzie próbujemy zobaczyć i powagę danego artysty w kontekście kosmosu sztuki włoskiej czy europejskiej, a jednocześnie możemy sobie uświadomić, jak wszechstronni ci artyści rzeczywiście byli. No więc, panie Konradzie, kogo wybierzemy teraz z tej listy, którą pan stworzył na dzisiejsze spotkanie?
1: No już teraz pogłupiałem, tylko chciałem wspomnieć jeszcze też o Turnera, też on namalował portret właśnie Batoni, z tego co ja wiem. I wspaniały
0: dokładnie tak.
1: I wspaniały obraz w Wiedniu, go widziałem, to jest Powrót syna marnotrawnego, też wspaniały obraz. Także...
0: Absolutnie tak, ma pan całkowitą rację, to jest bardzo późne dzieło. Ciekawe, zastanawiałem się, patrząc na ten obraz, który pan przed chwileczką wymienił, ten powrót tego syna marnotrawnego, zastanawiałem się nad tym, czy w Pompeo Batoni miał w życiu jakąś taką historię, w której być może rzeczywiście jak gdyby poszukiwał takiego przytulenia się do wyobrażenia bóstwa. Rzeczywiście jest taki jego obraz, który nie pamiętam, gdzie się znajduje, ale to jest naprawdę przepiękny obraz, który ukazuje takiego, właśnie wizja Boga jest taka, że to jest taki Bóg Ojciec w czymś rodzaju takiego turbanu. On próbował przedstawić jako Boga, jako Jahwę w takim płaszczu podbitym, takim futerkiem. No i ta nieprawdopodobna skrucha. Tak, to jest piękny obraz. Ma pan rację. To jest rzeczywiście ten Pompeo Batoni, to jest artysta, który pomimo, że maluje tyle obrazów świeckich, to jednocześnie jest artystą, który no choćby ten syn marnotrawny, taki półnagi, biedny, wtulony, wciskający się pod płaszcz Boga Ojca. Przepiękny, wspaniały obraz. A więc jak Państwo widzicie, zaczęliśmy od świętego Bonaventury, który jest na wystawie. Dotarliśmy do świętego przedstawienia syna marnotrawnego, ale wystarczy... Proszę Państwa, no, korzystamy z internetu. Jego obrazy, świętego Pawła, tutaj patrzę w tej chwili spośród tych, które sam w internecie znalazłem, czy w katalogach, bo ostatnio było kilka wystaw poświęconych Pompeo Batoniemu, także w jego rodzinnej Lukce, czy jego święty Andrzej. Przepiękny obraz. Właściwie gdybym miał pokazywać, czy wskazywać Państwu podobieństwo do tego obrazu wystawionego w Siedlcach Pompeo Batoniego z innym apostołem, to właśnie święty Andrzej, który też jest ukazany jako taki nobliwy, łysy starzec, który przytula się oczywiście do krzyża, czy trzyma krzyż, który jest takim X-em, bo to jest On został ukrzyżowany na... Zresztą ci z Państwa, którzy znają trochę Rzym, albo się do Rzymu wybierają, w sercu Rzymu, tuż obok Piazza Navona, jest wielki kościół San Andrea della Valle i tam przecież w prezbiterium są te obrazy, które ukazują świętego Andrzeja. Więc wracając do Pompeo Batoniego, i ten syn marnotrawny, i obraz na naszej wystawie, i ten święty Andrzej, o którym mówię, to wszystko pokazuje, jak głęboko artysta był rzeczywiście uczulony na punkcie sztuki religijnej i jak próbował, czy nie próbował, to mu się świetnie udawało, jak wspaniale malował, jakby to powiedzieć, tą niesłychaną, jakby to powiedzieć, religijność świętych, która no po prostu, tak jak nasz obraz na wystawie, ten święty Bonaventura, jak święty Bartłomiej, przepraszam, święty Bonaventura jest też na naszej wystawie, ale jest to obraz innego malarza, to rzeczywiście choćby ten Pompeo Batoni może być po prostu takim punktem wyjścia do pełniejszego zrozumienia kogoś, którego dzieła Polacy już w XVIII wieku docenili i którego dzieło przyjechało na naszą wystawę, ale który jednocześnie namalował setki innych obrazów, w tym wiele obrazów o tematyce religijnej.
1: Tak, panie profesorze, no to co, to bierzemy jeszcze na warsztat, co, może Sebastiano Okonkę, co?
0: No właśnie, to jest taki malarz, który, ciekawa niezwykle postać, on się urodził, człowiek, który zresztą doczekał się wielkiej sławy. To jest malarz, którego nobliwość została doceniona przez papieży. On został nobilitowany przez jednego z papieży. Dostawał nagrody za obrazy, które malował dla kościoła San Giovanni Laterano. Ale może najpierw dwa słowa o tym, że artysta urodził się w Gaeta. To jest takie miasto między Rzymem a Neapolem. Studiował w tym Neapolu. Potem się wpisał w szkołę florencką, więc Sebastiano Conca to jest po prostu, my mamy na naszej wystawie jego obraz, który jest bozzetto. Bozzetto to jest szkic do czegoś, co potem staje się obrazem monumentalnym. Czyli my mamy szkic do projektu, który został zrealizowany w katedrze w Palermo. Jest to... To jest Trójca Święta pośród świętych, których mamy przedstawionych na dole. Piękny obraz, trochę w wydaniu naszym monochromatycznym, on potem we fresku stał się jaśniejszym obrazem, jak Państwo kiedykolwiek traficie do Palermo. Natomiast ten Sebastiano Conca, którego tutaj widzimy w postaci takiego szkicu, bozzetta, niezwykle ciekawego, z tymi ekstatycznie ukazanymi świętymi, jest malarzem, którego dzieła możemy spotkać w bardzo wielu miejscach. Może najlepszy przykład to jest kościół świętej Cecylii, czyli patronki muzyków, bo to przecież jest święta ukazywana zawsze z instrumentami muzycznymi. I między innymi w jej kościele na Zatybrzu w Rzymie, to jest wielki, piękny kościół, mamy po prostu nie tylko tą wspaniałą statuę, która jest tam ukazującą świętą Cecylię, jej kopię mamy zresztą w Nieborowie, bo zakwyciła właściciel Nieborowa, ale przede wszystkim na sklepieniu jest duże malowidło plafonowe. To chyba ono jest na płótnie, to chyba nie jest fresk, ale ta apoteoza świętej Cecylii to jest rzeczywiście jedno z tych absolutnych arcydzieł w Sebastiano Conchi, gdzie widzimy tą jasną paletę, bo to jest malarz XVIII-wieczny, on się urodził w 1679 roku, ale żył długo, bo umarł w roku 1764 i należy do tej sfery malarstwa, która po Carlo Maratcie, my Carlo Maratcie poświęciliśmy osobną audycję, wiemy jak to był niezwykle ważny malarz, który pochodził z Matery, ale tak naprawdę tworzył w Rzymie, więc mamy do czynienia rzeczywiście z artystą, którego dzieła możemy podziwiać w bardzo wielu miejscach, między innymi w Sienie. jak jesteśmy w Sienie i oglądamy katedrę, naprzeciwko jest taki, to się nazywa Santa Maria della Scala, jest taki właściwie takie wielkie miejsce szpitalne, kiedyś to był szpital, i między innymi tam we wnętrzu, w tej Santa Maria della Scala są malowidła właśnie tego Sebastiano Conchi, którego oczywiście możemy oglądać, na przykład świętego Hieronima możemy oglądać w jednym z ołtarzy w kościele świętego Jana na Lateranie. I te jego rzymskie przedstawienia, niech powtórzę, otrzymały tak wielkie uznanie od papieży, że był odznaczany, uzyskał tytuł, krótko mówiąc, szlachecki. Krótko mówiąc, malarz, którego twórczość jest rzeczywiście niezwykle bogata i rozlała się szeroko po Europie. Jego dzieła sztalugowe nieliczne, głównie to są obrazy malowane na sklepieniach albo też wnętrzach, wielkich wnętrzach. To jest trochę ktoś, jak powiedzielibyśmy, Andrea del Pozzo, który żył wcześniej, bo się urodził w 1642 roku, umarł w 1709 i którego dzieła między innymi, tak jak Conca malował te właśnie obrazy na sklepieniach kościołów jak Santa Cecilia, to prawdziwym mistrzem czegoś, co nazywamy kwadraturą, był właśnie Andrea del Pozzo. I już wspomnieliśmy, że jego z najwspanialszych dzieł, właśnie Andrei del Pozzo, który był jezuitą, są właśnie w kościele świętego Ignacego w Rzymie. Czy pan pamięta ten kościół, panie redaktorze?
1: Tak, panie profesorze, tak pamiętam, ale też pamiętam o czasie i chciałem jeszcze państwu też powiedzieć, bo żeby państwo, że tak powiem, nie pocałowali klamki od wtorku do soboty 10:17, bo jak ktoś pojedzie do Siedlec, jest otwarta wystawa, a w niedzielę od 12:00 do 17:00. Można na przykład połączyć to z wizytą w kościele rano w Siedlcach, to nie jest daleko. To taka moja sugestia.
0: Także w kościele świętego Stanisława, proszę pamiętać, te obrazy, o których wspomniałem, Szymona Czechowicza, one są w kościele świętego Stanisława.
1: Tak, ja rozumiem. No ale teraz namawiamy, panie profesorze, do tej wystawy. No oczywiście jedno z drugim najlepiej połączyć. I to jest... No to jest coś niesamowitego. I wrócimy po prostu do rozmowy o tej wystawie za 2 tygodnie, ale może wcześniej nawet. I panie profesorze, bo dzisiaj to już będziemy musieli powoli finiszować. 40 minut minęło nam, jak z bicza strzelił, no ale tak jest. Ale bardzo dziękuję.
0: Namawiam państwa wspólnie z panem redaktorem Konradem Mędrzeckim. Jak wchodźcie państwo na strony internetowe, pytajcie o księdza Mirończuka, o jego współpracowników, bo pamiętajcie państwo, że ja jadąc, jeszcze tylko krótko powiem, jak wchodziłem na tą wystawę ostatnio, pojechałem z żoną, trafiłem na grupę 4 pań. Była pani Joanna z Warszawy z trzema innymi osobami, które oprowadziliśmy i to opowiedzieliśmy. Wykorzystajcie państwo, że ksiądz Robert Mirończuk jest osobą uduchowioną, że żyje w kręgu myśli świętego Franciszka. Pytajcie przygotujcie się do tej wyprawy, sprawdźcie, co jest w internecie, we wszystko, co najważniejsze, artykuł, który przeczytajcie pod znakiem świętego Franciszka, mój sprzed tygodnia. Na wystawę się trzeba trochę przygotować, a tam potem mieć przynajmniej godzinę, żeby głęboko przeżyć po prostu przesłanie tej wystawy, która szczególnie będzie ważna w okolicach 3 października, bo to jest to 800. rocznica śmierci świętego Franciszka. Bardzo serdecznie państwu wystawę polecam i Siedlce z jego pięknymi kościołami. I kontakt ewentualnie z pracownikami muzeum, zwłaszcza z księdzem doktorem Robertem Mirończukiem.
1: No właśnie, ci, którzy napisali do mnie i czekają na Wazariego, to poczekamy jeszcze troszkę, ale będzie, bo kontynuacja opowieści o Wazariego.
0: Ja tutaj mam ułożony stos książek. Ci z państwa, którzy pytają o Wazariego, stos książek, który mi pomoże o Wazarim opowiedzieć ponownie, głównie we Florencji, czeka, żeby rzeczywiście do niego się odnieść i państwu o Wazarim opowiedzieć. No obiecujemy solennie.
1: Był na razie Wazari e Roma, a teraz będzie Arezzo i oczywiście...
0: I Florencja.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Czyli następne spotkanie poświęcamy jednak tym wspaniałym, bo to jest... Właśnie nie przychodzą do głowy, zwłaszcza w tym zabieganiu ci malarze, no bo no każdy wie, każdy tam kilka nazwisk przypomina sobie, a tutaj są malarze po prostu genialni, o których tak na pierwszy rzut, że tak powiem, oka nie wiemy, nie znamy ich, a później...
0: Popatrzcie Państwo w oczy Boga Ojca w wizji apokaliptycznej świętego Jana Kalwiego, a zobaczycie, jaki to wielki malarz. A my opowiemy następnym razem o Luce Giordano, opowiemy o Luce Signorellim i o kilku innych artystach, no bo tych 12 artystów otwiera perspektywę do pełniejszego zrozumienia geniuszu sztuki włoskiej i wielkości twórczości, która dotyczy także tematyki mistycznej, bo to jest wystawa o mistycyzmie tak naprawdę. Święty Franciszek to jest jak gdyby aspekt mistycyzmu najwspanialszego, jaki może być.
1: Bardzo, panie profesorze, dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkich gorąco pozdrawiam.
1: Teraz będzie program wschodni. I ja się żegnam. Piosenka nie wejdzie, bo było za ciekawie, jeżeli chodzi o rozmowę. Także tak się zdarza, ale Państwo mam nadzieję, że wybaczą, bo naprawdę ciekawe rzeczy jeszcze w dodatku, no po prostu dotknęliśmy znowu tylko tematu, a może moglibyśmy jeszcze podotykać go bardziej i że tak powiem szerzej, ale to nic. Następne spotkanie z profesorem Jerzym Miziołkiem już wkrótce. Dziękuję. Papa, Konrad Mędrzecki, Igor Toporowski tutaj wspaniale, tutaj oczy mu się świeciły, jak słyszał, też się już wybiera do Siedlec, to wiem, bo już mi powiedział. No to pa!

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Hej, to ja, twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.
2: Autopromocja.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
6: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Gen Wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
12: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Po reklamie.

0: To była muzyka przygotowana przez Artura Żaka i tenże Ostoja Opoka, Fundament Kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet jest już po drugiej stronie magicznego urządzenia. Powiedz mi, Arturze, czemu wybrałeś taką piosenkę? Czy to miał być jakiś komentarz do wyborów? No bo właściwie to rozmawialiśmy o Rosji i terenach okupowanych, a to chyba było nie stamtąd.
1: Wojciechu, dzień dobry, serwus, kłaniam się nisko i nadal nie z Lwowa, lecz z Drohobycza. I powiem ci tak, że wybierając utwór, nie kierowałem się komentarzem ani do korespondencji Olgi Simaszko, ani do wyborów. Po prostu lubię ten utwór białoruskiego zespołu Pawa, utwór o dudaroczku, czyli o dudziarzu, że to tak, czy kobziarzu, nie wiem jakby to powiedzieć, ale chyba dudziarz czy kobziarz, panie Wojciechu. Jak byś nazwał tego człowieka, który gra na dudach?
0: Chyba dudziarz. Wydaje mi się, że kobza to nie jest precyzyjne określenie, które tak naprawdę dotyczy innego instrumentu i niekoniecznie w naszej części Europy. Ale porzucam szybko ten temat na wypadek, gdyby się okazało, że się walnąłem. Co przygotowałeś dla naszych słuchaczy? Czy będzie temat związany z warszawskim metrem? No, poniekąd nadajemy z Warszawy.
1: Jeżeli chodzi o warszawskie metro, a tak naprawdę o wagony przekazane nieodpłatnie dla Kijowa przez warszawskie metro, jeszcze kilka lat temu, jeżeli się nie mylę, te wagony tego typu sowieckiego, że to tak ujmę, produkowane w Federacji Rosyjskiej, trafiły do Kijowa. One są kompatybilne oczywiście też z innymi składami jeżdżącymi w Kijowie. Niewątpliwie bardzo się przydały do transportu właśnie mieszkańców ukraińskiej stolicy, ale mamy teraz w związku z tym śledztwo. I nie śledztwo skierowane w kierunku metra warszawskiego, zakładów komunikacji miejskiej Warszawy, a bardziej urzędników po stronie ukraińskiej, które urzędników oczywiście miasta, którzy odpowiadali za transport tych wagonów. Bo pomimo tego, że Warszawa przekazała te wagony nieodpłatnie, no to trzeba było je przetransportować na teren Ukrainy, przetransportować do Kijowa. I Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy prowadzi teraz postępowanie, twierdząc, że te koszty tego transportu, wszystkie koszty logistyczne, były zawyżone, i to zawyżone o około 150 milionów hrywen, w związku z czym część urzędników odpowiedzialnych właśnie za tę operację uzyskała właśnie dochód, że to tak określę, niewłaściwy z danej transakcji. Na razie śledztwo trwa, ale to właśnie pokazuje, w jaki sposób te organy, niezależne organy antykorupcyjne na terenie Ukrainy działają. Więc to z takich polsko-ukraińskich tematów to chyba pierwszy temat, tak? Bo jednak chyba teraz najgłośniejszym tematem dnia wczorajszego był szczyt karpacki. Wszyscy huczni zapowiedzieli właśnie, że powstał taki nowy format tego szczytu, nowy format wypracowany na szczycie, czyli C8, no czyli tutaj C pewnie od łacińskiego zapisu Karpat. A chodzi o to, że po prostu w tym spotkaniu uczestniczył między innymi Wołodymyr Zeleński, prezydent Rumunii, prezydent Serbii, co ciekawe, Aleksander Vučić, co się odbiło też dosyć potężnym echem w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, bo przepraszam za kolokwializm, jojczenia było dużo, po raz kolejny raz bracia Serbowie zdradzili Rosjan. To oczywiście według przestrzeni informacyjnej Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w tym spotkaniu, w tym szczycie brał udział także Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej, ale także przedstawiciele Austrii, Czech i Słowacji. Tamże też poinformowano o tym, że Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Więc to niewątpliwie spotkało się z dużą, bardzo optymistycznym przyjęciem na Ukrainie. No tutaj ze swojej strony też muszę powiedzieć, że im więcej państw będzie pracowało nad tym systemem, tym większe prawdopodobieństwo, że ten system antybalistyczny, między innymi projekt Freya, będzie realizowany. No tutaj od razu wolę studzić takie ultra pozytywne nastawienia, które często na Ukrainie panują, ale także czasami w krajach europejskich. No jednak systemy rakiet antybalistycznych to jest proces bardzo długotrwały, bardzo kosztochłonny i wymagający dużych mocy przerobowych, produkcyjnych tak naprawdę, nie mówiąc już o myśli technologicznej i późniejszym testowaniu, więc to są raczej nie miesiące, jak czasami słyszymy, a jednak chyba lata. Niemniej jednak im więcej mocy przerobowych, im więcej myśli technologicznej, tym szybszy proces. Dodatkowo optymizm wywołała też deklaracja kolejnego pakietu pomocy militarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

0: regularnie publikowali Niemcy, gdzie było podane wszystko, nie tylko konkretną nomenklaturę uzbrojenia, konkretne ilości, konkretne daty dostarczenia, co wywoływało u mnie, no, łagodnie mówiąc, przepotężną konsternację, bo tutaj w dużej mierze to było radykalne ułatwienie pracy rosyjskiej agenturze i rosyjskim analitykom, zresztą nie tylko rosyjskim. No i chyba tak. Taka najważniejsza informacja, która późnym wczorajszym wieczorem tutaj na Ukrainie wybrzmiała, a mianowicie chodzi o to, że Donald Trump podpisał ustawę, no, ustawę, która teraz nosi imię świętej pamięci Lindsey'a Grahama, senatora, który niedawno zmarł. Ustawę, która wcześniej nazywała się tak zwaną ustawą piekielnych sankcji. Ustawa, która jest, była lobbowana i przesuwana zarówno przez Senat, jak i Izbę Reprezentantów przez, no, ponad rok tak naprawdę. Lindsey Graham, świętej pamięci, ale także Blumenthal, inny senator, tylko dla odmiany nie republikański, a demokratyczny, przesuwali tę ustawę. Ona od momentu złożenia tego projektu, no, przeszła kilka dosyć radykalnych zmian, bo początkowo mówiono o sankcjach takich zaporowych, 500-procentowych na kraje, które kupowałyby od Federacji Rosyjskiej zasoby energetyczne. W końcu stanęło na 100. Dodatkowo zmieniono chyba najważniejszą rzecz w tej ustawie, to, że Donald Trump jako prezydent tą ustawą nie jest zobowiązany do wprowadzania takich ceł, ale może w ten sposób, czyli to jest chyba takie najważniejsze złagodzenie, ale z ważnych rzeczy, że oprócz tych ceł na kraje trzecie, takie, no, najbardziej zagrożone i zresztą te, które już wyraziły swoją dezaprobatę, to Chińska Republika Ludowa i Indie, tam są też sankcje na, między innymi, na rosyjskie inwestycyjne projekty, między innymi także na ukraińskie fundusze, na rosyjskie fundusze, ale także na między innymi bank centralny i fundusze banku centralnego, także na inwestycje na przykład na Jamale, czy też na dalekiej północy rosyjskiej, co w dużej mierze też ogranicza możliwości rozwoju. Dodatkowo, nawet pomimo tego, że Donald Trump może nie wykorzystać tych sankcji, tych możliwości wprowadzenia właśnie tych dodatkowych ceł, czy też innych sposobów właśnie oddziaływania na Federację Rosyjską, to sam fakt istnienia takiego prawa, no, zmienia w dużej mierze rzeczywistość. I to też pokazują opinie rosyjskie. No, po raz kolejny Donald Trump z ukochanego Donalda zmienił się we wroga Federacji Rosyjskiej. Tutaj mówię na razie nie o oficjalnych komunikatach, tylko bardziej właśnie o komunikatach propagandy rosyjskiej, zarówno tej bardziej oficjalnej, jak i tej z tak zwanego turbo-Z patriotycznego środowiska. Więc to o tym się mówi najwięcej, o tym mówią komentatorzy, o tym mówią politycy. No a dla mnie, no, chyba po podpisaniu tej ustawy muszą być też zmartwieni niektórzy biznesmeni, chociażby z korporacji Exxon amerykańskiej, która to ponoć bardzo marzyła o powrocie do Sachalinu 1, do tego dużego projektu. No, biorąc pod uwagę, że przed pełnoskalową inwazją Exxon w tym dużym projekcie Sachalin 1 miał 30% udziału. Teraz raczej to będzie niemożliwe, no ale zobaczymy. Wojciechu?
1: Artur Żak z Lwowa, już jest godzina 10.33, jesteśmy umówieni na telefon o tej porze. Czy to już zamyka to, co przygotowałeś na dzisiaj? Bo też przy okazji możemy zaprosić Słyszę oddech. To znaczy,
0: tak, zamykam. To, co chciał...

0: Zamykam, Wojciechu. Jak ja rozumiem, chciałeś zaprosić jutro na Czarne Niebo, więc zapraszaj, Wojciechu.
1: A zatem jutro o godzinie 17:00 między innymi na antenie Radia Wnet Czarne Niebo, również w YouTubie, i będzie to temat lwowski, taki bliski twojemu ciału, że tak powiem.
0: W rzeczy samej tak, pochylimy się nad interpelacją 21 posłów, gdzie wnioskodawcą był poseł Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Matecki. Interpelację do prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii wsparcia i przeprowadzenia Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada. I faktycznie to Czarne Niebo. Ta audycja będzie wybitnie lwowska, lwowo-centryczna. To będzie najważniejszy temat tej audycji, a pochylimy się w ten sposób, że po prostu spróbujemy dowiedzieć się, przeanalizować, jaka jest opinia na temat tej interpelacji Polaków ze Lwowa. Bo może to dla niektórych być pewną niespodzianką, ale Polacy we Lwowie święta narodowe obchodzą w sposób jawny w przestrzeni publicznej, no co najmniej od końca lat 80. No i nad tym się pochylimy.
1: Artur Żak z Drohobycza. I czy mi się wydaje, czy ja znowu nie zapytałem o pogodę?
0: Nie zapytałeś o pogodę. Dzisiaj nawalasz, Wojciechu, powinieneś złożyć samokrytykę. Pogoda w Drohobyczu bardzo się poprawiła. Jest przepiękne niebieskie niebo, ani jednej chmurki. Około 20 stopni Celsjusza na termometrze za moim drohobyckim tym razem mieszkaniem, więc jest naprawdę jak na drugą połowę września, naprawdę wspaniale.
1: A zatem niech zabrzmi muzyka, tym razem nie z Lwowa. A dlaczego taki utwór? A, powiem teraz, bo potem będzie rozmowa. Daga Dana, formacja polsko-ukraińska, też w pewnym sensie wrocławsko-poznańska. Zagrała wczoraj bardzo dobry koncert w klubie Kadr w Warszawie i my Państwu zaprezentujemy nowy singiel Daga Dany, który promuje nową płytę, która ukaże się już w nowym roku. A zatem Daga Dana. Arturze, dziękuję za rozmowę.
0: Kłaniam się nisko.

Formacja Daga Dana, utwór Będę Szczęśliwa, czy byłam szczęśliwa, nie jestem pewien. W każdym razie singiel promujący najnowszą płytę, płyta Lumen, ukaże się na początku przyszłego roku, także proszę wyczekiwać, być może będziemy też prezentować kolejne utwory, niebawem będzie drugi singiel i niebawem zespół Daga Dana będzie jeszcze raz występować w Warszawie. Jest to formacja polsko-ukraińska, jednocześnie poznańsko-wrocławska, bo Daga Gregorowicz jest z Poznania, a Dana Wynnecka mieszka we Wrocławiu. I może przy tej okazji posłuchamy jeszcze raz zespołu Daga Dana, bo prezes Czesław Okińczyc jest na urlopie. Byliśmy umówieni na rozmowę, ale może jak to na urlopie, może coś tam się nie udało. Ja wiem, że w czasie moich urlopowych łączeń miałem często problemy, bo albo gdzieś zasięg niespodziewanie był słaby, albo okazało się, że Wi-Fi w tym czy innym lokalu nie spełnia wymogów technicznych, więc tak to czasami bywa. Ale niech zabrzmi muzyka. Ona nie tylko łagodzi obyczaje, ale również krzepi, więc i dodaje energii. Więc zespół Daga Dana, już starszy utwór, nie z tej nowej płyty, a zatem Daga Dana.

0: Daga Dana po raz drugi, tym razem również w koprodukcji. To chyba nie jest dobre słowo. W każdym razie wspólny utwór, wspólny projekt Daga Dana i formacja Subkarpać. Co mnie zresztą bardzo cieszy, bo Subkarpać to jest formacja rumuńska, mój ulubiony kraj, a samą nazwę chyba można przetłumaczyć, nie sprawdzałem tego, jako Podkarpacie. A jak Podkarpacie, no to już robi się swojsko i miło, i też no, w szeroko pojętym Podkarpaciu jest nasza rozmówczyni, prezes Fundacji Bratnia Dusza Iwona Romaniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie Państwa.
0: Stwierdziłem do tej pory, że chyba popełniam pewien błąd, bo pytam rozmówców z Wilna, pytam rozmówców ze Lwowa o pogodę. Ze Lwowa to pani prezes doskonale wie, o kim mówię. A gdy dzwonię do Krynicy, to nie pytam o pogodę, więc już wakacje mamy niestety za sobą, ale może ktoś jeszcze się tym ciekawi, może chce wyskoczyć do Krynicy. Jaką pogodę w Krynicy mamy dzisiaj?
1: Redaktorze, dziś jest pięknie, słonecznie. Jutro jeszcze dzień też będzie taki, więc też serdecznie zapraszam Państwa do Krynicy. Od poniedziałku już będzie troszeczkę bardziej deszczowo i zimno.
0: Więc kto chce złapać jeszcze trochę tego letniego, przypominamy, jeszcze mamy ostatnie dni lata. Dzisiaj jest 19 września, właściwie ostatni weekend tego lata. Można wyskoczyć do Krynicy. No dobrze, ale przechodzimy już do tematów poważnych. Bratnia Dusza, bardzo często była pani na antenie Radia Wnet, programu wschodniego Studia Lwów, i obiecaliśmy, bo zawsze apelowaliśmy o wsparcie. Obiecaliśmy, że nasi słuchacze w okresie wakacyjnym odpoczną, jak to w wakacjach. Trzeba odpocząć, no ale wszyscy wracają po tych urlopach, niektóre już niestety były dawno temu, do życia, a fundacja to, jak znam życie, nawet nie zrobiła sobie przerwy i cały czas coś robiła, no ale już po tym obiecanym no już nie wiem jak dokończyć tego, intermedium to nie było. Po tym obiecanym okresie przerwy wracamy do relacji z tego, co robi Fundacja Bratnia Dusza, przede wszystkim jakie ma plany, czym się zajmuje, a zajmuje się przede wszystkim, chociaż wieloma rzeczami, pomocą polskim seniorom na kolanach, no ale nie tylko seniorom, bo przecież to są też harcerze polscy i wiele innych inicjatyw, dzieci, tak. Ja powinienem już przekazać głos, bo to przecież pani domena. W każdym razie jeszcze pozwolę sobie jedno zdanie. Zbliża się, no jeszcze nie szybkimi krokami, ale Święto Narodowe Polski, zresztą już dzisiaj wywołane przy innej okazji, i ma pani kolejny pomysł związany z seniorami z Lwowa.
1: Dokładnie, redaktorze. My, jak tutaj pan pięknie wspomniał, my jesteśmy bez przerwy, tak? Bez przerwy we Lwowie, bo jesteśmy co dwa tygodnie we Lwowie z pomocą humanitarną, z pomocą żywności. Wiadomo, no nasi seniorzy to już są osoby w takim podeszłym wieku, więc co chwilę dostajemy informacje, prośby o leki, o żywność, o wsparcie, zapytania, kiedy będziemy, jak możemy pomóc. Coraz więcej osób jest w coraz trudniejszej sytuacji zdrowotnej. No, dwie osoby nam odeszły w tym roku. To jest dla nas po prostu bardzo, bardzo przykre, no ale cóż, życie idzie dalej, po prostu musimy robić to, co robimy, pamiętać o nich, wspominać i po prostu dalej pomagać, dalej wspierać. Kochani, tak jak tu wspominał pan redaktor, już niebawem jest Święto Niepodległości Polski. Chcemy zrobić coś wspólnie z wami wspaniałego, pięknego, ale tylko z wami, bo bez was nie damy rady. Chcemy przywieźć naszych seniorów do Polski. Chcemy, żeby oni w okresie właśnie tutaj świąt, właśnie tutaj 11 listopada, spędzili tydzień czasu w Krynicy, żeby się spotkali z Polakami, żeby mogli razem z nami świętować, żeby mogli stanąć na ziemi ojczystej. Kochani, dwie osoby, które były u nas w styczniu na spotkaniu odpadkowym, były ostatni raz w Polsce. Właśnie dzięki wam. Jedna osoba, która jeszcze żyje, nie przyjedzie, bo już jest też w takim stanie zdrowotnym. Na pewno państwo może pamiętacie panią Teresę, która ma 96 lat, ona jeszcze na spotkaniu odpadkowym tańczyła przepięknie tutaj właśnie naszymi seniorami z piwnicznej. W tej chwili już zdrowie nie domaga, już pani Teresa też nie jest w stanie po prostu poruszać się samodzielnie na większe odległości, więc już nie przyjedzie do nas. Jesteśmy tam, pomagamy, dowozimy pani Teresie to, co potrzebuje, jak dzwoni, pisze, no ale tym razem już nie będzie mogła być z nami. Dlatego, drodzy rodacy, apel do was. Sprawmy, aby tym razem przyjechało znowu 23 osoby minimum, żeby spędziły ten czas z nami, żeby z nami odwiedziły te nasze polskie miejsca, żeby mogły pobyć na ziemi ojczystej, bo to tak właśnie jak pokazuje czas, prawda? Czasami to jest ich ostatni pobyt. My tu na nich czekamy z otwartym sercem. Wszyscy po prostu jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że przyjadą do nas. Pan Marian, który jest prezesem Katolickiego Uniwersytetu III wieku, ma już listę awaryjną tych osób. Po prostu tak dużo osób marzy o tym, żeby do Polski przyjechać, żeby pobyć tutaj, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, ale chociaż taką grupę 23 osoby, jak była w styczniu, będziemy chcieli przyjąć. Ale drodzy Państwo, no na zasadzie właśnie pospolitego ruszenia. Nie mamy środków finansowych, żeby przyjąć te osoby. Koszt nie jest aż tak wielki, bo całe przedsięwzięcie, drodzy Państwo, polega na tym, że my jedziemy po te osoby osobiście trzema busami. Jedziemy tam po nich, odbieramy ich, ponieważ to są osoby starsze, w różnym stanie też zdrowia, już nie chodzą. Odbieramy wszystkich, wozimy ich tutaj po różnych miejscowościach, organizujemy spotkanie, zapewniamy noclegi, wyżywienie, zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie i po tym czasie odwozimy ich z powrotem wszystkich pod dom. Bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo wymaga też i czasu, i wsparcia, i pomocy, ale przede wszystkim wymaga finansów. Kochanie, całe przedsięwzięcie to jest 33 tysiące złotych, więc to nie jest jakiś wielki koszt. Zebraliśmy już 3 tysiące, więc nam zostało 30 tysięcy. I tutaj wielki apel do Państwa. Pomóżcie, wesprzyjcie. Sprawmy, aby po prostu oni mogli być tutaj z nami. Aby te osoby, które po prostu marzą o tym, aby były w Polsce, przyjechały, spędziły też ten czas z nami. Bo jak pani Stasia pięknie mówi Nowosad, ty po Bogu nam najpierwsza. Tak właśnie oni o Polsce mówią. Najważniejsza jest dla nich Polska ojczyzna.
0: Pani prezes, myślę, że to jest moment, kiedy pierwszy raz podamy, bo zrobimy to jeszcze raz, numer telefonu, bo przypominamy, Fundacja Bratnia Dusza jest fundacją, ma swoją stronę, można wejść na stronę i znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje. Tam również jest numer konta bankowego, ale z naszych doświadczeń wynika, że przelewy BLIK działają najlepiej, dlatego za chwilę podam po raz pierwszy numer telefonu, pod który można takie przelewy kierować. To jest 511-243-447, czyli to są numery, pod które można kierować przelewy BLIK, 511-243-447 i przekazuję pani prezes głos.
1: Kochani, chcemy im zorganizować spotkanie z naszymi polskimi też pisarzami, poetami, żeby tutaj też pani Stefania Nowosad, która napisała przepiękne książki właśnie o tęsknocie za ojczyzną, o miłości do ojczyzny, gdzie jesteś ojczyzną moja. Polska to najpiękniejsze słowo świata i wierność, wiele innych pięknych właśnie powieści, wiele pięknych wierszy też spotkała się z naszymi tutaj też pisarzami, żeby wspólnie też porozmawiali. Chcemy zrobić spotkania w szkole, bo kochani, nie ma lepszej lekcji historii dla dzieci niż spotkanie właśnie z Polakami, którzy nie mają tej ojczyzny, którzy mają tą ojczyznę na odległość, kiedy dziecko może się spotkać, może porozmawiać, może zobaczyć, jak dla tej osoby jest ważna ta ojczyzna. Jakie oni mają szczęście, że są w bezpiecznym kraju, że są w Polsce, że mogą mówić swobodnie po polsku, mogą się poruszać po polsku, mogą chodzić do polskich szkół. No, naszym seniorom nie było to po prostu dane, żeby mogli tak swobodnie żyć, jak my tutaj żyjemy. Dlatego mówię, wspaniała lekcja historii dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, dla też naszych seniorów, bo oni w ten sposób mogą też docenić, że no tak naprawdę nam jest też tutaj ciężko w kraju, tak? Ale nie jest nam aż tak trudno jak im. Że oni się potrafią cieszyć z tak drobnych rzeczy, kochani, jak na przykład z drożdżówek, które jedna właśnie z seniorek upiekła, z tego, że jeden pan na przykład wystrugał na pamiątkę pięknego konika drewnianego w styczniu. To są detale, to są drobiazgi, a dla nich to jest bezcenne. Nasza święta w Polsce. Kochani, jak wspólnie po prostu się zawieźmiemy, zorganizujemy im ten pobyt, a nie możemy ich zawieźć, bo tak jak mówię, po prostu oni liczą na nas, oni liczą, że ten czas spędzą tutaj z nami, ale kochani, proszę sobie wyobrazić, że my przyjmujemy tych ludzi od 6 do 10, a 11 oni święto niepodległości Polski chcą świętować właśnie na Ukrainie, pod pomnikiem Mickiewicza, na cmentarzu Orląt Lwowskich, tam gdzie są pochowani nasi rodacy, bo dla nich to jest po prostu Polska i dla nich tam zawsze była Polska i będzie. Więc my 10 po prostu wsiadamy z nimi do auta, pakujemy wieńce biało-czerwone, 11 listopada razem z konsulem składamy kwiaty, wieńce, idziemy w pochodzie i uczcimy też właśnie tą naszą niepodległą razem z nimi we Lwowie. Więc kochani,
0: czyli
1: proszę o pomoc.
0: Fundacja Bratnia Dusza też do Lwowa trafi razem z naszymi rodakami, z seniorami ze Lwowa. Za chwilę chyba jeszcze raz podam numer, a może od razu, czemu nie? 511 to jest numer, pod który można kierować przelewy BLIK. 511-243-447 i zgodnie ze swoim zwyczajem powtórzę. 511-243-447. Rozumiem, że też do kosztów tego wyjazdu dochodzi ubezpieczenie, bo w takiej sytuacji chyba należy ubezpieczyć tych naszych seniorów, którzy przyjeżdżają do kraju.
1: Oczywiście. Ale czy mnie słychać, redaktorze?
0: Tak. Coś się na chwilę popsuło, ale już słyszymy.
1: Dokładnie. Oczywiście pełne ubezpieczenia. Oczywiście też dlatego też jest ważne, żeby to jechały 3 busy po nich, więc to też jest rozłożony, prawda, koszt. On jest trudniejszy, ale dla nas jest ważne, żeby oni mieli jak najwyższy komfort. Osoby różnie się zachowują. Czasami ktoś wymiotuje, czasami komuś jest słabo. Musimy się zatrzymać na trasie. Jak to są 3 busiki, jest wygodnie. Częściej robimy postoje. Robimy przerwę na, nie wiem, na picie się wody, na zjedzenie kanapek, na obiadek. To jest bardzo istotne właśnie, żeby to było dla nich jak najprostsze, jak najprzyjemniejsze, żeby im nie utrudnić po prostu tej podróży do Polski, żeby była jak najprostsza, jak najprzyjemniejsza i jak najmniej uciążliwa, no bo wiadomo, niektóre osoby mają 90 parę lat i sama już ta droga będzie dla nich dużym wyzwaniem.
0: Czy już jest przewidziany program? Bo zazwyczaj pani tam ma szereg pomysłów. Wizyty, wspólne spotkania, występy, zawsze dużo tego było.
1: Oczywiście, będzie spotkanie też z naszymi klubami seniora, będzie spotkanie z kołem gospodyń wiejskich, będzie wesoło, będzie rodzinnie, będzie swojsko, jak to u nas, bo to jednak teren górzysty, taki wiejski, więc spotkanie w różnych klubach. Chcemy ich przywitać tak po góralsku, czyli jak to mówimy, no swojską kiełbasą, swojskim chlebem, z przyśpiewem, żeby oni się czuli tutaj jak u siebie, żeby się czuli, że są dla nas najważniejsi. Chcemy po prostu dać siebie 100% i więcej, żeby ten czas zapamiętali po prostu na zawsze. Bo tak jak mówię, czasami to może być ostatnia ich chwila, więc zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to były takie chwile, o których nigdy nie zapomną. Ja jestem z nimi 24 też, drodzy Państwo, więc no mówię, jeśli tylko jest jakaś potrzeba, żeby ktoś się w nocy na przykład obudził, czy trzeba, nie wiem, coś podać, czy wezwać lekarza, to jesteśmy. No i też będziemy prosić naszych harcerzy, żeby też Związek Harcerstwa Polskiego właśnie w tamtym roku pojechała z nimi Basia też, żeby z 2 osoby pojechały takie młodsze, które będą do pomocy, do wsparcia, które będą też podczas drogi ułatwiały właśnie tą podróż tym naszym seniorom, więc przyjazd taki naprawdę duży, fajny i drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się z nimi spotkać i mógłby w tym czasie 6-10 przyjechać do Krynicy Zdroju, to ja serdecznie zapraszam na spotkanie z tymi Polakami, bo nie ma piękniejszego przeżycia niż spojrzeć taki babci dziadkowi w oczy, wziąć za rękę i powiedzieć, jesteśmy, pamiętamy. Jesteście dla nas ważni. I zobaczyć,
0: pani prezes, mamy jeszcze
1: człowieka.
0: Mamy jeszcze jeden punkt programu, który uzgodniłem z Arturem Żakiem, do którego tematu to wrócimy jutro. To przy okazji powiem, że nie uzgadniałem tego z panią Iwoną Romaniak. Otóż 21 posłów podpisało interpelację do premiera w sprawie organizacji Polskiego Marszu Niepodległości w Lwowie 11 listopada. I my apelujemy do tych posłów, skoro są tak zaangażowani, żeby zapisali sobie ten numer telefonu i wpłacili na pomoc polskim seniorom, jeżeli mają na sercu, jeżeli jest dla nich to tak ważna sprawa. Obliczyłem, że 33 tysiące, jeżeli podzielić na 21, to jest 693 zł chyba, jeżeli się nie mylę. I wystarczy tyle wpłacić, żeby pani prezes Fundacji Bratniej Duszy była zupełnie spokojna. A zatem następujący posłowie. Pan Dariusz Matecki, inicjator, Waldemar Andzel, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Lidia Czechak, Bronisław Foltyn, Roman Fritz, Janusz Kowalski, Michał Kowalski, Mariusz Krystian, Władysław Kurowski, Anna Kwiecień, Grzegorz Lorek, Michał Moskal, Grzegorz Płaczek, Jarosław Sachajko, Edward Siarka, Dariusz Stefaniuk, Artur Szałabawka, Witold Tumanowicz, Patryk Wicher, Michał Woś. Bardzo proszę zapisać ten numer 511-243-447. Powtarzam, 511-243-447 i dołączyć się do akcji wspierania polskich seniorów na Kresach, a konkretnie z Lwowa, który jest tak bliski waszemu sercu. Pani prezes, jest godzina 11:01. Musimy już kończyć audycję, zatem ostatnie zdanie.
1: Kochani, bardzo dziękuję za wsparcie, za dotychczasową pomoc, za to, że jesteście i dzięki wam mogę po prostu przekazywać to dobro, bo kochani, to są wasze serca, to jest wasze wsparcie, to jest wasza pamięć, ja bardzo wam za to dziękuję, a za tydzień pozwolę sobie was już pozdrowić właśnie z Wilna, też właśnie będę miała tam wywiad i spotkanie z Polakami z Wilna, więc jesteśmy, to pamiętajmy, bądźmy.
0: To może umówimy się też na rozmowę w programie wschodnim albo w studiu Lwów.
1: Bardzo chętnie, redaktorze.
0: Dobrze, dziękuję. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, Igor Toporowski, Olga Siemaszko, Artur Żak, Wojciech Jankowski. Dziękuję państwu za uwagę i do tematu lwowskiego wracamy w niedzielę o godzinie 17 w czarnym niebie. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję redaktorze i tutaj przytoczę słowa pani Stasi a propos Polski. Tyś po Bogu nam najpierwsza. Trzymajmy się tego, kochani. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
7: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.
8: Radio Wnet. Więcej niż radio.
9: I tak, drodzy Państwo, mamy minutkę po godzinie 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły jeszcze i ładny weekend. Taki się zapowiada. W sumie tak naprawdę kilka krótkich informacji. Otóż ulica Marszałkowska, samo centrum jest zamknięta. Jest tam prawdopodobnie jakaś manifestacja. Też trochę widziałam jakichś dużych maszyn, które są usytuowane przy torach, czyli możliwe, że też jakieś drobne remonty. Natomiast jeżeli Państwo planujecie wybrać się samochodem i zakładacie, że nie będzie korków, jak to zazwyczaj o tej porze w weekend w Warszawie, no to tutaj możecie mieć może taką trochę niemiłą niespodziankę. Trzeba kalkulować kilka minut, myślę około 10 minut dłużej, aby przejechać ulicą Marszałkowską na przykład w stronę Placu Zamkowego, jak zrobiłam to ja. A drodzy Państwo, kolejna ważna informacja jest taka, że jest piękna pogoda, jest ciepło, więc warto wykorzystać ten dzień może jeszcze na jakiś aktywny ruch, na jakieś spacery. Ja zachęcam do tego, aby oczywiście ten czas spędzić wspólnie z Radiem Wnet, więc możecie zabrać słuchawki i możecie być razem z nami. Podsumowanie tygodnia to dzisiaj przed nami. Za momencik, zanim jeszcze samo podsumowanie, to połączymy się też z Anią Popek i zaprosimy Państwa na ciekawe wydarzenie. Może dysponujecie chwilą wolnego, ale to na razie jeszcze nie będę zdradzała, o co chodzi. A jeżeli wracając do podsumowania, no to za nami faktycznie bardzo intensywny tydzień w polskiej polityce i ta polska polityka przeplatała się tak naprawdę z polityką zagraniczną, bo mam tutaj na myśli to, co dzieje się za wschodnią granicą, te alerty RCB, o których tak dużo mówili. Sejm oczywiście zakończył też czterodniowe posiedzenie. No, mieliśmy zmianę w prezydium Sejmu i kolejną odsłonę przetasowań na prawicy. Bardzo ostry spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. To tutaj do tych tematów wrócimy w dzisiejszym podsumowaniu i cały czas próbowaliśmy odpowiadać na to kluczowe pytanie, jak duże jest to ryzyko siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. No i w tle tego wszystkiego właśnie rosyjski atak na zachodnią Ukrainę, tak blisko naszej granicy, poderwane myśliwce, alarmy na wschodzie Polski. O tym wszystkim opowiemy Państwu przez najbliższą godzinę, ale rozpoczniemy jednak muzycznie, bo to przecież weekend i piękna sobota. Garu na naszej liście i Żita.

0: Drodzy Państwo, mamy godzinę 12:08, a teraz już zapowiadany gość. Łączymy się z Anią Popek, doskonale znana Państwu dziennikarka i radiowa, i telewizyjna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jaśmina. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa.
0: A bardzo się cieszę, że jesteś, Aniu, naszym gościem. To jest podsumowanie tygodnia, ale ten tydzień się jeszcze nie kończy, a też tak naprawdę zaraz rozpoczyna się kolejny i tak naprawdę na kolejny tydzień chcemy zaprosić słuchaczy Radia Wnet. Wieczór poetycko-muzyczny. Czy mogłabyś w kilku słowach opowiedzieć, co to jest za wydarzenie, dlaczego warto tam być?
1: Tak, to jest doskonały moment, żeby zaplanować sobotni wieczór za tydzień, dokładnie, bowiem w Kościele Świętego Krzyża, nieopodal redakcji Radia Wnet, czyli przy krakowskim przedmieściu, to ten słynny kościół z figurą Chrystusa dźwigającego krzyż i ten słynny kościół, z którego co tydzień emitowane są, transmitowane są msze święte radiowe już od ponad 40 paru lat. Więc ten słynny kościół obchodzi w tym roku, proszę Państwa, 400-lecie istnienia parafii Świętego Krzyża. To jest piękny jubileusz, a ta parafia i ten kościół łączą w sobie jak w takiej szkatule różne, bardzo ważne, czasem przyjemne, czasem dramatyczne, ale istotne wydarzenia z życia naszej ojczyzny. Bo ten kościół ulokowany jest na trakcie królewskim. To był kościół mieszczan, którzy zawsze przyglądali się bacznie temu, co robi król, arystokracja i władze, więc taka też rola podwójna. Ale taka świątynia bardzo ważna, bo tam na przykład spoczywa w jej podziemiach marszałek Sejmu Wielkiego, Małachowski. Tam spoczywają różne ważne osoby. No i są epitafia osób, odegrały ogromną rolę w dziejach naszej ojczyzny. Niektóre są bardziej znane, inne zapomniane, ale równie ważne. Jest piękny pomnik Jana Pawła II, jest piękny pomnik prymasa Wyszyńskiego, tak ustawione są vis-a-vis. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że parafianami tejże parafii byli Cyprian Kamil Norwid i Stanisław Moniuszko. Oczywiście w różnych latach, no ale powiedzmy, że ich losy się troszkę zazębiały. I proboszcz parafii, ksiądz Bartosz Pikul, założył taki komitet, jestem jego członkiem, który ma upamiętnić właśnie 400-lecie i tych znakomitych parafian i chcemy zbierać cegiełki na wmurowanie epitafiów i Norwida, i Moniuszki. I taki koncert, który ma o tym przypomnieć, czy powiedzieć, czy też wzbudzić zainteresowanie, ale przede wszystkim dostarczyć wspaniałych wrażeń, odbędzie się w sobotę za tydzień.
0: 19. I tutaj, droga Aniu, troszeczkę nam zgubiliśmy zasięg. 26 września, to jest sobota, Kościół Świętego Krzyża o godzinie 19.
1: Pomyślmy o 19, czyli 19:30. Będzie tak. Fantastyczna Ania Jajkiewicz zaśpiewa kompozycję Moniuszki, czyli Prząśniczki, Znasz li ten kraj. Będzie Julka Witulska, bardzo młoda i bardzo utalentowana, znana widzom Telewizji Polskiej wokalistka, która zaśpiewa piosenkę do słów Norwida. Andrzej Mastalerz będzie czytał poezję Norwida i również do tego grona artystów dołączyła Małgorzata Królikowska. Także taki zestaw mamy fantastyczny dla Państwa i zapraszamy bardzo gorąco. To jest piękny kościół, wspaniała poezja, wspaniała muzyka, wstęp wolny oczywiście, więc im będzie nas więcej, tym przyjemniej.
0: A my oczywiście zamieścimy też taką informację na naszym portalu. Oczywiście dołączamy do tego zaproszenia. To jest 26 września o godzinie 19:00. Tak. A jak Ania tak pięknie zaprasza, to... Tak, proszę, tak. Aniu.
1: Jaśminko, jeszcze jedno, bo ksiądz jest bardzo taki aktywny i już wmurował pierwsze epitafium właśnie w ramach tego upamiętnienia 400-lecia parafii. I to jest epitafium poświęcone księdzu Gabrielowi Piotrowi Baudouin. To jest ten, który założył, warszawiacy znają doskonale, szpital Dzieciątka Jezus. On do dzisiaj funkcjonuje, ten szpital. On założył także dom podrzutków i w ogóle był inicjatorem Okien Życia, ten znakomity ksiądz, wielki jałmużnik Warszawy. I o nim Krasiński napisał: nie ten godzien pamięci, kto gnębił, kto zdzierał, nie ten, kto łzy wyciskał, lecz kto je ocierał, bo on był taki bardzo wrażliwy na krzywdę, zwłaszcza dzieci, ale też najuboższych. I piękne epitafium autorstwa Karola Badyny już znajduje się u nas w kościele, jako jedno pierwsze z tych trzech, na które zbieramy. Jeszcze tylko tylko został nam Moniuszko i Norwid i będzie wspaniały komplet ważnych postaci.
0: A my w takim razie trzymamy kciuki. Wyjątkowe miejsce, piękny wieczór, tak, poetycko-muzyczny i też to taki cały szlachetny temat, który temu przyświeca, więc nic więcej nie trzeba robić, tylko się wybrać i pójść, jeżeli macie Państwo trochę wolnego
1: gorąco
0: czasu.
1: Gorąco zapraszamy. Będzie pięknie, na pewno muzyka Was poruszy. A Moniuszkę tak rzadko można ostatnio usłyszeć w publicznych różnych instytucjach, więc tym bardziej się cieszę, że w Kościele Świętego Krzyża, tam gdzie chodził Moniuszko na mszę, będzie jego muzyka.
0: A ja się cieszę, Aniu, że mogliśmy Cię usłyszeć w to piękne sobotnie południe. Pozdrawiam również.
1: Dziękuję, Jaśmina. Pięknej soboty życzę wszystkim.
0: Serdeczności pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 12:13 na zegarach i my zaraz przechodzimy już do podsumowania tygodnia i wracamy do tematów politycznych, no bo ta polityka oczywiście jest częścią naszego życia, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, ale chyba lepiej chcieć i tutaj trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co się dzieje, bo to wtedy zawsze już wychodzimy od takiego momentu, w którym coś możemy z tym zrobić. I zaraz do tego podsumowania przejdziemy, ale jeszcze chwila muzyki. Sława Przybylska, Gdzie są kwiaty?

0: 12:17 na zegarach. Drodzy Państwo, przechodzimy do podsumowania tygodnia. Mówiliśmy o kilku tych ważnych tematach, ale na pewno jednym z przodujących to kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Cały spór wokół Macieja Berka. Przypomnijmy, Sejm wybrał go na sędziego Trybunału podczas poprzedniego posiedzenia, ale wokół odebrania od niego ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego powstał bardzo duży spór prawny, polityczny. No i teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, nawet już powstają coraz to nowsze sądy, które pytają Polaków o ryzyko tego wariantu siłowego, bo też według doniesień mediów rządzący mają rozważać siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, a my zapytaliśmy o to w Poranku Wnet, a dokładnie zapytał o to redaktor Krzysztof Skowroński, pana profesora Krzysztofa Szczuckiego. Posłuchajmy, co odpowiedział.
1: Że prędzej czy później dojdzie do tego tak zwanego ślubowania w Sejmie, ale myślę, że nie dzisiaj. Podejrzewam, że koalicja będzie chciała to zorganizować w dzień tak zwany niesejmowy, kiedy posłowie są w swoich okręgach wyborczych, bo dzisiaj pewnie oznaczałoby to dużo szumu, kontrowersji, sporu i tak będzie to oznaczało i tak my jako posłowie przecież będziemy się temu sprzeciwiać, no ale to może być taka strategia, żeby zrobić to gdzieś po cichu, w jakiś dzień, kiedy posłowie są zajęci spotkania ze swoimi wyborcami w okręgach wyborczych, więc myślę, że do tego dojdzie, bo nie sądzę, żeby pan prezydent, chociaż nie, to znowu jest tylko spekulacja z mojej strony, ale oparta na tym, co widzę i co słyszę, żeby w najbliższym czasie odebrał to ślubowanie, skoro są tak duże wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów przez pana Berka. Przypomnijmy, chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie bycia wpisanym na listę osób wykonujących zawód. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I co później, panie redaktorze, no, ja bym powiedział tak, nie bardzo rozumiem, ale to jeżeli racjonalnie bym oceniał, potrzebę w ogóle i sens wchodzenia z policją do Trybunału, bo Trybunał to nie budynek, tylko skład, prawda? I trzeba... Sędziowie mogą się spotykać w różnych miejscach i orzekać, ale muszą to być sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta i muszą to robić zgodnie z prawem. Ale Donald Tusk już nieraz pokazywał, że chodzi mu właśnie o przejeżdżanie prętem po klatce, że chodzi mu o pokazywanie też swojemu betonowemu elektoratowi, że jest silny razem. I kto wie, może to zrobić, tak? Może próbować wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ale gdyby pan był doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, doradziłby mu pan podpisanie i przyjęcie ślubowania od pana Berka, czy też uznaje pan, że argument, że nie wiadomo, że nie ma papierów, że nie wiadomo, czy był przez 10 lat radcą prawnym, czy świadczył te usługi, jest przekonywujący i wystarczający do tego, żeby się od tego powstrzymać?
1: Akurat w przypadku pana Berka uważam, że te argumenty są przekonujące i uważam, że ten czas, który pan prezydent zdecydował przeznaczyć na zbadanie tej sprawy, jest konieczny i na pewno jest za krótki, tym bardziej, że Sejm nie chce współpracować. Kancelaria Sejmu nie współpracuje z panem prezydentem w tym zakresie i są realne podstawy. O, panie redaktorze, to oczywiście teraz wyolbrzymie ten problem, no ale wyobraźmy, mówi Sejm, że to on decyduje i to Sejm ocenia, a prezydent ma tylko odebrać ślubowanie. A gdyby, no nie wiem, nie chcę tutaj, ale gdyby kogoś o zupełnie innym zawodzie wybrał Sejm, niezgodnie z ustawą, no nie wiem, lekarza weterynarii na przykład, przy całym szacunku do tej pięknej profesji, no ale to nie są ludzie, którzy powinni być w Trybunale Konstytucyjnym. I prezydent powiedział, słuchajcie, no przecież to jest niezgodne z ustawą, czy z konstytucją. To co wtedy też mielibyśmy powiedzieć, że no Sejm wybrał i Sejm ponosi za to odpowiedzialność?
2: No, no ale jednak tutaj dotyczy osoby, która jest wpisana do tego katalogu radców prawnych od 2002 roku, czyli jest prawnikiem.
1: Tego nikt nie kwestionuje, że on jest prawnikiem, że jest wpisany na listę radców prawnych, ale po to ustawodawca wprowadził tam 10 lat wykonywania zawodu jako pewną alternatywę na przykład dla habilitacji, bo jeżeli ktoś ma habilitację, pan Berek nie ma, to nie musi mieć tutaj tych 10 lat, po to, żeby oczekiwać pewnego doświadczenia. No i to doświadczenie, tak ustawodawca wymyślił, ma w tym przypadku wynikać z wykonywania zawodu, czyli z realnego mierzenia się z problemami prawnymi, z którymi mierzy się radca prawny. Mógł pan Berek, będąc w rządzie, proponować nowelizację tej ustawy, ale nie zaproponowano, nie uchwalono, jest taka, jaka jest i trzeba się do niej zastosować. On tych kryteriów, wydaje się, nie spełnia.
2: No dobrze, to jaki uważa pan będzie scenariusz? Jak będą się rozwijać wypadki wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja myślę, że jakaś próba oczywiście przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ale ja wcale nie myślę o fizycznym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, będzie. Myślę, że zdaje się profesor Sadurski, który nam podpowiadał czas do czasu rządowi, co robić, zazwyczaj jakieś radykalne rozwiązania proponuje, on powiedział coś takiego, co myślę, że może się zdarzyć, że ci, te osoby, które uważają, że złożyły ślubowanie w Sejmie, plus te, od których prezydent odebrał ślubowanie, być może ktoś ze starego składu, kto zdecyduje się iść tą drogą, gdzieś tam się zbiorą, stwierdzą, że są, że stanowią zgromadzenie ogólne i być może będą chcieli na przykład pozbawić immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Być może stwierdzą, że on w ogóle nie został właściwie wypowołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wtedy te obowiązki przejmie pani sędzia wybrana już przez obecną władzę, która jest najstarsza stażem. Więc tutaj tych scenariuszy jest kilka i powstanie wtedy taki alternatywny, byśmy powiedzieli, Trybunał Konstytucyjny.
2: Czyli taki Trybunał Konstytucyjny, który będzie uznawany przez koalicję rządzącą.
1: No, orzeczenia będą publikowane w Dzienniku Ustaw.
2: A nie uznawany przez opozycję.
1: Przez opozycję? No myślę przede wszystkim przez pana prezydenta, który stoi na straży Konstytucji i pewnie tych decyzji nie będzie uznawał.
2: No dobrze, ale ten scenariusz, gdybyśmy zajrzeli w głąb scenariusza premiera Donalda Tuska, to jaki efekt chce osiągnąć na końcu tej drogi?
1: Ja myślę, że może mu zależeć chociażby na tym, żeby pewne ustawy, chociażby prawo o prokuraturze, chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, różne, które, z których nie jest w stanie uchylić pan prezydent, nie jest w stanie zbudować porozumienia z panem prezydentem, to będzie chciał doprowadzić do ich wyeliminowania, mówimy profesjonalnie, z obrotu prawnego właśnie poprzez Trybunał Konstytucyjny. No niektórzy twierdzą, że Tusk chce stwierdzić, że prezydent jest niezdolny za pośrednictwem Trybunału do sprawowania swojego urzędu, czy że chce delegalizować partie polityczne. Może ktoś stwierdzi, że jestem nadmiernym optymistą. Uważam, że na to nawet te osoby wskazane przez większość rządową do Trybunału Konstytucyjnego się nie porwą, bo to byłoby jednak już przekroczenie granicy zamachu stanu. No gołym okiem widać, że prezydent jest zdolny do sprawowania urzędu i nie ma też podstaw do delegalizowania tych partii politycznych, które są w parlamencie, przynajmniej tych wszystkich, tak, które w tym parlamencie są. Więc myślę, że to by się nie stało, aczkolwiek też pewnie przed grudniem 23 nie powiedziałbym, że policja wejdzie do mediów publicznych, więc być może moja wyobraźnia jest
2: albo
1: zbyt
2: do Pałacu
1: wąska.
2: Prezydenckiego.
1: Albo do Pałacu Prezydenckiego, to prawda.
2: No dobrze, a w takim razie Narodowy Bank Polski, bo jest kilka instytucji, które chciałby zmienić premier Donald Tusk. Teraz jest Trybunał Konstytucyjny, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale to jest mniejszy problem, bo jest Rada Mediów Narodowych i tam pan Kowalski, rozumiem, ma... Nie, pan Król.
1: Który został zatrzymany przez Centralne Biuro, tak media wczoraj podały antykorupcyjne. Więc przewodniczący Rady Mediów Narodowych jest w Izbie Zatrzymań w tej chwili.
2: To jest też ciekawe, bo nie wiem, w którym momencie się kończą te prezesury w mediach narodowych. Może teraz się kończą. To też
1: w Radzie Mediów, a prezesury już w poszczególnych spółkach.
2: Spółkach, kiedy podejmuje się... Ale dobrze, to nie jest istotne, bo istotny jest Narodowy Bank Polski, bo gdzieś jest ta gra, o tym mówiła pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, strefa euro, jako ta strefa, która ma się obronić przeciwko Chińczykom, Amerykanom i całemu światu.
1: Niezależny Narodowy Bank Polski jest fundamentem naszej suwerenności. Bez wątpienia. I może być tak, że środowiska te liberalne europejskie z panią Urszulą na czele chcą oczywiście doprowadzić do tego, żeby Donald... To nie jest teoria spiskowa. No, żeby Donald Tusk przejął Narodowy Bank Polski, bo bez decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego nie da się wprowadzić euro. No, nie da się. A wiemy dobrze, że pan profesor Adam Glapiński zabiega o suwerenność gospodarczą Polski, chociażby kupując złoto, ale także sprzeciwiając się właśnie wprowadzeniu euro w Polsce, więc taka próba może być. Natomiast czy przez Trybunał Konstytucyjny? Przypomnijmy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane jest ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uniemożliwia postawienie prezesa NBP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu zwykłą większością, którą dysponuje rząd w parlamencie. Potrzebna jest wyższa, więc powinni się do tego zastosować.
2: Ale to orzeczenie jest nieopublikowane.
1: To jest opublikowane. Właśnie, to jest opublikowane i powiem więcej nawet, panie redaktorze, że w jego w podejmowaniu tego orzeczenia nie uczestniczyli sędziowie, ja nie zgadzam się oczywiście z tym podziałem na dublerów, bo to jest absurdalny, ale nie uczestniczyli sędziowie, których status przez aktualnie rządzących jest kwestionowany.
0: I drodzy państwo, całą rozmowę z profesorem Krzysztofem Szczuckim znajdziecie państwo na naszym portalu www.wnet.fm, b na YouTubie Radia Wnet. Oczywiście zachęcamy do tego, aby przede wszystkim słuchać nas na portalu, ale to też była rozmowa w studio, rozmowa z obrazem, więc jeżeli taką macie potrzebę, to też jest taka możliwość. 12:27, kolejny ważny temat to oczywiście kwestia wojsk amerykańskich w Polsce. To wpis prezydenta Donalda Trumpa na portalu True Social, który wywołał całą falę komentarzy, dyskusji politycznych w Polsce. Zacytujemy jeszcze ten wpis. Tutaj cytat. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. To są słowa prezydenta Donalda Trumpa. No i też w związku z tą dyskusją oczywiście podstawowa kwestia, no to lokalizacja. I tutaj, jak podał Business Insider, to trzy zachodnie regiony Polski są rozważane jako potencjalne możliwe miejsca budowy tych stałych wojsk amerykańskich. Jedno z nich to województwo zachodniopomorskie i tutaj Szczecin mógłby być dobrą lokalizacją. To też takie słowa tamtejszego wojewody. Gdzieś pojawiały się też informacje o tym, że mogły to by być regiony Mazur, gdzieś któreś z takich miejsc, ale też mowa jest o województwie dolnośląskim i o województwie lubuskim obok województwa zachodniopomorskiego. No to są te miejsca. No jeżeli chodzi o Szczecin, no to jest port, jest korpus NATO, więc wydaje się to też dosyć naturalną lokalizacją, a też bardzo ważne miejsce, no i blisko granicy z Niemcami. I tak, drodzy Państwo, to posłuchamy teraz, co na ten temat powiedział w rozmowie znów z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim Tomasz Grzywaczewski.
3: W którym miejscu ten tweet jest taki, jak to w przypadku prezydenta Donalda Trumpa, dosyć powszechny, bardzo ogólny. No ale rzeczywiście to ma o tyle duże znaczenie, że ta administracja jest zdecydowana, żeby ograniczać amerykańskie zaangażowanie w różnych częściach globu, przede wszystkim w Europie. Tutaj dodajmy, że oczywiście USA już mają stałe instalacje w Polsce. Przecież pod Poznaniem funkcjonuje Camp Kościuszko, czyli wysunięte dowództwo Pentagonu, korpusu armii amerykańskiej. W Jedzikowie z kolei znajduje się amerykańska baza

0: komentatorzy, że rzeczywiście ta deklaracja ze strony Donalda Trumpa wpada w bardzo kluczowym momencie. Ten wspomniany przeze mnie przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku. Także jesteśmy w takim kluczowym momencie, kiedy te decyzje są podejmowane i miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Tutaj trzeba dodać, że taką kluczową rolę w całym tym procesie odgrywa Elbridge Colby, czyli podsekretarz obrony, wojny, przepraszam, do spraw strategii, który jest dzisiaj po picie Hexesie najważniejszą osobą w Pentagonie. No i Elbridge Colby jakby od dawna już głosi taką tezę, że Stany Zjednoczone nie mogą być wszędzie jednocześnie, że strategicznym przeciwnikiem są Chiny, a bogaci europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych muszą przejąć na siebie zdecydowaną większość odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Tutaj, kiedy ja na przykład rozmawiałem z Matthew Boyce, który jest czołowym ekspertem think tanku Hudson Institute, zajmuje się kwestiami europejskimi, w tym środkowoeuropejskimi, to on podkreślał, że tak naprawdę przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Znaczy, krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama, ponieważ Stany Zjednoczone dzisiaj nie mogą być zaangażowane na kilku równorzędnych teatrach działań wojennych, teatrze indopacyficznym, teatrze europejskim, no również teatrze bliskowschodnim, gdzie przecież konflikt się toczy. To widzimy również zgodnie ze strategią obrony narodowej amerykańską nową, gdzie rzeczywiście kluczowa jest pierwsza obrona samego terytorium Stanów Zjednoczonych, po drugie odstraszanie Chin w basenie Indo-Pacyfiku. No a jeszcze raz podkreślmy, Europa w tym modelu musi przejąć na siebie największą część tych obciążeń związanych z bezpieczeństwem naszego kontynentu. Tutaj z kolei Polska, rzeczywiście to też wskazują eksperci, wypada z punktu widzenia Pentagonu jako bardzo dobrze, jako taki wręcz, nie lubię tego określenia, bo to się nazywa modelowy sojusznik. Modelowy, to tak trochę brzmi, jakby każdy musiał tutaj, prawda, stawać do apelu. Choć to z punktu widzenia Amerykanów tak wygląda. Ale rzeczywiście Polska nie tylko zwiększa swoje nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie pewnego spójnej wizji obrony wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów.
1: Dodajmy jeszcze, że
0: w Waszyngtonie widziałem się z kolei z innym ekspertem, Jordanem Embry, który jest ekspertem wpływowego konserwatywnego think tanku The Heritage Foundation. Jordan jest współautorem takiego raportu, który okazał się w zeszłym roku przed spotkaniem, to było dokładnie rok temu, pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim, prezydentem Donaldem Trumpem. W tym raporcie zawarto takie rekomendacje dla Polski, jak należy rozmawiać z Amerykanami. No i tam podkreślano, że właśnie Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście taki wiarygodny sojusznik, to musi wykazywać, że nie tylko oczekuje wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, jest nie tylko takim biorcą tej pomocy, ale że przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To proszę wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej, nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy. No ale że właśnie Polska ma potencjał, żeby taką rolę odgrywać. To są kwestie nie tylko związane stricte z kwestiami militarnymi, to jest kwestia też bezpieczeństwa energetycznego Polski jako kraju, który powinien stawać takim hubem energetycznym dla naszej części starego kontynentu. W tym kontekście pojawia się oczywiście kwestia formatu Trójmorza. Także ja mam wrażenie, że w Waszyngtonie, po tej stronie konserwatywnej, panuje takie przekonanie, że rzeczywiście Polska ma duży potencjał do tego, żeby stać się pewnego rodzaju kotwicą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodnie, przede wszystkim północno-wschodniej flanki NATO. Pytanie, czy będzie NATO gotowa, czy my jako państwo będziemy chcieli ponosić takie ciężary i przejąć na siebie tę odpowiedzialność. Natomiast tak już podsumowując, to rzeczywiście ten wpis prezydenta Donalda Trumpa, pomimo że jednak bardzo ogólny, to daje nadzieję na to, że ta stała obecność wojskowa amerykańska w

0: Polsce powstanie, no i że my nie zostaniemy dotknięci tą ewentualną redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. No i tutaj kluczowa rola oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego. To też jest, myślę, bardzo istotne. Też przebija z moich rozmów w różnych instytucjach takich konserwatywnych w Waszyngtonie, że dzisiaj Polski Pałac Prezydencki ma pewnego rodzaju no, taką specjalną linię, bezpośrednią linię kontaktu z Białym Domem. No, z kolei ta nasza dyplomacja, i to jest ogromny problem, to trzeba jasno powiedzieć, nasza dyplomacja sterowana przez rząd, myślę tutaj o ambasadzie, no, nie jest traktowana partnersko przez Amerykanów, choćby dlatego, że przecież my cały czas nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, to przypomnijmy o tym, mamy kierownika placówki.
1: To oczywiście pamiętamy.
0: No, dzisiaj zarówno premier Donald Tusk, jak i minister Radosław Sikorski no, nie są szczególnie mile widziani w Białym Domu i po prostu nie mają odpowiednich linii, kanałów komunikacyjnych. Jednak polski rząd postawił całkowicie na relacje de facto z demokratami. No, myślę, że przy tym wiemy wielokrotnie no, w niewygodnych słowach krytykując Donalda Trumpa czy jego administrację. No, to doprowadziło do sytuacji, w której po prostu nasza dyplomacja została zmarginalizowana. Także tutaj gdyby nie to, że rzeczywiście Karol Nawrocki, szerzy Pałac Prezydencki mają bardzo dobre relacje z Białym Domem, no to właściwie nasza komunikacja, możliwości komunikacji strategicznej ze Stanami byłyby dramatycznie ograniczone. No to też nie stawia, cała ta sytuacja nie stawia Polski niestety w dobrym świetle, no bo wychodzi na to, że mamy nie reprezentujemy jednej linii jako państwo, no a poza tym, no cóż, no bardzo duży, ważny kraj europejski, który nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych, no to nie wygląda po prostu poważnie. To sprawia wrażenie chaosu po polskiej stronie. No pewne szczęście w nieszczęściu, że sam prezydent Donald Trump rzeczywiście swoją politykę, między innymi zagraniczną, opiera w dużej mierze na osobistych relacjach. On bardzo lubi taki styl właśnie często z pomijaniem tego całego protokołu dyplomatycznego, tej całej otoczki. On po prostu, krótko mówiąc, lubi uścisnąć dłoń i się dogadać, jak to bywa w biznesie, przecież to jest prezydent, biznesmen. Także my jako Polska na tym korzystamy, no dzięki zaangażowaniu Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że to nie ulega żadnej wątpliwości i miejmy nadzieję, że to finalnie zaowocuje, jak mówię, tą decyzją, która spowoduje, że będziemy mieli stałą amerykańską obecność wojskową.
2: I tak, te stała amerykańska obecność wojskowa to temat, który oczywiście będzie wracał też na antenie Radia Wnet. 12:38 na zegarach. Słuchamy podsumowania tygodnia w Radiu Wnet. Mam nadzieję, że macie Państwo dobry czas, dobrze spędzacie ten weekend. Cieszę się, jeżeli spędzacie go wspólnie z Radiem Wnet, ale to nie tylko słowo, nie tylko polityka, czy też te sprawy międzynarodowe, to też dobra muzyka, skoro o takiej mowa, to na naszej liście Céline Dion.

0: 12:42 na zegarach, a jeżeli chodzi o kolejne ważne wydarzenie polityczne, które też dotyczy Polski, chociaż teraz z perspektywy Unii Europejskiej, to było orędzie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. 5 najważniejszych wątków, które tam były poruszone, ale posłuchajmy, co na ten temat i jak to orędzie i to wystąpienie oceniła na antenie Radia Wnet eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka.
1: No jak najbardziej krytycznie to, że przewodnicząca von der Leyen nie przedstawiła żadnego konkretu, który miałby poprawić sytuację europejskiej gospodarki, sytuację Europy na tej globalnej arenie. I wydaje mi się, że trochę, generalnie całe to wystąpienie było oparte na takim życzeniowym myśleniu i chyba braku zderzenia się z rzeczywistością, która w tym momencie panuje w Europie, braku zderzenia się z tym, w jak trudnej sytuacji znajduje się Unia Europejska. I być może nawet to dociera do przewodniczącej von der Leyen, że mamy problem z tym, że przemysł wynosi się poza Unię Europejską, że mamy do czynienia z dużym kryzysem migracyjnym w Hiszpanii, że mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami energii, że mamy bardzo wysoki deficyt handlowy między Unią Europejską a Chinami. Zresztą sama von der Leyen powiedziała, że to jest 1 miliard euro deficytu dziennie między Unią Europejską a Chinami, więc ta wiedza w jakiś sposób do Komisji Europejskiej dociera. Natomiast nawet jeśli ona dociera, nawet jeśli te fakty do przewodniczącej Komisji Europejskiej docierają, to ja mam takie poczucie, że w tym orędziu nie zaproponowano żadnego strukturalnego rozwiązania. To znaczy nie zauważono, gdzie znajduje się główna przyczyna tych wszystkich problemów. I wydaje się, że taka konkluzja z całego tego orędzia, no to, która powinna wybrzmieć, to więcej tego samego, że jest wszystko okej, że wszystko jest świetnie, że wszystko w Unii Europejskiej działa, że Europa zapewnia sobie dobrobyt, że Europa jest niezależna, że Europa przekształca swoją politykę przemysłową, tylko von der Leyen zapomniała dodać, że przekształca ją w taki sposób, że ta polityka przemysłowa, że po pierwsze tej polityki przemysłowej nie ma, a po drugie przemysł po prostu jest w Unii Europejskiej likwidowany. Więc wydaje mi się, że chyba nie tego dzisiaj oczekiwali Europejczycy i że, bo to jest bardzo ważne, znaczy te orędzia są coroczne. Każdego roku przewodniczący czy przewodnicząca Komisji Europejskiej występuje z takim orędziem podsumowującym, no i nakreślającym tą wizję na kolejny rok. I więc z perspektywy takiego przeciętnego Europejczyka być może to nie jest istotne. Natomiast my jako posłowie zdajemy sobie sprawę, że to pokazuje pewnego rodzaju tendencję, trend, w którym będzie Komisja Europejska zmierzała. I to, co dzisiaj usłyszeliśmy, to po prostu jest potwierdzenie dotychczasowej polityki von der Leyen, to znaczy braku wycofywania się z celów klimatycznych. Von der Leyen wyraźnie powiedziała, że będzie realizować cele klimatyczne, czyli będzie realizować i Europejski Zielony Ład, i ten cel klimatyczny rok 2030, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55%, i ten cel na rok 2040. Ograniczenie emisji gazów o 90%.
0: No tak, a można powiedzieć, że raczej tutaj wszyscy niezależni eksperci, ekonomiści podkreślają, że nie da rady utrzymać, prawda, tych wszystkich założeń związanych z zieloną transformacją i jednocześnie konkurencyjności europejskiej gospodarki, więc widać, że no nie ma tutaj świadomości tego problemu, a jak nie ma świadomości problemu, to też ciężko i takiej realnej diagnozy, to ciężko mówić o naprawie czy o korekcji takiego kursu, ale też dużo było poświęcone tematowi bezpieczeństwa Ukrainy. Pani przewodnicząca zapowiedziała taki jakby europejski protokół bezpieczeństwa kryzysowego. Trochę on miałby być odpowiednikiem tego artykułu czwartego NATO. Czy pani zdaniem faktycznie Unia Europejska potrzebuje takiego mechanizmu, czy jednak to może prowadzić do jakiegoś dublowania struktur NATO, czy wręcz jakiegoś tutaj drobnego konfliktu?
1: Ja generalnie jestem przeciwnikiem tego, żeby Unia Europejska kopiowała zadania, czy dublowała, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, zadania, które ma sojusz obronny, w którym Polska jest, którego Polska jest członkiem, czyli NATO. Zresztą nie tylko Polska, zdecydowana większość państw Unii Europejskiej jest członkiem NATO. Więc tutaj nie ma moim zdaniem takiej przestrzeni do tego, żeby kopiować zadania, które są po prostu przypisane innemu sojuszowi. Moim zdaniem chyba to jest troszeczkę taki wybieg do przodu przewodniczącej von der Leyen, która moim zdaniem, to było też widać w całym tym jej przemówieniu, ona bardzo szukała takich tematów, w których no nie musi jak gdyby do końca czegoś dowolić, albo może pozostawić dużo, taką dużą, to może być tak bardziej rozwodnione, to nie musi być bardzo skonkretyzowane. Wydaje mi się, no bo to już było któreś orędzie von der Leyen, ona się bardzo, bardzo mocno boi precyzować jakiegokolwiek konkretu, bo zdaje sobie sprawę, że może tego konkretu po prostu nie dowieść i nie chciałaby być z tego rozliczana. Więc moim zdaniem kopiowanie takich... Kopiowanie tych rozwiązań, czy dublowanie tych rozwiązań, które dzisiaj, czy tych zadań, które dzisiaj są już przypisane na to, nie ma absolutnie najmniejszego sensu.
0: Jest jeszcze kwestia Kanady i tutaj no, propozycja jakby otwarcia takiej drogi, czy jak część głosów krytycznych tutaj wskazuje, że potraktowanie w sposób preferencyjny Kanady. Jak pani się zapatruje na tą propozycję?
1: No pani redaktor, generalnie wszyscy tutaj tak trochę w Parlamencie Europejskim nie bardzo wiedzą, o co chodzi z tym członkiem stowarzyszonym i jaką Kanada miałaby pełnić funkcję, jak to miałoby wyglądać. To znaczy, jeśli Unia Europejska chce jakąś umowę, nie wiem, dotyczącą dostaw surowców, podpisać z Kanadą, to nie potrzeba do tego żadnej takiej rozbudowanej podstawy, jaką było stowarzyszenie się Kanady z Unią Europejską, czy jeszcze jakaś taka inna forma bliższej współpracy. Ja przypomnę, że premier Kanady dzisiaj był na tym przemówieniu przewodniczącej von der Leyen, a jutro przewodnicząca von der Leyen będzie na przemówieniu premiera Kanady w Parlamencie Europejskim. Więc my tutaj wszyscy posłowie raczej tak nie do końca wiemy, o co chodzi z tym wszystkim i nie do końca wiemy, jak Unia Europejska, jak von der Leyen w ogóle sobie wyobraża tą współpracę z Kanadą, więc raczej traktujemy to w kategorii po prostu jakiegoś pomysłu, a nie realnego planu, który tam Unia Europejska chce zrealizować.
0: Pojawił się też wątek Ukrainy, ale w kontekście tak naprawdę brakujących pieniędzy. Mówimy o ogromnych kwotach, chyba 52 miliardy dolarów, jeżeli chodzi o przyszły rok, 2027. Pytanie, jak tutaj te nastroje, jakie są też rozmowy w kuluarach, ile jeszcze pieniędzy Europa jest gotowa przeznaczyć na Ukrainę. No też częściowo z własnych budżetów, bo tu mowa jest o tych zamrożonych aktywach, ale tak, pytanie, na ile to się uda, prawda, zrobić?
1: No to pani redaktor, to chyba od końca zacznę. To znaczy mówienie o tym odmrożeniu tych aktywów, które w głównej mierze są w Belgii, no to się nigdy nie zrealizuje, dlatego że Belgia bardzo mocno stoi na swoim stanowisku i ona tych aktywów nie uruchomi w żaden sposób. Oto się stoczył bój w zeszłym roku. Widać, że Belgowie, jak Belgów nic nie jednoczy, tak właśnie sprawa tych zamrożonych aktywów rosyjskich i jakikolwiek sposób ingerowania w te aktywa jest jak gdyby sprawą jednoczącą i Belgia stanowiska w tej sprawie nie zmieni.
0: To tylko pani druga poseł, rzecz, dopytam tutaj, przepraszam, tylko że wejdę w słowo, tak, ale też żeby słuchacze może mieli jasno, bo po prostu Belgia obawia się, że wykorzystanie tych aktywów może ją narazić na ogromne roszczenia, tak? I boi się, że tutaj...
1: Ryzyko, tak, ryzyko nawet takie, że nikt więcej nie będzie w stanie alokować tych aktywów w Belgii właśnie z powodu takiego, że nie ma gwarancji, że te środki tam będą bezpieczne. I to chyba jest największe ryzyko, którego się obawiają Belgowie. Oczywiście jakieś represje ze strony Rosji również tam się obawiają. Natomiast generalnie utrata tego zaufania na rynkach finansowych. Belgia utraciłaby to zaufanie. Czy tą gwarancję, którą daje dzisiaj, jeśli chodzi o alokację tych aktywów właśnie w Belgii. Więc tak, to jest ta główna przyczyna. Druga rzecz, która tutaj się pojawia oczywiście też kuluarowo, kwestia finansowania Ukrainy, to jest kwestia korupcji na Ukrainie i sprawa, która nie jest zupełnie nierozwiązana. Generalnie nie ma tygodnia, żeby nie pojawił się jakiś wątek korupcyjny. I my nie mówimy o korupcji na poziomie jakimś tam lokalnym, tylko my mówimy naprawdę o korupcji już na najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego. To jest druga rzecz, która się w kuluarach pojawia. Natomiast naszym słuchaczom warto przypomnieć, że wobec Ukrainy jest uruchomiona ta pożyczka w wysokości 90 miliardów euro. To są gigantyczne pieniądze, które są sfinansowane ze wspólnego unijnego długu. W tym mechanizmie tej wzmocnionej współpracy uczestniczy też Polska, bo nie uczestniczą w tym mechanizmie wszystkie kraje Unii Europejskiej, nie uczestniczą Węgry, Słowacja i Czechy. Natomiast na 90 miliardów euro to są gigantyczne pieniądze, które są przekazywane na Ukrainę, a mimo tych środków już przyznanych, cały czas jest szukanie jakichś jakichś nowych źródeł. Więc tutaj w kuluarach to już słychać częściej, że no, trzeba zacząć chyba kontrolować te pieniądze, dlatego że no, te afery korupcyjne no, poddają wątpliwość, dają taką wątpliwość, gdzie te pieniądze realnie trafiają, tak? Czy one faktycznie trafiają?
0: To słychać w kuluarach w Parlamencie Europejskim. O tym mówiła Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Przypomnę, że całej rozmowy możecie Państwo posłuchać na naszym portalu www.wnet.fm. No i tak, jeżeli mowa jeszcze o kuluarach i o korytarzach Parlamentu Europejskiego, to nikt chyba tak ciekawie w polskiej przestrzeni medialnej nie opowiada o tym, jak Dominika Cosic, która na antenie Radia Wnet komentowała między innymi kwestię ETS-ów i cen energii, czyli też ponownie odnosimy się do tego kierunku, w jakim zmierza Unia Europejska. Posłuchajmy, co powiedziała.
2: Komisja Europejska, Parlament Europejski są świadomi tego, że nie podoba się kierunek większości, coraz większej grupie Europejczyków, ale to nie znaczy, że zamierzają zrezygnować z tego kierunku. Gdyby ETS-2 wszedł w życie, tak jak był pierwotnie planowany, byłaby to katastrofa dla Unii Europejskiej. Byłoby to kolejne paliwo, nomen omen, dla partii odrzucających politykę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o klimat, o energię, o przemysł. Każdy z mieszkańców odczułby koszty, bo byłyby podwyżki. I wiadomo, że jak trzepie ich coś po kieszeni, mówiąc kolokwialnie, no to nie będą głosować na tych, którzy doprowadzili do takiego stanu rzeczy, tylko na tych, którzy chcą zmienić sytuację. Z tego powodu właśnie politycznego została przesunięta reforma, jej wejście w życie. Jakieś wnioski są wyciągane, ale to wyciąganie wniosków nie polega na tym, że rewiduje się całkowicie politykę, tylko raczej żongluje się sprytnie, bardzo inteligentnie tą polityką, tak że odwleka się w czasie pewne decyzje, tak by nie były w tym momencie, w którym mogłyby mieć wpływ na wyniki głosowania, ale to nie znaczy, że się od tego odchodzi całkowicie.
0: Dominika Cosic, 12.53, drodzy Państwo, i powoli nasza audycja dobiega końca, to podsumowanie tygodnia, ale oczywiście warto z Radiem Wnet zostać już za kilka chwil. Stery tutaj przejmuje Tomasz Wybranowski, więc to będzie jak zawsze duża dawka dobrej muzyki, ciekawych komentarzy około muzycznych i nie tylko. Także zachęcam Was do tego, abyście spędzili to popołudnie sobotnie wspólnie z Radiem Wnet. Jak zawsze dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję także wszystkim wspierającym Radio Wnet na Patronite, patronite.pl/radiownet i w ogóle wszystkim słuchaczom, bo to jest bardzo miłe, że jesteście Państwo razem z nami. Ja Was zostawiam z Alizé, więc dalej będzie taki akcent francuski muzycznie, ale jeszcze podziękuję. Igor Toporowski zrealizował nasz program i mu bardzo za to dziękuję. Pięknego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie.
10: Autopromocja.
11: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festina Lente. Audycje będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski
12: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
13: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
14: i Krzysztof Masłoń.
10: To była autopromocja.
15: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
16: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 3 minuty po godzinie 13:00 stały niezmienny skład, jeżeli chodzi o Muzyczną Polską Tygodniówkę. Przepraszam za wczoraj, bo wczoraj wygrała polityka, ale mam nadzieję, że dzisiaj nadrobię to, co już zapowiadałem Państwu na antenie Radia Wnet, a mianowicie pastwił się będę nad netflixową wersją Lalki. To chyba za dużo powiedziane słowo. Niedbały brudnopis, trochę pod kątem tych nowych, poprawnościowych czasu. Brakowało tylko, żeby pan Rzecki albo naukowiec, który marzy o skonstruowaniu maszyny latającej, był o innym odcieniu skóry niż biały. No ale cóż, o tym w dalszej części programu. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, naręczam kwiatów. Moc życzeń dla naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, bo 19 dzień września to imieniny Konstancji.

Herbert in Velvet Shadows, Konstancja, kochaniec, nasza umiłowana pani kompozytor, która sprawia, że nasza ramówka muzyczna brzmi w sposób nadzwyczajny. Klasyka to co nowe w muzycznościach, w tym Contemporary Classic Plus. W tym nagraniu Herbert in Velvet Shadows, znane z tych niepokojących, niezwykłych dźwięków samego wielkiego Petera Gabriela. Natomiast dzisiaj wszystkim Konstancjom, a w szczególności naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, powiem tak, obok nas mnóstwo ludzi, którzy słuchają muzyki, no i są tacy, jest ich zdecydowana mniejszość, którzy potrafią ją usłyszeć, zapisać, odtworzyć i zachwycać. No i nasza pani kompozytor Konstancja Kochaniec należy do tych drugich, bo ma jakiś niezwykły dar odnajdywania dźwięków, melodii tam, gdzie dla innych jest jeszcze cisza. I ciszy tam, gdzie inni słyszą tylko dźwięki albo kakofonię współczesności. Z rytmu, melodii, oddechu i tego drżenia pomiędzy nimi tworzy rzeczy, które nie kończą się wraz z ostatnią nutą, bo zostają w człowieku, w pamięci, na przełęczy serca i duszy i w czasie, jak te nuty rozrzucone na partyturze. To jeden z jej cytatów a propos składania tych dźwięków różnych instrumentów w melodię, która zostaje. No i chyba właśnie tego życzę najbardziej pani kompozytor Konstancji, żeby wciąż miała odwagę schodzić tam, gdzie jeszcze tej muzyki nie ma i wydobywać z niej to, co będzie mogło przetrwać nas i ten jeden konkretny moment, i niech prowadzą rytm, niech melodia sama znajduje drogę, a pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem niech zawsze zadrży coś, czego nie trzeba już nazywać. Pani kompozytor Konstancja Kochaniec ma dzisiaj imieniny, więc Konstancjo, pięknych imienin i jeszcze piękniejszych rzeczy, które dopiero stworzysz. Jej najnowsze dzieło Poza rozpaczą.

0: ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Poza rozpaczą, Konstancja Kochaniec, która sprawia, że ta nasza muzyczna ramówka na antenie Radia Wnet brzmi od świętnie. Dziś jest solenizantką, to jej imieniny, pani kompozytor Konstancji Kochaniec. I wszystkim Konstancjom życzymy wszystkiego, co najlepsze od ekipy Radia Wnet. Dzisiaj muzyczna polska tygodniówka. Trochę filmowa, trochę muzyczna.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: W roli głównej przy konsoletach w Warszawie, krakowskie przedmieście 79, plac zamkowy, Igor Toporowski. I w studium zachmurzonym, pięknie zachmurzonym, już jesiennym, Tomasz Wybranowski. Wrzesień, panie i panowie, pewne nagranie wrześniowe za niespełna 6 minut, bo teraz interpretacja i nawiązanie do ostatniego środowego programu Cienie w jaskini, gdzie opowiadałem o albumie niezwykłym. Album, jeżeli chodzi o wysmakowany trash numer 1, to jest album wszechczasów, Metallica, Master of Puppets. Marcową porą minęło 40 lat, programy były na antenie Radia Wnet marcową porą, natomiast w ostatnią środę opowieść o tej płycie nadzwyczajnej. Natomiast jeżeli chodzi o interpretację i nawiązania, to raz jeszcze zabrzmi klasycznie, trochę korespondując z tymi nagraniami naszej umiłowanej solenizantki dzisiaj. Formacja Orbi, czyli The Oscillating Revenge of the Background Instrument. Panie i panowie, grupa, która zaskakuje i zachwyca, bowiem dżentelmeni, którzy tworzą ten band, stwierdzili, że odwrócą nieco organizację muzyczności. Chamber Assembly kojarzy się z muzyką klasyczną. Mark Van Proyen, panie i panowie, albo Van Progen, bo to różnie wymawiamy, jeżeli chodzi o te niderlandzkie nazwiska, stwierdzili, że te instrumenty, które zawsze grają drugą rolę, będą ważniejsze. No i powstała ta niezwykła płyta, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze teraz klikanie, bo szukam tego nagrania, które gdzieś mi się zawieruszyło. Mark Van Proyen albo Progen, no i cóż, panie i panowie, znowuż to niezwykłe nagranie, znalazłem go. Orbi Orion, panie i panowie, z płyty opatrzonej tytułem Orbi, The Oscillating Revenge of the Background Instruments. Orion. Klasyczny cover nagrania, które skomponował Cliff Burton, James Hetfield i Lars Ulrich. Siódme nagranie na albumie Master of Puppets, a ta wersja klasyczna znakomita.

Mark Van Progen, Chamber Assembly, Orion. Orbi, czyli The Oscillating Revenge of the Background Instruments. No i Państwo już wiedzą, dlaczego mawiam, że płytę grupy Metallica, która ukazała się 40 lat temu z okładem, jest płytą absolutnie klasyczną. A teraz z wrześniowej półki muzycznej polskiej tygodniówce na antenie Radia Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. To oto nagranie w roli głównej Billy Joe Armstrong i jego przyjaciele z formacji Green Day ze znakomitej płyty American Idiot. Green Day.

Panie i panowie, no i za chwilę bardziej niż ważna data w kalendarzu, wrześniową porą, będę powracał do tego nazwiska, albowiem 19 września roku pańskiego 1951 w Hull pod niebem kanadyjskiego Quebecu urodził się jeden z najniezwyklejszych wirtuozów konsolety i produkcji. Znakomity muzyk, kompozytor, gitarzysta, artysta solowy. Jego imię Daniel, a nazwisko Lanois. Oczywiście ta płyta, która zmasakrowana, czy to na antenie radia NIR FM, NIR 90.3 FM, czy też na antenie radia Wnet, czasami przemycam też pod niebo Chicago w radiu Deon, ta płyta Acadie, co z francuskiego oznacza właśnie krainę tego niezwykłego dzieciństwa. No, w przypadku albumu Daniela Lanois Acadie, nazwa ma też znaczenie bardziej niż osobiste, bo Daniel Lanois jest dumnym mieszkańcem Quebecu, a tytuł tej płyty niezwykły odwołuje się do tej francuskojęzycznej historii i kultury kanadyjskich maritimów. Daniela Lanois miałem okazję spotkać wielokrotnie pod niebem Dublina. Nie rzuca się w oczy wiecznie w tej wełnianej czapie albo w leciwej skórze, albo w dżinsowym wdzianku. Natomiast on tak naprawdę, panie i panowie, odpowiada za to, że grupa U2 stała się wielką grupą. Nie tylko on, ale też Brian Eno i właśnie te swoje wielkie umiejętności Daniel Lanois rozwinął pod okiem mistrza. Niegdyś znanego z formacji Roxy Music, potem znanego ze współpracy z wielkim Davidem Bowie. W roku przyszłym będziemy opowiadać o tych dwóch niezwykłych płytach Heroes i Law, gdzie nagranie Warszawa. Ale dzisiaj świętujemy wraz z Brianem, z Danielem Lanois, jego 75. urodziny. No i teraz spółki dla Krzysztofa. Tytułowe nagranie z płyty grupy U2 The Unforgettable Fire, rok 1984. Jak mawiam, strona pierwsza, utwór czwarty, niezapomniany ogień, a produkcja Brian Eno i Daniel Lanois, który świętuje swoje urodziny.

Ależ te szmyki brzmią, nieprawdaż? The Unforgettable Fire, grupa YouTube, panie i panowie, a my dzisiaj opowiadamy o wielkim Danielu Lanois w pierwszej części polskiej tygodniówki. Oczywiście Diecz, gitarysta grupy YouTube, był samoukiem, śmiało eksperymentował, natomiast gdyby nie Daniel Lanois, no to nie wiadomo, jak ta droga muzyczności Diecza, gitarowej podpory grupy YouTube się potoczyła, bo Daniel Lanois, ten niesłorny, jak niektórzy mówią, dzikus spod nieba kwebekańskiej puszczy w Kanadzie, zdecydowanie pomógł Diecowi odkryć nowe możliwości gitary, no i wskazał grupie YouTube nową drogę brzmieniową, bo po albumie War, albumie numer 3 z 1983 roku, tak naprawdę szukali nowego otwarcia, bo w tej konwencji rocka, mocnego rocka, no musieliby już wgryzać się we własny muzyczny ogon. No i podczas pracy nad The Unforgettable Fire grupa YouTube eksperymentowała z tłumieniem strun, The Edge głównie, pogłosem, delayem, nietypowym strojeniem, no i oczywiście slajdem, który stał się znakiem wywoławczym The Edge'a. No i przede wszystkim traktowaniem gitary bardziej jako źródła, jakby to muzycznie powiedzieć, tekstury i atmosfery, klimatu, niż tradycyjnego riffu czy porywającej solówki. No i właśnie ten kierunek był przełomowy dla YouTube. Diecz mówił później, że The Unforgettable Fire i Daniel Lanois otworzył przed nim wiele nowych możliwości. Jeszcze mocniej słychać to na płycie The Joshua Tree, gdzie Daniel Lanois, jubilat, wspomina, że wprowadzili wtedy nowy dźwięk gitary, tak zwany Infinite Sustain Guitar, wynalezioną przez wielkiego Michaela Brooka. Instrument wykorzystano m.in. w nagraniu With or Without You. Daniel Lanois, urodzony 19 września 1951 roku, 75 lat temu, to znakomity producent, jeszcze lepszy kompozytor, gitarzysta, artysta solowy i śpiewa niezwykle. Tak jak powiedziałem, jego kariera nabrała rozpędu dzięki współpracy z Brianem Eno, no i w latach 80. Lanois i Eno wyprodukowali albumy grupy U2, ale jego nazwisko wiązane także z Peterem Gabrielem, Bobem Dylanem, Emmylou Harris, Neilem Youngiem i Willie Nelsonem. Jako producent zawsze szczególnie interesuje się traktowaniem studia jako wielkiego instrumentu, zamiast tylko wciskać rekord i rejestrować gotowe utwory. Eksperymentował z przestrzenią, pogłosem, taśmą, tymi naklejkami, efektami, lupami i nietypowymi metodami nagrywania, panie i panowie. Daniel Lanois jest również cenionym artystą solowym, no i cóż, przede wszystkim ta niezwykła płyta. Melancholijny rock z domieszką folku, charakterystyczny wokal, nieco zmierzchowy, nieco przybrudzony i ta atmosfera. Rok pański 1989, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze. No i teraz zastanawiam się, co też z tej płyty Academy wyczarować, ale oczywiście zwycięży The Maker, który dzisiaj zabrzmi w dwóch odsłonach. To jest piosenka o Bogu, bo Irlandczycy i Kanadyjczycy często mówią na Boga Stworzyciela, The Maker, kreator, twórca. I to jest ta opowieść, kiedy ktoś obserwuje, podmiot liczny obserwuje, kiedy Jezus zbliża się do wielkiego Jana Chrzciciela i on wtedy śpiewa, że płonie w oczach stwórcy. Mam ciarki na całym ciele, bo to absolutnie niezwykła pieśń. No i cóż, napiszcie na Facebooku Danielowi Lanois życzenia urodzinowe, bo to niezwykły człowiek, bardziej niż skromny, który tak naprawdę rozkochany jest tylko i wyłącznie w muzyce. Daniel Lanois, The Maker. No i płyta musiała się ukazać 2 lata po Joshua Tree. No bo niektórzy twierdzili, że materiał, a bardziej niż bardzo, przebija niektóre momenty z tej płyty grupy U2, The Maker.

I mogą Państwo uwierzyć albo i nie uwierzyć, że kiedy Daniel Lanois wyśpiewał w finale ten refren Burning in the Eyes of the Maker, czyli płonę w oczach Stwórcy, te chmury rozstąpiły się i słońce wpadło do studia 37. Nie ma przypadków, a muzyka to wielka magia. No i cóż, album ten chyba najważniejszy, pierwszy solowy, Arcady, z tym melancholijnym, rockowym posmakiem folku. Potem ta niezwykła piosenkowa płyta For the Beauty of Winona. No i oczywiście muzyka do filmu Sling Blade z wielkim Bobem Thorntonem. No i też mnóstwo tych płyt instrumentalnych z tym filmowym ambientem pełnym przestrzeni światła, jak chociażby Belladonna, czy bardziej niż eksperymentalna Goodbye to Language. No i ta ostatnia płyta, o której będę opowiadał za tydzień w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, Belladonna Nocturne. Płyta ukazała się w czerwcu tego roku i trochę o niej opowiadałem, ale zasługuje na to, aby więcej czasu jej poświęcić. I tak jak mawiam, Daniel Lanois to nie tylko muzyk z własnymi płytami, bo jego dorobek producencki, wydaje mi się, jest przynajmniej 3 razy większy niż jego solowa kariera. No bo tylko powiem, rok pański 1984 wraz z Brianem Eno, produkcja płyty U2 The Unforgettable Fire. Rok pański 1986, za tydzień o tej płycie będę opowiadał, Peter Gabriel i Soul. W albumie 4 przełomowa płyta w karierze Gabriela. Ale też rok 1987, Joshua Tree, na rok 1989 albo 88, Bob Dylan i płyta Oh Mercy, że o płycie Acton Baby grupy U2 nie wspomnę. Jeszcze ważna informacja, za swoją pracę otrzymał 7 nagród Grammy po 15 nominacjach. Wśród nagrodzonych oczywiście krążki YouTube Joshua Tree, Time Out of Mind, Boba Dylana, All That You Can't Leave Behind i How to Dismantle an Atomic Bomb, oczywiście grupy YouTube. Natomiast ta grupa YouTube ciągle przewija się w twórczości, w działaniach twórczych naszego jubilata Daniela Lanois. 75 lat, choć wygląda przynajmniej te 15-17 lat mniej. No i na koncertach przepięknie śpiewam tę pieśń, która zamyka płytę Acton Baby, jak powiedział w jednym z wywiadów, ma bardziej niż osobiste konotacje z tą pieśnią. Miłość jest zaślepieniem. Love is blindness. Daniel Lanois. Z bootlegu koncertowego pod niebem Norwegii.

0: in blindness.
1: Life is blindness, Daniela Nuva. Dlatego warto zbierać bootlegi. Może jakoś trzeba trochę odbiegają od tej sterylności zdigitalizowanej niczym w sali operacyjnej. Natomiast przepiękna kompozycja i taka ciekawostka, piękne słuchaczki i rzeczy słuchaczem, że to wykonanie Life is Blindness Daniela Lanua zachwyciło i zainspirowało wielkiego Jacka White'a, aby zaśpiewać tę pieśń. To był debiut po historiach z White Stripes wielkiego Jacka White'a, naszego w połowie rodaka, bo jego mama była Polką, świętej pamięci, 93 lata odeszła w roku ubiegłym. Natomiast Jack White na płycie Blunderbuss, jego debiutancka płyta z roku 2012, w tych dodatkach niezwykłych na rynek japoński, wrzucił tę pieśń, ten cover grupy YouTube z płyty Acton Baby. No i ta pieśń w wykonaniu Jacka White'a też się spodobała komu? Twórcom drugiej wersji wielkiego Gatsby'ego wedle prozy, niezwykłej prozy Scotta Fitzgeralda, gdzie w roli głównej Leonardo DiCaprio, ale ta rola niezwykła to oczywiście pierwsza ekranizacja i wielki Robert Redford. Ale świętujemy 75. wielkiego Daniela Lanua. No i teraz to, na co Państwo czekają. Nie rzadko po ten utwór sięgam, ale 75 lat wielkiego Daniela Lanua to nie przelewki. No i cóż, ta wersja rozbudowana w Maker z twórcą, gdzie Brian Blade z gitarą basową i Jim Wilson przy zestawie perkusyjnym. Trójka znakomitych muzyków i co można wyczarować. Bez nakładek, bez sztucznej inteligencji. Artyzm, moc, siła i potęga. Daniel Lanua w Maker z oklaskami. Inny butelek Life in Toronto, rok pański 2012.

Brian Blade, Jim Wilson i wielki Daniel Lanois, The Maker, wersja z oklaskami spod nieba. Toronto, rok pański 2012. Formacja Green Day zabrzmiała na początku dzisiejszego programu. Ta wrześniowa pieśń. Natomiast kiedy jest wrzesień, piękne słuchaczki i zaci słuchacze, ja już czuję zapach świąt i nic na to nie poradzę, więc teraz nagranie formacji Until December Heaven. Wersja maxi singlowa. A potem o lalce będę opowiadał.

Polska Tygodniówka, muzyczna Polska Tygodniówka. Formacja Until December, czyli zanim grudzień. Największy ich przebój Heaven, niebo.

mistrz killer, który skomponował muzykę do tej niezwykłej ekranizacji lalki Bolesława Prusa Wielkiego, Wojciecha Jerzego Hasa, rok pański 1968. No i cóż, panie i panowie, nigdy złych emocji na antenie muzycznej Polskiej Tygodniówki, ale niestety muszę, bo 6 godzin razy dwa spędzonych na oglądaniu netflixowej lalki. Powiem tak, trudno uznać za inwestycję w kontakt z polską klasyką literatury, bowiem dostaliśmy nie tyle ekranizację powieści Bolesława Prusa, ile jakąś kostiumową fantazyjkę, w której nazwiska bohaterów pożyczono z literatury, a ich sposób myślenia, język i zachowanie z jakiegoś miałkiego współczesnego serialu obyczajowego. Na początku coś mi nie pasowało. Wietrzyłem, że tytuł jest zwodniczy i niestety nie pomyliłem się. No bo z lalką Wielkiego Bolesława Prusa produkcja Pawła Maślony ma nic wspólnego, albo bardzo mało wspólnego, niż sugeruje ta cała machina marketingu. No bo Wokulski, Izabela, Rzecki, Łęccy, Stawski zostali potraktowani jako tworzywo do swobodnej gry scenarzystów. I podejrzewam, że nawet nie przeczytali w całości powieść Lalka. Jeśli kogoś obraziłem, to przepraszam, ale nie wynika to z tego, co obejrzałem przez 12 godzin. Obejrzałem raz jeszcze po kolei, łudząc się, że może jestem zbyt surowy, ale absolutnie nie. No bo samo wykorzystanie postaci i konfliktów z powieści nie wystarcza jeszcze, aby mówić o twórczej adaptacji, no bo można przecież przejąć bohaterów, a jednocześnie zgubić sens świata, w którym zostali stworzeni, i perfekcyjnie autorzy scenariusza i realizatorzy tego serialu wykonali to w 100%, czyli zgubili sens i powieści, i świata, i Warszawy XIX wieku. Recenzent Wirtualnej Polski, pan Bartosz Sonder, stwierdził nawet, że, cytat, nie należy przykładać do serialu linijki klasycznej ekranizacji. Panie Bartosz, oczywiście, że tak, bo nie oczekuję ekranizacji scena po scenie. Adaptacja ma prawo do skrótów, do zmian i własnej dramaturgii, tworzenia własnych perypetii, ale nie ma jednak prawa udawać, że historyczny kostium może zastąpić realia epoki. No bo jeżeli bohaterowie z końca lat 70. XIX wieku mówią, myślą i zachowują się jak ludzie z XXI wieku, to otrzymujemy nie ożywienie Prusa, lecz współczesność przebraną w krynoliny, fraki i meloniki. W jednej z recenzji przeczytałem, że Bolesław Prus i lalka dostali świeży zapas powietrza, a ja mawiam, że Bolesław Prus i lalka zostali uduszeni, panie i panowie. No bo przecież lalka to jedna z tych najważniejszych powieści światowej literatury, obok Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego, Germinalu pana Emila Zoli i wielkiego fresku Marcela Prusta. W poszukiwaniu straconego czasu. Natomiast dla mnie największym problemem jest sposób przedstawienia Warszawy. No bo miasto Bolesława Prusa, powiedzmy to sobie szczerze, nie było efektownym salonem europejskim, w którym można bez większych konsekwencji rozgrywać erotyczne, klasowe konflikty z nutą emancypacji, o czym za chwilę. Warszawa była stolicą kraju, który pozostawał pod rosyjskim zaborem. Było to miasto naznaczone klęską powstania styczniowego, represjami popowstaniowymi i stałą obecnością carskiego aparatu władzy, szpicli i donosicieli. Ktoś się może czepić, że pragnąłbym, aby mówić tylko o tej cierpiętniczej doli i niedoli Polaków w XIX wieku. No ale powiem tak, że cień Cytadeli X pawilonu, owianego złą sławą, nie musiał być pokazywany w każdym ujęciu. Co to to nie? Powinien jednak być wyczuwalny w atmosferze Warszawy, w ostrożności rozmów, w ograniczeniu życia publicznego, no i w pamięci mieszkańców.
Warszawa Królestwa Polskiego nie mogła być po prostu prawie Paryżem i niemal Wiedniem. Była miastem, który modernizował się, przebudowywał, ale jednocześnie politycznie bardziej niż upokorzonym i poddanym kontroli rosyjskiego zaborcy. Tymczasem serial zdaje się wykorzystywać XIX wiek jako przede wszystkim dekorację, gdzie żyło się miło, łatwo i przyjemnie. I można było osiągnąć wszystko, jeśli tylko się chciało. Powiem tak, oczywiście kostiumy i scenografia mogą robić wrażenie, no ale piękna dekoracja, na Boga, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze, nie może stać się automatycznie historią. Czasami pozostaje tylko i wyłącznie, powtórzę to z naciskiem, tylko i wyłącznie kosztowną scenografią dla współczesnych bohaterów. Jeszcze jedna rzecz, no ale Netflix jest poprawnościowy, więc te wszystkie wątki inności, różnych ości emancypacji są na pierwszym miejscu. I powiem, narażając się tym i owym, że kobiety nie były współczesnymi bohaterkami wówczas. Recenzje te pozytywne rozpływają się nad Izabelą Łęcką, która zdaniem krytyków obdarzona jest większą sprawczością. Jest to zabieg możliwy, a nawet interesujący, nie ukrywam, ale, pod warunkiem, że nie usuwa społecznych ram epoki. No bo kobiety w XIX wieku oczywiście były inteligentne, mogły być przebiegłe, odważne i bardziej niż wpływowe z wielu przyczyn, ale nie oznaczało to, że funkcjonowały w świecie identycznym ze współczesnym, XXI-wiecznym. Na Boga. Ktoś mnie zapytał, dlaczego, szczególnie ci, którzy nie czytali, ale polecam lekturę lalki, bo pozycję ówczesnych kobiet określała rodzina, majątek, reputacja, małżeństwo, no i niestety zależność ekonomiczna, a każde przekroczenie owej obyczajowej granicy mogło mieć konsekwencje znacznie poważniejsze niż tylko chwilowy skandal. O czym też przekonał się jeden z bohaterów Irlandii, Charles Parnell. Dlatego współczesna seksualność przeniesiona bezpośrednio do XIX-wiecznych drogich dekoracji wygląda nie jak odważna reinterpretacja, ale jak nawet nie historyczna nieuczciwość, jako historyczne, totalne, wierutne kłamstwo. Zastrzegam, że nie chodzi o pruderię. XIX wiek znał pożądanie, zdradę, prostytucję, podwójne standardy moralne i to wszystko, z czym borykamy się dzisiaj. Ale różnica polegała na tym, że te zjawiska funkcjonowały w innym systemie norm i kar, a serial, który pokazuje erotykę, pomija społeczną cenę obyczajowego buntu, przedstawia nie epokę, tylko współczesną fantazję na jej temat. Niektórzy porównują lalkę do filmu Sophie Coppoli i Bridgertonów. Jest to trafne, ale raczej z mojej strony jako wielki zarzut niż pochwała, no bo Maria Antonina jest świadomą stylizacją, natomiast Bridgertonowie od początku zawierają z widzem umowę. To baśniowa, postkulturowa fantazja kostiumowa, a nie rekonstrukcja historyczna. Podobnie było z mrugnięciem oka do widzów, jeśli chodzi o serial o rodzinie Guinnessów, który z faktografią i historią Irlandii nie miał absolutnie niczego wspólnego. A Netflixowa lalka próbuje korzystać z obu tych modeli, czyli serialu Maria Antonina i Bridgertonowie, ale jednocześnie chce zachować prestiż polskiej powieści. No i stąd jest wielki problem, bo jeśli twórcy traktują Prusa jedynie jako tak zwane płótno, to powinni jasno powiedzieć, że stworzyli swoją autorską wariację inspirowaną lalką. Wtedy widz nie byłby wprowadzony w błąd, w matnię tytułem sugerującym adaptację klasyki. No i teraz wyobrażam sobie maturzystów w roku przyszłym, którzy dostają pytania z lalki i streszczają to, co zobaczyli w serialu.

W recenzji Wirtualnej Polski czytamy, cytat dokładny, momentami traktuje ją jak płótno i tworzy obrazy abstrakcyjne, ale absolutnie przepiękne. No i cóż, nie powiem już tylko o tym, że to zdanie wymaga korekty stylistycznej. Ale też przykrywaniem czegoś, co nazywam pewnym dołem z nieczystościami, mianem wyszukanej perfumerii albo sklepu, gdzie można niezwykłe perfumy zakupić. Jak ktoś mnie zapyta, jeżeli pan oglądał, panie Tomku, panie redaktorze, no to cóż pozostało z Prusa? Odpowiem tak, Wokulski, ale Wokulski nie był tylko przedsiębiorcą, który przekonał się, że pieniądze nie kupują miłości, to prawda stara jak świat. Był człowiekiem rozdwojonym między romantycznym kultem uczucia, a pozytywistyczną wiarą w pracę, naukę i rozwój, postęp cywilizacyjny znany z filozofii Spencera czy Milla, a jego dramat wynikał również z niemożności przekroczenia granic klasowych. Izabela nie była tylko młodą kobietą, która gra w świecie mężczyzn, ale to postać, która jest elementem krytyki arystokracji, klasy żyjącej z dawnego prestiżu, zmierzchu i dogorywających widoków pierwszej Rzeczypospolitej. Kobieta, która pogardza pracą i niezdolna jest do odpowiedzialności. Rzecki zaś nie był wyłącznie sympatycznym starcem, bo jego pamiętnik łączył prywatną pamięć z historią polityczną Rzeczypospolitej, czasem wojen napoleońskich, które rzuciły cień na dwa pokolenia Polaków w XIX wieku. Jeżeli te znaczenia zostają zastąpione pożądaniem, efektownym, błyskotliwym montażem, niczym z teledysków do współczesnych piosenek i szlagierów, współczesną muzyką i tak zwaną grą o wolność, co stawia na pierwszym miejscu Netflix, to trudno mówić o pogłębieniu powieści. To raczej jej uproszczenie do poziomu atrakcyjnego serialu kostiumowego. Wleci prawym okiem, wyleci lewym, ale największą nawet nie bezczelnością, ale chamstwem jest sama zmiana. Bezczelność albo chamstwo, niech państwo wybiorą po obejrzeniu tego serialu albo i nie, bo ja mawiam, że szkoda czasu. Bezczelnością jest przekonanie, że każda zmiana automatycznie oznacza odwagę, a każda próba obrony historycznego i literackiego sensu jest szkolnym czepianiem się. Co to nie, drodzy recenzenci i drodzy twórcy Netflixowej lalki. Można lubić nowoczesne kino, ja je uwielbiam, szczególnie azjatyckie, ale jednocześnie oczekiwać od niego to, co nazywam elementarną uczciwością wobec epoki, nie po to na zajęciach języka polskiego w szkołach średnich czy w klasach 6-8 szkoły podstawowej mówi się o tych epokach, o filarach, że prądy literackie miały swoje podkłady w filozofii, historii sztuki. I to wpływało na literaturę, ale też ten cały historycyzm i historyzm. I dla niektórych Netflixowa lalka może być efektowna, może być sprawnie zagrana, chociaż czepiałbym się szczególnie gwiazd w tym filmie. I znakomicie też sfotografowana, ale efektywność i efektowność nie jest jeszcze wartością artystyczną. Wystarczy poczytać profesora Tatarkiewicza czy profesora Kotarbińskiego. A dekoracyjny przepych nie zastąpi nigdy ani historii, ani prawdziwej literatury. To nie jest lalka Prusa. To dziwny, obyczajowy gniot, gdzie w tle przypadkiem pojawia się Wokulski, Izabela Łęcka czy Rzecki.

Serial zachowuje nazwiska. Głównym trójkąt perypetii: Wokulski, Izabela i Rzycki. I temat klasowej pogardy, no ale bardzo mocno przebudowuje fabułę, psychologię bohaterów zmienia, myli chronologię, no i samo zakończenie pozostawia wiele do życzenia. Bardziej niż wiele. Nie chcę spoilerować, jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć. Nie jest to adaptacja wierna, lecz raczej nieudolna, autorska reinterpretacja czyniona pośpiesznie gdzieś w brudnopisie. I to nie w kratkę czy w linię, tylko na białym papierze, znanym nam z zeszytów do biologii sprzed wielu, wielu lat, gdzie plus służy jako materiał wyjściowy. Coś, z czym się nie mogę zgodzić, to to, że zmieniono punkty ciężkości opowieści. Bo w powieści, jak pamiętamy, centralną postacią jest przede wszystkim Wokulski. Jego ambicje, jego biografia, wątki powstańcze, majątek, miłość do Izabeli, no i oczywiście ten konflikt, ten daimonion, który rozszarpuje jego duszę i serce między romantycznością a pozytywizmem i postępem. A w serialu środek ciężkości przesunięto na Izabelę Łęcką, która otrzymuje ambicje zawodowe i zaczyna szukać dla siebie miejsca poza salonem. Mało tego, Izabela Łęcka, która pogardza pracą i tymi, którzy pracują fizycznie w powieści plusa, nagle w serialu netflixowym chce pracować w redakcji Bluszczo. A spotkanie z Elizą Orzeszkową otwiera przed nią perspektywę emancypacji i samodzielnego życia. Powiem więcej, dlaczego Izabela Łęcka miała nie spotkać Olgi Tokarczuk na przykład. Nikt by tego nie zauważył w tym dziwnym brudnopisie na motywach bardzo naciąganych lalki Bolesława Prusa. I to zasadnicza zmiana. Prusowska Izabela była przede wszystkim produktem arystokratycznego wychowania, klasowych przywilejów, społecznej próżni i próżności. Zaś serialowa Izabela dostaje projekt własnego życia bliższy współczesnemu modelowi bohaterki emancypacyjnej. A serialowy Wokulski nie jest już wyłącznie człowiekiem, który dzięki zdolnościom handlowym zdobył ogromny majątek. Twórcy wprowadzili, nie wiem dlaczego, zagrożenie utraty płynności finansowej i konieczność walki o wypłacalność. I to, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, w sposób absolutny zmienia sens tego dramatu, bo u Bolesława Prusa Imcz Wokulski potrafi robić interesy i pomnażać pieniądze i czyni to bez zmęczenia. Ma ku temu smykałkę. Jego tragedia polega na tym, że człowiek zdolny zdobyć fortunę nie potrafi kupić miłości ani akceptacji arystokracji, bo pochodzi z plebsu. Koniec, kropka. A w serialu jego sytuacja ekonomiczna jest bardziej niepewna, co daje scenarzystom dodatkowe napięcie, słabiutką perypetię, ale osłabia prusowski paradoks człowieka biznesowego sukcesu i wielkiej, sromotnej, uczuciowej klęski.

0: romantycznym wyobrażeniem miłości. Powstańca, który wierzył, że idąc walczyć w powstaniu styczniowym, wyzwoli on i jemu podobnie Rzeczpospolitą z rąk zaborcy. I rzecz, z którą ja jako historyk literatury nie mogę się pogodzić, bowiem dodano nowe postacie i połączono istniejące. Pan Tomasz Szuchert zapowiadał, że w serialu, cytat, pojawią się postaci nieobecne w powieści, a część bohaterów plusa zostanie połączona w nowe figury. Co może oznaczać i oznacza, że niektóre postaci pełnią funkcję kilku różnych bohaterów książkowych albo przejmują ich wątki. No bo przecież wprowadzono Elizę Orzeszkową, bo wprowadzono postaci związane z nową intrygą kryminalną, no i bohaterów, które mają obsłużyć dopisane tajemnice rodzinne i interesy, których nie znajdziecie na stronach powieści Bolesława Prusa. W efekcie znajomość powieści nie pozwala przewidzieć kolejnych wydarzeń. Recenzenci oczywiście podkreślają, że serial zachowuje znane nazwiska, ale zmienia ich życiorysy, pragnienia i relacje. No to na Boga, dlaczego mówimy o ekranizacji? Że będę się czepiał. Ciąg dalszy za chwil kilka, ponieważ dzisiaj nagrania z słowem lalka w tytule. Wielki Paweł Spiernalis, lalka.
1: A może za płytko zanurzam kłę? Nie czuję już smaku, nie czuję krwi.

jesteś wcale lepsza niż cała reszta. Chciałbym mieć lalkę, niech coś mnie pragnie. Nie powie nigdy, że znowu wstydzi się mnie. Chcę mieć lalkę, niech coś mnie pragnie.

Wielki Paweł Świernalis, album Stoiczki Niepokój, jeden z najważniejszych krążków w naszym rankingu redakcji muzycznej, tytuł płyty Stoiczki Niepokój, a tytuł Lalka. I gdybym ja tworzył ekranizację taką nowoczesną, ale wiernie na motywach Lalki Bolesława Prusa, to ta pieśń Pawle, drogi, Świernalisie na pewno by zabrzmiała. Ale ciąg dalszy Postienia, no bo jestem to Państwu winny jako nie tylko tylko dziennikarz, ale też historyk literatury. I moja recenzja powinna nosić tytuł Nazwiska od Prusa, życiorysy i cała reszta od poprawnościowego Netflixa. No bo jedną z najważniejszych nowych osi fabularnych serialu 6-godzinnego jest pożar maszyn należących do Łęckiego oraz śledztwo prowadzone przez ruską policję. To wątek, którego w tej postaci Prusa nie ma w ogóle. Więc twórcy netflixowej, tak zwanej Lalki, tak to będę określał, otrzymują element kryminału, przemoc, zagadka, trochę gotyckiego horroryzmu. I zmienia to gatunkowy charakter opowieści, bo z powieści społeczno-obyczajowej, z silnym komponentem psychologicznym, z tej pięknej polifonii, bo ta polifonia, wielogatunkowość, to tylko u Dostojewskiego w Zbrodni i karze i w Lalce. A w serialu powstaje produkcja, która łączy romans, dramat klasowy, emancypację, kryminał i słabe widowisko kostiumowe. I być może to właśnie można tłumaczyć, to wrażenie jazdy bez trzymanki, jak pan recenzent z Wirtualnej Polski był łaskaw napisać, ale twórcy nie tylko unowocześniają w wielkim cudzysłowie pięknej prozy Bolesława Prusa, ale także dopisują mu mechanizmy fabularne typowe dla współczesnego serialu platformowego. No i zmieniono też wydarzenia związane z majątkiem Łęckich. No bo w serialu Wogulski wykrywa konia od Krzeszowskiego w karty, podarowuje go Łęckiemu. Licytacja kamienicy kończy się kwotą 155 tysięcy rubli. No i całe przedsięwzięcie zostaje przedstawione jako ustawka uzgodniona z Tomaszem Łęckim. No i jeszcze ten nieszczęsny pożar maszyn Łęckiego. No i wtedy Wogulski musi się zmierzyć z problemem wypłacalności. A jak to jest w prawdziwej Lalce? W powieści Zakup kamienicy, piękne słuchaczki, zetni słuchacze, to jeden z najkunsztowniejszych opisów skomplikowanej rozgrywki finansowej, ale też psychologicznej. Wokulski kasuje, kupuje ją za 90 tysięcy rubli, a następnie sprzedaje z zyskiem baronowej Krzeszowskiej już za 100 tysięcy. Transakcja pokazuje zarówno jego skuteczność gospodarczą, smykałkę biznesową, ale też gotowość do przepłacania, gdy w grę wchodzą względy Izabeli, owej Lalki. Jak ja sobie utożsamiam, bo ta Lalka tożsama jest z Izabelą Łęcką, która w powieści jest li tylko Lalką, Laleczką. Natomiast serial upraszcza, albo mówiąc troszkę delikatnie, przekształca tę logikę, zastępując część owej subtelnej, wspaniałej, cudnie opisanej intrygi wyrazistszym konfliktem i napięciem finansowym. To szczególnie istotne, bo licytacja wspomnianej kamienicy należy do najlepszych fragmentów powieści. Raz jeszcze to powtórzę jako pana od polskiego, jako historyk literatury. U Prusa scena ma stopniowane napięcia, jakbyśmy wchodzili po schodach cichuteńko, delikatnie i rozglądali się wokół. Prus ukazał też przepięknie ukryte intencje i precyzyjnie pokazał, jak Wokulski wykorzystuje pieniądze, ale też informacje.
No w serialu oczywiście ta licytacja przebiega dynamiczniej, no bo chodzi o czas i zostaje podporządkowana nowej, zupełnie, absolutnie nietrafionej intrydze. Mogę więc powiedzieć, że zmiana nie polega jedynie na skróceniu sceny. Zmieniono jej funkcję z popisu ekonomicznej inteligencji. To był przeinteligentny facet, a nie zakochany baran z maślanymi oczami. I właśnie kwestia licytacji kamienicy stała się w powieści częścią większego mechanizmu fabularnego, który dawał nam interpretacje i nawiązania. No i jeszcze rzecz, która woła o pomstę do nieba, bo Rzecki, stary subjekt, człowiek samotny w powieści, zanurzony w tej pamięci, rozkochany w Napoleonie i tych politycznych złudzeniach, jego pamiętnik pełni funkcję drugiego planu narracyjnego i co ważne, pozwala oglądać Stacha Wokulskiego oraz Warszawę z perspektywy człowieka, który już należał do poprzedniej epoki. To jest w literaturze tak zwana sztafeta pokoleń, gdzie możemy zaobserwować to, co się zmienia. A co dostajemy w serialu? W serialu subjekt Rzecki jest młodzikiem emocjonalnym, trochę niedojrzałym. Pełni bardziej aktywną funkcję fabularną, to fakt, no i staje się przede wszystkim bliskim przyjacielem Wokulskiego. Chociaż w powieści jest ta podległość, szef i ten, kto dla niego pracuje. Natomiast ubarwienie Rzeckiego w serialu wątkiem romansowym, no i schamienie jego pięknego języka ostrzejszym, bardziej współczesnym językiem, tego już absolutnie nie rozumiem, no bo w ten sposób stracił swoją historyczną pamięć i polityczną melancholię. No bo Rzecki, kiedy pierwszy raz przeczytałem powieść Lalka, mając niespełna 12 lat, jawił mi się trochę jako ten Don Kichot z powieści Miguela Cervantesa. Podobnie uczyniono z Tomaszem Łęckim i samym baronem Krzeszowskim, bo Łęcki został zbyt mocno przerysowany. W serialu to pijak, karciarz, hazardzista i człowiek coraz mniej zdolny kontrolować własne życie. U mistrza Bolesława Prusa również był niekompetentnym arystokratą, który żył złudzeniami, ale jego postać miała ten subtelny wymiar. A w jaki sposób? Ano to, że on reprezentował klasę przekonaną o własnej wyższości, chociaż totalnie niezdolną do samodzielnego utrzymania pozycji. A co z Krzeszowskim? No, Krzeszowski należy do tych bohaterów, których serial wykorzystuje do pokazania małości arystokratycznego świata. Jego postać chyba ma służyć jeszcze większej krytyce klasowej niż to miało miejsce na kartach powieści Bolesława Prusa, ale zostaje wpisany w bardziej jaskrawą i widowiskową konwencję. No i jeszcze zapytam, gdzie przepiękne opisy studentów, gdzie proces o lalkę, no to w końcu tytuł, nieprawdaż, panowie twórcy? No i wykreślono znaczną część obserwacji społecznych obecnych powieści, jak ten przepiękny spacer lekko otumanionego alkoholem Stacha Wokulskiego po biednym Powiślu. Mógłbym tak jeszcze opowiadać bardziej niż długo, ale powiem basta, stop. Powiem od siebie, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, że straciłem 12 godzin swojego żywota. Dwukrotnie obejrzałem ten serial i powiem tak, nie polecam. Czekajmy na to, co wydarzy się z wielką kinową
realizacją, gdzie w postać Wokulskiego wcieli się wielki Marcin Dorociński. I o moich marzeniach, moich myślach, jak ta ekranizacja może wyglądać za chwil kilka. Natomiast teraz Marek Napiórkowski, mistrz Marek Napiórkowski, Lalka z tej płyty niezwykłej Celluloid.

0: Przepiękna kompozycja. Marek Napiórkowski z płyty Celluloid. Ach, lalka, panie i panowie.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Tomasz Ubranowski, Polska Tygodniówka. Muzyczna Polska Tygodniówka. Dzisiaj o oczekiwaniach. Co może przynieść nowa kinowa ekranizacja, a to Netflixowe. Tu chciałem coś powiedzieć nieeleganckiego, więc tego absolutnie nie powiem, no ale wciąż w konwencji lalek, laleczek, mój serdeczny przyjaciel Dyju, Marek Dyjak, żołnierzyk i laleczka.

macierzyństwa smak obopólnego. Z odłamkiem żołdu wyjmie z niego, zanim obudzi się żołnierzyk.

0: Żołnierzyk i laleczka, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wielki Marek Dyjak. W przyszłym roku, nie wierzę, że to mówię, 30. rocznica premiery jego debiutu Sznyty. W muzycznych naszych programach opowiadam o Marku Dyjaku. No i ta jesienna trasa koncertowa pod niebem Rzeczypospolitej. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, pomyślałem sobie, że skoro lalka, to nie może zabraknąć w tej części, zanim będę opowiadał o nowej lalce kinowej, pięknie zrealizowanej. Mam taką nadzieję. No to też informacja dla naszych słuchaczy Wielkiej Brytanii i Irlandii, że też lalkę będzie można obejrzeć pod niebem Albionu i pod niebem Hibernii. Partycypanci korzyści globalizmu: Piotr Skrzypczyk, znany z formacji Half Light, i Tomasz Kulbiński z albumu Wełniany Gniew. Lalka. Partycypanci korzyści globalizmu.
1: Tylko wciąż gada i nie słucha.

niedorzecznych rzeczy. Wszystko neguje, wszystkiemu zaprzeczy. Nic nie dociera do jego dębej głowy. Jego cholera, już mam dzień gotowy. Ach, o Boże, znów. On lalka, on kalka, on maruda. Może mi

0: złośliwy, cholerny.
1: Pomożesz mu rozwiązać problem. A to narzeka, że nie było to zbyt szybko, a mógł czekać cały dzień. A ty sprawiłeś, że za godzinę problem zniknął. Nie możesz ale nic powiedzieć, bo przecież zaraz skargę złoży i znów zadzwoni, by cię męczyć. Jak tylko słuchawkę z nim odłożysz, a szubla.

0: Andrzej Tomasz Kulbiński, Piotr Skrzypczyk, partycypanci korzyści globalizmu, Lalka. Z albumu Wełniany Gniew. Polska Tygodniówka Muzyczna, Polska Tygodniówka. A przede mną krótka pora, porcja reklam i autopromocji. Igorze?
1: Reklama.
2: Nasz naród jak lawa.
3: Gen wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: O reklamie.
0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka. A teraz, panie i panowie, o moich marzeniach, o moich oczekiwaniach w polskiej tygodniówce. I pytanie, czy nowa lalka dorówna legendzie? Czynię sobie jako zaszczyt, że z naszą wnetową ekipą my, chyba jako jedyni, uświetniliśmy setną rocznicę urodzin wielkiego Wojciecha Jerzego Hasa. 6 rozmów z tymi, którzy znali wielkiego reżysera i pedagoga łódzkiej szkoły filmowej. A rozpoczęliśmy od rozmowy z doktorem Danielem Światłym. Natomiast powiem tak, że mijają dziesięciolecia, zmieniają się systemy polityczne, gusta czytelników, sposoby opowiadania historii, zmienia się też język pokoleń, bo język to żywa tkanka, która zmienia się i czasami tylko my tego nie zauważamy. Ale mawiam tak, jako stary historyk literatury, choć z latem w sercu, że te najdoskonalsze powieści wciąż pozostają żywe. Natomiast każda epoka literacka odnajduje w nich własne pytania i własne odpowiedzi. Problem polega na tym, jeżeli przy tych bogactwach literackich się grzebie i stara się robić nowe jakości. Ale do wielkich dzieł należy bez najmniejszych wątpliwości lalka Bolesława Prusa, który, jak wiemy, naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Powieść, która od ponad 100 lat uznawana jest za najdoskonalsze osiągnięcie polskiej literatury realistycznej i jedno z najwybitniejszych dzieł europejskich, ale i światowych. Dlaczego ten utwór jest wyjątkowy pod każdym względem? Powiem krótko, bo to fascynująca historia wielkiej, niespełnionej miłości, ale też bardziej niż przenikliwy obraz społeczeństwa, który znajduje się na granicy dwóch światów. To są takie dwa niezwykłe punkty na literackiej mapie Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy to pan Tadeusz, czyli odchodzenie tej pierwszej Rzeczypospolitej. Polska w okowach zaborców, nadzieja i rozczarowanie. I drugim takim momentem jest właśnie powieść Lalka. W Lalce granica dwóch światów, odchodzenie epoki arystokracji i rodzącego się kapitalizmu, to też opowieść o ambicjach, o pieniądzach, o marzeniach, nauce, postępie, maszynach latających, nierównościach społecznych, samotności człowieka, który wyprzedza własne czasy, ale też o tym, że studenci i studentki trzeciego roku nie zmieniają się nigdy. No i fenomen Lalki polega na tym, że każdy czytelnik odnajduje w niej coś innego. Jedni widzą przede wszystkim dramat tej romantycznej miłości, niczym wyciągnięty z Lorda Byrona, czy powieści Gustava Flaubert. Miłość Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Inni dostrzegają ową błyskotliwą analizę polskiego społeczeństwa. Są też tacy, którzy fascynują się filozoficznymi refleksjami Ignacego Mrzeckiego, starego subiekta, ale też niezwykłą panoramą Warszawy końca XIX wieku. No i nieprzypadkowo, piękne słuchaczki, dzieci, słuchacze, mówiłem już o tym wielokrotnie na naszej antenie, że krytycy literaccy od dziesięcioleci zestawiają Lalkę z najwybitniejszymi powieściami Fiodora Dostojewskiego, zwłaszcza że Zbrodnią i karą, podobnie jak rosyjski mistrz Bolesław Prus stworzył bohaterów o niezwykłej głębi psychologicznej. Stach Wokulski, rozdarty między rozumem a uczuciem, idealizmem i pragmatyzmem, zarabianiem pieniędzy, pozostaje chyba najbardziej złożoną postacią w całej literaturze europejskiej. Dlatego każda próba przeniesienia tej powieści na ekran jest czymś znacznie więcej niż zwykłą produkcją filmową, bo to spotkanie z narodowym arcydziełem, wobec którego każdy twórca musi odczuwać respekt, każdy czytelnik, mimo że po tej polonistycznej zawodówce, jak ja, też na klęczkach, bo to arcydzieło. 30 września 2026 roku widzowie zobaczą długo oczekiwaną nową ekranizację Lalki. Ta wersja kinowa, nie Netflixowa, zaznaczam. Produkcja zapowiadana jest jako jedno z największych przedsięwzięć polskiego kina ostatnich 20 lat. Nie tylko pod względem skali realizacyjnej, ale też ambicji artystycznych. A za reżyserię odpowiada pan Maciej Kawalski, przedstawiciel tego młodego pokolenia filmowców, który wspólnie z panem Łukaszem Światowcem przygotował scenariusz oparty bezpośrednio na powieści Bolesława Prusa, i to mnie cieszy. Zdjęcia realizowano od połowy lipca do grudnia roku ubiegłego. Twórcy od początku podkreślali, że nie interesowała ich jedynie kolejna kostiumowa adaptacja szkolnej lektury. Ich celem było stworzenie pełnokrwistego widowiska historycznego z rozmachem współczesnego kina, ale kina, które zachowa literacką głębię oryginału. No i przyglądając się tym strzępom meldunków z planu filmowego, Warszawa końca XIX wieku została odtworzona z niezwykłą pieczołowitością. Miesiące przygotowań pochłonęło tylko projektowanie dekoracji, wyszukiwanie historycznych lokalizacji naszej stolicy, no i szycie setek kostiumów inspirowanych modą epoki. No i każdy detal, od wystroju salonów arystokracji po sklepy kupieckie i brukowane ulice, miał budować ten wiarygodny świat Bolesława Prusa. Ogromne zainteresowanie wzbudziła obsada filmu, a w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy kogo? Marcina Dorocińskiego. Powiem tak, Dorota, bo tak o nim mówią bliscy mi przyjaciele, to najbardziej ceniony polski aktor, powiem najlepszy współczesny polski aktor, koniec, kropka, który nie tylko od lat z powodzeniem występuje również w produkcjach międzynarodowych, ale Marcin Dorociński to aktor znany, jak mawiam, z umiejętności budowania bohaterów silnych, ale wrażliwych. No i te cechy idealnie wpisują się w skomplikowaną osobowość Wokulskiego. Partneruje mu Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Jej bohaterka pozostaje jedną z najbardziej niejednoznacznych kobiet polskiej literatury, no bo jednocześnie zachwyca, ale też budzi sprzeczne emocje. Natomiast szczególne wydarzenie to powrót po latach, po wielu latach powrót Marka Kondrata, który wciela się w Ignacego Rzeckiego, starego subiekta. No już sam fakt powrotu na ekran stał się jedną z najgłośniejszych wiadomości polskiego świata kinowego ostatnich 24 miesięcy. A zobaczymy też m.in. Agatę Kuleszę, Borysa Szycę, Karolinę Gruszkę, Marię Dębską, Cezarego Żaka czy Mateusza Damińskiego. Natomiast sam pan Maciej Kawalski wielokrotnie podkreślał, że jego zamiarem nie było tworzenie współczesnej interpretacji za wszelką cenę i taki cytat sobie wynotowałem z rozmowy z nim. Ta adaptacja jest bardzo bliska powieści. Nie dopisujemy postaci. Mój dopisek to bardziej niż ważne, których tam nie ma. Nie wyważamy otwartych drzwi. Nie przepisujemy czarnego w białe i nie zmieniamy tonacji w dramatyczny sposób. Piękne słowa, drogi panie Macieju. Ale reżyser zaznacza, że wierność wobec literackiego pierwowzoru nie oznacza muzealnego odtwarzania. Kolejny cytat. Dołączyłem wtedy, to a propos tego, kiedy pan Kawalski dołączył do projektu na etapie zaledwie kilkuzdaniowego pomysłu i cytat ważny. Dołączyłem wtedy, kiedy na papierze nie było ani jednego zdania. Od longline'u miałem możliwość włożyć w ten film własną wrażliwość. No i jak wspomina, później przyszły kolejne wersje scenariusza, setki stron tekstu i niekończące się poprawki. No to teraz w połowie tej mojej opowieści o nadziejach związanych z ekranizacją kinową lalki Bolesława Prusa, Grzegorz Ciechowski, Republika i Sexy Doll 91. Tomasz Wybranowski w odmętach arcydzieł polskiej literatury i dziesiątej muzy. Polska tygodniówka, muzyczna polska tygodniówka.

Wielki Grzegorz Ciechowski, Sexy Doll 91. Cieszę się, że też ta płyta jest już na winylu z 1991 roku. Natomiast teraz powracam do opowieści o lalce. Na tę premierę czekam z utęsknieniem. 30 września, rok pański 2026, nie tylko w Polsce, ale też tam, gdzie są Polki piękne i Polacy rozkochani w klasyce polskiej literatury, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Bo Maciej Kawalski często niezwykle obrazowo opowiadał podczas pracy nad lalką o samym procesie realizacji filmu, bo według niego kino nie powstaje podczas jednego olśnienia. Gdzieś skradł mi to olśnienie, to piękne słowo, pan Maciej Kawalski. Lecz, jak twierdzi, dzięki tysiącom drobnych decyzji podejmowanych każdego dnia, i cytat z innego znowuż wywiadu, praca nad filmem to miliony małych decyzji, miesiące przygotowań, szycia kostiumów, szukania lokacji, przepisywania tekstu, prób i zdjęć. Znowuż w innym wywiadzie dodawał, że mimo tej benedyktyńskiej iście pracy najważniejsze było zachowanie świeżości. Na planie często zdarzały się chwile, których nie sposób było zaplanować. No i teraz taki magiczny cytat, proszę się wsłuchać. Zapalają się lampy, aktorzy wchodzą na plan i nagle dzieje się coś magicznego. To było jak jam session, scena zaczynała prowadzić się sama. No ale jednym z najbardziej poruszających wątków produkcji pozostaje udział Marka Kondrata, bo jak przyznaje reżyser, pan Maciej Kawalski, rozmowy z aktorem trwały bardzo, bardzo długo, a scenariusz był wielokrotnie zmieniany pod wpływem wspólnych spotkań. Cytat, kilkukrotnie przepisywałem cały przebieg wątku rzeckiego po rozmowach z panem Markiem. Reżyser też nie ukrywa, że aktor wniósł do filmu coś znacznie więcej niż tylko warsztat, wielki warsztat. To jest bardzo prusowski rzecki, ale jednocześnie bardzo Marek Kondrat. A szczególnego znaczenia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, nabiera również rodzinny kontekst, bo ojciec Marka Kondrata wystąpił w pierwszej ekranizacji lalki, no, dzięki czemu udział aktora tworzy niezwykłą symboliczną klamrę w historii adaptacji powieści Prusa, bo jak powiedział Marek Kondrat, to jego ostatnia rola w życiu. No i cóż, choć zdjęcia zakończyły się pod koniec roku 2025, to twórców czekało jeszcze wiele, wiele miesięcy pracy. Reżyser, pan Maciej Kawalski, przyznaje, że jednym z najboleśniejszych etapów był montaż, bo jak twierdził, czasem trzeba usunąć scenę, którą się uwielbia, ale tylko po to, żeby cały film działał lepiej. Panie Maćku, drogi, no to cóż, niech czeka nas wersja reżyserska. I co ważne, film wielokrotnie pokazywano niewielkim grupom widzów i członkom ekipy, analizując scena po scenie, sekwencja po sekwencji, ich reakcje i wprowadzali na bieżąco kolejne poprawki. No ale mnie zastanawia ten fakt, jeden, takie pytanie, które błąka się we mnie, czy można powtórzyć sukces wielkiego Wojciecha Jerzego Hasa? No bo każda nowa ekranizacja lalki nieuchronnie będzie porównywana z tym legendarnym filmem sprzed lat prawie już 60, rok pański 1968. Tamta adaptacja, powiem to za siebie, po dziś zachwyca subtelnością, tą niezwykłą plastyką obrazu, ale także wyjątkową atmosferą. Mistrzowi Wojciechowi Hasowi udało się przenieść na ekran nie tylko fabułę, ale to, co dla mnie zawsze jest ważne, jako dla historyka literatury, przede wszystkim duchowy wymiar powieści. Bo tam Beata Tyszkiewicz stworzyła jedną z najbardziej pamiętnych Izabel Łęckich w historii polskiego kina. Krzysztof Kamas przekonującego, tragicznego Wokulskiego. Wielu historyków kina uważa, że była to jedna z najwierniejszych i jednocześnie najbardziej artystycznych adaptacji polskiej literatury. No a przecież też pan Mariusz Dmochowski, Stach Wokulski. Rzecz absolutnie niezwykła. Czy film pana Macieja Kawalskiego ma szansę osiągnąć podobny status?
To pytanie zadaje sobie dziś niemal każdy miłośnik kina i literatury. Nie ten niedzielny czytelnik, czy miłośnik dziesiątej muzy, ale ten, który wymaga czegoś więcej od siebie. I ja mam wielką nadzieję, że tak będzie. Natomiast premiera także dla naszej Polonii, bo nowa lalka nie będzie wydarzeniem wyłącznie w Polsce. Film trafi również do kin Wielkiej Brytanii i Irlandii, dzięki czemu ta nasza polska diaspora będzie mogła niemal równocześnie uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych roku. No i cóż, to z ukłonami dla pana prezesa Dariusza Treli, który o to zadbał. A dla mnie to szczególnie ważne, ponieważ twórcy liczą też, że historia Wokulskiego przemówi do najmłodszych pokoleń Polaków mieszkających także poza naszą ojczyzną i być może właśnie ta ekranizacja stanie się dla wielu pierwszym, pięknym spotkaniem z największym arcydziełem Bolesława Prusa. No bo przecież jeszcze ten Faraon niezwykły, bo oczywiście i myślę o tym filmie Jerzego Kawalerowicza z panem Krzysztofem Zelnikiem, a emancypantki, i mógłbym tak wymieniać bez końca. Natomiast wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, wszystko wskazuje na to, że lalka to najgłośniejsze wydarzenie polskiego kina roku pańskiego 2026. No i znowuż jak bumerang wraca to pytanie najważniejsze. Czy nowa ekranizacja stanie obok filmu Wojciecha Hasa jako druga wielka interpretacja arcydzieła Bolesława Prusa? Czy Marcin Dorociński stworzy Wokulskiego, którego zapamiętamy na kolejne dziesięciolecia? I czy Marek Kondrat zapisze jeszcze jeden niezapomniany rozdział swojej aktorskiej kariery rolą Rzeckiego? No bo dalibóg, ja zawsze, kiedy słyszę Ignacy Rzecki, subjekt, sklep, to wyobrażam sobie tylko i wyłącznie pana Bronisława Pawlika. Ale odpowiedzi poznamy już 30 września. Jedno wydaje się pewne, bo kiedy na ekran trafia najdoskonalsza polska powieść, wydarzenie wykracza daleko poza zwykłą premierę, staje się spotkaniem z literaturą, historią, kulturą, która od pokoleń współtworzy polską tożsamość i to jest bardziej niż ważne. Przynajmniej dla mnie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze.

Marek Napiórkowski, Lalka z albumu Celuloida, skomponował muzykę do tego filmu niezwykłego, Lalka, wielkiego herosa polskiego kina i światowego kina, bo przed nim padał na kolana Francis Ford Coppola i cała śmietanka Hollywoodu. Nasi reżyserzy nie musieli ścigać świata tej legendy dziesiątej muzy za wielkiej atlantyckiej sadzawki, tylko to tamci musieli ścigać naszych mistrzów, tak jak kompozytorów niezwykłych, jak Wojciech Kilar, który to tak przy okazji urodzinowych historii naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, namawiał ją do tego, by tworzyła. Sam osobiście ten wspaniały list kreślony ręką mistrza Wojciecha Kilara widziałem i szczerze zazdroszczę. Panie i panowie, tyle na temat Lalki. Zobaczymy też pod niebem Szmaragdowej Wyspy i w radiu NIR FM w polskiej tygodniówce też o tym opowiem, podobnie jak na antenie Radia Wnet, ale to 30 września. Natomiast sporo rocznic w tym roku, uderzam muzycznie w te 40, 30 i 20. Panie i panowie, 40 lat minęło od premiery płyty Master of Puppets, marzec roku 1986. Natomiast tak trochę żartobliwie, niech zabrzmi to nagranie Finów, niezwykłych, niesfornych muzycznie Finów, którzy udowodnili, że bluegrassowo można grać klasykę thrash metalu. Steve and Seagulls, taka mywa patrzy się właśnie na mnie, Mr. Pure, najważniejszy w hierarchii naszego ptasiego radia, Master of Puppets.

Master of Puppets, Stephen Seagal prosto spod nieba Finlandii, album Another Miracle, jeszcze jeden cud, rok pański 2020. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, rok pański 2026.

koszty, czy to moje irlandzkie programy, czy programy Pod Niebem Radia Wnet, też związane z Peterem Gabrielem. Mówię w miesiącu wrześniu o 75. rocznicy urodzin wielkiego Daniela Lanoua, dla którego Dublin jest bardziej niż ważny, a Daniel Lanoua też maczał swoje producenckie palce. Kilka tracków z instrumentami zostawił na płycie Petera Gabriela, opatrzonego tytułem Soul. Z tego zestawu niezwykłego Flotsam and Jetsam, In Your Eyes.

In Your Eyes, w Twoich oczach, Peter Gabriel, wersja wydłużona tego szlagieru z drugiej strony winylowej płyty Soul Petera Gabriela. 40 lat minęło i cóż, opowiadam wrześniową porą na naszych antenach o tej niezwykłej płycie. Wtórował drugim głosem wielkim nieodżałowanej pamięci Yu Sun Dur i też z tymi stickami, z tym przedłużonym basem wielki Tony Levin. David Rhodes, panie i panowie, i oczywiście na zestawie perkusyjnym czarodziej rytmu Manu Katcha, który przecież też pojawił się na płytach naszej niezwykłej, najwspanialszej Ani Marii Jope, którą serdecznie pozdrawiam. Natomiast, panie i panowie, mamy swoje zobowiązania, jeśli chodzi o nasze patronaty, czy to Irlandia, czy to Rzeczypospolita. W imieniu Irish Police Society zapraszam w imieniu naszego znanego z anteny doktora Jarosława Płacheckiego na wykład w Dublinie. Niezwykły wykład, 4 października, niedziela, godzina 16:00. W ramach Dublin Festival of History zaprasza na wykład Tadeusz Kościuszko, a irlandzka walka o wolność, irlandzkie dziedzictwo polskiego bohatera narodowego. A Tadeusz Kościuszko znany przede wszystkim z udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 250 istnienia USA, też opowiadaliśmy na antenie o tym niezwykłym człowieku, naszym bohaterze. No ale to też przywódca insurekcji roku 1794 pod niebem Rzeczypospolitej, ale nie każdy wie, że Tadeusz Kościuszko zajmuje również ważne miejsce, choć mało znane w historii irlandzkich dążeń do niepodległości i samostanowienia, zrzucenia jarzma brytyjskiego. No i podczas wykładu przyjrzymy się znaczeniu Tadeusza Kościuszki w kontekście irlandzkim oraz jego wpływowi na irlandzką myśl polityczną i ruch niepodległościowy. O tym też możecie przeczytać w portalu polska-kije.com i na portalu Irish Police Society. Prelegentem będzie dr Adam Kucharski, znany też z anteny naszego radia, a nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się wkrótce pierwsza biografia Daniela O'Connella, jednego z największych bohaterów Irlandii, Szmaragdowej Wyspie. Natomiast wykład pana doktora Kucharskiego 4 października w niedzielę, gdzie Dom Polski, Polish House przy 20 Fitzwilliam Play w samym serduszku Dublina. Wykład odbędzie się w języku angielskim. Natomiast, panie i panowie, w tym roku 40 lat mija od czasu, gdy John Bon Jovi i nasz rodak, bo przecież Richie Sambora, to Rysiek Samborski, nasz wielki rodak, i przestałem słuchać Bon Jovi, kiedy Richie Sambora odszedł z zespołu i wybił się na solową niezależność. Czy znacie ten przebój? No to się redaktor Bogdan Ferenc ucieszy. No bo jak doktor Mamoń lubi to, co już zna i słyszał kiedyś. Living on the Prayer, Bon Jovi z albumu Slippery When Wet.

szlagier na te szlagiery. Living on a Prayer. John Bon Jovi, nasz rodak, Richie Sambora, album Slippery When Wet, rok 1986, 40 lat minęło. Ale 40 lat minęło też od premiery płyty grupy Europe, panie i panowie. I tytuł Final Countdown i w najbliższą środę w Cieniach Jaskini i o Bon Jovi, i o Europe będę opowiadał. Panów widziałem niespełna 2 lata temu i są w wyśmienitej formie, a Joy Tempest też wzbudza przyspieszony oddech fanek gitarowego grania. Europe, Curry. Jeden z singli płyty The Final Countdown. Ale środową porą Cienia w Jaskini będzie ślizgów wspomnień do lat 80. Ech, Radio Wnet, więcej niż radio. I muzyka warta słuchania, of course.

0: Kering, Grupa Euro, panie i panowie. No i teraz trochę prywaty, była ta prywata. No bo dla tych ważnych pań i kobiet, które spotykam na swojej drodze, zawsze pamiętam z ukłonami imieninowymi do pani Konstancji Kochaniec, ale też pani Małgorzacie muszę złożyć życzenia z okazji urodzin, bo ona potrafi patrzeć na kino tak, jak patrzy się na coś bliskiego, z czułością, zachwytem, ale też... Nazywam to uważnością tego, co skryte pomiędzy kadrami, a potem opowiadanie o nim i o tym, że polskie historie przekraczają granice i znajdują swoje miejsce także w oczach i sercach tych, którzy nie znają jeszcze naszego języka, naszych ulic i naszych pejzaży. A pani Małgorzata Szlagowska, pani prezes, czyni to w sposób piękny, rozsławiając naszą dziesiątą muzę. No i ma ten niezwykły dar, że umie sprawić, że ta nasza mała ojczyzna przestaje być mała. No i jeszcze tworzy też wiersze. Tworzy wiersze, w których jest coś z kina, obrazy, światło, przemijanie, no i twarze, które zostają na długo po ostatniej scenie. Trochę jak u Szekspira. No i z okazji urodzin życzę tobie, Małgorzato, żeby nigdy nie brakło ci historii, które warto opowiedzieć, obrazów, które domagają się wiersza i ludzi, którzy potrafią zatrzymać się na chwilę, by naprawdę zobaczyć to, co im pokazujesz. No i niech mała ojczyzna wciąż rośnie w słowach, w filmach i pamięci, bo są opowieści, które trzeba nie tylko zachować, trzeba je nieść. No i z dedykacją urodzinową dla pani Małgorzaty Szlagowskiej, Władimir Wysocki, Jeszcze nie wieczór.
1: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

0: Witam, jeszcze nie wieczór!
1: Jeszcze nie wieczór, Władimir Wysocki z życzeniami urodzinowymi dla Małgorzaty. No i dzisiaj pamiętajcie o Konstancji, bo nasza umiłowana pani kompozytor ma swoje święto. Igor Toporowski, Tomasz Wybranowski, minęła godzina 16. Za chwilę ta niezwykła gawęda doktora Krzysztofa Jabłonki, któremu się kłaniam, a ściskam za dzisiejszą szychtę z muzyczną polską tygodniówką na antenie Ogólnopolskiego Radia Wnet Igora Toporowskiego.
2: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
11: To była autopromocja.

Mobruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża do ryb. Moja zmieszana krew, zmieszana z twoją na wiego. To moja milcząca krew, w nią wpisany mój kred, za to płynę.

0: Gawęda historyczna.
1: Witam serdecznie Państwa i od razu przepraszam za taki poślizg, to już drugi w tym miesiącu, wywołany oczywiście wielkim strajkiem w środku Warszawy. Nie chodzi linia Nowego Światu, nie chodzi Marszałkowska, musiałem jechać przez Wolę i Żoliborz co najmniej, więc zajęło to z przesiadkami, metrem i wyczekiwaniem 4 razy na przystankach. Wybaczcie Państwo, ale to jest właśnie codzienność naszej Warszawy, no tak, prawie okupacyjna.
2: Dobra, Krzysiu.
1: Teraz przejdziemy w takim razie do tematu. Gościem miał być profesor Odziemkowski, ale on się nie doczekał. No 15-minutowy kwadrans, tak. Ja go rozumiem. Bardzo go będę przepraszał. Teraz go też przepraszam, jeśli by kiedykolwiek, gdziekolwiek słyszał. No niestety narażony jestem na coś takiego. Mam przyjaciela Ormianina, który mnie podwozi, ale on też ma rodzinę i miał akurat zajętą sobotę, no więc zgodziłem się na to, żeby tym razem wpadłem bardzo ciężko. Aby temu zapobiec, zapowiadam. Dziś 17 września 1939 roku. Posłuchajmy Pawła Kukiza.
3: Kurica, nie ptica. Polska, nie za granicę.

głowy do dołu. Ciało na ciało się rzuci. Saśka ugnieść je musi. A spychacz zepsuł się nam. Więc polej Gryśka tak z duszy dla Sasi uspychacz.

0: noga. Starszyna chodzi zły, bo psuje się pogoda. A jeszcze tylu ich. Palec od cyngla boli, naga na parzy stal, a nam wciąż nowych dowożą. Nie dają wytchnienia nam.
1: Гришка, чё с тобой? Чись бы ти было их жаль. Курица не птицу, тот только польский пан.

0: jeszcze ruszają, ruszają, ruszają, ruszają, ruszają. Wypijmy, Gryszka. Do dna.
1: Drodzy Państwo, no chyba to mówi samo za siebie. My oczywiście o wydarzeniach, które poprzedzą, ze mną jest
2: Dzień dobry Państwu.
1: On również się wita, on przygotowuje mi tutaj wiele materiałów, więc jestem mu też za to wdzięczny. Otóż, drodzy Państwo, 17 września ma dwa oblicza. I to dwa bardzo groźne oblicza. Tak. Pierwsze dobrze znamy. To jest przede wszystkim okupacja Kresów. Bardzo brutalna. Brutalniejsza nawet od niemieckiej.
2: Tak.
1: W pewnym sensie. Zważywszy cztery deportacje, bo w 1939 była pierwsza, która na szczęście nie dotarła na samej Syberii, tylko gdzieś się rozmyła po...
2: Kazachstanie.
1: Nie, po Doniecku.
2: Doniecku.
1: Tak, akurat ale, tam. A do Kazachstanu już dotarła też, druga. Też. To już następne dotarły.
2: Tak?
1: Tak. Jedna dotarła do północnego Kazachstanu, który teoretycznie nie jest Syberią, jest stepem. Inna dotarła na Workutę, która teoretycznie też nie jest Syberią, a jest Sybirem. No i wreszcie trzecia, która przeleciała przez cały Sybir i aż do Krasnojarskiego kraju. Ale to są skutki. Na razie mówimy o przyczynie. Dlaczego napadli na nas 17 września? Wcale nie dlatego, że się umówili z Hitlerem, co jest oczywiście prawdą i wszyscy o tym wiedzą, alianci też. Nawet my, tylko u nas rzeczywiście to się rozeszło w wąskim gronie. I wszyscy zanosili wzrok do nieba, wierzyli czy nie, masoni czy chrześcijanie, wszystko jedno, oby się to nie stało. No niestety się stało. Zaskoczeniem wielkim nie było, aczkolwiek było zgrozą, było burzeniem potwornym. No i jednym podstawowym, który się w pamiętnikach przewija. Nie wiedzą Ruscy, co sobie na łeb ściągają. I to jest bardzo dobra konkluzja. Przypomina to również pamiętniki pułkownika Mieczysława Mitkiewicza, chargé d'affaires wojskowego przy rządzie Kowieńskim, przypomnę, w którym on spotyka się z rodziną, rozmawiają po rosyjsku, chociaż wszyscy znają świetnie polski, no ale jak nie po rosyjsku, to po francusku. I w pewnym momencie dama litewska, też z bardzo zacnego generała, któremu Mitkiewicz przekazywał właśnie swoje miejsce, powiedziała, no, wsio taki Wilno nasze. I wtedy żona Mitkiewicza odpowiedziała, za cenę ojczyzny. Wilnius musu, tauta rusu. Wilno nasze, ojczyzna ruskim. I ta się zdziwiła. Jak to? A on mówi, to wtedy Mitkiewicz odpowiedział, no przecież jest oczywiste, że następni będziecie wy. I to zostało w tych Litwinach jako przestroga przed głupotą. Przed głupotą, której człowiek zawsze może uniknąć. Nie uniknie twardego losu. Nie uniknie prześladowań, ale zawsze wobec nich można się zachować z dumą i powagą. Nie naśmiewać z cudzego losu, gdy nad nim wisi ten sam. Idźmy dalej. 39 rok. Kto za tym jest winien, jeśli nie ten pakt Ribbentrop-Mołotow, o którym wszyscy jesteśmy przekonani, że gdyby nie on. Nie. Gdyby nie alianci. Pamiętajmy, że umowa sojusznicza odnowiona z Francją i zapoczątkowana 25 sierpnia. Wyjątkowa rzecz. Wielka Brytania prawie nie zawierała takich umów, a już na pewno nie tak równoprawnie.
2: Tak.
1: No mogła z Kanadą, ale Kanada jest przecież dominium, ma wspólnego,
2: no tak, to...
1: wspólnego króla czy królową, wtedy króla. A tu zawiera z Polską. I jest jeden istotny punkt, bodajże trzeci. Mianowicie, że podejmą działania

0: a głównymi kontrahentami tej narady byli Brytyjczycy, sztab brytyjski i francuski, plus rosyjscy agenci, których nie bardzo wiemy, którzy byli, ale byli. Wiemy to już dokładnie. Nagle postanawiają, że właściwie to się Polsce pomóc nie da. Zostawiamy i wykorzystujemy czas na przygotowanie się do zniszczenia Niemiec. Oczywiście dzisiaj wiemy, że gdyby nawet półpoważne przedsięwzięcia podjęła Francja, gdyby uderzyła chociażby jednym zmasowanym korpusem, a wystarczyło zebrać to, co już było na granicy i tak walnąć w dowolnym miejscu, Niemców by to sparaliżowało. Tak. Natychmiast by odwołał. Oni mieli tam 15% swoich sił. 85% atakowało Polskę z wszystkich możliwych stron, z wyjątkiem wschodu, które miała za chwilę zastąpić Armia Czerwona. Tak. I stać się armią współfaszystowską. Otóż gdyby nawet tak uderzono, to jasne, żeby przerwano front przynajmniej do przedmieścia Rury, a wiemy, co to jest zagłębia Rury, stamtąd Rury pochodzą. I wtedy natychmiastowy odwrót wojsk z frontu zachodniego, żeby łatać tam i bronić tego.
1: Powtórka z pierwszej wojny światowej.
0: Tak, tylko w odwrotną stronę. Tak. Tylko w odwrotną. Tak, wtedy Rosjanie zaatakowali i uratowali Paryż. Teraz oni uratowaliby Warszawę, gdyby zechcieli. Zamiast tego nad Niemcami posypał się deszcz ulotek, co Niemców czeka, jak i tak dalej, zbuntujcie się przeciwko Hitler. No, to było namawianie psa do niejedzenia mięsa.
1: To się nazywało Dziwna Wojna.
0: Dziwna Wojna to będzie później.
1: No tak,
0: to będzie,
1: ale to było takie preludium.
0: La Guerre d'Hol, to dopiero zacznie się listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień do 10 maja. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy czekali na ten grom z jasnego nieba, jak w teatrze, kiedy ta strzelba wystrzeli i nie bardzo wiadomo było, co właściwie robić. Francuzi byli tak święcie przekonani, że ich linia Maginota za gigantyczne pieniądze, za to można było 4 korpusy pancerne wystawić, które by świetnie obroniły się, no ale wybrano, i to jest dowód na to, że obrona jest najgorszą formą obrony. Najlepszą formą obrony jest jednak zawsze atak. Oczywiście. I to dowiodło w zdecydowany sposób. Niemcy zachowali się brutalnie, ale inteligentnie. Wytrzymali z zaciśniętymi zębami do ostatniego momentu. Nie bardzo było wiadomo, czy te oddziały posyłać jeszcze do Polski, czy już. I dopiero jak 17 września, to pędem wszystko rzucono na wschodni front, żeby szybko zająć to, co ich. I ogłosić, że wojna trwała 18 dni, te słynne 18 Jahre, tak. 18 Tagen Krieg, czyli 18-dniowa wojna, miała być spacerkiem przez Polskę. Propaganda na uszach stawała, żeby to udowodnić. Oczywiście się to nie dało, bo Warszawa się nie poddawała. Poddało się i to z honorami Westerplatte, a jeszcześmy złupali tych świętujących w Gdańsku. Wodno-samolot polski wystrzelał ich dość dużą ilość, przynajmniej ponad 100, bo tyle trumien zamówiono w Gdańsku. Natomiast Fel się bronił, Kleberg się bronił, Modlin się bronił. No i jeszcze nie padł Brześć.
1: To prawda.
0: Brześć dopiero za kilka dni, więc owszem, można powiedzieć, że Polska została rozjechana na różne sposoby, ale tak zwany południowy kąt, czyli czasami się mówi Przedmurze, czasami się mówi Przedmoście, bardziej Przedmoście, chociaż gdzie ten most? Chyba na Czeremoszu i na Dniestrze w Zaleszczykach, rumuńskie, miało rzeczywiście szansę powstać ze względu na dostawy sprzętu wojskowego, które rzeczywiście wyruszyły w drogę do Konstancji. Dwa potężne transportowce, tak, z bronią do Konstancy, no ale one dopłynęły już właściwie po fakcie, tak. I tutaj mamy kilka istotnych momentów tejże wojny. Rzeczywiście Abbeville przekreśla sprawę. Oczywiście pierwszym teleksem, jaki można było wtedy wysłać, oczywiście morsem zakodowanym, jaki poleciał z agentury francuskiej do Moskwy, było: Abbeville zdradziło Polskę. Można atakować. No i oczywiście od 14 do 17 pełna gotowość wszystkich armii. Potężną ilością 650 tysięcy, no drugie tyle w odwodzie, ruszyło w sześciu kolumnach

0: na Polskę. Ja trochę żartuję, że pewnie było to 666 666 żołnierzy.
1: No tak.
0: Nie licząc psa.
1: Tak.
0: W związku z tym no, iście 6 szóstek to jest iście diabelstwo.
1: No tak.
0: Jak ktoś w to wierzy. Problem jest w czym innym. Problem jest w tym, że bez wypowiedzenia wojny z komunikatem jedynie, który chciano wetknąć do ręki Wacławowi Grzybowskiemu, ambasadorowi, właściwie posłowi, bo tam ambasada nie była, poselstwo posłowi polskiemu w Moskwie, o godzinie 3:00 chciano wepchnąć, no przed 3:15 koniecznie, no ale Patiomkin, potomek Patiomkinów, to chciał, musiał przeczytać tę notę. Więc w momencie, kiedy zaczął czytać i doszedł do słów, że Polsza, bywsza Polsza uży nie słyszciestwujet, no w tym momencie w ambasadorze zawrzało. I wypalił mu, że jest to łgarstwo, kłamstwo, i on tego w ogóle do ręki nie weźmie. I protestuje przeciwko tak kłamliwemu postępowaniu łamiącemu aż 8 traktatów międzynarodowych. I żadne nieistnienie tu nie wchodzi w grę. Rząd jest, dowódca jest, wszystko jest. I gdyby tak postępowano, to Belgia by się nie ostała, przecież rząd był na emigracji. I inne narody. Serbia wytrzymała w pierwszą wojnę też na emigracji. Czarnogóra w ogóle w całości została zajęta, a jednak przeżyła i wróciła na swoje miejsce. Tak. Rumunia też. W związku z tym jest to w ogóle, jakby tośmy dzisiaj powiedzieli, no czysto mongolskie, patrząc tutaj z punktu widzenia Chingischana chyba, bo Mongolia wtedy była bardziej cywilizowana, podejście do sprawy. To znaczy, gdy my najeżdżamy, to mamy rację, ponieważ najeżdżamy. No i wtedy zawisł topór nad Polską. Rzeczywiście, jak się Polacy do tego odniosą? 3:15. Sowieci we wszystkich możliwych punktach, to był w rozkazie umieszczone, przekraczają granicę. W Rosji to była 4:15, 3:15 była u nas. Tajemnicą szczególną historii jest to, że w roku 1941, 22 czerwca, hitlerowskie Niemcy z wszystkimi swoimi sojusznikami, a było ich 12 takich diabelskich apostołów, napadli Rosję o 3:15. Też z czasu środkowego w Rosji była 4:15. I zaczęło się oczywiście od bombardowania, od wszystkiego, co można i tak dalej. Tak jak zresztą Sowieci napadli Polskę, też pierwsze bomby poleciały, potem weszło wojsko. No i co najmniej w 4 punktach Polacy się bronili do końca. Takie właśnie Westerplatte wschodnie, czyli tynne. Sieć bunkrów pod tynnem broniła się przez 2 do 3 dni. Dokładnie nie wiemy, bo wszyscy byli tam zamordowani.
1: Tak.
0: Bołodź był taki dowódca główny, którego potem albo spalono żywcem, albo rozstrzelano od razu po wdarciu się do tych bunkrów. Faktem jest, że nikt nie przeżył i pełnych relacji możemy tylko czerpać od zafałszowanych danych rosyjskich. Więc zanim je rozkodujemy, zanim prawda nie wyjdzie na jaw, a wyjdzie kiedyś, odkopiemy, zobaczymy, porównamy. To do końca nie możemy. Sarny się broniły, wiemy. Pod Wołoczyska, no i gdzieś na północy.
1: Grodno.
0: No Grodno to dopiero później. Grodno to już będzie 22-23. To będzie właśnie zamykający. No i oczywiście Kodziowce, czyli tam 100 prawie tankietek, takich prymitywnych czołgów, Polacy rozwalili, zanim się wycofali na Litwę. No więc tak wyglądał 17 wrzesień jako symbol zdrady i okupacji pseudo-sojuszniczego państwa. Do końca Sowieci udawali przyjaciół. I tu jest bardzo ważna uwaga, którą państwo przeczytają w dziełach Pawła Jasienicy. Już nie powiem gdzie, proszę szukać. Nigdy nie przegraliśmy z Rosją, o szeroko pojętą, od carskiej Moskwy po sowiecką, jako wrogiem. Zawsze jako przyjacielem. Więc bycie przyjacielem Rosji kończy się 17 września, o czym zresztą szybko się przekonali i Finowie, no i wszystkie, no i przede wszystkim Bałtowie.
1: Tak.
0: I kolejno Bałtowie, jedno po drugim. Sowieci inteligentnie, choć paskudnie oczywiście, moralnie, podcięli najpierw Litwę, a potem jak te gruszki powpadały im pozostałe, tak, Łotwa z Estonią, tak, ponieważ nie miały się gdzie wycofać.
1: No tak.
0: I o ile prezydent Litwy jeszcze zdążył, śmiano się z niego, że w kapciach przechodził przez potok, nic z tych rzeczy, z honorami go tam przewieziono. Zresztą nie było wtedy potoku, tylko była granica przywrócona sprzed pierwszej wojny. Odwieziono go do Rzeszy, do Niemiec. Niemcy pozwoliły mu się przedostać. Potem trafił do Stanów Zjednoczonych, bodajże przez Szwajcarię i tam założył rząd na uchodźstwie, tak, który przetrwał do 91 roku. Ja jeszcze pamiętam, jak prezes sądu, czy marszałek po naszemu litewskiego, Witold Lautsbergis, przejeżdżał przez Polskę, właśnie jadąc do Nowego Jorku na zakończenie działalności tegoże rządu i Stowarzyszenia Wolna Litwa. A zatem honor jakby litewski został wyniesiony. Ale Łotwa i Estonia już nie. I zarówno prezydent Pac, jak i Ulmanis wpadli w ręce i zginęli w obozie. Prezydent Estonii i głównodowodzący Laidoner zginęli razem z naszym delegatem rządu na kraj, Stanisławem Jankowskim. Tak, w Włodzimierzu nad Klaźmą, dodajmy już dla pełności obrazu. No ale wróćmy na pole walki. Polacy mieli poważny problem. Walczyć czy nie walczyć? Szybko go rozstrzygnięto, bo spotkanie z Rosjanami było najczęściej fatalne. To znaczy od razu strzelano. Tak. W związku z tym ci, do których strzelano, natychmiast odpowiadali ogniem, ale komunikat wodza naczelnego, pamiętajmy, wydany 18 września i to na terenie Polski. On wrócił, on owszem przekroczył, trzykrotnie przekraczał, aż za czwartym już ostatecznie na teren Rumunii. Zaraz wyjaśnimy z jakiego powodu. Natomiast co jest tu istotne, że zaczynał się ten komunikat nieszczęśliwie. Z Sowietami nie walczyć, chyba że oni będą chcieli was rozbroić. Powinno być dokładnie odwrotnie.
1: No tak.
0: Z Sowietami walczyć, chyba że was przepuszczą. I wtedy byłoby wiadomo, o co chodzi. Niestety rozkaz się czyta od początku i już dalej nie jest ważne. Morał był taki, że wielu dowódców, trudno dziś policzyć, ale około kilkunastu, 16 powiedzmy, to tak bezpiecznie, rzeczywiście przygotowały oddziały na powitanie Rosjan. No i tylko byli ciężko zdziwieni, jak za chwilę ich aresztowano, a niektórych od razu rozstrzelano. Jest jeden bardzo ciekawy. W 40 nas na Sybir wywieźli. Jest taka książeczka jednej z bardzo ciekawych naszych pisarek. Zaraz sobie przypomnę nazwisko, Grażyna, no i tu nie pamiętam, ale za chwilę wróci, które opisuje moje spotkanie z Armią Czerwoną. I tam jest jedna wstrząsająca rzecz, mianowicie dywersja. Przywieziono około 100 chłopców z Zagłębia Dąbrowskiego, czystych Polaków, do Pińska. I tam bez żadnych dystynkcji, bez żadnych tych, ale w uniformach wojskowych sformowano z nich oddział. Dowódca po polsku im wyjaśnił, że teraz czekają na nadejście bratniej armii i staną się polską Armią Czerwoną. I nagle na plac wjechał nie mniej niż czołg, niedużych rozmiarów, więc wszyscy zasalutowali, on zasalutował, wszyscy na baczność, podchodzi do tego czołgu, chce zameldować, a z czołgu wychyla się tylko ręka z pistoletem i strzela mu prosto w czoło. I zdumionym takim wzrokiem pada, a wszyscy się natychmiast rozbiegli i czołg zaczął strzelać do nich z karabinu, już nie bardzo mając do kogo trafić. Kilku było rannych, reszta ocalała, bo tam były bale z drewna, więc po tych balach zaczęli biec, co inteligentniejsi skakali między bale i pod wodą i wytrzymali. No i potem wszystko już do partyzantki trafiło albo do Polski, wróciło z powrotem z przeświadczeniem nigdy więcej żadnego Sowieta. No to było coś totalnie debilnego, ale bardzo prawidłowego z punktu widzenia nawet nie sowieckiego.
1: No tak.
0: Sowieci powinni chcieć mieć polskich komunistów. Rosjanie nigdy. Dla nich samo istnienie Polski było w ogóle historyczną pomyłką, a dla prawosławnych ogromnym siurpryzą, wstrętem, który im Pan Bóg uczynił.
1: Tak.
0: Co wybór papieża był już największą możliwą hańbą Boga wobec prawosławnych, że się po prostu ich nie posłuchał. Natomiast tutaj Sowieci ułatwili właściwie sprawę. Generalnie wszyscy byli tam przeciwni, już nie mieli żadnych sojuszników. Ba, nawet Żydzi stanęli po stronie najechanego narodu. Chociaż oczywiście byli tacy, szczególnie młodzi, bezprizorni, bez pracy, a najczęściej z bandyckich okolic. Wśród nich i Polacy byli, którzy wyrzuceni jakby poza obręb, no, witali bramami ludność ukraińska, ale już nie białoruska. Białoruska z rzadka i to tylko tam, gdzie byli agenci sowieccy wcześniej rozlokowani. Jacyś tacy prymitywni agenci, no, zdołali 5 chłopów zebrać, żeby taką bramę prymitywną. No i bywały przypadki, że wjechało polskie wojsko w taką bramę. No i natychmiast się zabrało za łapanie i sądzenie tych. I rzeczywiście kilku czy kilkunastu rozstrzelano za tą bramę, mówiąc krótko. Natomiast na Ukrainie dopiero wtedy, gdy wojsko polskie się wycofywało, niektórzy zdradzali rzeczywiście Polaków. No tak został ujęty Anders właśnie przez zdradę. Natomiast był jeden przypadek warty odnotowania, bo nie jest zbadany do końca. Otóż, jak wiemy, Piłsudski wyznaczył dwóch swoich bardzo ważnych, wyższych oficerów, generała i pułkownika, Stachiewicza i Kutrzebę, później generała, którzy opracowali w ciągu 10 lat 7 tomów tak zwanej Wojskowej Ukraińskiej Armii Powstańczej, WUPA. Powstańska Armia. I on był wydrukowany zarówno po ukraińsku, pięknym przekładem zresztą podobno na dobrym papierze, i po polsku. Ukraińcy swoją część wzięli i zniknęli. Podpisano to z generałem Szandrukiem, który potem stał się bohaterem polskim. Dostał za bitwę pod Tomaszowem Lubelskim od Andersa Virtuti Militari, który twardo stał przy Polsce, nawet gdy potem go poproszono, żeby pokierował armią ukraińską u boku Niemców, no to on się zgodził pod warunkiem, że wyprowadzi ich spod ręki Niemców i rzeczywiście to zrobił. Wielu Ukraińców o przyzwoitej w miarę biografii mogło zakończyć wojnę jako kombatanci aliantów. To był taki bardzo wyjątkowy przypadek. I w jednym z... Cały ten projekt był po to, że gdyby Polska była najpierw napadnięta od wschodu, to miała natychmiast powstać ukraińska armia narodowa u boku Polaków, uzbrojona przez Polaków. To była ta wojskowa część tego korpusu. A druga miała powstać na terenie sowieckim i to miała być ukraińska powstańcza. Tu miała być wojskowa, tam miała być powstańcza armia, które by zdekomponowały państwo sowieckie u samej podstawy. Jednym z elementów było właśnie wydanie broni. I podobno w jednym miejscu, to jest do zbadania, postulat tu stawiam wszystkim badaczom, zróbcie coś, dotrzyjcie do materiałów. No pewnie wszystkie są w Moskwie lub w Podolsku pod Moskwą, gdzie Armia Czerwona chroniła swoje archiwa. Mianowicie rozdano broń Ukraińcom. Rzeczywiście się Ukraińcy 17 września stawili, dostali tę broń i zwiali do podziemia. A potem w listopadzie 1 i 2 doszło do powstania ukraińskiego w Tarnopolu, bo to tam nastąpiło, po którym oni oczywiście zeszli z powrotem do podziemia, no i wjali w stronę granicy rumuńskiej. To samo zrobili harcerze 22 stycznia 1940 roku, którzy w Czortkowie wywołali powstanie. No i oczywiście ono się nie udało, bo i udać się nie mogło, ale chodziło tam o uwolnienie z więzienia i oczywiście wianie w kierunku granicy rumuńskiej. I tu najważniejszy szczegół. 70 kilka lat mija od tego momentu i słuchajcie państwo, niemal do ostatnich chwil psy wieszają niektórzy, którzy bardzo lubią nie lubić Polski, ale są Polakami i obrzucanie Polski czym się da jest ich głównym zajęciem i sprawiającym im niestety przyjemność, że rząd polski uciekł w popłochu, a w ogóle wódz naczelny to schował głowę w piasek niczym struś, no i go tam wynosili przez ten most. Nic bardziej mylnego. Rząd polski miał ochotę po prostu trwać na pogranicznym punkcie, zresztą najbardziej bezpiecznym, w Kutach, a nie w żadnych Zaleszczykach, na Pokuciu i tam, stamtąd reprezentować Polskę, a wódz naczelny dowodzić. Tyle tylko, że w wieczornej porze 17 łącznicy rumuńscy donieśli, że gromadzą się oddziały rosyjskie nad granicznym Dniestrem przy ujściu Zbrucza. To był taki punkt, gdzie się spotykały trzy granice. I jest poważne zagrożenie, że w nocy przejdą ten Dniestr i po prostu z drugiej strony będą już czekali na ten rząd i on im wpadnie w ręce. Więc póki jeszcze słońce nie zajdzie, niech oni wieją, bo Rumuni są w stanie ich wyprowadzić z pokucia Bukowiny w kierunku Bukaresztu jeszcze za dnia. Natomiast po zmroku już to może być niemożliwe. I wtedy prezydent Mościcki podejmuje bardzo odpowiedzialną i mądrą decyzję, która z trudem do tępych głów dociera, przepraszam tutaj, że obrażam tych, którzy na to zasługują, że trzeba ratować honor, nie siebie. Honor Polski. Śmierć polskiego prezydenta w Katyniu byłaby poczwórną katastrofą. Tak. To się zgodzisz. Tak. I z całym rządem by tam leżał oczywiście. No już nie wspomnę, że nawet wątpliwe, czy by się wydostali dyplomaci, którzy towarzyszyli rządowi. I całe to grono podejmuje decyzję. O godzinie 18 przejeżdżają graniczny most. Prezydent zostaje z honorami przyjęty. Gwardia pograniczna salutuje przed nim i przejeżdża tam, dostając się do... Jest internowany, ale w bardzo delikatny sposób, w rękawiczkach niemal. Przejeżdża do Czerniowiec, skąd już pociąg na niego czeka i jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem odjeżdża on, czym prędzej, żeby go nie dopadły przypadkiem jakieś wojska sowieckie. Pamiętajmy, że Rumunia nie miała nawet traktatu pokojowego z Rosją i bali się, że to będzie początek agresji na nią. Tak. Oczywiście był, ale rok później zabrano im właśnie na wszelki wypadek pół Bukowiny i całą Besarabię. Natomiast zostawiony został wódz naczelny, który próbował w pierwszym momencie przejść, ale zawiadomiono go, że trzeba jeszcze jakieś tam depesze wysłać, więc on wrócił i z takiego posterunku granicznego, wybetonowanego, który się pięknie zachował do dziś, nadał jeszcze podstawowe telegramy do wszystkich możliwych armii, które jeszcze odbierały cokolwiek, żeby wycofywać się na Węgry, w tym również na Rumunię. Ale Rumunia była mniej uwzględniana, zwłaszcza, że te Zaleszczyki były zatłoczone. Tak. I rzeczywiście Zaleszczyki doznały bardzo kompromitującej sytuacji, bo tam jedni przez drugich się przepychali. W Rumunii to wszystko jakoś kierowali. Rzeczywiście tam otworzyli granice, już nic nie sprawdzali, kogo jak najszybciej, ale tam był most po prostu graniczny. No i w pewnym momencie czołg rosyjski wjeżdża w tą kolejkę i rozdziela ją na dwie części, jak potem żartowano, na tych, którzy jedli biały chleb nad Morzem Czarnym i na tych, którzy jedli czarny chleb nad Morzem Białym. I rzeczywiście oni się nie zajmowali tymi, którzy tam byli po lewej stronie, tylko od razu łapali tych po prawej, no już ci nie byli w stanie przekroczyć. Ale w Kutach nie było problemu. Tam wszyscy, którzy byli, stał na wzgórzu ksiądz Manugiewicz ormiańskiego obrządku i błogosławił całą armię. On nie opuścił tego miejsca, był tam do śmierci i tam jest pochowany. I wiemy, że za kilka dni przewożąc, czy szmuglując chleb przez granicę dla masy żołnierzy, prawie 100 tysięcy tam było internowanych, zginie tam Dołęga Mostowicz, który na pace, że tak powiem, ciężarowego samochodu pełnego chleba pędził. On już czwarty raz zrobił wyprawy. Trzy mu się udały. No i 22 września Rosjanie wjeżdżają dopiero do Kut. Jak się dowiedzieli, że rząd odjechał, to im przeszła chęć napaści. Prawdopodobnie, tak Rumuni mówią. I te oddziały, które stały nad Dniestrem, poszły prosto na zachód, a nie na południe. No bo już nie było kogo łapać. Natomiast zajęli te Kuty dosyć późno, bo już nie mieli większego zainteresowania. I niestety tankietka, która wjechała na rynek, a w dole był taki ogromny zjazd prosto do mostu. Właśnie tym zjazdem uciekał Mostowicz. Polscy Żydzi tam produkowali ten chleb całą noc. No, cztery noce z rzędu piekli, żeby jak najwięcej go wyekspediować. Byli bardzo patriotyczni. No niestety ta ciężarówka tym razem nie zdążyła. Niektórzy mówią, że jeszcze bochenki chleba za nią leciały i strzały z karabinu maszynowego przestrzeliły zarówno Dołęgę, który siedział na tej pace ciężarowej, jak i kierowcę. I samochód się wywrócił na posesji pani Mojzesowicz, która nam tę właśnie scenę opowiedziała. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca, więc posłuchajmy jeszcze pieśni o Witkacym.

0: Dziękuję Państwu za uwagę. Dodam tylko na zakończenie, że ów defilujący marsz najbardziej podkreśla, co groziło 17 września światu. Nie chcę dodawać, żeśmy ten świat przed tym obronili swoją heroiczną i wydawałoby się bezsensowną, z ogromnym sensem pod spodem, pod tekstem. Dodam, że pakt Ribbentrop-Mołotow i zdrada w Abbeville miała swój nieoczekiwany koniec. Otóż w 1938 i w 1939 jeszcze w marcu, kwietniu, Japonia toczy straszliwe boje na stepie mongolskim i Mandżurii. Bitwa pod Hauhengouem, tam Żukow dowodzi, ten Żukow, Georgi. I nagle sojusznik Hitler zawiera układ z największym japońskim wrogiem. Nie muszę mówić, że Japończyków to naprawdę ruszyło. Tak. A Japończyk ma naturę bardzo honorową, może nawet bardziej niż nasza szlachta. Jak ktoś mu się raz narazi, to już ma, że tak powiem, krechę do końca swego istnienia. I jak tuż przed agresją Hitlera, Japończycy ni z kruszki, ni z pietruszki, ku oczywiście wściekłości Hitler, zawierają pakt o nieagresji z Rosją Sowiecką.
1: Rosją Sowiecką, tak.
0: Ale to jeszcze nie dziwi za bardzo. Nawet wydawałoby się, że dobry manewr do napaści, jak to robią Sowieci. Mniej więcej w miesiąc po zawarciu takiego paktu napadali właśnie owego, kto go zawarł. Tak było z Gruzją, tak było z Finlandią i paroma
1: innymi. To miało znaczenie w grudniu 1941.
0: Natomiast właśnie, natomiast w momencie, kiedy pędzą czołgi na Moskwę, Japonia daje dyskretnie znać, że o niczym nie wie i potężne konwoje z zaopatrzeniem dla Rosji, pierwsze, nie idą Atlantykiem, tylko właśnie przez Pacyfik, tak, Alaskę i przeciskają się wąziutką cieśniną między Kamczatką a pierwszymi wyspami kurelskimi. Oglądałem ją, tam po prostu tą wyspę widać. I wystarczy tam jedną armatę ustawić, która wszystkie statki pośle na dno. Nic się nie stało. Te wszystkie konwoje przechodzą Morzem Ochockim do Nachodki, takiego portu Władywostoku handlowego i od razu ładowane są na pociągi. Pędzi to wszystko 4 dni i są już na froncie. I w ten sposób Japonia zemściła się na Niemcach.
1: Tak.
0: Ku naszej chwale i naszemu istnieniu. Dzięki temu w dużej mierze, oczywiście nie decydującej, ale pośredniej, cała ta audycja była w języku polskim. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Dziękuję Państwu.
2: Gawęda historyczna.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
3: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
12: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
10: To była autopromocja.
13: Kraków 95.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski.

jestem jokerem. Losuję hity, lecz skąd je brać?

Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

zapewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: banany.
1: Lublin 101 i 1 FM.
2: Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
9: i Krzysztof Masłoń.
7: To była autopromocja.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
3: To była autopromocja.

0: to promocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

0: Radio Wnet.
1: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie Wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Sobotni wieczór, dobry wieczór, mówię Państwu, Sławek Orwat z Wrocławia, jak zawsze o tej porze, oraz...
1: Igor Toporowski z Warszawy, witam serdecznie.
0: Mamy tą radość prowadzić znów razem, tak jak co czynimy co sobotę, ale dzisiaj specyficzny i bardzo wyjątkowy program, jak każdy praktycznie nasz program, prawda Igorze?
1: Oj, oczywiście.
0: Gdyż rozpoczęliśmy muzyką piracką, ale nie polską, w wykonaniu zespołu Ailstorm ze Szkocji, który jest gigantem gatunku i rozpoczął swoją przygodę muzyczną w roku 2008. I o tym będziemy dzisiaj wszystkim mówić, że Polacy nie byli wcale gorsi, a wręcz przeciwnie, dorównywali kroku do tych największych w tej gatunku. Dlaczego o tym gatunku? Będziemy o tym mówić później. A teraz jest ze mną Leszek Cichoński, który jest ze mną dlatego, że dzisiaj swoje 66. urodziny obchodzi José Torres, który jest mu bardzo bliski i jako muzyk, i jako człowiek prywatnie też na pewno. Natomiast José nam się rozjechał po świecie, a chcemy uczcić jego rocznicę urodzin. Witam Ciebie, Leszku.
2: Witam serdecznie. José jest teraz w Miami. Wraca dopiero 22, czyli niebawem. Ale rzeczywiście warto powspominać i przypomnieć i porozmawiać o tym niezwykłym muzyku, niezwykłym człowieku, który nie tylko inspiruje, ale też wnosi dużo radości do życia muzycznego naszego, w sensie kolegów muzyków, ale również do życia słuchaczy.
0: José Torres jako José Antonio Torres urodził się, nazwisko Babot ma takie prawdziwe, nie artystyczne. Jest piątym z sześciorga dzieci Fernanda. Jego tatoś miał na imię Fernando, a mama Pilar, i urodził się w Hawanie i tam się wychował, ale bardzo szybko poszedł w stronę muzyki. I czy on ci kiedyś, Leszku, opowiadał swoje początki? Bo ciekaw jestem tego, kiedyś go muszę o to zapytać, właśnie kiedy on stwierdził, że będzie znakomitym perkusjonalistą, i czy wiedział o tym już od dziecka, czy dopiero gdzieś to wyszło w jego życiu, aczkolwiek był bardzo bliski muzyce od samego początku.
2: Z tego, co wspominał, to jego ojciec był muzykiem, bądź muzykował. I on pewne podstawowe wykształcenie muzyczne uzyskał już w Hawanie, ale jakby wyższe studia muzyczne robił już w Polsce. Już w Polsce. Ja José go poznałem w 80. chyba czwartym roku, trzecim albo czwartym, w taki trochę niezwykły sposób, ponieważ ja grałem wtedy w takim młodym big bandzie wrocławskim. Oczywiście grałem też w zespole Ozzy przy okazji, razem z ekipą Radia Wrocław, muzyków sesyjnych Radia Wrocław, a jeszcze wcześniej z CDN-em, z Pawłem Kukizem, także był to taki burzliwy okres. I tutaj spotkanie z Hozem było przeciekawe, ponieważ mieliśmy zagrać program estradowy razem z panią Agnieszką Śnieżanką, piosenkarką
0: bardzo
2: popularną w owym czasie, która przyjechała na dzień wcześniej na koncert i przywiozła ze sobą nuty i partytury. I Polskie Stowarzyszenie zebrało zespół, właśnie w którym był też José. I padło pytanie, kto podryguje tym big bandem. I nie było de facto, nikt z muzyków nie był na tyle wykształcony, żeby dyrygować, i w tym momencie José powiedział, ja podryguję, rozłożył te partytury i faktycznie nabił tempo i pojechaliśmy. I dzięki niemu ten koncert dzień później się odbył, bardzo zresztą piękny. Także to było dla mnie zaskoczenie, bo ja jestem z wykształcenia samoukiem, tak więc absolutnie nie czytam partytur. Natomiast José wziął, otworzył te mapy i podrygował big bandem zawodowo, i dzięki temu zagraliśmy ten koncert, bardzo, bardzo zresztą piękny.
0: Powiedzmy sobie otwarcie, i Leszku, i pan, drodzy państwo, że José Torres to też bardzo ciekawa postać ze względu na to, że był wielokrotnym zwycięzcą rankinga za najlepszego perkusistę w Polsce. Brał udział w nagrywaniu bardzo znanych płyt, bardzo znanych wykonawców, chociażby Tak, tak, to ja, i to jest płyta Obywatela GC, jak pamiętamy. Też brał tam udział. Człowiek, który jest człowiekiem orkiestrą, zawsze mu dokuczam, bo często spotykamy się w Galerii Dominikańskiej na zakupach. Nie wiem dlaczego, ale takie mam szczęście do Josego, bo jest to wrocławianin, może nie z urodzenia, ale na pewno z wieloletniego mieszkania. Mówię, Jose, jeżeli się spotkam trzeci raz dzisiaj, to idziemy na kawę. I to tak właśnie mam takie wspomnienia z nim, jeśli chodzi o takie wrocławskie klimaty, ponieważ tak jak na przykład od Wrocławia zaczynała pani Joasia Rawik, która niedawno odeszła do wieczności, tak samo Jose się związał z Wrocławiem. W ogóle z Wrocławiem wiążą się muzycy, chociażby John Porter rozpoczynał też swoją karierę muzyczną we Wrocławiu, kiedy się przeprowadził do Polski przecież.
2: Tak, Jose zaczynał w sumie na Śląsku, w Katowicach i tam przez lata chyba do początku Bytomiu lat bodajże. 80. chyba tam właśnie bardziej działał muzycznie. Zresztą tam się ożenił i tam wspólnie mieli agencję koncertową i ta jego główna działalność to był właśnie Śląsk, ale rzeczywiście Jose grał ze wszystkimi. Zresztą jest taka anegdota, że José Torres grał ze wszystkimi z wyjątkiem Legii Warszawa.
0: Tak. Ja mu też o tym ciągle mówię. Zwłaszcza, tak, że on,
2: taka
0: pamiętam
2: zabawna
0: kiedyś...
2: Zabawna anegdotka, ale to prawda, rzeczywiście on grał ze wszystkimi wykonawcami, zarówno estradowymi, jak i jazzowymi, jak i rockowymi. To chociażby współpraca z Republiką i Grzegorzem Ciechowskim jest tego przykładem.
0: Pamiętam, że kiedyś też poszedłem sobie na jazz nad Odrą, który we Wrocławiu jest świętem takim bardzo ważnym dla wszystkich ludzi jazzu i nie tylko. I tam też pamiętam występ zespołu Crash, który się kojarzył przede wszystkim z Grażyną Łobaszewską, ale ona już tam nie śpiewała w tym zespole, bo miała Ayagorę. No i wtedy patrzę się, a tam oczywiście kto jest na perkusji, analiach? Jose. Ale my, drodzy państwo i drogi Leszku, zaprezentujmy może wasze wspólne dokonania muzyczne, ponieważ wy jesteście bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o muzykę, którą tworzycie w takim projekcie, który się nazywa jak?
2: Viva Santana. Muszę ci powiedzieć, że myśmy się tak spotykali od, nie wiem, jakichś 15-20 lat przy różnych okazjach i padało pytanie, no słuchaj Jose, kiedy gramy Santanę? Kiedy gramy tego Santanę? I w końcu przyszła okazja na taki krótki wspólny występ. Ja zaproponowałem Josemu, żebyśmy zrobili po prostu 4 utwory Santany i zagraliśmy to po krótkiej próbie i to bardzo fajnie wypadło. Po czym ja przygotowałem program cały z utworami Santany i razem z Josem, przyjaciółmi, Tomkiem Grabowym w pierwszym składzie był, już nie pamiętam perkusisty, później był Łukasz Sobolak, był Robert Jarmuszek na klawiszach też. Był to bardzo dobry skład. Na kongach grał Osmar Pegudo, kubański kongista. I żeśmy zagrali pierwszy koncert bodajże w Ząbkowicach Śląskich, czy w każdym razie w jakiejś uzdrowiskowej miejscowości. I wiem, że Jose tak dosyć sceptycznie na to patrzył, bo była to jednak stylistyka trochę odmienna od tego takiego kubańskiego, latnowskiego groove'u, jaki on gra, ale sam koncert był zjawiskowy. To było przeciekawe, bo graliśmy w Parku Zdrojowym, chyba w Szczawnie Zdrój. O właśnie, w Parku Zdrojowym i zaczynaliśmy grać, to było może 50 osób, ale jak kończyliśmy grać, to cały park był pełny. Po prostu ludzie przyszli, tańczyli z nami i to bardzo trafiło w serducho Josego. Po tym już był przekonany, że warto to robić, warto to kontynuować. No i później ja przyniosłem aranżę polskich piosenek również na próbę i zrobiliśmy Podaruj mi trochę słońca i nagraliśmy ten utwór. I jest bardzo fajny teledysk, taki bardzo wrocławski, właśnie do naszej wersji Podaruj mi trochę słońca, który bardzo polecam słuchaczom. Wystarczy wpisać Podaruj na przykład mi trochę słońca Jose albo Leszek i będzie ta wersja właśnie tego utworu. Może proponuję, posłuchajmy tej piosenki, bo jest to bardzo pogodny utwór i w naszej wersji bardzo santanowski.
0: Drodzy Państwo, specjalna wersja w wykonaniu Leszka Cichońskiego i Jose Torresa wielkiego przeboju zespołu Baby Back, czyli Podaruj mi trochę słońca. To dla Was specjalnie dziś na początek.

0: Wielki autorytet, jaki José Torres ma, posiada w naszym kraju, chociażby niech świadczą o tym i dziesiątki, już nawet nie wiem ile tytułów najlepszego perkusisty w polskich różnych rankingach. Ja poznałem też jego synów, Tomka i Filipa. Obydwaj też grają, jeden gra chociażby w Afromentalu. Więc można powiedzieć, że dzięki niemu muzyka kubańska, a zwłaszcza salsa, prawda, Leszku? Salsa jest szczególnie takim dzieckiem jego. On napisał książkę na ten temat, wydał różnego rodzaju samouczki i takie różne historie.
1: Jest no i bardzo... też uczy salsy razem z małżonką. Ja nawet uczęszczałem parę lat temu na zajęcia w salce na Brochowie i troszkę się uczyłem tej salsy, bo chciałem to poczuć lepiej. Tak więc Jose organizuje często takie pokazy salsowe. No, to z racji, że tak powiem, z mlekiem matki wypił to wyczucie tego rytmu, co dla Europejczyka wcale nie jest takie proste.
0: Ja myślę, że Jose kiedyś dojrzeje. Ja go sam przekonam, jeżeli to będzie możliwe, żeby wydał w własnym zakresie nowe wersje Buena Vista Social Club. Bo przecież ta muzyka kubańska dzięki niemu tak naprawdę w Polsce się rozlała. Pamiętasz na pewno, Leszku, tą wielką, fantastyczną płytę Kory Jackowskiej, która wydała tą płytę jako właśnie z Kubańczykami. I ta muzyka gdzieś tam przebiła się bardzo szybko. Natomiast to, co zrobiliście w drugim utworze, który za chwilę usłyszymy w tym formacie pod tytułem Viva Santana, w uciekło. Viva Santana, to też trzeba przyznać, że zrobiliście rzecz odważną, gdyż fani Dżemu mogli przyjąć bardzo różnie to nagranie.
1: Tak, i przyjmują to bardzo różnie, nie ukrywam. Ja przygotowałem ten aranż z premedytacją, że tak powiem, bo dla mnie ten numer jest czerwony jak cegła, jest bardzo taneczny. I specjalnie przyniosłem na próbę pomysł aranżu w rodzaju takiej rockowej rumby i to od razu świetnie kapela podchwyciła cała. José Torres też tam na kaubelkach i na kongach dorzucił swoje pomysły i z tego zrobił się bardzo, bardzo taneczny utwór i bardzo taki pogodny, wręcz frywolny momentami, bo tak naprawdę ten utwór ma w sobie ten potencjał, który moim zdaniem ta oryginalna wersja jakby to troszkę ginie, bo ten utwór jest swojego rodzaju żartem i zresztą jest analogią do takiego filmu Poradnik cnotliwego młodzieńca, o ile dobrze pamiętam, do takiej troszkę komedii jednak, dramatu, ale komedii jednocześnie. O młodzieńcu, który ma stracić dziewictwo, tak to nazwijmy.
0: Taki
1: i ma różne dylematy z tym związane. I trochę do tego odnosiła się ta piosenka i ten tekst utworu Czerwony jak cegła. Tak więc ja to potraktowałem bardzo, bardzo tak też frywolnie i razem z Jose'em żeśmy zrobili odjazdową wersję. Na YouTubie są dwie wersje tego utworu. Jedna to jest wersja studyjna, właśnie w studio, jak nagrywamy ten utwór. Bardzo fajna. Oczywiście śpiewa z nami Sebastian Riedel. To jest też ciekawostka, bo Bastek brzmi, wiadomo, z racji genów. Bastek, czyli Sebastian, brzmi jak ojciec. I to jest wersja, która bardzo, bardzo zaskakuje właśnie odmiennym aranżem, bo w naszym wykonaniu jest to rumba, rockowa rumba, ale też jego wokal wnosi ten smaczek taki ridlowski, no bo inaczej być nie może. I myślę, że Państwo z przyjemnością wysłuchają. Nie wiem, którą wersję masz teraz pod guzikiem, że tak powiem.
0: Zobaczymy, co Igor nam po zapoda.
1: Są dwie wersje na YouTubie. Jedna wersja to jest właśnie krótka, taka studyjna, z fajnym teledyskiem. A druga wersja to jest wersja z gitarowego rekordu świata we Wrocławiu. Ona jest dłuższa, ma ponad 7 minut. Są tam i dialogi
0: nasze. To raczej już wiem, że to będzie ta pierwsza.
1: Z Sebastianem. Tak więc zapraszam do wysłuchania tej pierwszej i do oglądania na YouTubie. I też mogą Państwo zobaczyć na YouTubie tą dłuższą wersję, nagraną, zagraną i nagraną na żywo. Właśnie na gitarowym rekordzie świata. Brzmi równie wspaniale. i gibie się naprawdę jak zawodowo latynosko-rockowa rumba.
0: A ja się muszę jeszcze, Leszku, zanim oddamy i podziękuję Ci za udział w programie, muszę Cię zapytać, bo nie, no, trudno nie wykorzystać Leszka Cichońskiego, człowieka, legendę dla Wrocławia i dla Polski, jeśli chodzi o muzykę i bicie rekordu utworem Hey Joe i tak dalej. Czy ten rok będzie rekordem kolejnym, czy będziemy raczej starali się zachować status quo z ubiegłego roku? Jak myślisz?
1: Ja sądzę, że są duże szanse, że ten przyszły rok będzie rokiem bardzo, bardzo przebojowym i przełomowym, ponieważ będzie to 25. edycja gitarowego rekordu. Mm-hmm. Także sądzę, że i promocyjnie, i jeśli chodzi o gwiazdy, będziemy mieli bardzo atrakcyjny program. A ja jeszcze chciałem zaprosić przy okazji Państwa na moje urodziny i urodziny Jimiego Hendrixa, w których weźmie udział też José Torres, jak co roku zresztą. Te urodziny odbędą się 25 listopada, dokładnie w dzień moich urodzin i dwa dni przed urodzinami Hendrixa, które są 27 listopada, w klubie Zaklęte Rewiry we Wrocławiu. Znakomici artyści, obok José Torresa będzie Darek Kozakiewicz, będzie Łukasz Drapała, Jacek Krzakowski, czyli połowa Perfektu, będzie Sebastian Riedel, Jurek Styczyński, czyli prawie połowa Dżemu, będzie Marek Raduli, no długo wymieniać gwiazdy, i jest to też jubileusz 35 lat od wydania mojej szkoły Blues Rock Guitar Workshop. Także obok José Torresa zagramy oczywiście parę utworów, zagramy Cegłę, zagramy jeszcze coś z repertuaru Viva Santana, ale głównie będzie to Hendrix i moje utwory, no i też utwory gwiazd, które się pojawią na tym koncercie. Także 25 listopada 18:30 klub Zaklęte Rewiry we Wrocławiu. Gramy z José Torresem i przyjaciółmi.
0: A ja Ci bardzo dziękuję, Leszku, za udział w programie i za to, że pamiętaliśmy wszyscy o urodzinach José Torresa, i jak tylko wróci z Miami Beach, tam go złapiemy i zrobimy z nim wywiad bezpośredni. A na tą chwilę słuchajmy wersji, którą nigdy nie zapomni żaden fan Dżemu i nie przejdzie obok niej obojętnie. Dziękuję Ci, Leszku, jeszcze raz za udział.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem WNET. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
4: Drodzy Państwo, są takie daty w historii Polski, które są dla każdego z nas nieobojętne. W zasadzie my mamy ten okres taki martyrologiczny już od sierpnia, można powiedzieć. Związane jest to z różnymi rocznicami Powstania Warszawskiego, później z strajków i tych różnych porozumień sierpniowych. Później 1 września, wiadomo, wybuch II wojny światowej. 17 września ma dla mnie moc podwójną ta rocznica, bo wiadomo, że chodzi o tą taką rocznicę dla wszystkich nas niesamowicie ważną, czyli ten nóż w plecy od Armii Radzieckiej,

0: poza naszymi granicami i coraz bardziej się zbliża do nas. Szczególnie jest wymowny i tak, że minuta ciszy wewnętrznej, ale muzyki Pawła Kukisa.
1: Kurica, nie ptica. Polsce, nie za granicę. Polej wódki, Grysia. Zaraz oddasz strzał w tej głowy do dołu. Ciało na ciało się rzuci. Saśka ugnieść je musi. A spychacz zepsuł się nam. Więc polej, Gryśka, tak z duszy dla Sasi, bo spychacz

0: starszyna chodzi zły, bo psuje się pogoda. A jeszcze tylu ich, palec od cyngla boli, naga na parzy stal, a nam wciąż nowych dowożą, nie dają wytchnienia nam.
1: Гришка, чё с тобой? Честь бы тебе было их жаль. Курица не птица, тот только польский пан.

0: jeszcze ruszają, ruszają, ruszają, ruszają, ruszają. Wypijmy, Gryszka. Do dna.
1: To było oddanie hołdu wszystkim poległym w dniu 17 września, jak i potem, kiedy ta Armia Czerwona robiła tak zwane czystki i porządki po swojemu, jak to oni zwyczaju mieli to robić i czynią tak do dziś jako Armia Rosyjska. Drodzy Państwo, ten czas to też dla mnie wielki dramat, jaki mi się gdzieś tam w głowie siedzi głęboko, zakopany, czasami raz na jakiś czas się wyrywa sam z siebie swoją siłą wodospadu i jeszcze gdzieś przywodzi mi na myśl wspólne losy z moim synem, który odszedł, jak wiemy, ponad dwa lata temu do wieczności, ale zdarzyło mi się, bo 18 września miałby swoją kolejną rocznicę urodzin i rok temu ponad napisałem taki wiersz, który sobie istniał jako właśnie forma literacka, natomiast poprosiłem Konstancję Kochanie, najwybitniejszą wrocławską kompozytorkę muzyki klasycznej, organowej, muzyki filmowej, można powiedzieć jedną z najważniejszych w historii Polski, jeśli chodzi o ten rodzaj sztuki

muzycznej. I Konstancja zrobiła rzecz niesamowicie ważną dla mnie i piękną zarazem, chociaż smutną. Aczkolwiek jej wersja muzyczna, jak sami usłyszycie, jest, pozostawia nadzieję, nie jest molowa, a jednocześnie mówi o rzeczy smutnej, więc sami sobie będziecie mogli, drodzy Państwo, ja postaram się przeczytać ten wiersz do tej muzyki, którą usłyszycie, aby oddać hołd mojemu synowi, którego gdzieś cały czas noszę w swe sercu, duszy i pamięci. A teraz posłuchajcie to, co stworzyliśmy razem z Konstancją. Jej muzyka, moje słowa. To jest mój syn umiłowany.

A kiedy wszyscy już odejdą na stronę luster tę nieznaną, kiedy już wybrzmi dźwięk ostatni, gdzieś nocą późną, może rano, i kiedy dotrze do mnie prawda, która tak tnie i która rani, żem sam pozostał w tej przestrzeni, w tym bytowaniu, w tej otchłani. Dostąpię swego oczyszczenia i zwrócę twarz do Ciebie, Panie, bo już nie będzie mi do kogo ust mych otworzyć z zawołaniem. Jasność wieczysta mnie otacza i słyszę każdej trawy szelest. A więc to tak Twa moc dotyka, Ty, coś był zawsze, kimżeś nie jest. I wreszcie obaj z czas znajdziemy na nieodbyte tam rozmowy, bo albo jam był zbyt daleko, albo Ty w rejs leciałeś nowy. I patrz, pomimo wielkich tłumów wszyscy się znamy po imieniu. I podziękuję wtedy Tobie, żeś mnie przygarnął w swym śródziemiu.

Konstancja, kochaniec, to jest mój syn umiłowany i do wiersza Sławka Orwata. I dziękuję ci, Sławku, bardzo w imieniu moim i myślę, że mogę się wypowiedzieć za wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet, że dzielisz się z nami tym, co może tkwić w twoim środku, twoją wrażliwością, że dzielisz się z nami, ponieważ myślę, że najgorsze to przeżywać w cieniu. Pomyślałem, że zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego punktu programu, to posłuży nam jako takie przejście utwór Not Yet Remembered Harolda Bada i Briana Eno w duecie producenta oraz kompozytora, instrumentalistę. I przejdziemy do dalszych punktów programu.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj jest też specyficzny bardzo dzień, który został wymyślony jako Dzień Popkultury Szczególnej, czyli muzyki pirackiej. Muzyka piracka jako taka istniała od zawsze, aczkolwiek nie od zawsze była nagrywana, nie od zawsze była jakby nurtem. Czy ty słyszałeś kiedyś, Igor, na przykład, że muzykę piracką się traktuje jako gatunek muzyczny sam w sobie?
1: Oj, nie słyszałem. Ja słyszałem, że szanty się traktuje jako taki autonomiczny gatunek, ale to chyba nie jest taka piracka muzyka.
0: Znaczy, mam tu jeden taki szantowy utwór, który pewnie później się pojawi. Możemy nawet go teraz zagrać, jeżeli będzie to możliwe. Mhm. Ale chodzi o zespół Molly Malones i zespół ten, który nagrał kiedyś piosenkę Déjà Vu. I to jest piosenka w zasadzie właśnie szantowa, ale ja byłem świadkiem, miałem to szczęście w swoim życiu, że kiedy tworzyłem na obczyźnie listę Polish Chart w roku 2012, poznałem pewien polski zespół, a właściwie pewnego człowieka, który za chwilę się pojawi i objawi się Państwu i będziemy z nim rozmawiać. I byłem świadkiem, kiedy ta muzyka się rodziła, na początku programu wybrzmiał Ailstorm. Ailstorm to formacja właśnie taka, bym powiedział, światowy kolebka światowa, szkocka formacja muzyki metalowej, symfoniczno-metalowej w zasadzie, która wymyśliła podobno ten gatunek, aczkolwiek kiedy ja patrzę na wydanie pierwszej płyty, 2008 rok, to przecież w 2012 jeździłem do Poznania, żeby poznać tych chłopaków z Polski, którzy to wymyślili, czyli my nie jesteśmy bardzo spóźnieni, jeżeli chodzi o ten rynek, i ta płyta dziś zapomniana, przekurzona totalnie istnieje i my z niej zagramy 4 numery dzisiaj, drodzy Państwo. I natomiast teraz zagrajmy to, co powiedziałem wcześniej. Igor na pewno już to przygotował.
1: Tak jest.
0: A my się przygotowujemy do rozmowy z piratem Lordem Wizardem. A dlaczego? Ponieważ dzisiaj jest dzień mówienia w języku pirackim. Drodzy Państwo, w języku pirackim mówimy. Dlaczego mówimy w języku pirackim? Bo ktoś kazał nam tak robić, czyli jakaś organizacja, która powołała do życia muzykę piracką jako gatunek muzyczny, a jednocześnie pewien slang, który też będziemy dzisiaj o nim mówić. Posłuchajmy teraz w takim razie wstępu i dzwonimy do Lorda Wizarda.
2: Ahoy, sissy! What you got in your mouth, sissy?

0: Ahoj, all the sisters, there is a special guest now, jego wysokość, Lord Wizard. Witam ciebie, wasza wysokość, Lordzie Wizardzie.
1: Witam chłopcy i dziewczęta, a zatem słucham pytań.
0: Nazywa się naprawdę Michał Bąk i mieszka pod Poznaniem, natomiast powiedz mi, co się stało w główce małego Michałka, żeby nazwać się Lordem Wizardem i oszaleć na punkcie muzyki Hansa Zimmera do filmu Piraci z Karaibów i stworzyć z siebie kolejnego chłopczyka, który troszeczkę zdąży podrosnąć, ale cały czas się bawi klockami i żołnierzykami. Tak to było?
1: Tak to było. No, powiem ci, Sławku, że kiedy jestem w takim transie i w tym swoim świecie, to nawet nie jestem pewien, czy się tak nazywam, jak powiedziałeś, i mieszkam tu, gdzie mieszkam. Co się stało, że się tak wydarzyło? No, myślę, że w każdym z nas jest odrobina małego dziecka, tylko nie każdy ma odwagę to uzewnętrznić. No, ja z tego względu, że jednak czuję się trochę artystą, znalazłem swój sposób na zakopanie się, na wyrzucenie swoich emocji w taki, a nie inny sposób, a ponieważ jestem niejako absolwentem szkoły klasycznej, muzycznej, więc cały czas jakoś byłem w tej muzyce klasycznej, czy niektórzy to nazywają muzyką poważną nawet. Po obejrzeniu Piratów z Karaibów i zafascynowaniu się Hansem Zimmerem, pomyślałem sobie, dlaczego by tego nie dało rady połączyć z jakimiś mocnymi gitarami z podwójną stopą. No i tak się zaczęła moja przygoda.
0: I pamiętam ten dzień, kiedy siedzę sobie w St. Albans, niedaleko Londynu, i dostaję taki telefon od ciebie, bo gdzieś zdobyłeś mój numer. Nie chcę wiedzieć, gdzie i jakimi metodami kogo torturowałeś, drogi Lordzie Wizardzie.
1: No to akurat chyba było w butelce. W butelce, tak, to przypłynęło, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien,
0: czyli
1: bo...
0: To było...
1: No, wcześniej wypiłem beczkę rumu, to nie jestem pewien, czy to w butelce.
0: No, ale zrobiłeś to na umrzyka skrzyni? Na umrzyka skrzyni to zrobiłeś?
1: Tak, na umrzyka w skrzyni.
0: No i widzisz, Igorze, bo ja ci mam zaszczyt przedstawić Igora Toporowskiego, mojego serdecznego przyjaciela i kolegę, którym prowadzę od jakiegoś czasu listę Polishard, a to jest człowiek, który był ze mną, kiedy lista się rodziła, więc można powiedzieć, że spinacie klamerami to, co jest dla mnie najważniejsze w liście Polishard, jeżeli chodzi o to szaleństwo, bo tak naprawdę, czy ktoś mi kiedyś powiedział, że trzeba być szaleńcem, żeby grać taką muzykę niszową w takiej ilości. I ja mówię, to tylko wynika z tego, że Radio Wnet działa jako Patronite i mamy tą szansę, że nikt nam nie przeszkadza reklamami, ani nie wymaga grania na przykład pewnej pani, która jest już na topie wszystkich topów. Natomiast macie tu możliwość, ja się cieszę, kiedy patrzę, kiedy we trójkę siedzimy sobie, każdy jeden w Poznaniu, jeden we Wrocławiu i Igor w Warszawie, i jakby spinamy klamrą listę Polishard i listę tą, co piosenek, którą nazywamy muzyką piracką, która jest do dziś, ale już na przykład na pewno nie w takim stopniu, kiedy wy zaczynaliście. Pamiętasz ten moment, kiedy zapowiedziałeś mi, zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, jak się nazywasz, kim jesteś, i ja wiedziałem, że już muszę przyjechać do Poznania i zobaczyć was na żywo.
1: Tak, tak, pamiętam ten moment. Pomimo, że wiesz co, trochę ten cały światek taki piracki, niektórym mogłoby się wydawać, że trochę dziecinny, że trochę śmieszny, to jest jakby, wiesz co, takie krzywe zwierciadło mojego życia. Ja cały czas się czuję, jakbym był na okręcie, w tej chwili jestem na nim sam, ale no przewinęło się przez ten okręt, czy ten pokład, jakby to można nazwać, masa fajnych ludzi. Jedni zostali na dłużej, jedni zostawili swój ślad, inni popłynęli bardzo szybko dalej, a jeszcze innym w ogóle nie pasowało, a jeszcze innych zeżarł kraken, także...
0: Ja pamiętam, jak myśmy poszli, Michale, i zostawiliśmy swój ślad w pewnym supermarkecie pod Poznaniem, i żeby uczcić nasze spotkanie, i to było w roku 2012.
1: Tak, 12. Zgadza się.
0: A zobacz, 4 lata wcześniej Elston wydał płytę, ale my już tutaj Igor zagrał fantastyczny utwór. Natomiast przypomnijmy ten krótki utworek 7-sekundowy. Nie będziemy go tłumaczyć. Ja go postaram się przetłumaczyć bardzo lakonicznie, ale chciałbym, żebyście, drodzy Państwo, usłyszeli, jak się mówi po piracku w oryginalnym wykonaniu zespołu, który się nazywa Bloodhound Gang.
2: Ahoy, sissy! What you got in your mouth, sissy?
0: Wiem, że Michale, zrozumiałeś dokładnie, co ten pan chciał powiedzieć.
1: Tak, mam bardzo szeroki uśmiech.
0: Michał zrozumiał, Igor pewnie też. Kto zrozumiał, to jego, natomiast my nie będziemy tu się rozwodzić nad tym, co chciał autor przekazać. Natomiast powiedzmy sobie, żeby, drodzy Państwo, pokazać, jak to było na początku, jeśli chodzi o muzykę piracką w Polsce. To jest taki utwór waszego zespołu, z waszej pierwszej płyty, właśnie tej legendarnej, o której rozmawiamy, który się nazywa Paper Wings, czyli papierowe skrzydła. Nie wiem jak tobie, Michał, ale mi on się najbardziej podoba i najbardziej jest takim chyba przykładem tego, co nazywamy tak zwanym pirackim szurnięciem i wariactwem, jeżeli chodzi o muzykę metalową. Jesteś gotowy, żeby to przyjąć na klatę, bo chyba nie słuchałeś już tego całe lata, mam wrażenie.
1: Bardzo dawno, chociaż ostatnio miałem okazję posłuchać tego w samochodzie. Ku mojemu zdziwieniu, chyba było to tydzień temu, także jestem na bieżąco i zapraszam serdecznie do wysłuchania utworu.
3: Przepraszam, ale tutaj strasznie sztorm mi porwał wszelkie techniczne obramowanie.
0: Pepper Wings i Kingdom Waves.
3: I właśnie uciekło mi wszystko po prostu, tak zawiało, ale już oczywiście...
0: A, to spokojnie, zaraz to odzyskamy.
3: Oczywiście kotwica z powrotem spadła.
0: I stopy wody pod kilem.

0: Igor Toporowski powiedział, ale soluwa i tyle powiedział, ale to nie jest wprawdzie moja zatoka, tak mówi, ale świetna, świetna muza, jeśli chodzi o Powera, i zachwycił się wokalistą, drogi Michale Bąku.
1: No tak, jestem. Nigdzie nie uciekłem.
0: Nasz Igor zachwycił się wokalistą, czyli wiesz, koło wokalisty były różne głosy. Jedni się w nim kochali, drudzy go nienawidzili, a proszę bardzo, po tylu latach Igorowi się podoba.
1: Obudziły się wspomnienia, dlatego tak troszeczkę zamilknąłem. Co mogę powiedzieć? No, tamten skład na tamte czasy był mega wtedy, wydawał mi się, na najwyższym możliwym poziomie, jaki ja w tamtych czasach miałem okazję dotknąć, to znaczy, mówiąc w przenośni, najlepszy skład, z jakim miałem okazję zagrać. Był to wtedy na gitarze Sławek Urban, cudownie, śpiewnie grał solówki, niczym Yngwie Malmsteen. Wtedy dla mnie to było coś po prostu nieosiągalnego, nie do pomyślenia, że w ogóle można tak melodyjnie, tak sprawnie, technicznie coś zagrać.
0: Sytuacja, z taką prędkością, nie?
1: Tak, wcześniej, jak mówiłem, różne sytuacje się przewijały, jak to w zespołach bywa. Wokal, co do wokalu. Z wokalami to jest trochę, wiesz, Sławku, jak z dziewczynami. Jednemu się podobają blondynki, innemu się podobają inny kolor włosów, a trzeci woli jeszcze, nie wiem, inny kolor oczu. Także to jest kwestia dyskusyjna. Ten wokalista faktycznie to był wtedy Marcin. Ja nie wiem, czy on by chciał, żebym przedstawił go nazwiskiem. W każdym bądź razie to był właśnie taki wokalista. Miał na imię Marcin, budził bardzo kontrowersyjne opinie. Niektórzy go uwielbiali, a niektórzy po prostu nie mogli sobie wyobrazić, żeby ktoś inny śpiewał, a inni z kolei nie lubili tego wokalu ze względu na specyficzną manierę, której używał, i wysokość śpiewania. Tak czy inaczej, był to świetny człowiek na właściwym miejscu, uważam, tak jak i pozostali członkowie. Grał wtedy z nami w pierwszym składzie Kamil Rut, który był mega dobrym perkusistą, który pokazał mi wtedy, jak powinny działać dwie stopy w kontrataku z gitarą basową. Także to był dla mnie, osobiście dla mnie, to był wtedy nieco nowy świat muzyczny, bo ja nigdy wcześniej nie grałem metalu, nie słuchałem metalu, ba, nawet w ogóle słuchałem mało muzyki, raczej zagłębiałem się albo w muzykę klasyczną, albo w taki trochę mój inny wtedy świat. Dotknęła mnie ta muzyka, dotknęła, zaciekawiła. Ja wtedy odkryłem nowego siebie, słuchaj, ja do dziś, zespół wtedy trochę tak z przekomarzaniem śmiał się ze mnie, że Michał zna tylko Mozarta, Vivaldiego i Nightwish, bo tak faktycznie było. Wtedy zespół Nightwish po prostu zrobił na mnie piorunujące wrażenie. No a Vivaldi i Mozart oczywiście zrobili na mnie wrażenie wcześniej, już w szkole, więc to jakoś tak ciągle mi to idzie w parze, słuchaj, i przyznam szczerze, jak mogę zdradzić trochę swojej nowej tajemnicy, kilka razy już próbowałem wydać jakieś utwory, nawet z międzynarodowym składem, nawet z ludźmi z różnych kontynentów. Jakoś to ciągle, może to nie piracko zabrzmi, że jest pod górkę, pod wiatr, o może tak, bardziej jest zawsze pod wiatr, ale w tej chwili jestem, myślę, że na 3/4 drogi do kończenia płyty, którą w zasadzie nagrywam sam. Nauczyłem się grać na wszystkich instrumentach. Nauczyłem się trochę brzdękać na gitarze, trochę brzdękać na basie. Nie gram na perkusji, na razie ją po prostu układam z instrumentów wirtualnych, które technologia w dzisiejszych czasach pozwoliła tak dokładnie odwzorować, że brzmiał lepiej niż żywa perkusja akustyczna, której nie ma sensu w tej chwili miksować przy metalowej muzyce, bo wirtualne instrumenty samplowane brzmią po prostu o niebo lepiej.
0: No, ja i tylko taka powiem to jest... od siebie jeszcze jedną rzecz, drogi Lordzie Wizard, jeżeli mogę ci przerwać.
1: Tak, oczywiście.
0: Powiem ci, że ja teraz dzisiaj żałuję trochę jednej rzeczy z tych czasów naszych, kiedy to otworzyliście, ponieważ grał z wami przez moment, bo tam się też basiści zmieniali, ale pamiętam, przez moment grał Tomek Targosz, który jest, jak wiemy, no, filarem zespołu Seti Grzesia Kupczyka, którego jak Grzesia Kupczyka poznałem znacznie później niż was w swoim życiu, tak face to face. No wiesz, jego wielkość. I dzisiaj powiedz sobie, myślę, że kiedy zaistniały te różne historie karkołomne z myśleniem o tym, co z, właśnie, czy wokalista jest okej, czy nie jest okej, gdybym wtedy znał Grzesia Kupczyka, to bym wam go chyba namówił do wokalu i byście mieli jego, bo on też współpracował potem z wieloma młodymi kapelami poznańskimi i pamiętam, że wielu się udzielał na różne sposoby, a ta wokalistyka jego, która jest cały czas genialna, chociaż lata mu lecą, nie wypominając mu tego oczywiście, ta wokalistyka jest cały czas na najwyższym światowym poziomie, jak Bruce Dickinson, wielu go porównuje i to prawda, miałem okazję go słyszeć na żywo wiele razy i coś w tym jest. Natomiast tutaj pozwól, że przerwiemy teraz na chwilę naszą rozmowę, do której wrócimy oczywiście, utworem Mirage World, kojarzysz?
1: Tak, oczywiście.
0: Drodzy Państwo, to... Kingdom... Mów.
1: Tak, są tam akurat w tym utworze użyte takie piękne organy, niczym Davy Jones z Piratów z Karaibów przelewa swoje przykre życie na dźwięki właśnie organów, no dzisiaj byśmy to powiedzieli kościelnych, ale to są tak zwane organy piszczałkowe, także zapraszam serdecznie do wysłuchania solówki.

0: i moim Państwa gościem dzisiaj jest Lord Wizard, czyli Michał Bąk, klawiszowiec i twórca, współtwórca, można powiedzieć, zespołu Kingdom Ways, legendy polskiego metalu pirackiego, gdyż dzisiaj mówimy tylko po piracku. Nie powiem do ciebie ahoj sisi.
1: No nie, lepiej nie.
0: Słuchaj, drogi Michale, wiesz co Igor powiedział, słuchając poza anteną, słuchając tego utworu? Mówi, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Czy to jest światowej klasy wykonanie i dlaczego oni nie zrobili kariery? No więc myślę, drogi Igorze, że wywołałeś pewnego ducha spowiedzi, gdyż będziemy się teraz spowiadać Państwu, bo ja wiem, dlaczego nie zrobiliście tej kariery. Ty też dokładnie wiesz, ale musimy to powiedzieć Państwu. Mianowicie, po pierwsze, było to rok 2012. To był etap taki w Polsce, gdzie muzyka metalowa została zbanowana absolutnie we wszystkich możliwych stacjach radiowych i telewizyjnych. I MTV już nawet przestało tego, ten gatunek grać. I to już był pierwszy dowód na to, że dzieje się źle. Czy tu się zgodzisz ze mną do tej pory?
1: Tak, jeśli o mnie chodzi, to zgadzam się w 100%. Pamiętam, jak siedzieliśmy w jakiejś poznańskiej knajpie i wysyłaliśmy miliony maili do przeróżnych wytwórni, do przeróżnych managementów. Były po drodze też różne stacje radiowe i faktycznie na tamte czasy więcej dostawaliśmy odpowiedzi od managementów i wytwórni niż od stacji radiowych, właśnie głównie polskich. Tu praktycznie nikt nie chciał tego grać, nikt nie chciał tego puszczać. Każdy to uważał, chyba tak mi się wydaje, a wiecie, kolejny garażowy jakiś zespolik tam napierdziela tę muzykę z szarpidrutów. No i wiesz, Sławek, ja uważam cały czas, że dużo stacji radiowych do dnia dzisiejszego tak myśli i jakby...
0: Ja wiem o tym, dlatego podjąłem
1: gatunek,
0: ten wątek,
1: Tak, gatunek, gatunek, który Polska słucha, czy... Nadal uważam, że jest zbyt mało odbiorców muzyki w ogóle metalowej czy mocno rockowej w Polsce. Tu się po prostu słucha innej muzyki i zawsze żeśmy rozmawiali na ten temat, czy zrobić jakikolwiek utwór po polsku, ale dochodziliśmy do takiego konsensusu, że to nie miało za bardzo sensu, żeby w tym kraju wydawać taką właśnie muzykę, bo i tak nie można było jej nigdzie zagrać i nie można było z nikim nawet konkurować, ani jakby przedstawić swojego wizerunku, wiesz, tego całego dla niektórych zabawnego świata pirackiego. Dokładnie, bo to
0: ja pamiętam, ty miałeś różne zabawki, bo my jesteśmy też radiem, które się nazywa Żółta Łódź Podwodna, znaczy nazywa się Wnet, ale mamy coś w rodzaju takim, można powiedzieć, może nie piracki, bo to by było brzydkie słowo, ale wodniacki symbol, więc ja myślę, że a tutaj jeszcze trzeba dodać, oprócz tego, że banowano muzykę metalową, o ile ta muzyka, można ją w ogóle nazwać metalową, ponieważ w swoim niszowości istnieją przecież takie gatunki metalowe, które w Polsce mają się świetnie, chociażby jak Vader, chociażby jak Behemoth i tak dalej, rozumiesz mnie, co chcę powiedzieć. Chodzi o to, że w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Czechów, na co mam słowo naszego przyjaciela wspólnego Libora Przybramskiego z Ołomuńca, że w Czechach jest szanowana muzyka właśnie power metalowo, taka trochę symfony metal, jak wy gracie. Natomiast u nas w Polsce są to twarde, ostre łojenia typu black metal, death metal i ta muzyka, jaką wy graliście, nie mieści się ani tu, ani tam.
1: No tak, wracając jeszcze tak jednym zdaniem do Vadera, czy wiesz, mocniejszych brzmień metalowej muzyki w Polsce, to zauważ, Sławku, że te zespoły najpierw zrobiły karierę na Zachodzie, a później wróciły jako gwiazdy do Polski. to się odbyło w ten sposób. To nigdy nie było odwrotnie. Nie było tak, że o, super, fajny zespół gra w Polsce i jest ekstra polskim zespołem i może pojadą w trasę na zachód. Nie, to głównie to się odbywało zupełnie w odwrotnym kierunku. Najpierw zespół zaistniał na zachodzie, pograł fajne koncerty i później wszyscy się skapnęli, że to ej, słuchajcie, przecież to są Polacy, to są nasi, kurde, zaprośmy ich, zobaczcie, oni tam grają na tysiące ludzi, w ogóle koncerty, openery jakieś i tak dalej. No niestety tak to działa. Myślę, że tak to trochę działa do dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o muzykę metalową. Natomiast no tu z Czechami zgodzę się z tobą w zupełności, że jest to mniejszy kraj niż Polska, ale jednak ten symfoniczny metal tam jakoś się bardziej przyjmuje, tak samo jak za kolebkę takiego symfonicznego metalu, bo nie chciałbym tego nazwać power metalem, bo to nie jest taki typowo power speed metal. Za kolebkę uważa się cały czas Niemcy przecież.
0: No, na pewno Halloween, na pewno też i Skandynawia, jak Sonata Arktika. Na pewno też i Lordi, to są te miejsca na mapie metalowej Europy, gdzie chociażby powiedziałeś też o Nightwishu, potem doszedł jeszcze Evanescence, doszedł Within Temptation, te wszystkie rzeczy się dzieją w Skandynawii,
1: tak, Niemczech, Epika.
0: W Polsce, Epika chociażby, tak, której nikt w Polsce nie kupuje, dlaczego? Bo w Polsce trzeba jechać z Mrodem Siary albo grać muzykę typu Sanach.
1: Próbuję sobie przypomnieć jakiś utwór Sanach, ale tak, wiem, że jest taka osoba. Ja bardzo przepraszam, mam nadzieję, że nie uraziłem tej osoby, ale no kompletnie nie słucham.
0: Po prostu nie musisz wiedzieć, kim jest Sanach, ja też do końca jeszcze nie wiem.
1: Kompletnie nie słucham popowej muzyki, powiem ci nawet szczerze, że jeżdżę bardzo starym samochodem, bo 30-letnim Chevroletem i mam tam radio oryginalne na kasety, jeszcze właściwie, wiesz, te taśmy magnetofonowe. Bardzo rzadko słucham w tym samochodzie radia, bo uważam, że nie ma za bardzo czego posłuchać. Tak samo nasz wspólny przyjaciel Libor Prybramski, kiedy przyjeżdża do Polski i mówi, że jak przekracza granicę czesko-polską, to za kilkanaście kilometrów w Polsce już praktycznie wyłącza radio, bo no, w Czechach można posłuchać różnych stacji radiowych, które grają cięższego rocka albo metal, albo chociaż nawet, wiesz, jakieś takie stacje nie bardzo popularne, a u nas no niestety przekraczając granicę za kilkadziesiąt kilometrów, kiedy kończy się sygnał z czeskiego radia, to praktycznie trzeba odbiornik wyłączyć, bo nie ma czego posłuchać. Przynajmniej dla takich osób jak my, które lubią mocniejsze brzmienie, no bo ja nie mówię, że zupełnie nie ma czego posłuchać, ale tak z naszego gatunku, który my lubimy, no to jest mało tego, nie?
0: Może tutaj, drodzy Państwo, tak samo jak poprosiłem Leszka Cichońskiego, żeby opowiedział trochę więcej o José Torres, tak tutaj też musimy powiedzieć o pewnym człowieku, którego wymieniamy już po raz trzeci z nazwiska i imienia, Libor Przybramski. To jest dla mnie człowiek strasznie ważny, drodzy Państwo, bo to jest pierwszy mój nauczyciel radia. To ja się, on był 15-letnim, można powiedzieć, stażem, radiowcem w Ołomuńcu, kiedy spotkaliśmy się nad Tamizą. I on mi pokazywał pierwsze sztuczki radiowe i pierwsze w ogóle, jak należy prowadzić mikrofon i tak dalej, techniczne i nie tylko techniczne zajawki. To z nim zrobiłem pierwszą audycję. Któregoś dnia, pamiętam, kiedy się zaczynała nasza przyjaźń, właściwie znajomość dopiero, to ja mówiłem trochę po czesku i dzięki temu się porozumiewaliśmy. Dziś Libor mówi po polsku lepiej od niewielu Polaków, drodzy Państwo, i któregoś razu, pamiętam, przychodzi do mnie Libor, ja już się budziłem do pracy na nocną zmianę, a on puka i mówi: Sławek, czy ja mógłbym zostać menedżerem Kingdom Waves? No ja mówię, to dam ci telefon do Michała, przepraszam, Lorda Wizarda. O, i od tej pory już na ciebie, on zawsze inaczej nie mówi jak Lord.
1: Do dzisiejszego dnia jest w ten sposób, no jakbyś go poprosił o numer do Michała, to się pyta, którego, jakiego Michała. No tak, tak trochę zostałem w pamięci przynajmniej tych osób, które wtedy były blisko naszego zespołu czy naszego projektu. No tak, Libor był od, nie pamiętam teraz dokładnie od którego roku, nie chcę tutaj wymyślać, ale no kawał czasu jakoś na samym początku tego projektu. No i powiem szczerze, że jest do dnia dzisiejszego ze mną, przyjeżdża czasami do mnie do studio w Gostyniu, do mojego domu i siedzimy całe wieczory, spędzamy razem na słuchaniu muzyki i pokazywaniu sobie coraz to kolejnych zespołów albo muzyki, którą ja w tej chwili gdzieś tam tworzę, komponuję, także cały czas się przyjaźnimy z Liborem i naprawdę mogę powiedzieć, że kawał serducha włożył w ogóle w projekt Kingdom Ways, w późniejszy przekształcony projekt, który nazywał się Immortal Kingdom i w obecny mój projekt solowy, którego nie będę jeszcze dużo zdradzał, ale no Libor jest ze mną cały czas, także Libor, jak słuchasz tego, to wielkie dzięki za to, że cały czas mogłem na ciebie liczyć.
0: Ja też mu dziękuję i przede wszystkim nie tylko za te pierwsze kroki radiowe, ale też za to, że kiedy był w Polsce, to zrobił ze mną kolejny swój czesko-polski program, audycję, gdzie graliśmy trochę muzyki polskiej, trochę czeskiej, trochę słowackiej. Prost z mojego studia tutaj, gdzie się w tej chwili znajduję, tylko że w innym budynku to jeszcze było. I zawsze, kiedy jest po drodze mu, to zawsze jest z nami. Dlatego też teraz jemu dedykuję piosenkę pod tytułem i teraz wytłumacz się, proszę cię, drogi Lordzie Wizard, dlaczego właśnie ten utwór pod tytułem Mistrast został przez was wybrany jako pierwszy motor napędzający płytę, jako CD, którą nagraliście jako pierwszą, jako singiel promujący to nagranie. No bo jest to na pewno jeden z lepszych utworów, ale wyście właśnie wybrali jego jako ten numer jeden.
1: Tak, no to może opowiem tak trochę branżowo. No właśnie. Świat nie jest duży, zespoły się znają, ludzie z różnych projektów się znają i tak samo było ze mną. Wtedy pamiętam, byłem młodym chłopakiem, który próbował

0: wymieniliśmy parę wtedy mailowych wiadomości, ponieważ no, inne komunikatory nie były jeszcze znane. Nie był rozpowszechniony Facebook i inne social media, więc pogadaliśmy trochę przez maila i w pewnym momencie Sławek mówi: wiesz, to nie będziemy długo opowiadać o niestworzonych rzeczach. Mówi, ja ci nagram kawałek melodiki, którą mam w głowie, a ty dołóż do tego jakieś orkiestracje. No i tak jak on mi wysłał, pamiętam, wcześniej rano ten utwór, myślę, że było to przed godziną, na pewno ósmą, a może nawet siódmą. Ja usiadłem do tego chyba koło dziewiątej i przed godziną dwunastą był już zwrotka, refren i solówka do Mistrast. No i bardzo szybko
1: znalazł się. Potem Libor zrobił do tego animację, pamiętam ten dzień.
0: Tak, tak, bardzo szybko znalazł się później perkusista, Kamil Rud. No i co? I basista się znalazł też bardzo szybko, zaczęły się próby w Poznaniu, zagraliśmy kilka prób i stwierdziliśmy, że musimy nagrać singla. No i w ten sposób nagraliśmy singla, ponieważ jeden utwór było nam mało, a byliśmy wtedy bardzo produktywni i skomponowaliśmy jeszcze dwa kolejne utwory. Postanowiliśmy nagrać singla zawierającego trzy utwory. No i jak, skoro już był singiel, był zmiksowany, zmasterowany w fajnym studiu w Częstochowie Mariusza Piętki, postanowiliśmy, że trzeba to rozesłać właśnie do wytwórni, do managementów i tak dalej. No i wtedy bardzo szybko znalazł się właśnie Libor.
1: I do gościa z Sound Albans, który tam gra polską muzykę.
0: Tak, ten gość właśnie przyjechał do nas na próbę, zrobił długi wywiad. Nie pamiętam, ile nocy nie spaliśmy. W każdym razie, o Sławek, przypomniałem sobie, to był supermarket Jem, który częściowo żeśmy wtedy ograbili.
1: Tylko nie podawaj składników, które myśmy tam kupowali, bo tam było dużo kiełbasy, pamiętam.
0: Tak, była kiełbasa i 0,7 rumu, który niechcący żeśmy ukradli, ponieważ jeden z chłopaków podał mi butelkę, omijając kasę niechcący, bo były kasy samoobsługowe. No i później była to nasza ogromna radość, że zachowaliśmy się jak prawdziwi piraci. Nie wiem, co się stało dalej z tą butelką.
1: Dobrze, że ja o tym nie wiedziałem. Dobrze, że ja o tym nie wiedziałem, drodzy koledzy piraci.
0: Nie, my też żeśmy długo o tym nie wiedzieli. Myślę, że to się okazało dopiero po czasie. No, w każdym razie, no, bardzo szybko to wszystko poszło. Po Poznaniu Sławka Urbana, który jest też bardzo produktywnym muzykiem, komponował kilka naprawdę fajnych melodii, do których potem doszły orkiestracje, Marcin napisał teksty i linie melodyczne wokalu. Szło to bardzo szybko. No i wtedy to też
1: pamiętam, że ten dzień był też dla mnie ważny i z innego powodu, muszę ci powiedzieć, drogi Michale.
0: Mianowicie, jadąc od was, wspomnień.
1: Jadąc taksówką po tej słynnym biesiadowaniu wspólnym w sali prób na obrzeżach Poznania, jechałem sobie taksówką i pyta mnie taksówkarz, kim ja jestem, co ja tu robię o tej porze, bo to była trzecia nad ranem chyba, czy już nie pamiętam, która to była. I pamiętam, że mówię, że jestem dziennikarzem muzycznym z Wielkiej Brytanii, polskie numery gram, a chcesz numer telefonu do Lombardu? Bo to jest mój szwagier, to ja ci podam, ale nie mów mu, że ci dałem. I pamiętam, że tak się spotkałem po raz pierwszy z zespołem Lombard, Grzesiem Stróżniakiem, i to było dzięki waszej próbie na obrzeżach miasta Poznań zespołu King The Ways. A teraz, drodzy Państwo, po tych wszystkich piracko-kiełbasiano-procentowych wspomnieniach, posłuchajcie tej orkiestracji i całego z utworu Mistrast, pierwszego wielkiego przeboju tej kapeli, którą właśnie gramy i której gościem jest dzisiaj ich współlider Michał Bąk, zwany Lordem Wizardem.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground. Michał Bąk, czyli Lord Wizard, jest moim i Igora gościem i przy okazji też przede wszystkim Państwa gościem. Wspominamy czasy, kiedy rodziła się muzyka piracka w Polsce i skąd się w ogóle wzięła, bo teraz chcę zrobić małą przerwę. W graniu nie tylko chodzi o muzykę tego zespołu, ale w ogóle polską muzykę. Żeby zagrać też po raz drugi w tym programie szkocki zespół Airstorm, który jest na pewno mistrzem świata w tej dziedzinie i można powiedzieć takim stabilnym kawałkiem układanki pod tytułem Pirate Metal. Natomiast drogi Michale, tutaj jeszcze do ciebie takie pytanie, jeżeli mnie słyszysz, wszystko dobrze
3: tak,
2: z odbiorem?
3: Jestem.
2: Mianowicie, tak się składa, że bardzo bliski mi człowiek w tej chwili nas słucha, który jest jeden z naszych słuchaczy takich, Igor wie o kogo chodzi. Chodzi o Michała Krasnodębskiego, którego nazywamy Dzikim Bonjourem. I jest też Michał, zauważ, który jest obecnie filarem tych słuchaczy naszych najbardziej zaangażowanych. Ty też jesteś Michał, więc Michał Michała pyta o jedną rzecz bardzo ważną. Czy Lord Wizard jest także piratem drogowym?
3: No cóż, już nie tak bardzo. Ale tak, dobrze wyczuł sytuację.
2: Jeździsz na motocyklu, z tego co ja wiem, nie?
3: Tak, Sławku, motocykle to praktycznie towarzyszą mi od kiedy skończyłem chyba 15 lat, o czym moi rodzice nie do końca wiedzieli i moja żona nie wiedziała i dużo ludzi nie wiedziało. No wiedziała tylko policja, że jeżdżę motocyklem. Cóż, no motoryzacja mnie zawsze bardzo pociągała do tego stopnia, że jeździłem też w rajdzie młodzików i mam licencję rajdową, także gdzieś tam jeszcze leży w dokumentach, także tak, faktycznie
2: byłeś piratem drogowym.
3: No Sławku, dziś jak patrzę na to, co kiedyś się działo w mojej głowie, to wstydzę się opowiadać, ale podobno lepiej jest się wstydzić opowiadać, niż nie mieć czego opowiadać.
2: To może zróbmy teraz takie coś, jak popełniłeś pewien artykuł do mojej blogowej historii.
3: Tak.
2: Muzyczna podróż posiada jeden z artykułów nazwany Część pierwsza, której druga się nigdy nie ukazała.
3: Jeszcze się, Sławek, nie ukazała, jeszcze, ponieważ ja zacząłem do ciebie pisać wiadomość mailową i to nastąpiło wczoraj.
2: O!
3: Zaskoczyłem cię, prawda?
2: Czyli będzie druga część, proszę
3: będzie
2: państwa.
3: Będzie druga część. To wszystko,
2: na
3: co
2: moim
3: się
2: profilu, jak ktoś wejdzie na Sławka Orwata profil, to jest ten artykuł słynny dodany dzisiaj do profilu. Możecie go sobie przeczytać, ale właśnie Michał, z tego artykułu wiemy wiele rzeczy o tobie, bo się sam przyznałeś, jak nas powiedzi do wielu historii. Powiedziałeś, że będziesz brał to wszystko na klatę. Może wszystkiego nie będę cię pytał, ale muszę cię zapytać o jedną rzecz. Jak to się stało, proszę, że człowiek, że chłopczyk, który był wraz z trzema siostrami w takiej rodzinie otoczonej taką miłością, opieką i radością przez te siostry, stał się takim, można powiedzieć, człowiekiem, który się bał wszystkiego. Jako mało lat byłeś człowiekiem, który bał się nawet wejść do pani sekretarki, gdyż ci się podobała. Pamiętam jako uczniowi.
3: Tak, tak. Ja do dziś pamiętam, jak ona wyglądała. Cały czas ją miło wspominam. No tak, to prawda.
2: Jak to się stało, że z takiego bojącego się wszystkiego chłopca wyrósł pirat, który, można powiedzieć, nie bał się już niczego?
3: Sławku, to był bardzo długi proces. Ja praktycznie od kiedy pamiętam, czyli od lat takich dziecięcych, jak chodziłem do przedszkola, później do szkoły podstawowej i tak dalej, zawsze byłem wycofany, zawsze byłem na uboczu. Zawsze wydawało mi się, że jestem inny niż wszyscy i powiem ci szczerze, że do czasu, kiedy może nawet chciałem powiedzieć, że do kiedy ukończyłem 20 lat, ale myślę, że to było nawet dużo później, do mojego 30 roku życia, to cały czas byłem nie sobą. Chcę, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli. To na zewnątrz byłem kimś innym i w środku byłem kimś innym. I na mojej drodze życiowej, kiedy zaczynałem spotykać kolejne osoby, myślę tu w tej chwili o mojej obecnej żonie Betty, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ nas słucha.
2: Bartko, pozdrawiamy cię bardzo gorąco i cieszymy się, że masz pod opieką tego dżentelmena, który sam bez ciebie też sobie już nie wyobrażam w ogóle takiego istnienia.
3: Tak, dopiero ja będąc z moją obecną żoną poczułem się uwolniony. To znaczy mogłem robić wszystko i nikt mi tego nie zakazywał, nikt nie mówił, że nie wypada, albo nikt nie powiedział, że tak nie powinienem, że mam robić inaczej, bo jestem, nie wiem, dorosły, bo jestem taki czy inny. Ona mnie wspiera po prostu na maksa, zawsze, wszędzie. Nawet umówiliśmy się do tego stopnia, że powiedziała: Michał, leć, ja chcę twoją kolejną płytę, ty leć, ja będę cię pilnować, ja będę trzymać twoją kotwicę, żebyś nie odfrunął za daleko. Ty po prostu odpłyń. No i Sławku, no muszę ci powiedzieć, że to się teraz dzieje. To się teraz dzieje, ponieważ ja odpływam, zamykam się w studio, czasami nawet na noc, czasami na kilka nocy i cały czas pracuję nad nowym materiałem, który jest w 3/4 części ukończony.
2: Powiem tobie, że pamiętam te twoje różne historie z konkursami w Hollywood, bo muszę wam coś powiedzieć, drodzy państwo, Michał już sam o tym nie pamięta. Właśnie mu przypomniałem prawdopodobnie. Tak. Michał był finalistą muzyki filmowej z Hollywood. Nie przesłyszeliście się. Opowiadaj, co to było.
3: No, sytuacja była bardzo zabawna. Oczywiście ja na Facebooku jestem na milionie grup różnych, przeróżnych, począwszy od elektryki, fotowoltaiki, poprzez wszystkie moje pasje, które mam i które rozwijam w dziwne sposoby. Jest też grupa, która dotyczy kompozytorów filmowych. Gdzieś kiedyś właśnie przeczytałem, pojawił mi się post, jak to się każdemu co innego na swojej tablicy wyświetla, pojawił mi się post, że jest konkurs na muzykę filmową do filmu bodajże przygodowego Walka orków z elfami, coś w tym stylu. Ja pamiętam, dostałem nawet chyba minutowy film do tego. Bez dźwięku, tylko udźwiękowiony w sensie takim, że były odgłosy walki, były ich tam rozmowy i tak dalej. Ja nie mogłem oczywiście tego nikomu udostępnić na zewnątrz. Nie wiem, czy ten film się kiedykolwiek ukazał i nie wiem, czy coś z tego wyszło.
2: Czyli to jest jeden z filmów, który żartobliwie nazywamy Władcą Pościemni.
3: Tak, Władcą Pościeli. I nie wiem, czy to się kiedykolwiek, gdziekolwiek ukazało. W każdym razie udało mi się w tym konkursie zająć miejsce drugie albo trzecie, już teraz nawet nie pamiętam, bo to było też hektar czasu temu.
2: No ale drodzy państwo, tam przyszło, muzyka z całego świata przyszła, tego co ja wiem.
3: Tak, pierwsze miejsce zajął Rosjanin. Drugie miejsce, teraz nie pamiętam, czy to byłem ja, i trzecie miejsce chyba ktoś z Europy jeszcze, jakiś albo Francuz, albo ktoś z Wielkiej Brytanii. No nie potrafię już sobie teraz
2: dokładnie. No i powiedz mi, dlaczego nie zostałeś wtedy światowym liderem muzyki filmowej, przygodowej?
3: Bo ja mam, Sławku, zbyt dużo pasji. Nie umiem się zaangażować. Nie umiem powiedzieć, słuchajcie, ja już od dzisiaj jestem tylko muzykiem. Wiesz, jakby moje ścieżki, moje drogi się nigdy nie potoczyły tak, że mógłbym z tej muzyki funkcjonować, żyć, mieć zespół, koncertować i robić różne inne rzeczy, zarabiając tym na życie. Więc ja mam tych pasji ogrom. Jak już wcześniej sam wspomniałeś, motoryzacja jest jedną z nich. Jestem też krótkofalarzem, robię w domu wszystkie elektryczne rzeczy, wiesz, urodziłem się z młotkiem i śrubokrętem, chociaż no, wielu ludzi z mojej branży jakby muzycznej nie potrafi sobie tego wyobrazić, że ja, nie wiem, po godzinach naprawiam jakieś skrzynki elektryczne, czy robię jakieś inne rzeczy, to sobie trudno wyobrazić, ale tak faktycznie jest. Ostatnio, a może nawet nie ostatnio, trochę nawet już czasu minęło, od kiedy zacząłem grać na gitarze. Nie wiem, czy mógłbym już się nazwać gitarzystą, w każdym razie brzdękam i brzdękam solówki do swojej płyty, starając się dotrzymywać tempa Malmsteenowi. No cóż mogę powiedzieć, no może kiedyś moje życie się potoczy tak, że faktycznie stanę na tej scenie i powiem, słuchajcie, no w końcu ja mogę być teraz tylko muzykiem. Nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy.
2: Mam na drugie cimer. No i teraz... Drodzy Państwo, to, że Michał ma takie różne pasje do elektryki, to mnie wcale nie dziwi, bo znam gościa, który ma pasje to takie mocne do elektryki, że zbiera różnego rodzaju piece, słuchawki i wzmacniacze i głośniki, więc widocznie to tak jest z niektórymi muzykami, że muszą się spełniać w różnych dziedzinach. Natomiast Michał, powiem Ci tak. Czy kiedy tworzyliście pierwsze nagrania Kingdom Waves, wiedzieliście o istnieniu zespołu H-Storm, czy nie?
3: Tak, wiedzieliśmy. Wiesz co, chyba przejrzeliśmy wtedy wszystkie zespoły symfonicznego metalu, nie tylko te pirackie, takie, które właściwie połączyły grę, wiesz, na gitarze, podwójną stopę i trochę skrzypiec. To chyba przesłuchaliśmy wszystkie projekty. No i cóż, graliśmy próbę, po próbie wszyscy razem siadaliśmy na kanapie albo wiesz, na dywanie w salce prób i rozmawialiśmy do późnych nocy, pokazywaliśmy sobie na
2: telefonach. Ja bym o ciemku, proszę Ciebie, i z zawiązanymi oczami trafił do tej salce prób do każdego miejsca już teraz.
3: Tak, ja też. Bardzo specyficzny klimat. Chyba mogę powiedzieć, nie będę ujawniał, gdzie to było, ale była to stara centrala nasiennicza i wyglądało niczym lochy w wielkim zamczysku, bo sufity były bardzo wysokie, nie wiem, podejrzewam, że miały około 4,5 metra.
2: Drodzy Państwo, ja się tam czułem, jak wszedłem po raz pierwszy, jakbym był w jakimś hangarze, który przemyca jakieś towary wodne i tylko czekałem, gdzie się tu wchodzi do śluzy.
3: Tak, nie było okien. Tam w ogóle w tych pomieszczeniach, słuchaj, nie było okien. Kiedy się okazało, że nasz singiel wypalił i wytwórnia, management chce z nami podpisać kontrakt, to ja pamiętam, siedziałem po nocach tam, żeby dokończyć płytę, żeby dokończyć te wszystkie orkiestracje, bo no wiadomo, że wtedy nie było młodego chłopaka stać na wypasiony komputer, więc jakby każdą partię orkiestry, każdą partię każdego muzyka w orkiestrze wykonywałem własnoręcznie na instrumencie klawiszowym, przerzucając to na instrumenty VST. Zajęło mi to kilka nocy, pamiętam. I żeby się zorientować, czy już jest dzień, czy noc, wychodziłem na zewnątrz i jak szczur z jaskini, tak wiesz, przecierałem oczy, bo mnie raziło słońce i myślałem sobie, kurczę, która to jest godzina? To dzisiaj jest poniedziałek, czy środa może?
2: No to prawie się czułeś jak strzyga z Wiedźmina, z którą walczył potem Wiedźmin, jak wyszła z tego, jak to się mówiło, nie katafalku, tylko grobowca.
3: No tak dokładnie, Sławku, było, tak dokładnie było. Wychodziłem z naszego grobowca, mówię, kurczę, jest słońce, słuchajcie, raziło mnie w oczy, zastanawiałem się, mówię, jest rano, południe, czy wieczór, to będzie zachodzić słońce, czy ono dopiero wstało. No i potem, wiesz, pobiegłem do sali szukać zegarka, mówię, kurczę, 7 godzina, to chyba jest rano. Ale jednak się okazywało później, że to jest wieczór i pracuję nadal kolejne 12 godzin.
2: Ale wiesz, wtedy miałem 30 lat.
3: I nie robiło to na mnie wrażenia, że nie śpię trzecią noc.
2: To było proste, żeby stwierdzić, drodzy Państwo, oni mieli takie szczęście, że znajdowali się, ta sala prób była ciężka do przebycia, jak ktoś nie znał geografii. Natomiast zawsze można było się dowiedzieć, czy to jest rano, czy wieczór po tym, że się do pobliskiego marketu jechało i jak był zamknięty, to znaczy, że jeszcze jest noc.
3: Tak. No supermarket tam wtedy ratował nam życie, bo on był 500 metrów dalej, może nawet trochę bliżej. I wielokrotnie żeśmy tam podążali późnym wieczorem, żeby się zaopatrzyć na śniadanie rano. To były przeważnie bułki i kabanosy. I czasami do tego kefir, bo no, rano trzeba było żołądek uspokoić, więc no bywało grubo, powiem tak. Tak. Mile wspominam tamte czasy i bardzo żałuję, że mój PESEL się tak szybko starzeje.
2: I ty wspominasz Mile, ja wspominam Mile, Milika i Lewandowskiego, a my posłuchamy tej chwili dla odmiany jak na świecie się grało wtedy w tym samym czasie muzykę piracką, kiedy oni tworzyli zespół King The Waves. Przerywamy na chwilę polskie granie i posłuchajmy, jak robią to mistrzowie świata ze Szkocji. Kwiaty Szkocji, Flower of Scotland i Ale Storm.

0: Powiedz mi, Michale, Michał Bąk jest moim Państwa gościem. Przypominam, pirat numer jeden Rzeczpospolitej, naczelny pirat Rzeczpospolitej. Jak to brzmi? Ech, dobrze, że władza dzisiaj jest pochłonięta innym światem niż piracki. Dlatego piraci mogą czuć się bezpieczni. Dobrze powiedziałem?
1: No, zastanawiam się, Sławku, czy może by zrobili ze mnie jakiegoś ministra, słuchaj, bo to podobno niezły biznes jest.
0: Słuchaj, minister to jest podobno po łacinie sługa. Oni mi na usługiwanie to nie wyglądają, więc lepiej tak delikatnie. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, Michale drogi. Ty już właściwie pierwsze kroki do muzyki filmowej poczyniłeś na płycie, którą dzisiaj gramy. Mianowicie ta pierwsza wasza płyta, która jedyna zresztą jaka wyszła, posiada taki utwór na samym końcu, który się nazywa Wesele Pirata, czyli Pirate's Wedding, i można powiedzieć, że jest kawałkiem jakby filmu do wyobrażania sobie, bo tam nie ma żadnego wokalu, tam jest tylko i wyłącznie muzyka i efekty specjalne. Jak powstał ten utwór, bo to jest specyficzny kawałek, zupełnie inny od wszystkich na tej płycie waszej.
1: Tak, tutaj muszę oddać pałeczkę twórczości Tomkowi Targoszowi właśnie, o którym wcześniej wspomniałeś, który był basistą, który był członkiem kapeli SETI. Tomek kiedyś grał z nami, nie było to bardzo długo, ale trochę z nami pograł i kiedyś przyszedł na próbę, mówi: zobaczcie, chłopaki, kupiłem sobie nowy bas. Fajny bas, taki chyba czterostrunowy, biały, o ile pamiętam. Bardzo lubił, wiesz, naklejki z tymi ustami i językiem. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Dokładnie, wiem. Nakleił sobie to na swój nowy bas, taki wielkie czerwone usta z jęzorem.
0: Tak zwany, Rolling Stones.
1: Tak, dokładnie. I mówi do mnie tak: wiesz co, Michał, mówi, posłuchaj, mi taka melodyjka chodzi po głowie. No i zaczął grać tą melodykę, którą teraz słyszysz w tym utworze, o którym wspomniałeś, nazywając to Weselem Pirata, bo ja się zacząłem wtedy bardzo długo i mocno śmiać, bo ta melodyjka wydała mi się taka, wiesz, zabawna, wesoła. Ja raczej lubię w utworach taką potęgę, patos, wiesz, taki trochę darkness.
0: Trochę egzaltacji.
1: Tak, a to wtedy mi się wydało takie, wiesz, wesołe. Mówię, wiecie co, to jest Wesele Pirata, tam muszą być papugi, to musi być wyspa, ognisko, piratki, które noszą rum, jest impreza, jest fajnie, wiesz, wszyscy się cieszą.
0: I koniecznie kiełbasa krakowska na patykach nad ogniskiem, tam, tak jak u nas było kiedyś.
1: Tak właśnie, i beczka rumu.
0: I tak właśnie pamiętam. Było.
1: Tak właśnie było, słuchaj, tą melodyjkę żeśmy sobie nagrali w pliku roboczym dyktafonem. Sławek dorzucił tam swoje gitary, Kamil siedział za garami, nagrał kawałek werbla, który tam też pięknie słychać. No i ja pamiętam, przyjechałem do domu, długo się nie zastanawiając, usiadłem do komputera i zrobiłem resztę aranżacji orkiestrowej i dorzuciłem parę efektów, bazując na samplach. No i powstał utwór pod tytułem Wesele Pirata, który też postanowiliśmy na tej płycie nagrać. Jest zupełnie inny niż wszystko inne.
0: I wiesz, co jest najfajniejsze na tym numerze? Że ten utwór kojarzy mi się z tak korzenną muzyką celtycką, jakby ten Targosz się urodził gdzieś tam w Galii za czasów z Asterixa, Obelixa i w ogóle tych czasów. Bo tak jak on się wczuł w tą rolę tegoż pirata, bo piractwo dlatego ma taki wymiar celtycki, gdyż jak wiemy w czasach największego szczytowania, można powiedzieć, piractwa jako takiego zjawiska społecznego, to były czasy, kiedy napadało się na te galeony hiszpańskie, które wiozły złoto z tych ziem nieodzyskanych, a
1: tak, głównie na statki kupieckie.
0: Tak, i w tym momencie ci Anglicy, tak powstała legenda o tych nieśmiertelnych piratach, ponieważ jak zabili jedną załogę z abordażu, to zaraz się tworzyli nowi piraci i to było w zasadzie zjawisko niezniszczalne. To było zjawisko szalone. Ta flaga, czarna flaga z białym czaszką i piszczelami, straszyła ludzi przez całe wieki i ludzie nie wiedzieli, na co płyną. Czy płyną na okręt brytyjskiej marynarki wojennej, czy też nagle on się okazał piracki, bo zmienili banderę i przeszło to na piracką flagę. Takie to były czasy.
1: I on... Taka ciekawa rzecz, przepraszam, wejdę ci w słowo, te statki kupców, handlowców były zazwyczaj bardzo duże, no bo one musiały ten towar przewieźć, prawda, i były obładowane jakby tym towarem. Natomiast wbrew pozorom i myślom innych niektórych ludzi, statki pirackie były bardzo małe i bardzo zwrotne. Dlatego właśnie często tonęły, bo one nie były w stanie uwieźć całego złota i całego skarbu, który zrabowali piraci, ponieważ one były o połowę, a nawet czasami o 1/4 mniejsze od tych statków kupieckich, a to dlatego, żeby miały lepszą zwrotność na morzu.
0: Tak, a z garnem trzeba było wszystko, bo przecież nie zostawisz skrzyni złota, żeby sobie tam pływała sama sobie, tylko się ją brało.
1: Jak no to nie, no wiesz, my w supermarkecie nawet butelki rumu na zmarnowanie nie zostawiliśmy, a gdzie złoto?
0: No i tutaj, drodzy Państwo, będziecie mieli możliwość usłyszeć, jak sobie wyobrażali Polacy z Polski, z właściwie z Wielkiej Polski, Perlandią zwaną, pozdrawiam wszystkich poznaniaków. No i tutaj posłuchajcie, jak brzmi Wesele Pirata w naszym wydaniu polskim, tymże lechickim, nie galicyjskim, i oto to dzieło właśnie.
1: Zapraszamy.

0: Ja jeszcze muszę powiedzieć trochę prywaty, gdyż obiecałem. Zawsze pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, które są po raz pierwszy przed głośnikami. Być może ta pani jest dzisiaj też z nami, gdyż ja często piję sobie kawkę w pewnej kawiarence we Wrocławiu, gdzie spotkałem panią Martynkę, którą pozdrawiam serdecznie, bo już obiecała, że będzie nas słuchać. Nie wiedziała o istnieniu naszego radia w ogóle, a ona się, że tak powiem, przyznała, że bardzo chętnie słucha takiej innej muzyki niż wszędzie. Dlatego mam dzisiaj pierwszą rzecz, pozdrawiam ją serdecznie i pozdrawiam wszystkich pierwszych naszych słuchaczy, którzy pierwszy raz nas słuchają w życiu.
1: Tak, ja również.
0: Natomiast tu mam dla ciebie dzisiaj niespodziankę niesamowitą, drogi Michale, Lordzie Wizardzie, gdyż tutaj ubiłem interes z Igorem. Kosztowało mnie to skrzynkę rumu, bezalkoholowego oczywiście, zdecydowanie. Drodzy Państwo, coś specjalnie dla Libora Przybramskiego. To był pierwszy utwór, jak nieraz pytają radiowców, czy pamięta Pan, czy Pani, jaki utwór pierwszy raz w życiu Pani nadała z anteny, czy Pan. Więc gdyby mnie ktoś zapytał, to był ten utwór właśnie, który teraz będzie wyemitowany. Jest on w języku czeskim i wcale nie jest to utwór polski, ani nie jest to utwór pani Sanach, bo wtedy jeszcze jej na świecie nie było, kiedy ten zespół już grał to nagranie. I to jest taki czeski piracki utwór, gdyż oni nie mają morza, dlatego jak oni chcą grać pirackie utwory, to muszą sobie morze od nas pożyczyć, więc może się udało. Drodzy Państwo, teraz będzie dla Wigora ode mnie i od Lorda Wizarda, Libora Przybramskiego, wieloletniego przyjaciela naszego i jednocześnie tegoż właśnie menedżera formacji Kingdom Ways. I uwaga, uwaga, to dla ciebie, Libor.

0: No i pożyczyli sobie morze i zobacz, jaki numer strzelili. Powiedziałeś to Michale Bąku.
1: Tak, tak. No wiesz, nie mogę powiedzieć, że to znam, bo to nie było ani Mozart, ani Vivaldi, ani Nightwish. Więc...
0: to była formacja Kabat, Outer Corrida, gdyż pierwszą audycję, ja byłem tak wystraszony, jak szedłem na pierwszą audycję radiową w moim życiu w roku 2009, że wziąłem ze sobą Libora Przybranskiego. On mówi: Sławek, ale moja czeszcina jest słaba, moja polszczyzna jest słaba. Ja mówię: nie mów o swojej polszczyźnie, tylko dawaj ze mną, wchodzisz do studia i gramy. I zaczęliśmy właśnie od Kabata, pamiętam, a potem po latach stwierdziłem, że to jest bardzo piracki kawałek.
1: Tak, tak.
0: Jeszcze ta korida, no. Czerweza i w ogóle wie,
1: no ja to się dzieje chwilę, tam. Wiesz, zastanawiałem się, w jakim oni właściwie języku śpiewają, bo zabrzmiało trochę czesko, ale słyszałem espanioł, więc...
0: Tak, czyli reprezentacja, która wygrała piłki w piłce nożnej Mistrzostwo Świata, chociaż nie mieli żadnego takiego swojego lidera, jak na przykład Argentyńczycy mieli swojego Messiego, Francuzi Mbappé, Anglicy Harry Kane'a, ktoś tam jeszcze miał Haalanda i tak dalej. Oni nie mieli nikogo, ale mieli akurat na złość wszystkim najbardziej zgrany i rozumiejący się zespół, czego i sobie i Państwu życzę w wykonaniu naszych piłkarzy. To była taka dygresja. A propos kolejorza, dobrze poszli ostatnio? Słabo chyba, nie?
1: Sławku, ty do mnie mówisz, tak? Do mnie?
0: Tak, tak, tak, tak, bo ty z Poznania
1: jesteś. No bo chciałem ci powiedzieć, że ze sportu to ja wiem, że piłka jest okrągła, ale to chyba...
0: Ale bramki są dwie, nie jedna, żebyś wiedział, że bramki są dwie.
1: Tak, słuchaj, to z tym w ogóle opowiem anegdotę, jak mogę skorzystać z czasu antenowego, trochę rozbawić słuchaczy.
0: Dajesz.
1: Bo jedyną bramkę, jaką wbiłem w swoim życiu w klasie podstawowej, chyba w siódmej, a może szóstej. W każdym razie nieważne. Biegnę uradowany, że wreszcie doszedłem do piłki, zachrzaniam do tej bramki, patrzę, jest tylko bramkarz i ja. No więc kopię z tak zwanego pika, bo inaczej nie potrafiłem. Jedyną bramkę, jaką zasadziłem, to był samobój. I później już nikt mnie nie chciał do drużyny wybierać.
0: Są takie zespoły, które grają właśnie w taki dziwny sposób i czasami nawet pomagają drugim zespołom. Są takie dziwne. Teraz posłuchaj, bo jesteśmy na etapie, kiedy ta płyta nie osiągnęła żadnego sukcesu komercyjnego, można powiedzieć, nawet niekomercyjnego też nie osiągnęła. Jak to wiele prawda. Płyt tamtej epoce, nawet dobrych. Natomiast potem się urwały, chociaż latami jeszcze Libor był waszym menedżerem, robiliście na innych namiarach, bo nazywaliście się i mam taki utwór jeden w zanadrzu, który wykonał zespół Immortal Kingdom. Zagrałeś tam, udało ci się ściągnąć do zespołu gitarzystę, zespół Oddział Zamknięty, dobrze pamiętam?
1: I tak i nie, ponieważ Oddział Zamknięty Paweł zagrał, Paweł Oziabło, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Chyba do niego jutro zadzwonię, bo się obudziły wszystkie wspomnienia.
0: Ja go pozdrawiam szczególnie dlatego, że go gościłem, pamiętam, w okolicznościach przyrody, czyli Puszczy Białowieskiej.
1: Tak, cudownie. No i tak, Paweł najpierw był z zespołem Kingdom Ways, który później miał nazwę Immortal Kingdom przez wiele swoich przerodzeń. Paweł nagrał świetne gitary, zagrał z nami jakieś koncerty nawet. No i później co? No, my z Pawłem jesteśmy także przyjaciółmi. Jesteśmy jakby muzykami grającymi w wspólny gatunek muzyczny, lubiący czy kształtujący się w tym samym gatunku muzycznym, ale ciągle z Pawłem się przyjaźnimy i ja pamiętam, jak on do mnie zadzwonił z takim pytaniem, mówi: Michał, wiesz co, no bo wiesz, ja jestem twoim gitarzystą, ja tu nagrywam i solówki, i riffy i tak dalej, ale kurczę, mam ofertę od Oddziału Zamkniętego i teraz ja nie wiem za bardzo, czy ja mam do nich iść grać, co ty myślisz, czy to ma w ogóle jakiś
0: sens?
1: Nie,
0: no oczywiście, że Immortal Kingdom ma większy sens, bo to jest zespół znany, prawda?
1: No, w każdym razie nie chodziło mi do końca o to, żeby tutaj, wiesz, porównywać zespoły czy coś, no bo mówimy o Oddziale Zamkniętym, gwieździe polskiego rocka, gdzie ja prawdopodobnie chodziłem jeszcze wtedy w pieluchach, a Paweł jest trochę ode mnie młodszy, więc prawdopodobnie to tak wyglądało, ale...
0: Ale ma jeszcze młodszego brata, pamiętaj, ma jeszcze młodszego brata.
1: Tak, Paweł mnie zapytał, czy ja myślę, czy dobrze on robi, że czy powinien grać w ogóle z oddziałem zamkniętym, czy on powinien tam z nimi, bo przecież jest tu moim gitarzystą i w ogóle. Ja mówiłem, tak, wtedy Paweł, słuchaj, no jesteś gitarzystą, mieszkamy od siebie 500 kilometrów, nie ma sensu, żeby mój projekt powstrzymywał cię, wiesz, jakby przed graniem z naprawdę fajną kapelą i znaną w Polsce już od wielu, wielu lat. Także Paweł nagrał masę fajnych solówek, masę fajnych riffów do moich projektów, ale jest świetnym gitarzystą, który gra nie tylko z oddziałem zamkniętym, ale wiem, że trochę pracuje z Grzegorzem Kupczykiem, że grał z Beatą Kozidrak, no występuje z wieloma polskimi znanymi muzykami. No, jest to jeden z najlepszych gitarzystów, jakich w ogóle w moim życiu poznałem.
0: No i właśnie, i powiedz mi, jak doszło do stworzenia zespołu Immortal Kingdom, którego menedżerem też był chyba Libor, z tego co pamiętam.
1: Wiesz co, to w zasadzie nie był stworzony zespół od nowa, to było jakby przekształcenie projektu Kingdom Ways, którego nazwy nie do końca mogłem, chciałem używać, także jakby gatunek i rodzaj muzyki pozostał ten sam, natomiast zmieniła się tylko nazwa, która właściwie niczego nie wnosiła nowego do tego projektu, wiesz, sam wydźwięk tej muzyki, całe piractwo, cała otoczka jakby została, bo to jest we mnie, to jest ze mną, także to tylko nazwa, no jakby na to nie patrzeć, zespoły przywiązują dużą wagę do swoich nazw i swoich artystycznych określeń, ale dla mnie to była tylko nowa nazwa, a muzyka, wiesz, jakby ta sama.
0: No więc tak sobie pomyślałem, że będzie miło, jeżeli w jakim składzie, przypominasz sobie ten dokładny skład zespołu Immortal Kingdom? Bo to już zupełnie inny.
1: To było bardzo szybko i dosyć dawno temu, nie chciałbym tutaj nikogo ani pominąć, ani urazić, więc trudno mi sobie dokładnie przypomnieć, kto wtedy był w tym projekcie. Myślę, że nawet nie wiem, jaki utwór znalazłeś, ale chętnie posłucham.
0: To posłuchaj. W takim razie to Igor zrobi nam niespodziankę.

0: Moja drogi Lordzie Wizard, mam takie specjalne w piwnicy hangary. Na jednej piszę ogórki kiszone, na drugim piszę kapusta kiszona, na trzecim ogórki konserwowane, na czwartym utwory Michała Bąka.
1: No, ciekawy komplet masz tam. Tak, obudziłeś kolejne wspomnienia.
0: Jak ci się podobał twój własny utwór po latach, którego chyba już nie słuchałeś dłużej niż ja?
1: Kurczę, nie pamiętałem w ogóle, że zrobiłem taki numer, słuchaj, dopiero po kilkudziesięciu sekundach myślę sobie, kurde, to jest dobre, skądś to znam. Faktycznie.
0: Sam tak to było. Zrobiłem kiedyś w wolnych chwilach, taka nocna dubanina, nie?
1: Tak, to właśnie tak, właśnie tak sobie pomyślałem. No, był tam Paweł Oziabło właśnie na gitarze, o którym wcześniej wspominaliśmy, jak sami mogliście Państwo słyszeć, świetny gitarzysta. Był tam wtedy na perkusji Grzesiu Hiro, który notabene jest też super, bardzo dobrym perkusistą. No, po prostu ja mówiłem na niego killer. To był dla mnie killer. On tutaj przyjeżdżał do mnie też z Białegostoku. Robiliśmy sesje perkusyjne, nagrywaliśmy u mnie w domu. Także no, pamiętam super czasy. I tu znowu muszę pozdrowić moją żonę, która gościła tych wszystkich moich piratów i gotowała dla nich obiadki. To były też, Sławku, takie podobne imprezy, wiesz, jak na sali prób, tylko nie musieliśmy nikomu za to płacić. No i tak, kto tam jeszcze był? Był też Tomek Trzeszczyński, nie wiem, czy się orientujesz.
0: Nie kojarzę kompletnie.
1: Bardzo fajny polski wokalista z Poznania. To ja ci to zadaję jako lekcję, jako zadanie domowe, żebyś sobie zobaczył, kim jest Tomasz Trzeszczyński. Tak, możesz sobie zobaczyć, był w znanych polskich programach, chyba The Voice. Śpiewa fenomenalnie niektóre rzeczy, ale jak to w zespołach czy w projektach bywa, nie było tutaj, nie pomyślcie sobie Państwo, czy Ty sobie, Sławku, nie pomyśl, że była jakaś, wiesz, nieporozumienie, jakaś niesnaska, coś, po prostu nie kliknęło. Tomek przyjechał do mnie kilka razy, nagrał ten jeden w sumie utwór i tak nasze drogi się jakoś nie zazębiły. Natomiast no, swoją drogą świetny wokalista. No, także wymieniłem Pawła, Grzesia, Tomka Trzeszczyńskiego i próbuję sobie przypomnieć, kto zagrał gitarę basową.
0: No i prawie przypomniałeś sobie cały skład.
1: Prawie przypomniałem sobie cały skład. No ja też tam byłem, nie? Gdzieś między nutami. Ale kto zagrał gitarę basową?
0: To ja ci mam dla ciebie też taką niespodziankę, że nie byliście jedynym zespołem, który próbował się bawić w muzykę, nazwijmy to, piracką. Jest taki zespół, który się nazywa Molly Malones i są z Giżycka i grają muzykę bardziej szantową niż wy. Ale też to jest muzyka piracka i mam taką niespodziankę, żebyś sobie teraz mógł posłuchać wraz z Państwem swoich nie tyle konkurentów, ile przyjaciół piratów, których być może nawet nie słyszałeś.
1: Super, kamraci to kamraci, słuchajmy.

0: wierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Jak przyjmujesz do wiadomości, że istnieją piraci troszeczkę o innym pokroju stylistycznym, ale też piracką grają, kozacko-piracko?
2: Tak, tak, fajnie. Zupełnie jakby inna od

0: Lordzie Wizardzie zejść z drogi pirackiej, bo gdybyś zszedł, to byś nie był już sobą.
1: Wiesz, Sławku, próbowałem. Był taki czas w moim życiu. Każdy człowiek ma swoje demony, każdy człowiek walczy z czymś w swoim życiu, każdy człowiek nosi na swoich plecach jakieś niewidoczne obciążenie, którego inni nie widzą i wiadomo mu jemu tylko samemu o tym. I ja też swoje obciążenie noszę, które na pewien czas mnie może nie usunęło z tego świata pirackiego, ale trochę mnie zatrzymało. Było to, myślę, że co najmniej kilka lat i ostatnich też parę miesięcy, w których myślałem, że to już, że nie da rady, już nie po prostu ja już nie będę tym piratem, ja już nie stanę nigdy na scenie, ja już chyba z nikim nie zagram, ponieważ też jakieś w międzyczasie kłopoty zdrowotne mnie dopadły i tak dalej i postanowiłem, że chyba się obrażam na muzykę i w sumie to, co zrobiłem, niech sobie leży gdzieś tam na dysku, może kiedyś komuś pokażę. Wie o tym tylko moja żona i to praktycznie ona słyszała wszystkie utwory. Zresztą powiem nieskromnie, trochę może to wyciągam z jej ust, nazywa mnie metalowym Vivaldim, ponieważ wie, jak brzmi moja nowa płyta, która jest, jak wspomniałem już wcześniej, ukończona tak w 3/4 poziomu. I jak, jeśli mam zdradzić tajemnicę, to próbowałem nie być piratem, próbowałem też nie być muzykiem przez jakiś krótki czas. Trochę nawet mogę powiedzieć, że obraziłem się trochę na muzykę, ponieważ przez wiele lat próbowałem coś zrobić, próbowałem coś zagrać, próbowałem zrobić kilka fajnych składów. Między innymi był też skład z samymi kobietami, między innymi był skład, gdzie zaprosiłem gitarzystkę z Kolumbii do grania. Później był skład. Tak, później był skład międzynarodowy, wokalista z Rumunii, którego bardzo dobrze znasz, którego też pozdrawiam, pewnie nic nie rozumiem.
0: Z Metasomy, tak?
1: Oczywiście, Vlad z Metasomy, tak, nagrał dwa utwory. No i cóż mogę powiedzieć, no płyta jest ukończona w dużym stopniu, już zostało do dopracowania kilka wersji roboczych i cały czas się zastanawiam, czy to będzie płyta z wokalami, czy to będzie płyta stricte tylko instrumentalna, ponieważ tych instrumentów jest tam tak dużo, jest tak bogata, zmienia się metrum, zmieniają się w czasie utworu, myślę o tym, zmienia się metrum, zmienia się harmonia, zmienia się kilkakrotnie tonacja, zmienia się
0: tematyka utworu.
1: Cały czas to jest metal, ba, powiem inaczej, to jest dużo mocniejszy metal niż ten, który dzisiaj puszczałeś z pierwszej płyty i niż ten, który puszczałeś z Immortal Kingdom. To jest po prostu bardziej, mógłbym powiedzieć, wiesz co, połączony trochę death metal albo nawet thrash metal z dźwiękami symfonicznymi. Tak to mniej więcej brzmi w mojej teraźniejszej odsłonie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziesz mógł do mnie zadzwonić i powiedzieć: Michał, słuchaj, robię audycję, mam twoją płytę przed sobą, które utwory chciałbyś, żebym puścił.
0: Michałku, ja mam taką propozycję, żebyśmy, bo teraz ty mi dałeś zadanie domowe, żebym obczaił pana Trzeszczyńskiego.
1: Tak jest.
0: To ja ci daję zadanie domowe, żebym mógł odsłuchać te wszystkie numery z Vladem i nie tylko z Vladem, bo jak się okazuje, moja półka z ogórkami jest większa od półki z twoimi nagraniami, gdyż w części z nich nie mam. Niestety, dobrze, że ja sobie w ogóle przypomniałem o twoim istnieniu. Natomiast powiem ci jedno, jeżeli masz kłopoty zdrowotne, to przybij pionę i wal dalej i nie przestawaj tego robić, bo pokusy istnieją. Żeby przestać cokolwiek robić w radio, robić też pokusy istnieją, a trzeba być silnym i dać radę. A teraz posłuchaj za to piosenki z zespołu Elsztorm.

0: I mamy jakieś problemy techniczne, niestety. Coś pracujemy nad przywróceniem Sławka do nas, ale obawiam się, że może to się nie udać. Na ten moment chwilka autopromocji i zaraz do Państwa wracamy.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
2: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
6: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
0: Halo, halo, Sławku. Oj. No, niestety nie, cały czas tutaj pracujemy nad tym połączeniem. Myślę, że za sekund pięć uda się uzyskać połączenie. Halo, halo, Sławku, jeszcze, czy się słyszymy?
7: Tak, słyszymy się.
0: Witam cię ponownie. No, niestety telefonicznie, ale ważne, że jesteś.
7: Czy słychać mnie w tej chwili na linii, wszędzie?
0: Tak, wszędzie słychać.
7: Chciałem bardzo podziękować Państwu za uwagę, Tobie i Michał za udział w programie fantastyczny i życzyć Ci wielu udanych płyt, a Tobie tutaj Igor za całokształt prowadzenia technicznego, jak zwykle genialnego i dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w piątek o 21:00. W sobotę o 20:00, a ja dziękuję jeszcze raz i życzę dobrej nocy. Skłania się nisko, słonie.
0: Ja również dołączam się do życzeń dobrej nocy. Dziękuję Tobie, Sławku, i Państwu wszystkim. I do końca, jeszcze do godziny 23:00, oczywiście dwa utwory wspomnianego wcześniej Ale Stormu, The Huntmaster oraz That Famous Allspice. Dobrej nocy.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem WNET. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Nocne powtórki WNET.
2: Woź WNET.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał, że wypłaci każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, ale tylko wtedy, jeżeli jego partia, czyli Republikanie, utrzymają większość w obu izbach Kongresu po nadchodzących wyborach połówkowych. O co chodzi w tej propozycji Donalda Trumpa, wyjaśnię dziś w programie Wość WNET. Bo wydaje mi się, że ci wszyscy, co widzą tutaj tylko kolejny przejaw Trumpowego pustosłowia, po prostu się mylą. Ogarnęła ich taka typowa dla antytrumpistów fobia albo rodzaj uzależnienia, które ich odurza i sprawia, że nie widzą, tracą kontakt z rzeczywistością i nie widzą rzeczy takimi, jakie one są. A rzeczy są takie, że ta propozycja dywidendy obywatelskiej, bo tak należy rozumieć tę Trumpową propozycję, bardzo możliwe, że już wkrótce zagości również po naszej stronie Atlantyku. Właśnie jako recepta strony antyestablishmentowej, antyliberalnej na różne bolączki i niedomagania klasycznego systemu państwa dobrobytu. Tego, które znamy z przeszłości, ale które w ostatnich latach zostało już tak zmasakrowane, że bardzo trudno je będzie odbudować i na naszych oczach ono po prostu zmarło. O tym dziś w programie Woś WNET, zaczynając jak zwykle od szczegółów, od konkretów, od tego, na czym ta propozycja faktycznie polega. No, Donald Trump w swoim stylu zapowiedział w czasie jednego z ostatnich spotkań z wyborcami w ubiegłym tygodniu właśnie, że wypłaci każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000 na głowę, bo stawił warunek, zrobi to tylko wtedy, jeżeli Republikanie utrzymają kontrolę nad obydwoma izbami amerykańskiego Kongresu, bo jak powiedział, nie zamierza marnować pieniędzy w sytuacji, w której i tak zniszczą jego pomysł demokraci. Oczywiście reakcja strony antytrumpowej jest taka, jakiej można się było spodziewać. Bardzo przewidywalna. No, na tyle ta opozycja antytrumpowska i w Stanach, i na świecie jest betonowa, że co za tym idzie, jest bardzo przewidywalna i wiadomo z góry, jakich argumentów użyje. No więc ta strona, taka bardziej liberalno-konserwatywna, no przydzi, że Trump nie wiadomo skąd weźmie na to pieniądze, skoro i tak Stany Zjednoczone mają wysokie zadłużenie publiczne. No więc tak, nie będzie miał czym za to, za tę propozycję zapłacić. Lewica, która teoretycznie powinna być zwolennikami, albo przynajmniej jakoś łaskawie spojrzeć na transfery socjalne, zwłaszcza takie, które siłą rzeczy mogą prowadzić do wyrównania społecznych nierówności, no także nie może poprzeć niczego, co wychodzi ze strony marchewkowego dyktatora, jak nazywają Donalda Trumpa. No więc jest przeciwna. Jest przeciwna i zarzuca tutaj Trumpowi oczywiście to, co zawsze się w takiej sytuacji zarzuca, czyli próbę kupowania sobie głosów wyborców, rozdawania tak zwanej kiełbasy wyborczej. Jedni i drudzy, czyli i liberałowie, i konserwatyści, i lewica, powiadają, że Trump, gdyby chciał takie rozwiązanie wprowadzić, to już by je dawno wprowadził, ponieważ przez pierwsze półtora roku swoich rządów miał do czynienia z Kongresem, w którym jego partia, czyli Partia Republikańska, miała większość. Ja nie zamierzam wchodzić tutaj w w wielką debatę na temat natury trumpizmu jako takiego. Nie będziemy tutaj się zastanawiać, czy Trump jest dobry, czy niedobry z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, czy obroni nas przed Rosją, czy słusznie wadzi się z liderami zachodniej Europy, albo czy jego wojna w Iranie ma, czy nie ma geopolitycznego sensu. To jest jakby osobna kwestia. Mam w tych sprawach swoje zdanie, ale dla prezentacji pomysłu i dla tego, żeby się przyjrzeć z bliska propozycji dywidendy obywatelskiej, nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Znaczenie ma to, że propozycja Trumpa, jeśli się na nią spojrzy z pewnego dystansu i spróbuje się oderwać od tego, czy lubimy, czy nie lubimy prezydenta, aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje się ciekawa. Po pierwsze dlatego, że te 5000 dolarów dla każdego to jest właśnie coś, co Biały Dom, otoczenie Trumpa i sam prezydent przedstawia właśnie jako dywidendę obywatelską. Hasło dywidendy obywatelskiej nie jest obce amerykańskiej polityce. Można powiedzieć, że to hasło jest tak stare jak sama amerykańska demokracja. W roku 1797, a więc zaledwie dwie dekady po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, jeszcze zanim zdołały ją ugruntować i ostatecznie potwierdzić na arenie międzynarodowej, że są państwem, które będzie w przyszłości superpotęgą. Na samym początku amerykańskiej demokracji jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Thomas Paine, napisał książkę, właściwie pamflet pod tytułem O sprawiedliwości agrarnej. To jest taki klasyk amerykańskiej myśli oświeceniowej do dziś. I ów Thomas Paine argumentował tam mniej więcej w ten sposób. Zastanawiał się, co było w ówczesnej gospodarce późnego XVIII wieku, najważniejszym źródłem czerpania zysku i dochodu. Dochodzi on do wniosku, ów Paine, że takim źródłem, że w ówczesnej gospodarce bogactwo bierze się z renty ziemskiej. Z tego, że ktoś ma na własność ziemię i tę ziemię na przykład wydzierżawia albo sam prowadzi tam działalność rolniczą na większą lub mniejszą skalę, a patrząc na to, co się dzieje w miastach amerykańskich, które się szybko rozrastają, też liczy się to, kto ma ziemię, którą potem sprzedaje pod budowę fabryk, pod rozbudowę miast czy tkanki mieszkaniowej. Paine powiadał, że jeżeli Ameryka ma się stać krajem demokratycznym, to znaczy takim krajem, którym wszyscy są równi wobec prawa, obywatele mają mieć jednaki stosunek do tej niepodległości, mają ją bronić niezależnie od tego, mają jej bronić niezależnie od tego, do jakiej klasy społecznej przynależą, no to trzeba ten problem własności ziemskiej jakoś rozwiązać. Jeżeli jest tak, że to ta ziemia i to, kto ją posiada, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, ten, kto dobrze wybrał sobie rodziców, ma mieć więcej do powiedzenia, bo ma być bogatszy, no to nie będzie to dobry system. Jako antidotum Thomas Paine proponował właśnie coś w rodzaju dywidendy obywatelskiej. Powiadał, że ziemia jako taka przynależy się wszystkim. Stało się po prostu w toku dziejów tak, że jedni tę ziemię kontrolują, a inni na tej ziemi pracują, muszą ją pożyczać albo kupować od tych, co ją mają, jej owoce. I właśnie, żeby wyrównać te szanse, żeby sprawić, żeby nierówności się nie rozjeżdżały, Paine zaproponował, że państwo dobrze zorganizowane, takie w duchu oświeceniowo-demokratycznym zorganizowane państwo, a czymś takim miały być Stany Zjednoczone, powinno wypłacać swoim obywatelom rodzaj dywidendy właśnie ze wspólnej kasy jako rodzaj prawa, pewnego naturalnego prawa, z którego wynika to, że każdy człowiek będący obywatelem Ameryki powinien mieć udział w produkowanym przez nią bogactwie. I wtedy właśnie Ameryka będzie miała szansę stać się krajem sprawiedliwym i demokratycznym. Zwróćmy uwagę na tę konstrukcję. Ta dywidenda to było prawo. Prawo naturalne. Coś, co się każdemu Amerykaninowi miało z natury rzeczy przynależeć. To nie był żaden wdowi grosz, który bogaci wypłacają biednym z dobrego serca, bo boją się Boga albo gniewu ludzkiego, bo chcą mieć lepiej zorganizowane społeczeństwo. To nie ten typ rozumowania. Właśnie prawo. Prawo i to, że taka dywidenda się wszystkim po prostu należy. Przez następne 200 lat z haczykiem w Stanach Zjednoczonych i na świecie ta koncepcja dywidendy obywatelskiej, dywidendy wprowadzonej w życiu publicznym, dywidendy, którą wypłacałoby państwo swoim obywatelom, ona fascynowała wielu myślicieli i teoretyków po różnych stronach sceny politycznej. I lewicę, i konserwatystów, i liberałów, i prawicę. W praktyce jednak niewiele albo prawie nic nie udało się tutaj zrealizować. W tym samym czasie w Europie, na kontynencie europejskim, ciężko doświadczanym kolejnymi walkami klasowymi i narodowymi, których pokłosiem były dwie wojny światowe, Europa zdecydowała się na inne rozwiązanie. Europa zdecydowała się zbudować u siebie pewien rodzaj państwa dobrobytu, ale to państwo dobrobytu oparte było o zupełnie inną koncepcję. Właśnie o koncepcję tego, że państwo daje swoim obywatelom, wypłaca poprzez mechanizmy redystrybucji część wspólnych pieniędzy, ale nie na zasadzie uprawnienia obywateli, tylko na zasadzie tego, że państwo chce w ten sposób obywatelami zarządzać. Na przykład aktywizować, na przykład wygładzać nierówności albo cykl koniunkturalny. I to były pieniądze, które państwo może dać, ale może je też zabrać. W związku z tym, że może zabrać, może też stawiać warunki. W zależności od momentu dziejowego tak się właśnie działo. Czasem państwo dobrobytu było bardziej hojne i mniej warunkowe, czasem jak na przykład w okresie neoliberalnym pojawiały się warunki i warunkowość stawała się tak dojmująca, że w zasadzie państwo dobrobytu się rozpadało, ponieważ pieniądze rzadko trafiały do kogokolwiek, bo tych, którzy spełniali warunki, było tak niewielu. Ameryka długo się opierała temu rozumowaniu, uznając, że jest ono z pewnym duchem amerykańskiej kultury politycznej i kultury gospodarczej sprzeczne. Ale i oni mniej więcej 100 lat temu, w latach 30. zaczęli wchodzić na drogę rozbudowy państwa dobrobytu za czasów prezydenta Franklina Delano Roosevelta, a dokończyli tego dzieła w latach 60. za czasów prezydenta Lyndona Johnsona. Te dwa momenty, oba będące taką egzemplifikacją szczytowych osiągnięć partii demokratycznej, to były właśnie kamienie milowe amerykańskiego systemu, amerykańskiego państwa dobrobytu, które pod względem filozofii działania bardzo zaczęło przypominać model europejski. Ale były, proszę państwa, i są nadal w Ameryce takie wyjątki od tej reguły. No, takim wyjątkiem jest na przykład Alaska. Ten mniej znany stan USA, położony na obrzeżach amerykańskiego imperium, ale za to zasobny w cenne minerały, w latach 70. stworzył coś w rodzaju stałego funduszu zajmującego się gromadzeniem i dystrybuowaniem do obywateli dywidendy pochodzącej ze sprzedaży surowców naturalnych właśnie. Wysokość tej dywidendy zależna była od aktualnej sytuacji rynkowej i oscylowała w ostatnich latach pomiędzy około 1000, a nawet momentami 3000 dolarów rocznie. Ciekawe, fundusz został utworzony i zrealizowany pod rządami alaskańskich republikanów. Demokraci zawsze chodzili wokół niego raczej jak pies wokół jeża, widząc w nim pewnego rodzaju konkurencję dla tego preferowanego przez siebie systemu państwa dobrobytu na wzór europejski. Aż do czasów Donalda Trumpa ta koncepcja dywidendy obywatelskiej słabo przebijała się do szerszej publiczności i do amerykańskiego życia federalnego, życia politycznego. Niektórzy obserwatorzy uważają, że pewne zalążki takiego myślenia można już gdzieś tam wyczytać w czasie pierwszej kadencji Trumpa i miały się one zmaterializować pod postacią owych antykowidowych czeków, które w roku 2020 pod koniec pierwszej prezydentury Trumpa zostały w szybkim tempie uchwalone właśnie jako rodzaj takiego antidotum na COVID i na związane z walką z nim lockdowny. Mnie się jednak wydaje, że z dywidendą obywatelską nie miało to zbyt wiele wspólnego. Raczej była to formułowana i przygotowywana ad hoc bardzo szybko i pospiesznie odpowiedź taka antykryzysowa, właśnie polegająca na tym, że ponieważ ludzie i firmy nie mogą normalnie funkcjonować, Ameryce grozi bezrobocie, Ameryce grozi rodzaj recesji właśnie wynikający z tego, że ludzie zdolni do pracy nie mogą tej pracy wykonywać, no to trzeba było jakoś i ludziom wynagrodzić tę przymusową bezczynność i gospodarce zapewnić świeży dopływ gotówki właśnie po to, żeby w recesję nie wpadła. Więc motywacje były raczej koniunkturalne. Motywacją nie było podzielenie się wspólnie wypracowanym dobrobytem, tylko to, żeby kryzysu nie było. Dopiero na początku drugiej kadencji Trumpa, po powrocie Trumpa do władzy, ta koncepcja dywidendy obywatelskiej zaczęła w kręgach Trumpowych dojrzewać i ona, jak to u Trumpa, przedstawiana była w różnych miejscach, przy różnych okazjach, nie zawsze w sposób bardzo dopracowany, ale zawsze wyraziście. No i w różnych miejscach ją było widać. Trump mówił o tym, że zamierza najpierw, że właśnie po to wysyła Elona Muska do instytucji rządowych i do ministerstw rządowych, żeby on tam wpadł ze swoją piłą. Pamiętacie, on chodził z taką piłą na wzór prezydenta Argentyny Milei'ego, żeby tam ociosywać te przerosty i te niepotrzebne z jego punktu widzenia wydatki i zaoszczędzonych w ten sposób środków publicznych właśnie wypłacić rodzaj dywidendy obywatelskiej. Tamten plan się nie udał, to zadanie najwidoczniej Muska przerosło i o sprawie przestano mówić w tych kategoriach. Ale pojawiły się cła. Pojawiła się polityka celna, która rzeczywiście zaczęła, pomimo tego, że większość obserwatorów tych antytrumpowo nastawionych mówiła, że to się nie uda, to na pewno amerykańskiej gospodarce zysku netto nie przyniesie, no stało się inaczej. Rzeczywiście amerykańska gospodarka zaczęła generować zyski właśnie dzięki cłom. To w ubiegłym roku to było około 250 miliardów dolarów netto. I teraz dochodzimy do już kwestii najbardziej praktycznych. Nawet jeśli założyć, że udałoby się Trumpowi dowieść tę propozycję, to znaczy powiedzieć tak, teraz chcemy naszym obywatelom w formie tejże dywidendy obywatelskiej oddać te zyski, które dostaliśmy dzięki polityce celnej, no to wciąż tutaj tych pieniędzy jest za mało. No, lekko licząc, no to jeśli miałby Trump dotrzymać propozycji, którą złożył w tej kampanii, czyli rzeczywiście każdemu obywatelowi dać 5000 dolarów dywidendy obywatelskiej, no to lekko licząc 250 milionów dorosłych obywateli Ameryki razy 5000 dolarów wychodzi mniej więcej 1,250 miliardów dolarów. No, to jest kilkakrotnie więcej niż w ubiegłym roku przyniosły zyski netto z ceł, które amerykańska gospodarka wygenerowała. No więc powiadają antytrumpiści, haha, mamy go, chce wydawać, nie wskazał źródeł finansowania, to się na pewno nie uda. No, nie jest to też takie proste. W polityce jest tak, że różne rzeczy się da, jeżeli się chce je zrobić. Można sobie wyobrazić sytuację, w której polityk, Trump czy ktokolwiek inny, chcący rzeczywiście dotrzymać tej obietnicy, no, może próbować dopasować ten rachunek do rzeczywistych możliwości. Na przykład zmniejszając wysokość tejże dywidendy, na przykład do 3000 dolarów. Wtedy już spada nam koszt całego przedsięwzięcia, spada wtedy do 750 miliardów. I tu już ta dziura pomiędzy przychodami z ceł a tym planowanym wydatkiem jest już znacznie mniejsza. Do tego jeszcze wiceprezydent J.D. Vance, pytany niedawno o ten pomysł Trumpa, powiedział, że zapewne będzie tu trzeba wprowadzić jakiś rodzaj kryterium dochodowego. Oczywiście to sprawi, że nie będzie w literalny sposób zrealizowana obietnica dla każdego Amerykanina. No ale politycznie nie takie rzeczy politycy demokratyczni w demokratycznych krajach forsowali, zmieniając i dopasowując obietnice wyborcze do rzeczywistości. To też zmniejszyłoby koszt takiego rozwiązania i już sprawiałoby, że może tutaj się to wszystko stykać. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że budżet państwa, zwłaszcza takiego jak Stany Zjednoczone, nie jest budżet gospodarstwa domowego. Tu nie jest tak, że można wydać tylko tyle, ile się zebrało z podatków. Można zupełnie spokojnie salwować się zwiększeniem zadłużenia publicznego i to się w państwach zachodnich dzieje. Ameryka ma szczególnie mocne prawa i możliwości zwiększania zatrudnienia. I faktem jest, że akurat obóz republikański od tego typu polityki się zawsze odżegnywał. No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że dzisiaj republikanie, tacy hardkorowi, tradycyjni, liberalni konserwatyści, jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj mówią Trumpowi, co on ma robić. Raczej jest odwrotnie. Raczej to Trump dzisiaj ciągnie partię republikańską w rejony, w których jeszcze 10 czy 15 lat temu wydawałoby się, że na pewno się nie znajdą. Tutaj pole do rozmowy o finansowaniu takiego przedsięwzięcia jest ogromne, no ale wszystko zależy od tego, czy będzie polityczna wola do realizacji takiego przedsięwzięcia. Ale to, co wydaje mi się w tej całej historii najważniejsze, to jest fakt, że tego typu rozwiązanie, tego typu dywidenda obywatelska jako propozycja polityczna wydaje mi się bardzo ciekawym i wciąż jeszcze nieobecnym w naszej europejskiej debacie publicznej rozwiązaniem i pomysłem dla tych wszystkich sił antyestablishmentowych, zwanych też czasem populistycznymi, które walczą i często już skutecznie idą po władzę w bardzo wielu krajach europejskich. Te ruchy populistyczne, one już dawno pokazały, że nie są to klasyczni liberałowie. Czasem pewnie są tu i ówdzie tacy politycy, którzy gdzieś tam kiedyś może liberalne ukąszenie przeżywali. Natomiast jeśli chodzi o aktualny stan pomysłów, jakie populistyczna prawica składa, są one raczej właśnie nastawione na nowy pomysł na redystrybucję. Populiści, prawicowi populiści bardzo dobrze odczytują pewną niechęć, fundamentalną niechęć, jaka w latach neoliberalizmu, czyli od lat 70. aż do dziś w wielu zachodnich społeczeństwach wokół klasycznego państwa dobrobytu narosła. Państwo dobrobytu w Europie Zachodniej z lat 50. czy 60. było bardzo hojne. Zazwyczaj opierało się na dość sowitych, zazwyczaj bezwarunkowych transferach obliczonych na to, żeby wyrównywać poziom zamożności wewnątrz gospodarek. Tamte gospodarki były inne niż są dzisiaj, tamte społeczeństwa były inne niż te dzisiejsze. Dużo bardziej spójne pod względem etnicznym, spójne pod względem kulturowym, bardziej spójne pod względem politycznym. Dużo łatwiej było w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec, Francji, Anglii i innych krajach przekonywać, zbudować większość obywateli skłonnych na to, to, by nawet przy wyższym poziomie zarobków finansować, i to finansować w sposób długofalowy, spore wydatki na instytucje państwa dobrobytu, bo widzieli w tym oni swój cel. Widzieli w beneficjentach tego systemu swoich współobywateli, współbraci, ludzi, z którą łączy ich wspólna przeszłość, przyszłość i także teraźniejszość. Dziś z powodu rozproszkowania również właśnie etnicznego w państw Europy Zachodniej, tamtejszych społeczeństw, jest to już dużo trudniejsze. W tej sytuacji dużo łatwiejsze dla neoliberałów było przekonanie w większości społeczeństwa, że że klasyczne państwo dobrobytu jest nieefektywne, klasyczne państwo dobrobytu jest marnowaniem pieniędzy i sposobem liberałów na naprawę ich zdaniem, a tak naprawdę na ostateczne zniszczenie państwa dobrobytu było właśnie wprowadzenie owej warunkowości. To znaczy dzisiejsze państwo dobrobytu z punktu widzenia beneficjenta już dawno nie jest czymś, co pomaga, co podaje rękę, co podstawia drabinę, po której można się wspiąć, wyjść z biedy i wspiąć na jako taki poziom rozwoju czy bezpieczeństwa socjalnego. Raczej z punktu widzenia beneficjenta dzisiejsze państwo dobrobytu w większości zachodnich krajów przypomina labirynt. Przypomina kafkowski proces. Przypomina sytuację, w której, żeby rzeczywiście być beneficjentem takiego programu, trzeba dostarczyć bardzo wiele dowodów na to, że się właśnie tego wsparcia potrzebuje. No jest też ten system pełen różnego rodzaju niesprawiedliwości w zależności od pochodzenia etnicznego. Ludzie czują się, że są albo uprzywilejowani, albo właśnie dyskryminowani w ramach tego systemu. Bardzo trudno jest ten system naprawić i ma on, im bliżej jesteśmy społecznych dołów, czyli tych, którym państwo dobrobytu powinno pomagać, tym więcej państwo dobrobytu w tym klasycznym, dzisiejszym rozumieniu ma do zaproponowania. Na tym tle taka oferta dywidendy obywatelskiej, a więc oferta pewnego prawa, czegoś, co się obywatelowi z gruntu należy, o co nie musi prosić, co nie jest mu dane właśnie na zasadzie pańskiego gestu, tylko jest realizacją jego naturalnego prawa. Prawa wynikającego z tego, że się przynależy do pewnej wspólnoty, jest narzędziem co najmniej ciekawym, na pewno mającym duży potencjał do emancypacji i upodmiotowienia beneficjentów takiego programu, czyli obywateli. Wydaje mi się, że jest tylko kwestią czasu, póki zanim nie zobaczymy owej koncepcji dywidendy obywatelskiej właśnie w programach wyborczych bardzo wielu partii uważanych za te kwalifikowane do rodziny antyestablishmentowych, antyliberalnych, czy też populistycznych, jakkolwiek je zwać. No, czymże był i jest nadal taki program jak 500-800+, jeśli nie pewnego rodzaju wariacją, pewnego rodzaju wariantem tegoż programu dywidendy obywatelskiej, którą teraz Trump w Stanach Zjednoczonych lansuje. Możecie mnie trzymać za słowo, jeśli chcecie, ale wydaje mi się, że za 2-3 lata będziemy mieli naprawdę cały wysyp tego typu programów. A tych wszystkich, którzy tego nie dostrzegają, którzy odrzucają, którzy nie chcą patrzeć na tego typu projekty tylko dlatego, że zgłasza je nielubiany przez nich polityk, którego styl im tak bardzo się nie podoba, no cóż, mogę ich tylko z tego miejsca pozdrowić i poradzić, żeby może czasem próbowali pójść na odwyk od swojego ciężkiego uzależnienia, które, jak powiedziałem, tak bardzo ich odurza, że odbiera im kompletnie kontakt z rzeczywistością.
2: Woź wnet.
1: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: I tak właściwie z zaskoczenia i bez zaskoczenia jednocześnie, bo Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich startuje zawsze, stara się wystartować we wtorki po godzinie 18:00 i to jest chyba wtorek po godzinie 18:00, ale jednak poczułem się zaskoczony może przez obecność gościa honorowego dzisiaj, pana ministra Piotra Naimskiego.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo, proszę nie honorować zbytnio.
2: Nie, honorujemy, bo my jesteśmy już tak, już tutaj co tydzień się spotykamy. Pan minister Piotr Nowak, pan prezes Szczepan Ruman i tak rozmawiamy o tym świecie i próbujemy, każdy z nas próbuje coś innego osiągnąć. Szczepan Ruman chce pokazać energetykę, pan minister Piotr chce pokazać, że

0: w dolarach, rupiach, czy też w tej kryptowalucie, bo dzisiaj przeczytaliśmy, jak to w kryptowalucie załatwiano rozmaite interesy. To pana ministra zaskoczyło?
1: W pewnym sensie nie zaskoczyło, dlatego że z podobnymi propozycjami przychodzili między innymi do mnie, byłem wtedy w Ministerstwie Energii, 2006 rok, 2007 rok, przychodzili tacy dżentelmeni, którzy mówili, mam do sprzedania 1 000 000 m3 gazu, to jest po bardzo dobrej cenie, a przecież jest kryzys gazowy i Polska na pewno tego potrzebuje. Później się okazywało, że w zasadzie ich było zresztą kilku po drodze, oni się nie znali, a może znali między sobą. W każdym razie ciągle chcieli sprzedać ten sam wirtualny 1 000 000 m3 gazu, oczywiście na tym na pewno zarabiając. Potem już przestali przychodzić, bo byli sprowadzani, no i okazało się, że nie warto do nas przychodzić wtedy. A tutaj się okazało, że jednak przyszli jacyś tacy, którzy zostali przyjęci i zaakceptowani przez zarząd Orlenu.
0: Czyli że przyszli.
2: Oni mogli w różnych momentach z różnymi rzeczami przychodzić. Raz przychodzili z gazem, raz z respiratorami, raz z maseczkami, potem z tankowcami za kryptowaluty. To może nawet byli podobnej prowiniencji ludzie.
0: No dobrze, ale to poważna sprawa. No przychodzi ktoś i mówi co? Panie ministrze.
1: No mówię, mam do sprzedania firmie państwowej w Polsce po dobrej cenie 1 000 000 m, a w tamtych przypadkach 1 m3 gazu ziemnego. W tym przypadku prawdopodobnie chodziło o ropę naftową surową.
0: Z Wenezueli, tak? No dobrze, no i co?
1: Wtedy chodziło o gaz z obszaru postsowieckiego.
0: No dobrze, no i w takich wypadkach, no dobrze, no to chyba jest normalne, że ktoś przychodzi do kogoś, kto ma i potrzebuje i mówi, że ja mam i sprzedaję. Więc
1: panie redaktorze, gdyby ktoś...
0: Transakcja handlowa zwykła.
1: Panie redaktorze, gdyby ktoś do pana przyszedł z taką propozycją, to ja proponuję, żeby pan zadzwonił po policję państwową.
0: Ale ja nie kupuję, po co mi 1 000 000 m3 gazu? Panie ministrze, nie wiem nawet, czy by się to zmieściło.
2: Ale częstotliwości ostatnio radio płaciło jakieś koncesje. Mógłby przyjść taki, co powiedział, że mam w promocyjnej cenie koncesję.
3: Nowe pasmo.
0: Nie, dobra, słuchajcie, ja wiem, że chcecie od razu, że to jest od razu, żebym ja się poczuł oskarżony, że
3: ale był koncesję...
0: Nie było. No dobrze. No, ale co?
3: Ta koncesja jest.
0: W 8
3: czemu się pocisz?
0: No, jest ciepło. No dobra, koniec tego. Byśmy zakończyli, tylko...
3: To nie, ostatnia audycja.
0: Nie ma realizatora.
3: Bo on wie, jak to było z tą koncesją.
1: Nie ma muzyki.
0: Nie ma kto zmienić. No to musimy... No to jak to jest, panie? Panie,
3: dobra.
0: Panie... Ze w dobrych humorach panowie są dzisiaj, a to poważna sprawa. No, ktoś...
2: Ale będzie mógł...
0: Moment, ale czy ktoś w ogóle na tym stracił? Na tym, że przyszedł ten pan i powiedział,
1: to chwila, poważnie, no z tej analizy opublikowanej przez Financial Times, w końcu poważna gazeta, można się dowiedzieć, że no, przynajmniej kilkaset milionów
2: dolarów
1: Orlen na tym stracił. No i to jest, można powiedzieć, strata realna. Ropa, za którą pieniądze zostały w ten czy w inny sposób, już na razie w to nie wchodźmy, przesunięte do tego, kto miał ją dostarczyć, dostarczona nie została. I taki jest stan rzeczy.
0: No tak, tak jest. I ten pośrednik też nie wiadomo, gdzie jest, tak? Czy wiadomo, czy my wiemy, gdzie on jest i kim on jest?
2: Nie wiadomo, gdzie jest. No to jest część, powiedziałbym, szerszego problemu, bo są takie różnego rodzaju, powiedziałbym, jakieś plany, które czasem są niezrozumiałe dla opinii publicznej na przykład. Dla mnie takim planem było, jak zobaczyłem, jak prezes Orlenu wyszedł i na konferencji prasowej ogłosił, że będzie 79 reaktorów jądrowych w 26 lokalizacjach.
0: To mówisz o prezesie jeszcze poprzednim, czyli o Danielu Obajtku.
2: Tak. Nigdy nie zostało to ogłoszone, w jaki sposób

0: Orlen wybrał akurat tą technologię? Dlaczego akurat tą technologię? Czy było przeprowadzone jakieś postępowanie konkurencyjne w tej sprawie? W związku z czym no, są takie decyzje, które wydają się po prostu nietransparentne. Tak? Jeżeli duża państwowa firma wybiera do projektu za jakieś dziesiątki miliardów, może setki miliardów, no bo reaktory jądrowe to są takie kwoty, wybiera partnera strategicznego i nie wiadomo, w jaki sposób to się odbyło, nie wiadomo, jakie były kryteria wyboru. No zazwyczaj jak państwowe podmioty ale robią mówisz, takie
1: tam,
0: rzeczy,
1: bo tam był podwójny wybór, bo jeden z jednej strony to jest wybór partnera strategicznego, a z drugiej strony wybór technologii, którą miał partner strategiczny, więc o którym wyborze mówisz?
0: O obu wyborach, dlatego że wybór technologii powinien być powzięty na transparentnych przesłankach i tak robią to kraje ościenne. Tak robią to generalnie wszystkie kraje, że ktoś robi jakieś postępowanie, wiadomo o co w tym postępowaniu chodzi, ileś technologii jest ocenianych i potem jest komunikat, że wygrała taka, taka ze względu na to, że to, to, to i tamto. Tutaj nigdy czegoś takiego nie było. Po pierwsze, no a druga rzecz to jest też to, że ta technologia tam jest jakiś podmiot pomiędzy dostawcą czy twórcą tej technologii a Orlenem. Podmiot, który stara się nie mówić o sobie, że jest pośrednikiem, ale w zasadzie to nie wiadomo, co do tego wnosi. Ostatnio okazało się, że Orlen płaci za jakiś standard design reaktora licencję. Standard design to jest coś, co jest w wielu przepisach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, dosyć jasno określone, to znaczy jest taka procedura, która się nazywa Standard Design Approval i generalnie jak ktoś przejdzie taką kilkuletnią procedurę u regulatora, to można powiedzieć, że ma zatwierdzony standard design i w mojej ocenie taki design wtedy może być przedmiotem licencji, bo to jest przez jakiegoś regulatora szanowanego potwierdzone, że to rzeczywiście działa. Orlen płaci za jakiś standard design, który powstał, nie wiem, w 2 lata, w 1,5 roku, który nie został zatwierdzony przez żadnego regulatora. I Orlen płaci jakieś tam ciężkie miliony, dziesiątki milionów, może setki jakiejś licencji, więc takich nietransparentnych rzeczy w przypadku Orlenu jest więcej.
2: Znaczy ja mam problem w dwóch kwestiach. Pierwsza to jest taka, jeżeli jest prawdą to, co napisała gazeta Financial Times, a to jest, patrząc na tytuł, mocno uprawdopodobnione, to po pierwsze, no, ktoś, kto doprowadza w spółce publicznej, akcyjnej jakiejkolwiek spółce, do tego, że są przekazywane środki komuś na pendrive'ie, brzydko mówiąc, na gębę, no to dyskwalifikuje te osoby z jakiegokolwiek zarządzania jakimkolwiek mieniem, chyba że tylko swoim, bo takich rzeczy się nie robi. Po drugie, no przecież w tej spółce powinien być dyrektor finansowy, który jednak no, musiał nadzorować różnego rodzaju przelewy, wypłaty, no 1,2 mld złotych, nie wiem, w dolarach. No to jednak to nie jest tak, że to ktoś zrobił po kryjomu. Więc procedury również były, brzydko mówiąc, niestosowne. No i był jakiś controlling, przecież sprawdzający procedury. Pion bezpieczeństwa, który powinien sprawdzać tego typu rzeczy ex ante, albo nawet ex post, a my się dowiadujemy o tym z prasy po 3, 4, 5 latach. To jest problem. Cały pokazuje, że cały ten corporate governance w Orlenie i w spółce tej, która podlegała pod Orlen, w tej Szwajcarii, no nie spełniało podstawowych standardów. To już świadczy o całym menedżmencie. To jest jedna rzecz. I o strukturach państwa, ponieważ w takich spółkach strategicznych jak Orlen, czy KGHM, czy jeszcze wtedy był Lotos, PGNiG, są również ludzie przedstawiający interes państwa związany z różnego rodzaju służbami, którzy pracują w pionach bezpieczeństwa i również monitorują tego typu rzeczy, monitorują kadry zarządcze, które przychodzą i to jest sprawdzane. Więc tu zawiodło, nie wiem czemu, to jest pewnie do analizy, ale płaszczyzny, te linie ochrony praktycznie na każdym poziomie zawiodły, nie działały, nie było ich. ale to uderza odpowiedzialnością taką zarządcą również w cały zarząd na samej górze. To jest jeden argument, jeden wątek, który chcę podnieść, a drugi, nie rozumiem jednej rzeczy. Mamy państwo, które funkcjonuje. Abstrahując od tego, że nie pamiętam, kiedy te transakcje miały miejsce, ale abstrahując od tego, że jest rząd, są służby, jest prokuratura, premier chwalił się tym, że są poszukiwania, audyty robione w spółkach i KAS został zaangażowany zamiast ścigać przestępców VAT-owskich czy ceny transferowe związane z CIT-em, który to jak, nie wiem, prezes Brzoska pokazywał nieraz, firmy zagraniczne praktycznie wcale go nie płacą, mając dziesiątki czy setki miliardów obrotów w Polsce. Więc zamiast zająć się tym, zostały rzucone na pole tak zwanych audytów. No i wygląda na to, że albo nic nie znalazły, to też o nich świadczy coś, o tym, czy ABW, czy o prokuraturze, że dopiero jak zachodnia gazeta, która ma swoją siedzibę w Londynie, napisze o tym, co się działo w polskiej spółce i jej przedstawicielstwie w Szwajcarii, to dopiero robi się wielka afera. No to coś tu jest chyba nie tak.
0: To mogę się tylko zgodzić tutaj z Piotrem. Rzeczywiście ten wątek corporate governance, jak to się brzydko mówi, nadzoru, które struktury korporacyjne powinny sprawować, to jest wręcz niewyobrażalne, że ktoś z pieniędzy firmy bierze sobie 1,5 miliarda złotych na pendrive i daje komuś do ręki. No przecież to jest absurd, tak? Więc natomiast inną rzeczą jest, że w tej chwili są firmy i technologie, które jakby pozwalają te kryptowaluty naprawdę śledzić, tak? Więc jedna rzecz to jest, że te środki zostały wyprowadzone, ale druga rzecz to jest, gdzie one teraz są i do czego służą, bo 1,5 miliarda to jest całkiem sporo pieniędzy. Są sposoby, żeby przynajmniej spróbować się tego dowiedzieć i znaleźć te bitcoiny. To nie jest już tak.
1: To nie były bitcoiny.
0: No to jakieś tam inne coiny. Naprawdę są dobre narzędzia do tego, żeby to prześledzić.
1: Panie ministrze, Piotr Kraiński.
3: To jest sprawa, która oczywiście powinna być wyjaśniona jako ta konkretna historia, ale też jest to, można powiedzieć, taki przyczynek do szerszego obrazu. To jest tak, że w szczególności w surowcach naturalnych, bo to nie tylko dotyczy ropy surowej czy gazu ziemnego, ale różnych innych surowców też, obraca się ogromnymi pieniędzmi, często producentami czy miejscami, gdzie się te surowce wydobywa, są miejsca o dość szarej strefie prawnej, tak bym to określił, albo politycznej. I to oczywiście prowokuje i kreuje szary albo czarny rynek pośredników różnego autoramentu. No i wymaga to szczególnej ostrożności, jeżeli się w tej transakcji czy transakcjach koniecznych przecież, bo państwo nasze i każde inne, ale nasze w szczególności musi po prostu te surowce nabywać i kupować, jeżeli to jest potrzebne, ale wymaga to ogromnej ostrożności, wymaga to nadzoru czy pomocy, no umówmy się, służb specjalnych, dlatego że nie tylko chodzi o korupcję na poziomie pośredników, co często myślę, że się zdarza, ale też i wiarygodność tych dostawców często bywa podejrzana. No, a tendencja oczywiście do dywersyfikowania, czyli różnicowania kierunków dostaw jest słuszną tendencją i trzeba szukać różnych źródeł, czasem niekonwencjonalnych, one są nowe. No, w Wenezuela jest szczególnym krajem i miejscem, była szczególnym miejscem. Warto może przy tej okazji tylko jeszcze przypomnieć, że usiłował Orlen skorzystać z 6-miesięcznej przerwy w sankcjach amerykańskich nałożonych na reżim w Maduro w Wenezueli, żeby w tym okienku właśnie zdążyć te 6 tankowców zakupić. No, to jest dodatkowe ryzyko, które zostało tutaj podjęte.
1: Ale to może by było po prostu ryzyko, no bo rozumiem, że ta ropa, którą kupowano w Wenezueli, była z jakiegoś powodu, nie wiem, tańsza niż ropa kupowana w Arabii Saudyjskiej.
3: Znaczy, to jest tak, że oczywiście Financial Times, to same źródło, jak mówi Piotr Nowak, no o ile to jest prawda, ale uważam, że to jest bardzo prawdopodobne, że jest prawdą. Otóż po stronie Orlenu obliczano zysk na tej transakcji na poziomie 20-30 milionów dolarów. To jest dużo pieniędzy oczywiście, ale to jest połowa statku zapełnionego ropą, jeżeli chodzi o wartość. Tak mniej więcej, tak pi razy oko. W związku z tym zysk w porównaniu z wszystkimi transakcjami, które musi zawierać Orlen dla swoich rafinerii, myślę, że był dość marginalny.
2: Tak, no jeszcze po pierwsze do handlu ropą, czy tego typu produktami, gdzie rozmawiamy o dużych kwotach, które idą w setkach milionów dolarów, a nawet w miliardach, co jest normalnym procederem na tym rynku, no to zwykle ze względu na to, że jak jest zaufane ograniczone zaufanie do kontrahenta, a rozmawiamy o dużych kwotach, to nie robi się żadnych przedpłat, tak jak tu zrobiono, przedpłaty, brzydko mówiąc, na gębę, zanim towar dostanie, tylko są banki, mają, funkcjonują, przecież dzięki temu działa cały międzynarodowy handel. Są konta powiernicze, escrow, na które się wpłaca, tak, wpłaca się tam pieniądze. Człowiek, który ma mi sprzedać tą ropę, wie, że już te środki są na tym banku, daje mi tą ropę, jak ropę ja dostanę, w tymi tankowcami dopłyną do mnie, ja daję znak do banku i te środki są uwalniane do tego klienta. Tak działa cały międzynarodowy handel. Jeżeli rozmawiamy o tym, że można było zarobić na tym, nie wiem, tam 20-30 milionów dolarów przy kwocie 250-300 milionów dolarów, to rozmawiamy o 10%. To przy takim ryzyku, to jest z punktu widzenia nawet finansowego, to jest kompletnie nieopłacalna operacja. Więc każdy sobie sam może odpowiedzieć.
1: No mógłbyś to wstęp do jakiejś większej operacji finansowej, która by dawała większe
2: Tylko pytanie zyski. Czyjej? No na pewno te pieniądze nie wróciły na konto, tylko siedzą u kogoś.
0: Jeśli mogę jeszcze na bazie tego przykładu jedną rzecz powiedzieć, bo jesteśmy teraz w takim momencie trudnym, na przykład został zbombardowany rurociąg w Arabii Saudyjskiej, co chyba sprawia, że dodatkowe będzie utrudnienie z tym, żeby ropa z Arabii Saudyjskiej do Orlenu docierała, to w ogóle jest szerszy temat dotyczący całego jakby takiego globalnego handlu i zagrożeń, które od wybuchu wojny na Ukrainie co najmniej od 4 lat po prostu już narastają, tak? To znaczy widać, że ryzyka takich dalekich łańcuchów dostaw rosną, to niektórzy nazywają ten proces deglobalizacją, i ryzyka pozyskiwania przez Polskę gazu, ropy, czy nawet węgla z różnych dalekich lokalizacji mogą rosnąć. Wydaje się, że w Europie tej zimy będzie potężny kryzys energetyczny znowu. 5 lat po wybuchu wojny na Ukrainie Europa znów znajduje się z powrotem w kryzysie energetycznym. To jest konsekwencja błędnych wyborów strategicznych, to jest konsekwencja polityki klimatycznej. I to jest przyczynek do dyskusji o tym. Ja nie wiem, czy panowie to uwierzycie i państwo, którzy nas słuchają, ale jeżeli chodzi o zasoby surowców energetycznych dla Unii Europejskiej, zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej zasoby pod ziemią, to węgiel brunatny i węgiel kamienny stanowi ponad 95%. Czyli jesteśmy kontynentem, który ma węgiel i nie bardzo ma cokolwiek innego. I od 25 lat prowadzimy politykę odejścia od węgla. No to jest eksperyment śmiały, pewnie będzie opisywany w książkach do historii, Eksperyment, który kończy się porażką. Porażką, którą obserwowaliśmy już w 2021, w 2022 roku i będziemy ją tej zimy obserwować po raz kolejny. A ona może mieć wymiar tragiczny. To znaczy, jeżeli zima będzie na Ukrainie mroźna, to skala tej porażki może być taka, że będą miliony uchodźców z Ukrainy na naszej granicy, a Europa nie będzie w stanie Ukrainy wesprzeć ani energetycznie, ani gazowo, bo sama nie będzie miała. Więc i to 5 lat po rozpoczęciu wojny, nie.
1: No miesiąca. Tak, tylko to jest konsekwencja nie tej wojny, która jest na Ukrainie, tylko to jest konsekwencja tego wszystkiego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, a teraz nad Morzem Czerwonym. To jest taka konsekwencja. Dlatego,
3: to jest skomplikowane. To jest skomplikowane, dlatego że ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili, bo ja mam taką wątpliwość, bo popatrzyłem na statystykę, czyli na to, ile procent zaopatrzenia w ropę i gaz mają ważne kraje światowe z regionu Zatoki Perskiej. I przede wszystkim jest tak, że faktycznie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone nie czerpią ropy naftowej ani gazu z rejonu Bliskiego Wschodu, w szczególności z Zatoki Perskiej, a już w szczególności przepływ statków przez Cieśninę Ormus nie jest istotny dla zaopatrzenia gospodarki amerykańskiej w węglowodory. Tak to można by chyba powiedzieć. Równocześnie jest tak, że jeżeli się popatrzy na te cyfry i przepływy, to się okazuje, że Ameryka, a właściwie obydwie Ameryki, w zasadzie są po prostu samowystarczalne w tej dziedzinie. To znaczy 60% mniej więcej importu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych jest z Kanady, reszta jest z Meksyku, jakieś ułamkowe ilości z innych źródeł, a w szczególności, jeżeli chodzi o bilans eksportu i importu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych, to on jest bliski zeru. A jeżeli się uwzględnia produkty naftowe, to po prostu Stany Zjednoczone mają bilans dodatni. W związku z tym takie proste tłumaczenie, że Ameryce zależy na Bliskim Wschodzie dlatego, że tam jest ropa naftowa, jest błędne. Jest błędne, a ono pokutuje. Ono pokutuje, bo rzeczywiście 30 lat temu w strategiach amerykańskich pisało się, że vital interest, czyli interesem zasadniczym amerykańskim jest wolność żeglugi w Zatoce Perskiej. Otóż ta wolność żeglugi się okazuje ważna w tej chwili politycznie, ale nie ekonomicznie. Jeżeli chodzi o Europę z kolei, to może, żeby już tego nie przedłużać, moich, że tak powiem, wykopalisk statystycznych, ale jeżeli chodzi o Polskę, to przy gazie ziemnym kwestia doprowadzenia do Polski skroplonego gazu z Kataru to jest 20% mniej więcej tego, co przechodzi do Polski przez terminal, przez gazoport w Świnoujściu i to jest około 10% zużycia rocznego gazu w Polsce. Czyli faktycznie rzecz biorąc, to jest do zagospodarowania, to znaczy to nie jest szok dla polskiej gospodarki. Trochę gorzej jest z ropą naftową, a w szczególności z kontraktami Orlenu, dlatego że mniej więcej połowa ropy naftowej, której potrzebuje Orlen, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, z Aramco. I to rzeczywiście ten rurociąg, który został uszkodzony i jest nieczynny w tej chwili, a ma wylot na Morzu Czerwonym, on rzeczywiście był źródłem dla Orlenu. W związku z tym Orlen w bliskiej perspektywie musi się martwić o to, jak to uzupełnić. Ale generalnie rzecz biorąc, takie przekonanie, że wojna na Bliskim Wschodzie, że problem Iranu na Bliskim Wschodzie to jest bezpośrednia przyczyna zwyżki cen benzyny na stacjach benzynowych. Panowie, ja stawiam tezę, że to nie jest do końca prawda, a na pewno związek nie jest wprost.
1: Znaczy nie dlatego rosną cena ropy, dlatego że jest wojna, tak, w Zatoce i dlatego, że
2: Wydaje mi się, że jednak to ma bezpośrednie przełożenie ze względu na...
3: Dziękuję za to. Tak.
2: Ze względu na to, że po prostu no, to może nas, tak jak pan minister tu opisał, nie do końca będzie dotyczyło z punktu widzenia na przykład gazu, jeśli chodzi o braki gazu. Tak, że no, gazu nam nie zabraknie, bo nie rozmawiamy o tym, że będzie tak zwany shortage gazu, brak gazu jest, tylko jest kwestia cen. No bo pytanie jest takie, ile innego rodzaju gazu i ropy, ile tego szło na przykład na wschód, do Chin, tak? Jeżeli to zostało odcięte, a Chiny nadal potrzebują, to oni wtedy zasysają z wszystkich innych możliwych źródeł i cena gazu na świecie, cena ropy na świecie momentalnie zaczyna rosnąć. Bo nawet jeżeli Stany, proszę zobaczyć, jak to jest powiązane, Stany, tak jak pan minister dobrze to opisał, nie potrzebują ropy z Bliskiego Wschodu. A jednak na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych ceny benzyny poszły potężnie do góry, tak? Bo jeżeli światowe rynki idą do góry, wszystkie rynki są tak powiązane teraz, wystarczy, że cena ze względu na to, że wysadzili jakiś rurociąg, to jeśli, nie wiem, tam 4% światowego zapotrzebowania na ropę, czy dostaw ropy szło przez ten ropociąg i już teraz nie pójdzie, no to jedne kraje muszą uzupełnić się, zaczynają ścigać po prostu. To jest ten problem.
3: To ja mam,
2: i to się przekłada właśnie na te ceny, tak?
3: Okay, bezpośrednio. Okej. A czy to nie jest przesłanka do myślenia jeszcze o innej sprawie w kategoriach strategicznych? Czy nie doprowadzi to, może doprowadzić, albo możesz grozić, to zależy od poglądów, podziałem rynku światowego.
0: O, ja chciałem w tej sprawie...
2: Może, tylko...
3: Bo to może prowokować myślenie w regionach czy krajach, tak, które mogą autarkicznie, tak, podejść do zaopatrzenia w surowce energetyczne, żeby się odizolować.
2: Tak, i to może być elementem w ogóle...
3: Niedaleko szukając, Norwegowie przecięli przepływ energii kablami energetycznymi łączącymi Norwegię z Unią Europejską, z Danią i Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że byli poddawani szokom cenowym z Europy u siebie.
2: Tak, tak samo tu. Przecież prezydent Rampung by wprowadzić na przykład zakaz eksportu tych produktów ropnych poza Stany Zjednoczone i momentalnie ceny w Stanach Zjednoczonych by spadły. Tak. I to jest możliwe. To oczywiście to są jeszcze lobby, jak to działa, ale tak, to może prowadzić w konsekwencji do tego politycznego pęknięcia takiego na świecie, regionalizacji dostaw, nie sprzedawania tylko dlatego, że ma droższy cen, tylko jako narzędzie, to co robił Putin w sumie, tak, w Europie, jak to rozgrywał, tak? No to może być takie narzędzie, oczywiście.
0: To pan Roman. Chciałem w zakresie tej regionalizacji. Niemcy już raz pociągnęli Polskę na skraj przepaści. Nie mówię tutaj o dalekiej przeszłości, bo wtedy to wiele razy, ale niedawnej przeszłości, czyli w 2022 roku, kiedy oni przeżywali swój szok gazowy i ceny energii u nich były horrendalne, to poprzez to właśnie, że jesteśmy, tak jak pan minister powiedział, połączeni, no to oni zaczynają importować z krajów ościennych i ciągną cenę energii w całej Europie. W Polsce wtedy ceny dochodziły do 2500 zł za megawattogodzinę, pamiętamy to. Tej zimy będzie podobnie. Pewnie nie będzie taka skala, daj Boże, tego zjawiska, natomiast będzie podobnie. To znaczy Niemcy znów będą powodowali horrendalne ceny i znów pociągną nasz rynek i będzie źle. Dlatego Norwegia racjonalnie po prostu odpięła się od tego i dziękuję bardzo. Ale na rynku ropy może stać się coś, co by podążyło za rynkiem gazu. Jeżeli chodzi o rynek gazu, w Stanach oczywiście nie podaje się ceny w euro, natomiast jakby to przeliczyć, w Europie jest modna cena za megawattogodzinę w euro. Gaz w Stanach Zjednoczonych kosztuje 8 euro, w Europie 80. To jest 10-krotna różnica w cenie, która wpływa na konkurencyjność gospodarki. Na gazie się produkuje na przykład nawozy azotowe, czyli amerykańscy rolnicy mają dostęp do nawozów produkowanych na gazie za 8 euro, europejscy rolnicy na gazie za 80 euro. To później przekłada się na koszty wszystkich produktów rolnych. I teraz rynek gazu jest posegmentowany. W Chinach to jest około 60 euro w tej chwili, tak? Czyli Stany Zjednoczone mają bardzo dużą preferencję. Tak jak tutaj pan minister powiedział, Amerykanie w zasadzie trochę ropy importują, trochę eksportują, w zasadzie są eksporterem netto. I jest możliwe, żeby Amerykanie jako jakby kraj, który nie potrzebuje de facto importu, powiedzieli, słuchajcie, my się izolujemy w ten czy inny sposób od waszych problemów z cieśniną tą, tamtą. Niestety to jest trochę tak, że Donald Trump to mówi. On to mówi od miesięcy, to znaczy mówi Europejczykom, no przywróćcie żeglowność tej cieśniny, ona nam nie jest potrzebna, tak? A teraz mamy problem z żeglownością drugiej cieśniny, więc to nie dąży w kierunku rozwiązania jednego problemu. Ale o co chodzi? Już naprawdę zmierzam do końca. W marcu, jak wybuchła wojna w Iranie, ropa w Stanach skoczyła do góry, ale była WTI tam 90, powiedzmy $2. W Europie była $12 droższa, a w Chinach była $36 droższa. Są trzy różne benchmarki. W Europie jest Brent, w Stanach WTI, na rynki azjatyckie to jest Dubaj, Oman. Jest potencjał do tego, żeby te benchmarki się rozjechały, żeby się okazało, że Europa ma ropę na przykład 50% droższą niż w Stanach Zjednoczonych. I chodzi o to, że ja bym powiedział, że jest potencjał, a nawet jest prawdopodobieństwo, że do takiej sytuacji w najbliższych latach dojdzie, że nie tylko będziemy mieli najdroższy na świecie gaz, ale będziemy mieli też najdroższą na świecie ropę. I w tym kontekście chcę zwrócić uwagę, że Chiny, które mają podobną bazę surowcową do Europy, czyli mają dużo węgla, mało ropy, mało gazu, oni postawili całą swoją gospodarkę na węglu. Samochód elektryczny w Chinach to jest samochód, który jeździ na węglu, bo energia jest produkowana z węgla i samochód tankuje tą energię i dzięki temu nie tankuje ropy. Europa ma ten węgiel.
1: Z źródeł energii w Chinach.
0: Dominujący wciąż jest węgiel i energetyka węglowa wciąż rośnie w Chinach. Energetyka, ta OZE i inne źródła energii dobudowują do tego, natomiast nie ma tak, że zastępują węgiel. I chodzi o to, że Europa w tym czasie robi coś odwrotnego, to znaczy mając bazę tylko i wyłącznie węglową, uzależnia się od importu wszystkiego naokoło. W czasie deglobalizacji i regionalizacji to będzie prowadzić dla Europy do szoków i do najgorszych rezultatów ze wszystkich kontynentów i konkurentów naszych gospodarczych.
1: Przyjmujemy to, co Szczepan Roman powiedział, ale jedno takie naiwne pytanie, no bo petrodolary, czyli krótko mówiąc, siła gospodarki amerykańskiej zależy od tego, że ropa jest kupowana za dolary na spółce, ta ropa właśnie z Zatoki Perskiej. I siła gospodarki, to, że Ameryka nie bankrutuje, to o tym mówiliśmy chyba w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich, dlaczego Ameryka sobie może na to pozwolić. To rozumiem, że przy takiej operacji przestanie obowiązywać dolar jako waluta międzynarodowa, a to wtedy będzie konsekwencja dla gospodarki amerykańskiej, europejskiej, chińskiej, dla całego świata.
2: Czy może dojść do tego, że dolar w pewnym momencie przestanie być walutą rezerwową świata, no ale ktoś musi tą walutę zastąpić. Bo waluty, czy są, nie wiem, słabe, czy mocne, no to są zawsze w odniesieniu do czegoś.
0: Z to widzimy, jak się kończy.
1: Dobra,
2: są w odniesieniu do czegoś, tak? Jak, nie wiem, rozmawiamy o złotym, to mówimy, no złoty jest mocny, silny, słaby, ale versus co? Versus euro, versus dolar, tak? I proszę zauważyć, że jak dzieją się jakiekolwiek zawirowania na świecie, polityczne, strategiczne, cokolwiek, to mimo wszystko tych historii różnych tam, że BRICS jest mocny, że tam chcą wyprzeć dolara, wszyscy uciekają do dolara. Mimo wszystko to jest potęga światowa i będzie przez najbliższe lata. To, co Szczepan nawet wspomniał tutaj, to nie chodzi tylko, ta cena jest 10 razy tańsza energii, to nie chodzi tylko o rolnictwo, oczywiście. Natomiast z punktu widzenia przyszłości, tu chodzi o centra danych, o moce obliczeniowe, które palą właśnie tylko i wyłącznie energię. Nie tylko do przeprocesowania, ale również do schłodzenia tego wszystkiego. No więc generalnie tutaj Stany Zjednoczone mają potężną przewagę i Europa nie jest w stanie ich na dobrą sprawę dogonić. Natomiast są takie zakusy i być może gdyby dolar nie był walutą rezerwową świata, z jednej strony Stanom Zjednoczonym też byłoby wygodniej. Niektórzy tak sugerują, że dolar by się wtedy dużo mocniej osłabił i eksport amerykański byłby jeszcze mocniejszy, import by im się nie opłacał, więc to jest powiązane wszystko. Natomiast na chwilę obecną ja nie widzę możliwości, żeby świat odszedł od dolara, bo czym go zastąpić? Euro, już były takie pomysły, przecież jak euro powstawało, nawet tam, nie wiem, 10-15 lat temu były też takie plany mocarstwowości, że euro będzie walutą rezerwową świata. No jakoś to nie chodzi. Dolar jest powszechny, był, jest i najprawdopodobniej przez następną dekadę albo jeszcze dłużej będzie, więc na dzień dzisiejszy ja nie widzę konkurenta, zwłaszcza, że nawet jeżeli rozmawiamy o tych krajach BRICS-ów, to proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Czy Rosja przyjęłaby juana do rozliczeń zamiast dolara? No raczej nie, bo oni chcą rubla. No ta Chiny by przyjęły rubla? No też nie. Brazylia by przyjęła rubla albo juana? No też nie. Iran by... I to jest problem, tak? To są, nie zapominajmy o problemach politycznych też, także te kraje BRICS-u to jest dobry taki nagłówkowy temat. Natomiast po pierwsze, te kraje nie leżą na południu, tak patrząc na globus i na półkulę, a po drugie politycznie one są tak podzielone, Indie, Chiny, Rosja, że tam nie ma możliwości dogadania się politycznie w jakimkolwiek celu, gdzie mogłyby same te wszystkie kraje wypchnąć jeden do góry jako lidera i on będzie tworzył walutę rezerwową. To jest nierealne.
1: No dobrze, ale to trochę, to jedno płyniemy tylko pod
0: zdanie,
1: prąd.
0: Jedno tylko zdanie. Ja chodzi, chodzi tylko o to, że ta regionalizacja ropy może się dokonać i nie zagrozić petrodolarowi. Cały handel może nadal być w dolarach, tylko będą po prostu różne ceny na różnych kontynentach. No, jedno z drugim nie jest związane, niestety dla nas.
1: No dobrze.
3: Ja myślę, że jeszcze może na zakończenie tego wątku,
1: nie zakończymy tego wątku,
3: można by powiedzieć tyle, przypomnieć po prostu, bo przecież to jest w sumie banalne, ale Europa, jak Szczepan Urman powiedział, ma swoje zasoby energetyczne w lwiej części w węglu i nie ma ropy wystarczającej ilości, a prawie śladowo ma trochę gazu, ale też niewystarczająco. To oznacza, że jeżeli nie chce być uzależniona Europa od tych, którzy to posiadają, i od sporów o te źródła, czy nawet wojen, no to po prostu musi tę energię produkować z tego, co ma, czyli z węgla, musi budować energetykę jądrową i to budować ją nie co 10 lat jeden reaktor, tylko rzeczywiście ją budować i uzupełnić to odnawialnymi źródłami, jeżeli to jest możliwe, ale te, które są zbudowane, chyba wystarczą na wiele, wiele dziesiątków lat w przód. W związku z tym raczej się skupić na tym, żeby odnowić ten park przemysłowy, który powinien istnieć dla produkcji energii z węgla i budować elektrownie atomowe.
1: Czyli wspólnota węgla i stali. Tak się zaczęła Unia
2: Węgla
1: Europejska.
2: I atomu. Węgla teraz my.
3: A teraz powinna być wspólnota węgla i atomu.
1: Ale stal też się przyda.
3: Stal też się przyda.
0: Jednym z problemów Europy jest to, że 50% mocy rafineryjnych zniknęło z Europy i od 1975 roku nie została w Europie wybudowana żadna duża rafineria. I teraz importujemy produkty rafineryjne zamiast importować ropę i oczywiście żadne emisje się nie zmniejszyły w związku z tym. No my mamy, być może niedługo się okaże, że Lotos to jest jedyna rafineria Saudi Aramco, która wciąż może eksportować. Przepraszam za żarcik, ale jeżeli chodzi o Europę,
1: no to jest tak, że... Nie śmiał, a to był żart. Bo ja cię nie śmiałem, bo nie zrozumiałem, ale zaczął pan minister się nie śmiał,
3: redaktor...
1: i drugi minister się nie śmiał.
2: Ja też nie zrozumiałem.
3: Pan redaktor nie wychodzi z roli prowokatora. To jest właśnie taka funkcja.
1: Prowokator.
0: W każdym razie Europa jest skazana w tej chwili na import nie tylko ropy, ale i produktów, ponieważ nie buduje rafinerii, nie ma, zamyka huty i tak dalej, i tak dalej. Ta cała deindustrializacja w tej chwili właśnie kończy się dla Europy tragedią. Dlatego, że wracamy do regionalizacji, okres globalizacji się zakończył, a okazuje się, że my nie mamy już u siebie przemysłu, bo wszystko zostało wyeksportowane razem z emisjami.
1: Ale rozumiem, że teraz taki, jakbyśmy mieli rząd taki, który naprawdę chce rządzić i naprawdę by chciałby, żeby w Polsce było, żeby jakoś Polska przetrwała całe te kryzysy.
2: To nie, jakoś. Żeby się wzmocniła. Mamy rząd, który chce jakoś, no.
1: A, żeby się wzmocniła, dobrze, żeby się wzmocniła. To dzisiaj podjęto decyzję na temat tego, że należy przywrócić, nie wiem, kopalnie węgla, zacząć otwierać z powrotem te, które są, wzmacniać i budować te elektrownie, o których mówił pan minister Naimski, nie wiem, półtora roku temu, w czasie któregoś naszego spotkania Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, 6 elektrowni węglowych czerpiących z pokładów węgla na Lubelszczyźnie. Taki był plan. Z tego planu na razie nie ruszyliśmy, ale rozumiem, że to jest jedyna racjonalna odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
3: Tak powinno być. Polska powinna rzeczywiście być uodporniona na ideologiczne instrukcje dotyczące walki z klimatem, dekarbonizacji i tym podobnych rzeczy. To jest po prostu mordercze. Nie tylko dla Polski, bo dla Polski jest, ale dla Europy. I rzeczywiście sytuacja, w której ta przemiana świata, czy geopolitycznych, czy geogospodarczych układów w świecie następuje. Przecież to wszyscy widzimy, niektórzy nawet próbują to analizować. No to trzeba wyciągać wnioski. Okazuje się, że Europa pozostanie biednym półwyspem, który będzie skazany na uzależnienie od świata całego zewnętrznego i temu warto przeciwdziałać, a w szczególności w Polsce.
1: A chciałem powiedzieć, że nasza rozmowa, płyniemy trochę pod prąd, tak? No bo generalnie teza jest taka w mediach i w świecie polityki, że oto Donald Trump rozpoczął wojnę z Iranem, przegrywa wojnę, wtrącili się teraz Huti, Jemeńczycy, którzy pokazali, że potrafią przeszkodzić w eksporcie ropy Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska okazała się bezradna wobec, no wobec organizacji nie posiada, organizmu, to jest organizm, który nie posiada własnego państwa, Huti, prawda? Bo nie posiadają własnego państwa, są zapleczem jakimś irańskich rewolucjonistów. No więc teza jest taka, że za chwilę Donald Trump przegra wybory w Stanach Zjednoczonych, za chwilę się zacznie odejście w ogóle od strategii Trumpa, a my mówimy o tym, że Trump geopolitycznie zmienia konstrukcję świata, że być może Ameryka i Stany Zjednoczone na tym całym bałaganie wyjdą nie na minusie, tylko przeciwnie, będą mieli tańszą energię niż Europejczycy, tańszą energię niż Chińczycy i tak na dobrą sprawę Trump będzie prezydentem zwycięskim.
2: Czy wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jest prezydent Trump, czy jest inny prezydent, byłby inny prezydent, czy będzie inny prezydent, strategia Stanów Zjednoczonych w dużej mierze jest stała i uderzenie na Iran i pozbycie się, próba pozbycia się broni atomowej, którą oni mieli, byli blisko już tak jakby użycia i eksploracji, czy wykorzystania, nazwijmy to, poprzez rakiety, czy być może nawet pojawiały się spekulacje, że można ją przetransportować, nie wiem, na statku, który by wpłynął do Nowego Jorku i tam detonować. Więc zakładam, że te działania to nie polegają tylko na to, że prezydent Trump się obudził pewnego dnia i mówi, dobra, walimy w Iran, tak? To oczywiście jego styl wypowiedzi, jego styl bycia, trochę takiego showmana, którym gdzieś, no był przecież całe życie w mediach się obracał, jest czasami specyficzny, dla niektórych osób niezrozumiały, bo jest inny, nazwijmy to, niż do tej pory w dyplomacji, czy przyzwyczailiśmy się do tego, nie znaczy, że jest nieskuteczny, tak? Natomiast ja uważam, że Stany Zjednoczone jednak mają ten core, który gdzieś tam w tym państwie jest i te interesy są realizowane niezależnie od tego, czy jest prezydent Trump, czy nie. W tej kwestii strategicznej. Tam inne rzeczy, niuanse pewnie jakieś, tak, nie wiem, tam 5000 damy, jak wygramy wybory połówkowe, czy coś, to może inny prezydent tego nie powiedział, ale to są didaskalia. Natomiast w tych głównych rzeczach interesy Stanów Zjednoczonych są od wielu lat. Ja pamiętam, jak w 2022 roku byłem jeszcze jako, będąc w rządzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozmawiałem o wyrzuceniu Rosji z G20 i wprowadzeniu Polski w to miejsce z Giną Raimondo. I wtedy ja całą historię powiedziałem, że to fajnie będzie pokazanie, że przez 35 lat, mając demokrację, wolny rynek, wprowadzając reformy świata zachodniego, będąc w Unii Europejskiej, w NATO, my od kraju, który miał gospodarkę centralnie planowaną, komunistycznie, tak jak Ukraina wtedy była na podobnym poziomie, przez te 35 lat wprowadzając te sukcesy, mamy sukces. I to będzie kropką nad i, pokazujecie wejście Polski do G20, najlepszym przykładem wszystkich innych krajach, że w ten sposób picie, będziecie bogaci, zamiast wysyłać nam wojsko. I mi się to bardzo spodobało, miała to przekazać Bidenowi. Natomiast jej zastępca powiedział jedną rzecz, Piotr. Ale gdyby się okazało, że nie da się Rosji walić z G20, bo tam są Indie, tam są Chiny, mogą być przeciwni, nie ma procedury wyrzucania kraju z G20. Czy wy bylibyście zainteresowani, gdyby Stany Zjednoczone wyszły z G20 i założyły osobną organizację z wami, z innymi krajami? Ja mówię, że oczywiście. No ale to już wtedy pokazuje, że oni już wtedy prognozowali, a to był jeszcze prezydent Biden, o tym, że następuje rozłamanie geopolityczne świata.
3: Tak.
2: Bo w 2022 roku, jeszcze przed wojną na Ukrainie, bo G20 powstało po 2008 roku jako taka reakcja na kryzys finansowy, gospodarczy. Tam u nas się o tym nie mówi, ale jednym z najważniejszych elementów G20 jest FSB, Financial Stability Board, o którym się decyduje odnośnie nowych regulacji w sektorze finansowym, czy to bankach, czy w sektorze tak zwanym buy side i tego typu rzeczy. No ale jeżeli dochodzi do tego rozłamu geopolitycznego i pewnego izolacjonizmu, to G20 traci na znaczeniu. To oni już w 2020 roku za prezydenta Bidena o tym mówili, to wiedzieli, tak? No więc to nie jest tak, że prezydent Trump przyszedł i rozwalił świat. Także to...
3: Nie. I to jest, i to, co jest w ostatniej wersji Trumpowej, można powiedzieć, tak, wersji strategii Stanów Zjednoczonych napisane prosto i jasno, no jest tego kontynuacją. Skupienie uwagi na obydwu Amerykach i tak naprawdę odejście od... no to się zdaje się tak nazywa, tak, unipolarnego obrazu świata, czy organizacji świata, na rzecz kilku bądź wielu centrów, które no jakoś tam równowagę będą utrzymywały, a to jakoś to się okaże w praktyce, jak to będzie strukturą ujęte.
2: I
3: no
2: problem jest, będzie, bo to będą takie, można sobie wyobrazić to jako, nie wiem, 2-3 potężne płyty tektoniczne. I najgorzej będą miały kraje, które będą na zwarciu tych płyt tektonicznych, bo będą przechodziły raz tu i tarcia będą się odbywały właśnie w taki. I dla nas interesem Polski strategicznym powinno być wsunąć się na tą jedną płytę, żeby nie być przy brzegu, bo tam będą dochodziły do tarć. Tak obrazowo, żeby to zrozumieć.
1: Nie, na którą płytę i czy wsunięcie na tą płytę to jest tożsame z twierdzeniem, że baza wojsk amerykańskich w Polsce da nam to poczucie stabilności. I skąd w ogóle mamy taką myśl, że Amerykanie będą chcieli utrzymać stabilność poprzez bazę wojsk amerykańskich tutaj na zachodzie naszego pięknego kraju?
3: Poruszamy się tutaj, myślę, między między polityką w sensie tradycyjnej polityki zachodniej, tak to bym określił, a praktyką i symboliką także. Dlatego, że baza amerykańska w Polsce to jest rzecz absolutnie praktyczna, to znaczy stała baza amerykańska, gdzie są amerykańscy żołnierze, gdzie są amerykańskie rodziny, gdzie jest 10 tysięcy czy 15 tysięcy, czy ile tam tych, prawda, żołnierzy będzie mogło być. To jest sytuacja, w której w szczególności jeżeli to jest stała baza, no każdy rząd amerykański, każda administracja amerykańska i każdy Amerykanin, do którego ta informacja dotrze, będą uważali, że to jest ważne. Że to jest ważne dla Ameryki miejsce. I to jest, ale odnosząc się do tego, co Piotr Nowak powiedział o tych płytach tektonicznych, gdzie się znaleźć, no można powiedzieć, że Europa jest w sytuacji takiej, że no, być może w przewidywalnym czasie będzie w praktyce wybierać, do której płyty chce dołączać, czy być włączona, czy to będzie płyta amerykańska, czy to będzie płyta rosyjska, bo taka jest alternatywa. A dla Polski w szczególności, czy dla krajów w ogóle rzeczywiście granicznych, czyli począwszy od Finlandii, a kończąc na Turcji, prawda? To będzie pytanie egzystencjalne. To znaczy, czy się, no bo jeżeli Europa jako taka zdecyduje, a Ameryka się na to zgodzi, że dołącza się do rosyjskiej płyty tektonicznej, no to można powiedzieć, że perspektywy dla tego regionu, który wie, czym jest Rosja i czym są rosyjskie imperialne plany i strategie, to jest dramatyczne. Ale jest szansa i nad tym warto pracować, nie tylko się zastanawiać, ale pracować, żeby tę transatlantycką możliwość współpracy, czyli utrzymania no, Zachodu, jak to żeśmy definiowali przez dziesięciolecia, jako spójnej przestrzeni, bo już nawet nie powiem, tylko spójnej przestrzeni cywilizacyjnej, gospodarczej, no żeby to utrzymywać, żeby to było dla wszystkich ważne. To są pewnego rodzaju też i bardzo praktyczne rzeczy. Trzeba było rosyjskiego drona, żeby spadł już, nie wiem, w Dreźnie czy w Lipsku, żeby w opinii publicznej niemieckiej zaczęto dyskutować o Rosji jako o zagrożeniu. No to może jak spadnie tych dronów jeszcze kilka, to może będzie to wpływało także trochę na niemiecką politykę, czy francuską politykę, jeżeli on doleci do Paryża.
1: No dobrze, ale jak mamy w takim razie traktować informację o tym, że nie wiem, kto to jest, syn, wnuk Donalda Trumpa był na tej wyspie, miał wesele, zapłacone to było przez oligarchę rosyjskiego, który jest bliską osobą Władimira Putina, jest szefem związku bokserskiego w Rosji, no to patrzymy na pewien rodzaj, no taki dziwny świat Donalda Trumpa. Czy on na pewno jest tu, a nie tam? Może jest jeszcze gdzie indziej? Może jest kosmitą w ogóle?
0: On na pewno rozmawia z Rosją z pozycji podmiotowej. Europa tej pozycji nie do końca ma, dlatego że nie bazuje na własnych surowcach, w związku z czym Europa rozmawia z każdym z pozycji petenta. Z Chinami z pozycji petenta, z Rosją z pozycji petenta, ze Stanami Zjednoczonymi z pozycji petenta. No jak się nie ma swojego bezpieczeństwa i swojej bazy, to się jest petentem po prostu.
3: To jest, myślę, trafne ujęcie tego problemu. Rzeczywiście Ameryka jest podmiotowo zachowującym się czynnikiem geostrategicznym. Europa taka nie jest. To jest kłopot, bo jesteśmy przecież w Europie i nie zmienimy tego położenia, ale powinniśmy my w Polsce rzeczywiście zachowywać się podmiotowo, przekonywać, robić to, co dla Polski jest ważne, też w tej Europie, która znajduje się rzeczywiście na równi pochyłej w tej chwili. No trudno, tak to wygląda.
2: Ale z drugiej strony rozumiem,
1: Piotr Nowak.
2: Rozumiem z jednej strony to oburzenie, znaczy z naszego punktu widzenia, czy media próbują tą narrację, no ale z punktu widzenia prezydenta Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, no to co? Przecież Rosja im de facto nie zagraża. Rosja, no oni mają wiele wspólnego, przecież inwestycje, które chcą robić Rosjanie, czy razem z Rosją chcą robić, a ja nie wiem, gdzie firmę prowadzi ten człowiek, który sponsorował to. Może on prowadzi firmę w Stanach Zjednoczonych, jest Rosjaninem, oczywiście, mówi, że bliskiego współpracownika, czy zaufanego człowieka Putina. No dobrze, no ale to my się tym oburzamy, bo nas to dotyczy, jesteśmy oburzeni, widzimy, co Rosja robi. No ale Stany Zjednoczone od lat pokazywały, że ich interesy są najważniejsze, reszta to są znowu didaskalia. No, zejdźmy na ziemię do realnego takiego tych spraw, jak one wyglądają. No ale my się tym oburzamy. No to tak samo możemy się oburzać, że przecież dlaczego u nas tak jest, że przecież mamy bank, który należy do Niemców, a finansował całkowicie kampanię partii opozycyjnej, która teraz rządzi, tak? No, to Niemcy finansowały, no to jest dokładnie to samo, tak? No i co? Jest cisza. No więc tam sponsorował ruski jakieś wesele komuś, a tu sponsorował bank, który działa w Polsce, ale rzeczywistym beneficjentem jest bank niemiecki, którego rząd niemiecki miał większość udziałów jeszcze niedawno. Sponsorował, finansował kredytem partię polityczną. Czy komuś to przeszkadzało? No nie, no i tak samo to działa tam. No więc...
3: Mnie przeszkadzało.
2: No oczywiście. Mnie też, tylko sytuacja jest taka, no i co? No i nic, tak? Nikomu to de facto konsekwencji żadnych z tego nie ma. No tak samo tam, no. My patrzymy przez nasz pryzmat i to jest...
3: Może to można inaczej powiedzieć, w zasadzie to samo. To znaczy, są pewne zachowania polityczne czy gospodarcze, które w Polsce uważamy za absurdalne albo niekorzystne dla Polski, ale podejmowane są poza Polską. Nie mamy na to wpływu, albo mamy na to wpływ bardzo umiarkowany. Taki jest świat. Można by powiedzieć, takie jest życie. Ważne, żebyśmy my zachowywali się zgodnie z naszymi interesami. I jeżeli będziemy to konsekwentnie robili, to przynajmniej będziemy szanowani przez partnerów zagranicznych.
2: Tak.
3: Bo oni tak robią. Oni szanują tylko tych, którzy dbają o siebie.
2: Nie można wykorzystywać interesu Polski dla wewnętrznych celów politycznych czy prywatnych, co nieraz niestety u nas jest robione i wtedy taki kraj nie jest kompletnie szanowany.
1: Jeszcze pan milczy.
2: No bo załamał się.
0: No nie, no jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Niestety powiedzenie umiesz liczyć, licz na siebie będzie coraz bardziej w modzie, a my nie umiemy liczyć na siebie. My tak naprawdę powiedziałbym, że Polska jest w dużo lepszej sytuacji niż Europa Zachodnia, w szczególności niż Niemcy. To widać po tym, w jakim stopniu są zapełnione nasze magazyny gazu, a w jakim stopniu są zapełnione niemieckie magazyny gazu. I tak naprawdę bądź co bądź, jest pozytywna prawda, rzadko mówię coś pozytywnego, ale powiem, że najwyraźniej państwo polskie jeszcze ma takie struktury, które w całym tym szaleństwie dbają o nasz interes. Mamy zabezpieczone te dostawy tego gazu ziemnego. Mamy energetykę węglową jeszcze w dość dobrym stanie. W latach 2005-2020 zostało zbudowanych 8 wysokosprawnych bloków energetycznych, węglowych, bardzo dużych, które dzisiaj są fundamentem energetyki i które będą fundamentem naszego bezpieczeństwa tej zimy. W związku z czym na wielu polach jesteśmy w lepszej sytuacji, natomiast w złej sytuacji jesteśmy pod kątem kierunków, których, a raczej braku kierunków, które w tej chwili ma państwo polskie. Nie szykujemy się, tak przynajmniej mi się wydaje, że nie szykujemy się ani na kryzys, realnie się nie szykujemy, ani na kryzys bezpieczeństwa, ani na kryzys humanitarny, z którym możemy mieć do czynienia, który do nas po prostu z Ukrainy może zapukać tej zimy, ani realnie się nie szykujemy na właśnie te szoki energetyczne, żeby wracać do swoich zasobów i dbać o bezpieczeństwo, więc my na szczęście odziedziczyliśmy jakby w spadku na ten moment sytuacja, która nie jest aż tak tragiczna, natomiast zagrożeń jest bardzo dużo, a my tracimy czas. I to jest poważny problem, dlatego że ta zima będzie w zasadzie, no, to co się w tej chwili szykuje, myślę, że to co widzieliśmy na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, w zakresie metali ziem rzadkich, tak? Chińczycy przez 30, prawie 40 lat realizowali pewną strategię i w pewnym momencie cyk, domknęli. Okazało się, że na tych metalach ziem rzadkich stoi cały nowoczesny świat, a oni mają 90% rafinacji i wszyscy są uzależnieni od Chin, tak? Podobnie Putin, ja miałem nawet takie przemyślenie, że z punktu widzenia Putina Nord Stream był dobry w obu scenariuszach. Nord Stream był dobry jako rurociąg, który działa i uzależnia Europę od Rosji. I Nord Stream był dobry jako rurociąg, który padł ofiarą sabotażu, a dla Europy był tak ważny, że wpędził Europę w kilka lat kryzysu energetycznego, bo nie da się go zastąpić. Czyli decyzja Niemiec, żeby się tak uzależnić, była w zasadzie dla Rosji prawie równo dobra. I teraz to, co się dzieje na Ukrainie, czyli energetyka ta niejądrowa jest praktycznie zniszczona. Elektrociepłownie zniszczone. W tej chwili te drony rakietowe uderzają na stacje benzynowe. Z tego, co słyszałem, mamy w tym roku bodajże zniszczonych już 300 lokomotyw. Więc uderzają w logistykę. Jeżeli warunki będą sprzyjające dla Rosji, czyli minus 15, minus 20 na Ukrainie, okaże się, że ich system po prostu załamie się od strony wydolności i miliony ludzi będą szukać schronienia będą szukać ciepła, będą być może zamarzać po prostu w nocy gdzieś na ulicy albo w pomieszczeniach, w których będzie minus 12. Nie będą mieli paliwa, żeby samochodami uciekać i nie będą mieli pociągu, żeby pociągami uciekać. Oprócz tego, że na przykład system energetyczny się załamie i te pociągi nie będą miały trakcji, tak? I to jest coś, co się może realnie wydarzyć tej zimy. I Europa nie jest na to przygotowana, dlatego że Europa podejmowała, czyli Putin się przygotował i zorkiestrował sobie to tak, żeby do tej sytuacji realnie doprowadzić i robi z każdej strony świadome ruchy, które mają tą sytuację wywołać, a myśmy się nie przygotowali, żeby tej sytuacji zapobiec, bo Europa po prostu nie działa strategicznie. Nie ma myśli strategicznej, jakby myśl strategiczna Europy jest jedną wielką pustką.
1: A nie Polska.
0: No Polska miała pewne światłe elementy na szczęście, ale znaczy, inne...
2: Bo nie ma Europy, tak? W sensie, no nie ma, tak Szczepan mówi tu Europa, ale nie ma Europy, no kto w Europie? To jest w Unii 27 krajów, a sama Europa ze 43 kraje, różne narodowości, różne języki, różne zaszłości, każdy kraj rządzony jest przez polityków, którzy ma ambicje polityczne i zachowuje się, my narzekamy na naszych polityków, no ale w innych krajach jest podobnie, politycy mają podobny styl myślenia i funkcjonowania. I też żaden kraj, nie wiem, Niemcy nie zgodzą się, żeby Francja była liderem, Francja nie zgodzi się, żeby Niemcy, Włosi mają ambicje, mają rozbieżne interesy. No i też spójrzmy na to w inny sposób. Niemcy czy Francja nawet, tak? A czym oni mają się przejmować? No tak samo jak my się niespecjalnie przejmujemy wojną w Iranie i tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście widzimy to na stacjach benzynowych, no ale nie boimy się z takiego punktu, że śledzimy te informacje tak, jak my tutaj śledzimy, bo jakiś dron wleci do nas, coś się dzieje, tak? To mamy wojnę przy naszej granicy.

0: zaakceptowana, uwewnętrzniona, można powiedzieć, w Niemczech i w Rosji, kontynentalnego porozumienia niemiecko-rosyjskiego. I przy braku innych pomysłów, bo trzeba się zgodzić, że innych pomysłów w zasadzie nie ma, ten jeden jest zawsze żywy.
1: No tak,
2: to jest, ale jest, mówi go głośno.
0: To jest kwestia, no, bardzo poważna. Przełożenie na praktykę tej mentalnej osi, bo ta mentalna oś istnieje.
1: Tak.
0: Przełożenie jej na praktykę może być praktycznie dla Polski, ale też i dla całej Europy, skutkiem na kilkadziesiąt lat.
1: Tak, no i ten, wiesz, ten słynny list, o którym już zapomnieliśmy, a Putin się nie wycofał tych żądań wysłanych do Bidena w grudniu 2021 roku przed wybuchem wojny, tak? Powrót wpływów rosyjskich do tego, co było przed przyjęciem krajów do NATO. On się z tego nie wycofał. Nie. I uświadom...
2: Więcej wręcz za każdym razem to jest podtrzymywane, tak, że to jest punkt.
1: I to, co pan minister powiedział, musimy się również zgodzić z tym. Oczywiście ja rozumiem, że to, co teraz powiem, to nie wiem, nasi przedsiębiorcy czy społeczeństwo, które sobie podróżuje, nie wiem, do Niemiec, do Francji, może mieć inne odczucia, ale na szczeblu politycznym, jak się rozmawia z elitami, to oni nie traktują naszego regionu jako tej samej cywilizacji. I my jesteśmy ten
0: jedni
1: region...
0: I drudzy zresztą.
1: Tak, Rosja i Niemcy, i Francja, tak, nie traktują nas jako tej samej cywilizacji. My jesteśmy dla nich po prostu jakimś buforem, który może być przerzucany jak żeton. I z tym się trzeba pogodzić i spojrzeć na działania tych krajów w taki sposób i wtedy wiele rzeczy robi się bardziej oczywistych.
2: W tym kontekście ta baza amerykańska,
0: no i się okazuje, że nie mamy czasu.
2: Amerykańska, tak. Może jest
1: czasu
2: dobrym
1: i rząd,
2: pomysłem.
1: Który rozwalił budżet i finanse.
3: Jest dobrym pomysłem, tylko czy Donald Trump chce go zrealizować, albo ci, którzy będą kontynuować.
1: Tylko żeby ta baza była bliżej Bugu, a nie Odry.
3: Ale będzie bliżej Odry, bo tam jest...
2: W odwodzie strategicznym.
3: To tam jest bezpieczniej, no po co się narażać. Panie ministrze, ale wiesz co? Nie, bo to jest tak, że to jest prawda. Oś, nie, Berlin, Moskwa jako wyjście geopolityczne dla Niemiec i chęć Rosji zawsze żywe, ale to, co powiedział Szczepan Ruman zresztą na temat możliwego kryzysu humanitarnego. To jest coś takiego, co nie wiem, czy do panów i panów przekonuje, że coś takiego może się zdarzyć i to tej zimy, panie ministrze?
0: Nie można wykluczyć takiego dramatycznego rozwoju zdarzeń. Myślę, że nie można wykluczyć. Można mieć jednakże nadzieję na to, że to się nie stanie. Ukraina w wojnie przeżyła 4 zimy, tak? To jest 5. zima w tej chwili, która idzie. Co można powiedzieć? No, trzeba...
1: Ja się zgodzę z tym, co Szczepan mówi. Uważam, że ryzyko jest chyba największe, jakie do tej pory było. Ja byłem w Kijowie w grudniu. Znaczy, no, jestem często, ale w grudniu byłem zeszłego roku, w połowie grudnia i ten obraz był wtedy ponury, bo już wtedy Rosja atakowała sieci energetyczne i elektrownie i ciepłownie i wtedy już był problem, że było bardzo ciemno w Kijowie, co chwilę chodziły agregaty, ludzie byli na skraju wytrzymałości i wtedy jeszcze Rosja, po pierwsze Ukraina dysponowała tymi rakietami do Patriotów, więc w miarę efektywnie zestrzeliwała całą balistykę, plus drony, które były wystrzeliwane z Rosji na Ukrainę, były zestrzeliwane bardzo skutecznie. Natomiast teraz co się zmieniło? Zmieniło się to, że nie posiadają rakiet do Patriotu, więc te uderzenia balistycznych rakiet są praktycznie bardzo skuteczne. Wtedy na przykład na 10, które leciały na Kijów, 8-9 było zestrzeliwanych, teraz praktycznie 10 dochodzi i zmieniła się generacja dronów. Wtedy skuteczność zestrzeliwania dronów była 90 parę procent, teraz jest bardzo niska, ponieważ udoskonalono te drony i mają silnik odrzutowy, co jest trudne do zestrzelenia. I nawet nie potrzebujemy mrozu, ale społeczeństwo już jest na granicy takiego zmęczenia przez to, że od jakichś 2 tygodni Rosjanie zmienili taktykę. Wcześniej to było tak, że były wysyłane, nie wiem, 500 dronów w nocy i tam ileś rakiet. 2-3 dni spokoju. I tak, takimi szło, takimi sekwencjami, gdzie ludzie nawet nie schodzili do schronów, bo te drony, nawet 500 dronów, to raptem tam, nie wiem, 10-20 doszło celów, reszta to gdzieś tam zestrzelone czasami coś uderzyło, więc się tym nie przejmowali. Natomiast teraz Rosjanie strzelają po 2-3 drony, co 2-3 godziny, drony, które

0: dochodzą również do celów, bo są te odrzutowe drony, więc społeczeństwo ma kilka alarmów w ciągu dnia, realnie się boi, bo te drony nie idą tylko w infrastrukturę, ale uderzają również w budynki mieszkalne już jako cel, a nie jako zestrzelony dron, który gdzieś tam uderzył niechcąco, więc są bardzo zmęczeni, to samo się dzieje w nocy. Dokładając do tego mróz i to wszystko, gdyby to się ziścił, ten scenariusz mroźnej zimy, to tam będzie kryzys humanitarny. To z tym się trzeba
1: pogodzić. Można jeszcze zwrócić może uwagę na coś, co jakoś tak przeszło, jakby z innego powodu było zauważone. Rosjanie właściwie pierwszy raz w sposób spektakularny uderzyli w linię komunikacyjną tuż przy granicy zachodniej. I to zrobili to naprawdę propagandowo w sposób przemyślany, dlatego że jeżeli postraszyli dyplomatów zachodnich, którzy akurat tam się znaleźli, no to przecież było wiadomo, że oni tam są, prawda? Tak. Znaczy przynajmniej w Moskwie było wiadomo, w Warszawie nie, ale w Moskwie było wiadomo, że oni tam są. Zrobiono to w taki sposób, nie wiem, czy to na tyle precyzyjne są te jest ta broń rosyjska, no ale w każdym razie okazało się, że było to w celu zastraszenia, a nie zabicia jeszcze w tym momencie. Ale zastanawialiśmy się już 4 lata temu nad tym, dlaczego to jest tak, że jak to się dzieje, że Rosjanom nie udaje się zakłócić komunikacji między Zachodem, czyli Polską i Kijowem. No to mamy sygnał, że być może nabyli takiej zdolności.
0: Tak, ale oni, bo tu jest takie fizyczne zastraszenie, natomiast no nie zapominajmy, że Rosja już sobie, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, poczynała bez problemów, bo przecież była kwestia Skripala, czyli Litwinienki, których zabili, Skripala im się nie udało, ale Litwinienkę zabili przecież w centrum Londynu, no i teraz przez Londyn przetoczała się, nie wiem czy teraz się przetacza, ale no, mówimy o lipcu, sierpniu, fala pożarów, które były w samym Londynie, w strategicznych miejscach, które no były podpaleniami. O tym się u nas w mediach nie mówiło, natomiast w Londynie było bardzo o tym głośno i to było spektakularne, więc i oczywiście Rosja otwarcie grozi przecież Wielkiej Brytanii, otwarcie mówią, że będą niszczyli cele brytyjskie na Ukrainie, a nawet być może fabryki na terenie Wielkiej Brytanii, więc już jest otwarta wojna. To samo przecież dochodziło do morderstw w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Słyszeliśmy jakieś, nie wiem, rok temu była próba zamachu nieudana na prezesa Rheinmetallu, no więc to wszystko przecież robili Rosjanie, więc oni sobie pozwalają na to, natomiast miałkość i brak odpowiedzi elit rządzących Unią Europejską, czy poszczególnie tymi krajami, jest no, niepokojący, bo Putin rozumie tylko język siły.
2: I w ramach tego języka...
3: Czyli język, którym posługuje się Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych.
2: Tak, że w ciągu 6 tygodni pokonamy Rosję. To było wybitne wystąpienie naszego ministra. Ale powiem co innego, że ta oferta ze strony Rosji, bo w ramach tego języka siły jest kij i marchewka. I no wyobrażam sobie taką sytuację. Ona w zasadzie myślę, że jest dosyć pewna, że wystąpi. To znaczy kryzys energetyczny na Ukrainie. To, czy on się przełoży na kryzys humanitarny, to zależy w dużej mierze od pogody. Putin jakby trzyma kciuki za srogą zimę. Kryzys energetyczny w Europie, horrendalne ceny gazu. I Putin mówi, no słuchajcie, jeżeli tylko ten Zełenski już pójdzie sobie, powstanie jakiś tam rząd kolaboracyjny na Ukrainie, dogadamy się, że te 4 obwody, które włączone, to są włączone do Rosji z Krymem, a na tym pozostałym tym to jest takie państwo ukraińskie, prawda, przyjazne, to dzielni inżynierowie Rosatomu są w stanie bardzo szybko przywrócić prąd z Enerhodaru na pełnej mocy, największa elektrownia jądrowa i zasili Ukrainę i uratuje Ukrainę, a inni dzielni inżynierowie są w stanie przywrócić transport gazu jedną z nitek Nord Stream, bo widzimy, że ona jeszcze dyszy, i zaradzić kryzysowi gazowemu w Europie, więc w zasadzie trzeba po prostu tylko ustąpić. Przyjąć te żądania z listopada 2021 i wszystko zostanie rozwiązane. I niestety jakby elity europejskie, skoro realnie nie tworzą sobie opcji, żeby w inny sposób sobie z tym radzić, na przykład przywrócić tanie elektrownie węglowe do sieci i znieść ETS, co by zaradziło dużej części tych problemów, to mogą stanąć wobec bardzo dużej pokusy, że no ta oferta Putina jest w zasadzie taka...
1: Znaczy ja myślę, że tak powiem, pamięć historyczna może nam czasem pomagać w analizie. Na początku 80-tych lat była kwestia rozmieszczenia rakiet amerykańskich w Europie. To była jeszcze wtedy zimna wojna, to dla słuchaczy, którzy jeszcze wtedy się nie urodzili. I w całej Europie Zachodniej były organizowane demonstracje przeciwko instalacji tych rakiet, demonstracje pokojowe. Walka o pokój przybierała rozmiary kilkudziesięciotysięcznych manifestacji. W jednym kraju, to trzeba przyznać, zostało później ex post udowodnione, że te demonstracje i ten ruch pokojowy w Danii był organizowany przez agenturę sowiecką. I kiedy dzisiaj się zastanawiamy, jak tak naprawdę zorganizowany jest ten ruch ekologiczny, prośrodowiskowy, który ma utrzymać Europę na kursie tej samobójczej strategii klimatyczno-energetycznej, to znowu, nie w całej Europie się to daje zobaczyć, ale w Mecklenburgii akurat udało się zobaczyć, że finansowana przez Gazprom organizacja proekologiczna była z instytucją propagującą uzależnienie Niemiec od gazu. I wydaje się, że utrzymanie tej, jak mówię, samobójczej strategii gospodarczo-politycznej w Europie jest celem taktycznym Rosjan. Rosjanie chcą utrzymać Europę w takim klinczu, który prowadzi do osłabienia w taki sposób, że to, co Szczepan Ruban powiedział, te propozycje, te marchewki, które będą leżały na stole, będą chętnie chrupane.
3: I takim akcentem kończymy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, czy coś jeszcze dodamy? Piotr Nowak?
0: Nie, nie mam nic do dodania.
3: Bardzo serdecznie
0: dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Szczepan Ruban? Ja już dużo powiedziałem, tak. Piotr Naimski?
1: I ja już nie.
3: I Krzysztof Skowroński. Usłyszymy się i zobaczymy za tydzień, we wtorek, a na kanale YouTube będziemy wtedy, kiedy? Będziemy.
1: A nie w sobotę?
3: Nie, jutro. Jutro.
1: Dobrze.
3: Spoiler.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Witam Państwa po raz pierwszy w Prawodajni po wakacjach, Jakub Pilarek z tej strony, a moim i Państwa gościem jest pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem oraz członek Stowarzyszenia Veritas et Ius Służby Narodowi, tak?
3: Dobrze? Zgadza się, dzień dobry Państwu.
2: Pani prokurator, no na początek zapytam chyba jednak o sprawy związane w jakiś sposób z Zonda Krypto. A mianowicie Stowarzyszenie Ad Vocem dzisiaj, przed chwilą w zasadzie, poinformowało w mediach społecznościowych o skierowaniu zawiadomienia w związku z wypowiedzeniem, w związku z cytowaniem przez premiera w Sejmie fragmentu, no, jakichś świadectw. Ja nie wiem, czy to były zeznania, czy wyjaśnienia, czyli czy wypowiadał to, czy wypowiadała to osoba podejrzana, czy świadek, bo to tak naprawdę nie zostało jednoznacznie sprecyzowane. Możemy się tylko między wierszami domyślać, że jest to podejrzany, czyli są to wyjaśnienia. No ale powstała wątpliwość, czy premier w ogóle miał prawo cytować w Sejmie fragmenty tych świadectw. Dlaczego to zawiadomienie zostało skierowane, na jakiej podstawie?
3: Na podstawie artykułu 241 kodeksu karnego w związku z artykułem 231. A mianowicie karalne jest informowanie ludzi, ujawnianie materiałów stanowiących tajemnicę postępowania przygotowawczego. Tutaj niewątpliwie, niezależnie od tego, jakie to były, czy zeznania, czy wyjaśnienia, mamy do czynienia z postępowaniem karnym, czyli mamy do czynienia z tajemnicą postępowania przygotowawczego. Są ściśle określone przypadki, w których można ujawniać taką tajemnicę postępowania przygotowawczego i oczywiście wymagana jest do tego zgoda. Traktuję o tym między innymi artykuł, znaczy w pierwszym rzędzie zgodę na udostępnienie akt może wyrazić prokurator referent danego postępowania, natomiast to i tak nie czyni uprawnienia do rozpowszechniania tych informacji, które się uzyskało na podstawie artykułu 156 kodeksu postępowania karnego. Natomiast w tym przypadku...
2: No dobra, proszę, nie będę przerywał.
3: W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o uprawnienia wynikające z artykułu 12 prawa o prokuraturze.
2: To na pewno, bo to dzisiaj potwierdziła pani prokurator Adamiak, rzeczniczka prasowa Waldemara Żurka na konferencji prasowej. Słuchałem tej konferencji akurat i co więcej potwierdziła, że chodzi o artykuł 12, paragraf pierwszy. To jest istotne wyróżnienie.
3: To jest istotne, bo... artykuł ten stanowi, paragraf pierwszy stanowi, że to prokurator generalny, prokurator krajowy, już nie wchodząc w osobę w tym momencie, w ten spór, który mamy odnośnie tego, kto jest prokuratorem krajowym, lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy, czyli nie prezes Rady Ministrów, mogą ujawnić organom, przedstawić organom władzy publicznej materiałów, szczególnie oczywiście uzasadnionych przypadkach. Tu wydaje się, że taki uzasadniony przypadek mógłby być, bo chodzi o
2: ważne śledztwo dotyczące...
3: w którym pokrzywdzonych jest wiele tysięcy osób. To oni mogą przedstawić organom władzy publicznej informacje z danego postępowania, a nawet materiały z konkretnej sprawy. Ale to nie czyni uprawnienia po stronie tych organów do ujawnienia tych informacji na forum publicznym. W ogóle ujawnienia komukolwiek.
2: Mhm. Ja napisałem w mediach społecznościowych, komentując te wcześniejsze wpisy Ad Vocem, że ja szczerze mówiąc w tym działaniu premiera nie widzę przestępstwa. Ja myślałem, tak się domyślałem, że tam zastosowano ten przepis z paragrafu 2 tego przepisu, tego artykułu 12. Jedynka upoważnia prokuraturę do przekazania wiedzy ze śledztw organom takim, jak na przykład między innymi premier, Sejm, różnym organom państwowym, a dwójka, tak mówiąc w skrócie, upoważnia prokuraturę do przekazania informacji mediom, tak? Ja myślałem, że tam zastosowano tą dwójkę. Wtedy co prawda ta procedura i tak by się trochę nie spinała, bo to prokuratura ma prawo na bazie tego artykułu 2.
3: Prokurator generalny, tak. I kierownicy jednostek.
2: Ale
3: tak?
2: Uważam, że jeżeli...
3: Osobiście.
2: Ale uważam, że jeżeli rzeczywiście byłaby sytuacja taka, że ta wiedza co do zasady miała być przeznaczona dla opinii publicznej, no to ta okoliczność, że zrobił to premier, a nie na przykład prokurator generalny na konferencji, no jest to jakaś nieprawidłowość formalna, ale moim zdaniem nie nosząca cech przestępstwa. No natomiast tu się dowiadujemy, że to jest z tego artykułu 1 i to rzeczywiście jest dosyć karkołomne. Natomiast pani prokurator Adamiak powiedziała, że Waldemar Żurek dla świętego spokoju uzyskał jeszcze zgodę referenta. Tu nie jestem do końca pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy to się odbyło na bazie przepisów właśnie kodeksu postępowania karnego, artykułu 156, paragraf 5, tak. Czy to by coś zmieniło, jeżeli by referent wyraził zgodę na udostępnienie tych akt na bazie KPK? No bo to jest taka wiedza... Ja rozumiem, że państwo kierując to zawiadomienie nie dysponowali tą wiedzą, bo konferencja była jak gdyby później pewnie niż skierowanie zawiadomienia. No ale już mamy tą wiedzę. Czy to by rzeczywiście coś mogło to zmienić?
3: Nie, dlatego, że ta tajemnica postępowania przygotowawczego obowiązuje. Więc... zastanówmy się, co jest istotą postępowania przygotowawczego. To, żeby, mówię o tym artykuł 297 Kodeksu Postępowania Karnego, chodzi o to, żeby wykryć przestępstwo, ustalić przebieg, ustalić sprawców i pociągnąć tego sprawcę do odpowiedzialności. Trzeba ustalić wszelkie okoliczności. Jeżeli ktoś wychodzi gdziekolwiek, czy nawet podszeptuje komuś, nie musi to być mównica sejmowa, i mówi, czytałem, że w tych aktach jest to, to, to i to, to już każdy może się przygotować sobie linię obrony, bądź też umówić się z innymi osobami, żeby mówić to, co będzie w ich interesie, żeby na przykład uniknąć odpowiedzialności karnej, bądź też na przykład zostać zakwalifikowanym jako osoba pokrzywdzona. A jednak istotą postępowania przygotowawczego jest to, żeby obiektywnie, żeby to nie powinno służyć żadnym rozgrywkom politycznym, ani jakimkolwiek rozgrywkom między kłócącymi się małżonkami, zwaśnionymi członkami, wspólnikami spółek, tylko to wszystko ma być zrobione obiektywnie. Mhm. Stąd jest ta tajemnica i ta cisza byłaby w tym zakresie wskazana. Mhm.
2: Oczywiście, no to w jakimś zakresie tą tajemnicę można też na pewno przeciwstawiać czasem po prostu jakiemuś interesowi społecznemu, wiedzy społeczeństwa. Natomiast tutaj ja mam ten problem olbrzymi, ten, który powiedziałem na początku, że my nie wiemy, czy te słowa cytowane... Po pierwsze, nie wiemy, kto je wypowiedział, tak? Bo pan premier był dosyć enigmatyczny. Nie wiemy, czy mówił to świadek, czy podejrzany, a to ma o tyle fundamentalne znaczenie, niech mnie pani poprawi, jeśli się mylę, że jeżeli mówił to podejrzany, to mógł zgodnie z prawem mówić nieprawdę prokuratorowi.
3: A świadek
2: był zobligowany mówić prawdę. Choć też nie zawsze, bo jest orzeczenie Sądu Najwyższego w siódemkowym składzie o mocy zasady prawnej, który mówi, że świadek, który zeznaje jako świadek, ale w takiej sytuacji, że w uzasadniony
3: grozi
2: sposób
3: mu odpowiedzialność karna,
2: może też kłamać, więc tak naprawdę
3: nie ma takiego przyzwolenia, że może kłamać, ale jeżeli by tak zrobił,
2: to nie podlega odpowiedzialności
3: karnej.
2: W każdym razie my jako społeczeństwo zostaliśmy w mojej ocenie zdezinformowani tak naprawdę przez premiera. Nie poinformowani, tylko zdezinformowani, bo zostały rzucone jakieś słowa, nie wiemy, czy one są prawdziwe, czy nie.
3: Nie wiemy, jaki był status osoby wypowiadającej i co za tym idzie, jaka jest wiarygodność. Tak. Poza tym nawet gdyby były to zeznania świadka, który teoretycznie powinien zeznawać prawdę, to i tak nie mamy tej pewności, czy zeznawał prawdę, mógł też coś zataić, jak również mógł konfabulować, tak? Czyli nieświadomie składać fałszywe zeznania.
2: Trzymając się tego klasycznego rozróżnienia epistemologicznego, co innego jest kłamać, co innego mówić nieprawdę, tak? Kłamanie wymaga jakichś intencji, można mówić nieświadomie nieprawdę. No dobrze.
3: No i jeszcze przypominam, że składanie fałszywych zeznań to również zatajanie prawdy.
2: Mhm. Będę śledził na pewno losy tego zawiadomienia. Nie wróżę Państwu sukcesu. W każdym razie na tym etapie w prokuraturze, a w sądzie, no to zobaczymy, bo rozumiem, że jeśli będzie odmowa wszczęcia, to będzie zażalenie.
3: Przez łzy, drodzy Państwo, niestety.
2: Ale to jeszcze jedno pytanie o sprawę sądy. I tutaj to chyba poproszę Panią, bo ja, no nie znamy tak materiału dowodowego sprawy. Ja nie oczekuję, że będzie Pani w jakiś sposób to recenzować, więc ja poproszę, żeby Pani się wcieliła w rolę rzeczniczki prokuratury właśnie krajowej. Czyli starała się pokazać mi jakieś racje takie, jakie hipotetycznie mogą stać za tym, że my nie wiemy, jakie zarzuty ma Przemysław Kral. Czy w ogóle ma zarzuty i nie wiemy, jakie. Ja sam pytałem już wiele dni temu prokuraturę krajową, dostałem odmowę odpowiedzi, że tajemnica śledztwa. Dzisiaj na konferencji znowu padły te pytania, znowu to samo. No ciężko mi jest to zrozumieć jako po prostu obywatelowi w sytuacji właśnie takiej, kiedy premier mówi z mównicy fragmenty zeznań tudzież wyjaśnień. Cząstkowe jakieś takie informacje są przekazywane, a zarzuty są nieznane. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, kiedy utajenie zarzutów ma jakiś sens, to jest wtedy, kiedy no trwa jakaś po prostu operacja, tak, prokuratury i służb, jest rozpracowywanie na przykład jakiejś grupy przestępczej i rzeczywiście fakt, że jakaś osoba w ogóle jest w orbicie zainteresowania prokuratury, też powinien być niejawny, tak? Znaczy mówię nieznany,
3: jeżeli,
2: tak?
3: Ale jeżeli miałby być niejawny i jeżeli pan Przemysław Kral miałby mieć, dążono by do tego, żeby uzyskał status świadka koronnego, to wszystkie te materiały powinny mieć status niejawny. Więc tym bardziej, jeżeli to były wyjaśnienia pana Krala przytoczone przez prezesa Rady Ministrów, to tym bardziej tutaj doszło do naruszenia prawa.
2: No tak, ale w tych okolicznościach, czy się pani zgodzi, no że no ciężko jest bronić tego zatajenia tych zarzutów, a one moim zdaniem jednak są istotne po prostu dla jakiejś takiej społecznej również oceny, no właśnie choćby tych świadectw, tak, premiera, tak, no bo ja bym chciał wiedzieć jako obywatel, o co podejrzewa się osobę, którą premier wykorzystuje do ataku na opozycję w gruncie rzeczy, tak?
3: Powiem tak, nie chciałabym w tym czasie być rzecznikiem prasowym prokuratora krajowego, bo rzeczywiście...
2: Krajowy jest na Europie, to teraz w tych dniach to generalnego.
3: Generalnego.
2: To pani Anna Adamiak wzięła na swoje barki.
3: Między innymi dlatego, że rzeczywiście te działania nie są kompatybilne. Jeżeli moje osobiste wrażenie jako obywatela, nie jako prokuratora po wysłuchaniu piątkowym było takie, że zresztą napisałam to na X-ie, że tak naprawdę te informacje służą jakiejś walce politycznej. Więc jeżeli służą walce politycznej, no to istotą jest osiągnięcie jakiegoś celu medialnego, przekonania ludzi, bądź też ich zmanipulowania. W sytuacji, w której prokuratura powiedziałaby, w jakim charakterze zeznawał pan Kral, jeżeli to były, znaczy w jakim charakterze...
2: Jeżeli to w ogóle on, tak?
3: Bo
2: to...
3: W jakim charakterze wypowiadał się, o, tak będzie najlepiej.
2: Jeżeli to w ogóle
3: czyli
2: miało
3: to były
2: miejsce.
3: Wyjaśnienia, czy były tak. Zeznania i czy były jego. Jeżeli by się okazało, że jest osobą podejrzaną, no to wracamy do punktu wyjścia, o którym powiedzieliśmy, że mógłby mówić nieprawdę. Jeżeli tak, to ten efekt, który mógł być zakładany w piątek, żeby go osiągnąć, nie zostałby osiągnięty. Więc to jest moje spostrzeżenie jako obywatela. Natomiast to jest niedobrze, kiedy polityka miesza się z prokuraturą.
2: No tak, to na pewno jest niedobrze. Ale się miesza. No dobrze, to postawmy kropkę w tej zoncie krypto. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Sądzie Najwyższym. Otóż pani osiągnęła jakiś cząstkowy sukces procesowy w tej swojej sprawie dyscyplinarnej dotyczącej zawieszenia. Być może nie wszyscy czytają Portal Wnet, gdzie to opisałem. Proszę słuchaczom przypomnieć w paru słowach, w paru zdaniach, czego w ogóle dotyczy ta sprawa, tak naprawdę skrótowo, no i co się wydarzyło.
3: Okej. Sprawa dotyczy tego, że po, w mojej ocenie, bezprawnym przejęciu prokuratury przez Dariusza Korneluka, prokuratora Bilewicza i tam grupy powiązanych z nimi prokuratorów, ja jasno od samego początku wskazywałam, że powołanie najpierw Jacka Bilewicza, potem Dariusza Korneluka na stanowisko PO, prokuratora krajowego i prokuratora krajowego, nastąpiło z rażącym naruszeniem artykułu 14 Prawa o prokuraturze i co za tym idzie, wszelkie ich decyzje kadrowe jako osób nieuprawnionych również były dotknięte tą wadą, czyli powołania wszelkich prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych również są obarczone tym rażącym naruszeniem artykułu 14 i 15 Prawa o prokuraturze. I prokuratura, nowi włodarze prokuratury wytoczyli przeciwko mnie ogromne działa, wskazując, że moje informowanie ich, tak, i o tym, że nie mają uprawnień na przykład do wydawania mi poleceń służbowych albo właśnie wglądów akta moich postępowań, bo to nie jest tak, że każdy z 6000 prokuratorów może sobie przyjść i sobie zobaczyć moje akta, to ja muszę wydać zgodę w trybie właśnie tego artykułu 156 KPK o wyrażeniu zgody na wgląd w akta innych prokuratorów, którzy nie są moimi prokuratorami przełożonymi. To były zdaniem osób, które faktycznie teraz kierują prokuraturą, moje działania były nacechowane ogromnie złym ładunkiem społecznym i były bardzo szkodliwe dla postępowań przygotowawczych, jak i dla samej prokuratury, dla jej wizerunku i w szczególności autorytetu. Postawiono mi zarzuty dyscyplinarne, a w dniu, w którym Trybunał Konstytucyjny potwierdził prawidłowość mojego rozumowania, zostałam zawieszona.
2: Orzekając w sprawie, rozumiem, prokuratora krajowego, tak?
3: Tak. 22 listopada 2024 roku. Wtedy zostałam zawieszona. Następnie sąd dyscyplinarny dwukrotnie przedłużał to zawieszenie. Ja oczywiście zarówno od zawieszenia, jak i od przedłużeń złożyłam środki odwoławcze. No i właśnie w zeszłym tygodniu jeden z tych pierwszych środków odwoławczych został pozytywnie rozpatrzony, gdzie Sąd Najwyższy przy zdaniu odrębnym ławnika
2: Stanisława Adamskiego. Tak się nazywa ławnik.
3: Tak. No pamiętam go z Facebooka ze zdjęciami 8 gwiazdek, więc to pamiętam w sensie dopiero po orzeczeniu postanowiłam przyjrzeć się działalności prywatnej pana ławnika. W każdym razie wtedy Sąd Najwyższy uznał, że działania, które podejmowałam przy właśnie istniejącym sporze co do prawidłowości tych powołań, nie naruszały autorytetu prokuratury. Stąd przedłużenie zawieszenia, bo to akurat było posiedzenie w przedmiocie odwołania od pierwszego przedłużenia. Stąd to przedłużenie było niezasadne, nie miało podstaw merytorycznych i Sąd Najwyższy je uchylił.
2: I jakie to, czy myśli pani, że będzie to miało jakieś skutki praktyczne dla pani? Znaczy zmierzam, no wiadomo, ustawowo, no to Sąd Najwyższy, tak, jakoś ujednolica linię orzeczniczą i ma porządkować w zakresie tym sądowym jakiś po prostu ujednolicać ten system odczytywania prawa, ale czy myśli pani, że pani ci przełożeni, tudzież quasi przełożeni wezmą to pod uwagę, jeżeli zaistnieje ponownie taki spór, bo on przecież nadal może zaistnieć, tak?
3: Absolutnie może nadal zaistnieć. Ja wróciłam do pracy, otrzymałam referat gospodarczy ponownie. Więc znów może dojść do takich problemów, bo dokładnie ja uważając, że jeżeli ktoś nie ma uprawnień do wydawania jakichś decyzji, czyli jeżeli chce wydawać te decyzje, to przekracza swoje uprawnienia. Jeżeli ja bym mu pomogła w tym, to ja bym miała w mojej ocenie zarzut pomocnictwa do przekroczenia uprawnień. Więc rzeczywiście, no, nie sądzę, żeby zmieniło to postawę osób aktualnie sprawujących władzę w prokuraturze. Niemniej jednak może w tyle głowy zacznie dzwonić taki dzwoneczek, że może jednak uświadomią sobie, że te uprawnienia mogą być przekraczane.
2: Tak? Mhm. To jeszcze w nawiązaniu do tej sprawy, tego samego dnia, kiedy to orzeczenie zapadło, w mediach społecznościowych sędzia Paweł Strumiński z Gliwic, sędzia cywilny, cywilista, jeśli dobrze pamiętam, i pani...
3: No, ja nie wiem, czy nie karnista, ale nie jestem pewna.
2: A to no być... No dobrze,
3: to
2: nie
3: będę się
2: sprzeczał.
3: Zweryfikować, no, tak.
2: Rzecz w tym kontekście drugorzędna. I pani prokurator Ewa Wrzosek podali dalej, a pan sędzia wręcz z komentarzem, więc w ogóle nie można tu mówić na pewno o żadnym przypadkowym kliknięciu, taki wpis szkalujący panią i przypisujący panią prowadzenie jakichś postępowań, z którymi, jak sama pani mi mówiła, kiedy do pani dzwoniłem w tej sprawie, nie miała nic wspólnego. I to już nawet nie jest kwestia zrobienia jakiegoś takiego paszkwilu na kogoś na zasadzie, nie wiem, wyolbrzymienia jakichś tam, nie wiem, wad, jakichś, nie wiem, skupienia się na błędnych decyzjach, które każdy pewnie jakoś w swoim życiu podejmuje w pracy zawodowej. Nie, tam po prostu napisano takiego ordynarnego fejka, taki po prostu zbiór kłamstw i ten zbiór kłamstw z anonimowego konta, co istotne, tak? I ten zbiór kłamstw podaje dalej. Nie, a to jeszcze jest bardzo śmieszne, bo to pani Wrzosek podała dalej ten wpis. Tam było stwierdzone, że to neosędzia, tak? Maria Szczepaniec, że neosędziowie panią przywrócili do czynnej służby po zawieszeniu. To jest po prostu nieprawdą, bo zrobił to sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym Waldemarze Żurku wcześniej, tak? A to postępowanie w Sądzie Najwyższym to z uwagi na charakter taki procesowy tego postępowania, no po prostu te rozpoznanie tego środka odwoławczego miało już miejsce wtedy, kiedy pani już wcześniej wróciła do pracy, więc fake za fejkiem. Ale jak to jest, znaczy, dokąd my w ogóle doszliśmy, tak, że po prostu sędzia, o, już pani Wrzosek, to już mniejsza o panią Wrzosek, bo tutaj to już, no, ona zresztą to tylko podała dalej, to hipotetycznie, teoretycznie mogła to przypadkiem kliknąć, co raczej nie wierzę, ale jest to możliwe, ale tam ten człowiek to skomentował z takim też jakimś drwiącym czy szydzącym z panią komentarzem. Dokąd my doszliśmy, że sędzia podaje dalej wpisy hejterskie, nawet po prostu nie weryfikując jakichś podstawowych faktów?
3: No ja generalnie jestem bardzo zawiedziona społeczeństwem w tym zakresie, w zakresie siania informacji, w zakresie wyrzucania takiej niechęci, takich bluzgów, niektórzy użyliby określenia, przepraszam, żygów, wszystkich, całego zła tego świata, wyrzucania do internetu, które tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie ma nic wspólnego z godnością nawet tej osoby, która to pisze, tak? To jest przerażające i ja staram się nie wchodzić w długo, bardzo długo powstrzymywałam się od aktywności internetowej.
2: Ale jak już pani w nią weszła, to już na całego.
3: No nie na całego, bo rzeczywiście staram się, żeby moje wpisy nie miały takiego charakteru jak pana sędziego, bo w mojej ocenie rzeczywiście to uchybia godności sprawowanego urzędu. Rozumiem emocje, niemniej jednak zawód, który wykonujemy, jeden i drugi, wiąże się z określonymi ograniczeniami. Patrząc na przykład na tego sędziego bodajże Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który już tam wiele spraw dyscyplinarnych
2: jest
3: miał.
2: Taki, tak.
3: też nie jest w stanie powstrzymać tej swojej aktywności internetowej. No, ja bym może obydwu panom sędziom radziła pisać pamiętniki i wspomnienia, może za 10-20 lat je opublikować. Natomiast to, co sposób wyrażania swoich opinii, no i wpisuje się w taką polsko-polską walkę społeczeństwa ludzi, którzy mają odmienne poglądy. Ja bardzo bym nie chciała, żeby tak było. Ja znam wielu ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja. Ja to szanuję, nie wyśmiewam się z nich. I mam nadzieję i oczekuję tego samego od drugiej strony, a tym bardziej od osób, które wykonują zawód zaufania publicznego.
2: Tu wspomniałem o pani i tym fałszywym referacie, ale jeszcze przypomniało mi się w kontekście tego poprzedniego wątku, czyli Zonda Krypto i z pani referatem, tak mi się to skojarzyło na około, z prokuratorem Młynarczykiem. Tutaj mówiliśmy o tej super tajnych zarzutach domniemanych, jeśli one w ogóle są, super tajnych zarzutach wobec Przemysława Krala, że nawet nie można powiedzieć, czy w ogóle ten człowiek miał zarzuty. Natomiast była taka sprawa prokuratora Młynarczyka, gdzie ogłosił zarzuty kobiecie za ujawnienie w przestrzeni publicznej samej informacji o tym, że ona była przesłuchiwana, tak? Czy ja dobrze pamiętam? Tak mi się to skojarzyło z panią, bo pani przejęła, znaczy prokurator Młynarczyk kiedyś po pani przejął referat i to była
3: nie,
2: dosyć...
3: Nie, nie, nie, to było zupełnie inaczej. Nie. To ja... redaktor Jałoszewski mógłby się wypowiedzieć w tej sprawie, bo mnie, tak, bo mnie bardzo obsmarował, wskazując jednocześnie, że sugerując, że nie mogłam sama podejmować żadnych decyzji w związku z tym, kto jest moim mężem i zapewne wszystkie moje działania były inspirowane.
2: Bo pani mąż jest prokuratorem prokuratury krajowej, tak?
3: Tak.
2: Z uwagi na jakieś jego wyższe stanowisko w prokuraturze.
3: No, a raczej poprzednią pracę, zanim został prokuratorem. W każdym razie ja mogę o tym mówić teraz dlatego, że to wszystko było w prasie podane. No, rzeczywiście prokurator Młynarczyk postawił zarzuty pewnej pani, która nieprawidłowo zachowywała się w internecie, obrażała ludzi. Część jej wpisów rzeczywiście była bardzo obraźliwa, część moim zdaniem taka nie była. Stąd moja aktywność na tym polu się zrodziła.
2: Ja tylko wpadnę, ja mi się mózg wyłączył, ja to powiedziałem w nawiązaniu oczywiście do słów premiera, o to mi chodziło,
3: Ja zrozumiałam, że o to chodzi.
2: Źle to wyraziłem.
3: I prokurator Młynarczyk postawił tej pani podejrzanej dodatkowy zarzut ujawnienia tajemnicy postępowania przygotowawczego w związku z tym, że ona w internecie powiedziała, halo ludzie, było u mnie przeszukanie, zatrzymali mnie, czy tam zatrzymali mi komputery i byłam przesłuchiwana. I ona z takim wielkim rozżaleniem to powiedziała i za to właśnie miała zarzut. Przy czym w artykule 241 i orzecznictwo co mówi, że to chodzi o ujawnienie tajemnicy z akt postępowania.
2: Czyli treści tych czynności, a nie sam fakt, że one...
3: A to, że ktoś powie, zostałem zatrzymany, było u mnie przesłuchanie, no w mojej ocenie tej odpowiedzialności nie rodzi. Sąd w pierwszej instancji, z czym ja się nie zgadzam, nie uniewinnił oskarżonej już z tego czynu. Stwierdził, że jest to znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Została wniesiona od tego apelacja, ale chyba nie zakończyła się powodzeniem. To kto inny wnosił tą apelację. Natomiast...
2: Rozumiem, że brak znamion pani zdaniem powinien być, tak?
3: Tak, ale w tym momencie, jeżeli sąd uważa, że doszło w takim przypadku do ujawnienia tej tajemnicy postępowania przygotowawczego, no to tutaj mamy grubszą sprawę.
2: No tak. Aczkolwiek ten spór o tą podkładkę, o której rozmawialiśmy, z tej dwunastki ustawy Prawo o prokuraturze, oczywiście
3: ja też
2: dodaję
3: się tutaj,
2: tutaj
3: nie zgodzę z tym paragrafem 12, z artykułem 12, paragrafem 2, dlatego że tam jest zwrot, że oni osobiście mogą mediom ujawnić. Tak? No jakby nie patrzeć z góry, z dołu, z boku.
2: Donald Tusk to nie
3: Waldy
2: Mazurek, zgadzam się z tym.
3: To nie jest, prezes Rady Ministrów nie jest prokuratorem.
2: No cóż, patrzę na zegar, 18 wybiła w tym momencie. Musimy kończyć.
3: Dziękuję
2: bardzo. Pani prokurator, za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Wieczór wnet.
1: Zaczynamy. 19:17, prawie 9:00, 7:07. W studio jest zafrasowany dr Józef Orzeł, bo nie starczy czasu, żeby wypowiedzieć wszystko, co by się chciało, bo mamy o 10 minut mniej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Ale to wszystko, ty ten czas skracasz.
1: To ja go ukradłem. Dzisiaj to wszystko z mojej...
2: Jesteś winien państwu ten czas.
1: Odbijemy za tydzień, a może w innej formie pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, jeszcze jedny jest powód frasunku pana doktora, bo pan doktor posolił sobie herbatę i to też spowodowało
2: ale pewne już mam słodką.
1: Perturbacje. No dobrze, nie wiem, czy słodko jest w Sejmie. Pan doktor Józef Orzeł, to jest naszym gościem, jak to czwartek, dzień dobry. Witamy serdecznie. YouTube oglądaczom też mówimy dzień dobry i radiosłuchaczom również mówimy.
2: Jeśli dobry jeszcze wieczor. Ktoś został.
1: Nie, został, bo teraz są rzeczy ważne, a mianowicie, żeby wspierać Radio Wnet poprzez subskrypcje, lajki i podbicia, za co bardzo dziękujemy, i za włączanie nas w radioodbiornikach. No dobrze, wszędzie się przywitaliśmy, to teraz już czas na rzeczy poważne, a poważnie było w Sejmie dzisiaj. Ty tego nie wiesz, drogi doktorze, a ja to wiem, bo śledzę na bieżąco wydarzenia. Donald Tusk o godzinie 17 wystąpił na mównicy sejmowej.
2: Przerywając obrady.
1: Tak jest. I mówił o sytuacji na Ukrainie, mówił o sytuacji na polskich przejściach granicznych, snując historię czy opowieść taką, że mamy kluczowy, istotny punkt zwrotny w tej wojnie, że są nowe drony odrzutowe, my się przed nimi nie potrafimy obronić, że ataki są coraz mocniejsze, są coraz bliżej naszej granicy i dlatego alarmy, dlatego dzisiaj dzieci spędziły jakiś czas w niektórych szkołach w piwnicach. Taka prawdziwa ewakuacja, po raz pierwszy od nie wiem kiedy w Polsce.
2: Nie wiadomo po co zresztą.
1: Nie wiadomo do końca po co, bo sytuacja nie była bardziej niebezpieczna niż była, kiedy wleciały drony albo ta rakieta, wręcz przeciwnie, była bardziej bezpieczna, bo nic nie naruszyło naszej przestrzeni powietrznej, ale dzieci w piwnicy wylądowały. Ja dostałem od wielu osób screeny, ile jest SMS-ów dla tych osób, które mieszkają w województwie lubelskim na przykład. To jest co chwila de facto SMS, że uwaga, uwaga, lecą rakiety. No i pytanie. Jedna ze słuchaczek mi wysłała screeny. Niedziela, 4:22, 9:22, 3:01, 4:02. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana. O takiej treści. I tak dalej.
2: Jak jest monitorowana, to po co ludzi tym denerwować?
1: O, i to jest pytanie, z którym do pana doktora dzisiaj spóźniony przychodzę. Proszę odpowiadać.
2: Najpierw dwie inne rzeczy. Dzisiaj mam dużo swoich, ale będę ci przerywał. Po pierwsze, mamy 17 września, czyli rocznicę, jak nam ruskie nóż w plecy wbiły, kiedy byliśmy napadnięci przez Niemcy.
1: Nie, pan doktor jak zwykle jest nie na czasie, jest pan niedoinformowany, pan nic nie wie, żadne ruskie, tylko komuniści to byli.
2: A jacy? Skąd się wzięli?
1: Z Marsa.
2: Z Marsa.
1: A to jest najnowsza wykładnia historii.
2: Nie mieliśmy żadnej szans, tak, jak z Marsa.
1: W ogóle tam żadnego Sejtowowsku, byli komuniści i naziści. Niech pan to się w końcu raz nauczy, że z zachodu naziści, ze wschodu komuniści i nie byli to ani Niemcy, ani Rosjanie, bo to jest najnowsza wykładnia.
2: Ja nie mówię, że to byli Rosjanie, mówię, że to były ruskie. Proszę szanownego pana, to jest jedna rocznica, z powodu której prezydent dzisiaj wygłosił przemówienie jakby kompletnie w innej tonacji niż to, co Tusk mówił. A po drugie, dzisiaj był pogrzeb księdza świętej pamięci Stanisława Małkowskiego, przyjaciela Jurka Popiełuszki, takiego księdza, który żył w takiej biedzie, a do tego hierarchia kościelna się w Warszawie przyczyniała, żeby za dużo nie zarabił przypadkiem, że nawet nie miał na sutannę ani na buty. I kiedyś w Roninie zebraliśmy dla niego, nie tam pieniądze na buty, kupiliśmy mu buty, bo jakby zebrać pieniądze i mu dać, to on by od razu rozdał jakimś biednym. Więc specjalnie dowiedzieliśmy się, jakie buty konkretnie potrzebuje, bo miał już dziurawe, i mu kupiliśmy te buty i pytaliśmy potem, czy ich komuś nie oddał. Po dwóch czy trzech dniach wiadomość była, jeszcze je nosi, ale z nim nigdy nie było wiadomo. To był pierwszy ksiądz i w ogóle pierwszy organizator wystawy dzieci nienarodzonych, którą zorganizował w 80 chyba pierwszym roku w siedzibie Solidarności na Mokotowskiej. Bardzo ważny ksiądz, bardzo ludzie go lubili, bardzo oddany ludziom i nielubiany przez hierarchię. To wracając do twojego pytania. Otóż, po pierwsze, najpoważniejsza rzecz w tej sprawie. Od kilku dobrych lat część analityków mówi, rozwijajmy zdolności dronowe, to znaczy także antydronowe, bo jak się rozwija jedną stronę, to trzeba i drugą. Nic z tego władze polskie, ani zapisu, ani teraz właściwie nie robiły, a teraz udają, że coś robią. I jeżeli mamy te alarmy o rakietach i dronach, które zmierzają jakby w stronę granicy polskiej, ale jak się okazuje, tam w ostatnim tygodniu albo nie zmierzały, albo skręcają gdzieś, żeby tej granicy nie przekroczyć, to niepotrzebnie zupełnie denerwują mieszkańców nie tam pogranicza, już Lublina i Rzeszowa, czyli dość daleko, i Chełma, dość daleko od granicy. I jest pytanie, czy robią to, bo tego się domaga opinia publiczna, czy robią to, żeby straszyć społeczeństwo i uzyskać tak zwany efekt flagi, czyli jeśli jest zagrożenie, to ludzkość raczej skupia się wokół obozu rządowego niż opozycyjnego, no bo ten rząd może najbardziej paskudny i nie powiem, że antypolski, bo ja tak myślę, Polacy tak w połowie, to tak i tak może jednak coś zrobi. No ale co zrobi? Zaalarmuje o 3 w nocy, najczęściej niepotrzebnie, natomiast nie ma się gdzie ukrywać i właściwie jedyne rozsądne, co wynika z tych wszystkich poradników i innych wezwań, to się schować w łazience, jeśli się ją ma.
1: Ale lepiej w wannie, jeśli
2: i bez okna.
1: Tak.
2: A to przystanie na jeszcze większego zagrożenia, to w wannie.
1: I czym się o ile jest żeliwna, bo w tej plastikowej to chyba nie ma
2: to
1: sensu.
2: To nie ma po co, a jak jest żeliwna, to jeszcze się trzeba czymś przykryć, żeby ci gruz na przykład na głowę nie spadł. Jakąś deską. Ale nie sedesową, bo jest dziurawa. I to jest jedna rzecz. Ale druga. Właśnie teraz generał fiński, były szef wywiadu wojskowego, generał Pekka, mówił o tym na pytanie, co robić, jeśli Rosja tak prowokuje te kraje pograniczne NATO. A on powiedział, że jedyne, co mu do głowy przychodzi, to to, żeby NATO się zorganizowało i zaczęło na terenie Ukrainy strącać te wszystkie drony i rakiety, które w kierunku granic NATO zmierzają albo udają, że zmierzają, albo zachodzi niebezpieczeństwo, że zmierzą. No, mówi to spokojny generał fiński na emeryturze, znaczy nie na emeryturze, bo jest europosłem, tylko już nie jest szefem wywiadu wojskowego. I w tym kierunku należałoby zmierzać, żeby to niebezpieczeństwo od granic Polski i innych krajów oddalić. Ale to by wymagało współpracy z tymi innymi krajami. I na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, bo to Marek Budzisz o tym opowiada często, mocno zdenerwowany. Istnieje taki sojusz 10 państw, który się nazywa Sojusz Zjednoczonych Sił Ekspedycyjnych. I wchodzą w ten skład, to jest poza NATO, ale wchodzą kraje natowskie. Od Islandii, poczynając cała Skandynawia, wszystkie kraje Bałtów. Jest Holandia, jest Wielka Brytania, właśnie Kanada się do tego zapisuje, a Polski w tym nie ma. Więc, a to właśnie jest przygotowanie takich nie za dużych, ale szybkich oddziałów, które mogły wejść do akcji wtedy, kiedy któryś z krajów będzie zaatakowany. Właśnie one mogłyby ze wsparciem NATO albo z porozumieniem z NATO, bo to wszystko są kraje natowskie, mogłyby taką akcję podjąć z tego strącania rakiet i dronów jeszcze na terenie Ukrainy. Przypomnę, że prezydent Zełenski o tym mówił prawie że na początku wojny. On się na to zgadzał i proponował. Wtedy myśmy uważali, że to jest wpisywanie Polski w wojnę, że to jest prowokowanie Rosjan. Jeżeli te rakiety i drony zaczną wreszcie, nie, mam nadzieję, że nie, ale jeśli, lecieć na teren krajów Unii, a nie daj Boże tam wybuchać, no to wtedy się okaże, że to jest jedyne lekarstwo, strącać je jeszcze na terenie Ukrainy. Pytanie, jak inne kraje NATO, ale te kraje tego sojuszu ekspedycyjnego w to by chciały wejść. Pytanie, czy rząd Tuska chce, bo pewnie nie. Także jest tak, albo nie ma niebezpieczeństwa, to nie alarmujcie o tym, bo to nie ma sensu, póki się nie zdarzy, że te rakiety czy drony znowu przekroczą granicę Polski. Na razie nie przekraczają. Albo coś zróbmy, żeby one nie przekraczały. Trzeciego wyjścia nie ma, chociaż część tych tam braunowych wyborców mówi, że ja od dawna chce wciągnąć Polskę w wojnę. Guzik, prawda, to Rosja chce nas wciągnąć w wojnę i patrzy, czy dajemy się, czy nie.
1: To jeszcze tylko przy okazji tej wystąpienia pewna wątpliwość. Skoro ty tak oceniłeś pana premiera, że to cyniczna gra, to ja będę bronił.
2: Tak, a co?
1: A może jest tak, że po prostu tak powinno działać państwo. Leciały drony, były blisko i może trzeba powiedzieć tak, że po raz pierwszy syreny zawyły przed upadkiem, a nie po upadku obiektu.
2: Rozumiem
1: że może
2: cię.
1: Tak powinien działać system. Leciały i ani ty, ani ja, ale myślę, że nikt w sztabie nie wiedział, czy one wlecą, czy nie wlecą.
2: To jest prawda. To jest prawda. Dlatego generał P. Kamerację jedyną gwarancją jest strącanie ich na terenie Ukrainy. Dobrze. Tylko weź pod uwagę, bo to nieźle zacząłeś. Co pomyślą Rosjanie, jeśli uzyskają efekt, że jeżeli straszą kraje natowskie, że coś wleci na ich teren, ale nie wlatuje, ale zmierza w tym kierunku, a potem sobie gdzieś skręca, nie wlatuje. Uzyskują efekt tego, że codziennie te kraje, ale myślę, że to Polska robi przede wszystkim, te kraje alarmują swoich mieszkańców tych terenów przygranicznych, budzą ich co nocy tymi wielokrotnymi SMS-ami, alarmami, bo to czasami też są syreny, a nic się nie dzieje. I jest pytanie wobec tego, jaki masz efekt po miesiącu, dwóch? Ci ludzie mają kompletnie tego dosyć. Nie mogą się wyspać. Są straszeni codziennie. Zaczną się denerwować i albo powiedzą, żeby przestać ich straszyć, albo powiedzą, żeby coś zrobić, żeby nie trzeba było ich straszyć. Myślę, że Rosjanie wpisują się w tę taktykę i że to oni właśnie chcieliby i po to robią, żebyśmy denerwowali, znaczy żeby rząd polski denerwował, alarmował swoich mieszkańców. Bo stąd może wyjść protest przeciwko takiej, powiedzmy, antyrosyjskiej polityce tego rządu. To jest w interesie Rosjan, te alarmowanie. I to oni prowokują.
1: No dobrze, skoro oni prowokują, to teraz pójdźmy krok dalej. Jak to będzie się na naszą politykę przekładać? Zanim dalej pójdziemy w świat, to czy właśnie dzisiaj w Sejmie usłyszeliśmy nowe formacyjne, bo zgoła kampanijno-programowe wystąpienie Tuska, bo
2: Donald... To ty wiesz, ja nie wiem, bo go nie słuchałem, to musisz mi opowiedzieć.
1: Ja słuchałem, premier zakreślił taki horyzont do wiosny, że teraz jest nowy czas, ten czas będzie trwał do wiosny, oczywiście wszystko związane z aurą za
2: oknem. Dlaczego
1: oknem.
2: Do wiosny? Aha, bo
1: zima,
2: bo Ukraińcy jak przeżyją zimę, to się odbudują.
1: O właśnie, dlatego do wiosny, że są nowe drony i rzeczywiście było to takie wystąpienie niezjadliwy, jak na premiera Tuska. Czyli tam było trochę szpil, ale naprawdę jak...
2: W opozycję,
1: ale jak na standardy premiera Tuska, w takich chwilach było to tak napisane. Nawet posiliłbym się o słowo prawie, że nieomal idące w kierunku konsyliacyjnym.
2: Niemożliwe.
1: Też
2: szkoda, że nie słyszałem.
1: To posłuchaj sobie. Ja zaraz fragmenty będę wycinał i tutaj wklejał. Natomiast no, to by pokazywało, że jest jakaś próba wyciszenia społecznego. Czy to się może Tuskowi politycznie opłacać, że on teraz wyciszy, chronimy granice, budujemy schrony, już mniej walimy w PiS.
2: Jakie schrony budujemy?
1: Przy granicy.
2: Nie budujemy, tylko takie podobno ruchome, mobilne budki będą.
1: Tak. I to nazywano jest schronami.
2: Ale to nie dla nas, to dla Straży Granicznej.
1: Dokładnie tak powiedział premier. To się zgadza i te budki mają być postawione, tudzież schrony, no i że umacniamy tą granicę i tak dalej, ale tam było, jak na premiera, bardzo mało ofensywności politycznej. To jest jakaś tendencja nowej karty, że teraz...
2: Coś tym.
1: To jak to będzie? Jaki jest uzysk polityczny dla tego
2: ruchu?
1: To
2: jest parę rzeczy naokoło i po kolei. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie gigantycznej afery, ale ona jest tylko w mojej głowie, bo politycy jej nie rozgrywają. To jest obiektywnie afera. Mianowicie pan premier powiedział, że dostał raport CIA specjalny w sprawie tego, co Ruskie mogą zrobić nam wszystkim, znaczy całemu NATO, i powiedział, że przeczytał. Potem była wiadomość, że pan Siemoniak, czyli jego osobisty szef, nadzorca służb, widział się z szefem CIA Radcliffe'em i czego się dowiedział, to powtórzył premierowi. Więc teraz pytanie, czy CIA wyprodukowała jakiś raport i go dała między innymi premierowi, ale nie dała na przykład ministrowi obrony i wicepremierowi Kosiniakowi. Czy też Siemoniak posłuchał, pogadał, przywiózł, co usłyszał i to opowiedział, i to jako raport CIA premier przedstawił, bo zapytane o to, czy ten raport czytał wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz, powiedział, że nie czytał, bo go nie dostał. To jest gigantyczna afera, gdyby to była prawda. Bo może się okazać, że nie było żadnego raportu, tylko Siemoniak coś tam powtórzył, co Radcliffe do niego mówił. Co też jest oczywiście ważne, ale dziennikarz, jak to w Polsce właśnie, nie zapytał Kosiniaka, czy... Jeżeli nie dostał raportu, to czy została mu przekazana rozmowa Siemoniaka z Radcliffe'em? Nie dostał pytania, to nie odpowiedział, w związku z czym nie wiemy, bo może się okazać, że ta afera jest jeszcze większa, że na przykład premier jakoś tam limituje informacje dla ministra obrony, albo też zmyślił sobie ten raport. Za chwilę Kosiniak jedzie do Waszyngtonu rozmawiać z Hexetem, czyli ministrem wojny i pokoju, tylko kłopot polega na tym, że to Trump rozgrywa różne rzeczy pomiędzy Radcliffe'em i Hexetem, czyli szefem CIA i szefem Ministerstwa Wojny, i wcale nie wiadomo, czy od jednego i drugiego się usłyszy to samo. Będzie kłopot za chwilę, jeśli okaże, że premier z Siemoniakiem mają inne informacje niż Kosiniak. To jakby jedna bajka. Druga bajka. W zastraszanie. Otóż od pewnego czasu coraz bardziej mnie denerwuje to, co ja słyszę w telewizjach mainstreamowych. Zestaw informacji dziennych zaczyna właśnie wyglądać jak na zorganizowaną kampanię straszenia. Bo tam są te wiadomości o wojnie, o Rosji, o Ukrainie i tak dalej, o ropie, o wojnie w Zatoce i tak dalej, ale są też wiadomości o krajowe. I co jest w nich tak z 80-90%? Otóż to, że jeden Polak drugiemu Polakowi coś złego zrobił. Czyli ogólnie budowana jest nie tylko atmosfera zastraszania, ale też takiego braku ufności Polaka do Polaka, człowieka do człowieka. I to jest wygląda na coś albo zorganizowanego, albo na coś, co się mediom opłaca, ale jakoś nie wszystkim, bo w takim Wnet mówimy jak jest, a nie straszymy Polaków wątpliwymi szczególnie wiadomościami. To jest jedno. Ale chciałem jeszcze coś opowiedzieć o dronach. Mianowicie wolniutko zaczyna wychodzić na to, że propaganda, jaką mamy od kilku dobrych, od początku wojny,